0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracam. Jeżeli chodzi o Violettę Jaworską, już opuściła studio, bo specjalnie została i miała pociąg, więc biegła. Tym bardziej jestem wdzięczny, że chciała poświęcić ten czas i z nami, i z Państwem też się spotkać. Ale został za to Bartosz Konopnicki, który na szczęście pociąg ma wieczorem.
2: Dokładnie.
1: Prawda? Bartku, twój najnowszy tom poetycki, książka ma tytuł Zapisy promieniowania. Jakoś tak się nam zrobiło, tak w duecie odwiedziliście studio, że tam mieliśmy elementy takie astrofizyczne, plastry czasu, czasoprzestrzeń, promieniowanie też.
3: Promieniowanie też, tym bardziej, że tak naprawdę też interesuję się trochę astronomią, więc być może gdzieś tam trochę podświadomie sam tytuł też troszeczkę nawiązuje do tego. Zresztą w tomie też tam nie jakoś super dużo astronomicznych zwrotów, ale gdzieś tam jakieś Andromedy na przykład też się znajdą.
1: Ja myślę, że to może wynikać też z tego, tak się zastanawiam, że no, cały czas poszukujemy sensu istnienia, sensu życia. Poeci robili to w gruncie rzeczy od zawsze, że szukali tego poczucia, po co ja jestem, kim ja jestem, czy moje życie ma jakikolwiek sens. Wiemy, że kiedyś ludzie patrzyli, szukali ich w gwiazdach.
3: Tak.
1: Później oddali się naukom, uznali, że nauka wszystko nam wyjaśni. Okazało się, że nauka niestety też wszystkiego nam nie wyjaśniła dotąd.
3: Więc to jest... może dobrze, że nie wyjaśniła, bo cały czas możemy odkrywać. Właśnie o to chodzi, że możemy odkrywać i to jest też fajne, też możemy o tym pisać.
1: Mhm. To prawda, a inna sprawa, że taki powrót do gwiazd jest powrotem wcale nie takim tylko i wyłącznie lekko ironicznym, bo rzeczywiście zdajemy sobie sprawę dzięki nauce, zdaliśmy sobie ją wcale nie tak dawno, jak ogromny jest wszechświat, jaką my jesteśmy drobinką. I to, myślę, w dużym stopniu też rzutuje na to, jak postrzegamy siebie i nasze życie. Komuś się może wydawać, że a co tam, ja skupiam się na codziennym dniu, co do garnka włożyć i tak dalej. Tak, te bezpośrednie potrzeby rzeczywiście zaspokajamy, bo one są jakby potrzebne nam do życia. Ale kiedy przychodzi to pytanie o sens, to dla mnie na przykład osobiście zmieniło się sporo, kiedy nagle uświadomiłem sobie, w jak wielkim wszechświecie żyjemy, jaką jesteśmy drobiną. I tym bardziej to pytanie o sens stało się trudniejsze.
3: Dokładnie. I pewnie też wydaje mi się, przynajmniej tak z perspektywy poety, też w dużej mierze dlatego piszemy, bo takie zwykłe życie, ono jest naprawdę ważne, w sensie wstajemy, idziemy do pracy, robimy obiad, wychodzimy z psem, o tym też możemy pisać, ale chyba dziś szukamy czegoś więcej. Przynajmniej ja tak mam, że też w wierszach staram się zwrócić uwagę właśnie, też jest u mnie dużo tej codzienności, tej drobnicy, o której tutaj powiedziałeś.
1: A nawet conocności, że... później do tego
3: tak, to też, tak, dokładnie. Natomiast... ona buduje właśnie też, może to górnolotnie zabrzmi, ale ona buduje sens życia. Tego, dlaczego żyjemy. Żyjemy dlatego, że się budzimy i w tomie Zapisy promieniowania też zwracam uwagę na tą codzienność, bo ona tutaj akurat odgrywa bardzo istotną rolę. Chciałem tam zamieścić duże wiersze, zarówno odnoszące się do takiej, powiedzmy, prywatnej codzienności, ale też są tematy poruszone troszeczkę większe, typu wojna chociażby. Nie mam dużo tych tematów, ale to też niestety jest nasza codzienność.
1: Aha, to ja powiem Bartoszu, że poproszę, żebyś przeczytał trzy wybrane wiersze, a zanim wybierzesz, otworzysz sobie stronę, to powiem, że Magdalena Koperska napisała tutaj na okładce Zapisy promieniowania to światła na dworcu, które mijają bezpowrotnie, nieobecne słowa krążące po nieistniejących już fundamentach domów, albo różowe paznokcie, a może też blokowiska ciszy. No i możliwości jest wiele. Myślę, że ostatecznej odpowiedzi nie ma, natomiast ja bym bardzo chciał, żebyście Państwo usłyszeli kilka wierszy Bartosza Konopnickiego, bo będzie później nam też łatwiej kontynuować rozmowę.
3: Zacznę może od wierszu bez tytułu. Światła na dworcu mijają bezpowrotnie. Pamiętam je tylko dlatego, że migały z dziwną regularnością. Nie uciekały. Zgubiona kolejna myśl. Nie wiem, czy ją odczytasz, czy zdążę nakreślić obraz, zdanie, chociażby punkt odniesienia. Zapytałaś mnie, co będzie jutro i czy będzie obiad. Koliber. Jeśli nie wypije niemal tyle nektaru, ile sam waży, umiera. Drugi wiersz, jaki bym przeczytał, nosi tytuł Nie wiesz. Dziś było pogodnie. Szare latawce przecinały niebo, nie zwracałeś uwagi na słońce. Niedaleko ziemia pije krople krwi, szalone cyfry nakręcają spirale. Gdy chwilę z tobą rozmawiałem, byłeś przytłoczony jak nadłamane drzewo. Nie wiesz, czy jutro zobaczysz słońce. I może jeszcze jeden wiersz. Może troszeczkę matematyki. Wiersz pod tytułem Suma zerowa. Jesteśmy zamknięci w szafie, tej zielonej, z zardzewiałym zamkiem. Klucz tu nie pomoże, nawet jeśli się znajdzie. Koliber uczepiony nektaru ma więcej swobody, a wolność to taka gra o sumie zerowej.
1: No tak, ja powiem tak, że trudno było mi znaleźć coś bardzo, bardzo optymistycznego. Chociaż z drugiej strony, kiedy sobie uświadomimy pewne rzeczy, to to jest wyzwalające. Magda też tak napisała, że chociaż gęste, niepokojące i drenujące są twoje wiersze, to jednocześnie wyzwalające, bo ja myślę, że jak nawet coś wydaje nam się przytłaczającą informacją, prawda, że ten wiersz tu śmierć, odejście, ograniczenie wolności.
3: To też jest codzienność. Mhm. To też jest codzienność i to jest codzienność, z którą zawsze się musimy w jakiś sposób zmierzyć. Raz jest to troszeczkę łatwiejsze, jeżeli dotyczy to na przykład naszej ulubionej sąsiadki, z tym szacunkiem do sąsiadki, a czasami jest to dużo trudniejsze, jeśli ktoś niestety z naszych bliskich, ale każdy też z naszych bliskich no niestety kiedyś odejdzie, więc tutaj niestety nic na to nie poradzimy. I na to staram się też zwracać uwagę. No to zapiski promieniowania w sensie tytułu to też w jakiś sposób... jest to, na co chciałem zwrócić uwagę, tak, żeby to zostało. Żeby każdy, to co Viola też mówiła, to co jest też dla mnie istotne, jeżeli chociaż jeden z czytelników, bo zapewne nie każdy czytelnik w każdym wierszu się odnajdzie, bo te wiersze są o dosyć różnej tematyce, w różnych sytuacjach pisane, natomiast jeżeli czytelnik chociaż ten jeden wiersz tam znajdzie, i też miałem takie sytuacje, że przychodzili do mnie czytelnicy i mówili, no ten wiersz jest o mnie. Mhm. To jest to, dlaczego piszemy tak naprawdę. Przynajmniej ja tak dlatego piszę między innymi.
1: No tak, rzeczywiście, bo samemu dla siebie to można byłoby to trzymać w szufladzie. Po co wydawać w takim razie książkę? A z tym rzeczywiście doświadczaniem raz, że jak sobie coś uświadomimy, nawet własne ograniczenia czy skończoność, to mimo wszystko to wyzwala, dlatego że no okej, to tak już jest, tego nie zmienię, ale mam przed sobą jeszcze tu i teraz. Zrobię z tym coś sensownego, prawda? Mhm. Więc da się, nie ma co od razu siedzieć, rozpaczać, że a, to w takim razie wszystko nie ma sensu. Moją uwagę przykuł wiersz Miejsce zbrodni, bo się zastanawiałem, czy to jest wiersz kryminalny. Mamy dużo autorów kryminałów. Kryminał w Polsce cieszy się wielkim wzięciem. Ściany to szkielety z pamięci, niemi świadkowie niezamierzonych zbrodni. Odwracasz wzrok od niej, gdy przechodzi obok ciebie z wczorajszym zapachem. Zaglądasz w czarną przestrzeń między framugami drzwi. Cicho. Skowronek na dalekim polu za miastem. Wspomnienie lata. Sprzed lat. Bardzo ładnie wywrócone wszystko jest w końcówce. Rzeczywiście te ściany wydają się nieme i są świadkami, no bo nie mają wyjścia. Między tymi ścianami dzieją się najróżniejsze rzeczy,
3: dokładnie. Raz to są ciepłe, przytulne ściany, a raz to są właśnie ściany zbrodni małżeńskich albo innych tego typu rzeczy. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co w tych ścianach siedzi, albo co za tymi ścianami.
1: A za ścianą ze szklanką przy uchu sąsiadka wspomniała. Tak kiedyś tak bywało. Tak nieco oczywiście żartobliwie, ale tak czasami jest. Czasami udajemy dzisiaj, że nie chcemy wiedzieć, co jest za ścianą.
3: A czasami warto wiedzieć.
1: A czasami warto wiedzieć
3: po to, żeby zareagować chociażby.
1: Tak, bo może jakiemuś dziecku dzieje się na przykład krzywda, dzieje się jakieś wielkie nieszczęście, więc ta ściana jest tutaj taka symboliczna, bo ściana może nas dzielić, ale z drugiej strony szczęśliwie czasami, jak coś słyszymy za ścianą, dobrze jest nie być obojętnym.
3: I też między innymi taki wiersz jak ten, to też jest troszeczkę takie moje zwrócenie uwagi na to, że nie bądźmy obojętni. Jeżeli coś widzimy, to też górnolotnie brzmi, ale jednak mimo wszystko w tej codzienności właśnie, o której tutaj dzisiaj tak dużo mówimy, warto czasem po prostu wyjść z tej swojej strefy komfortu i coś zrobić. Jeżeli tylko jest oczywiście możliwość, bo jednak nie zawsze mamy taką możliwość, ale w takich sytuacjach chociażby jak tutaj, warto chociażby się zapytać, czy wszystko w porządku.
1: Aha, i te wiersze troszeczkę tak właśnie pytają. Ja myślę, że gdybyśmy szukali takiego promieniowania, bo jest promieniowanie kosmiczne, jest promieniowanie rentgenowskie, ale jest też promieniowanie słowem. Ja pozwolę sobie ten twój tom tak troszeczkę odczytać, więc jeżeli miałbym państwu życzyć napromieniowania, to jedyne, którego wam życzę, to promieniowania właśnie słowem Bartosza Konopnickiego i jego książki, bo naprawdę potrafisz też, i myślę, też takie są wiersze, pokazać, że w codzienności mogą tkwić bardzo ważne, ciekawe, poruszające rzeczy, na które często nie zwracamy uwagi, bo gonimy, gonimy i myślimy, a ten dzisiejszy dzień był taki sobie. Jakbyśmy się chwilę zastanowili, to w tej zwyczajności, przy dozie uważności, chociaż minimalnej, możemy zobaczyć, że nasze życie wcale nie jest nudne, wcale nie jest bez znaczenia, że ciągle dzieją się rzeczy ważne. Tylko ważne, żebyśmy o nich myśleli, przeżywali je, dali sobie na to też chwilę takiej refleksji.
3: Dokładnie.
1: Bartoszu, ja mam jeszcze prośbę, zanim cię wypuszczę ze studia, wiersz taki na finał. Chciałbyś jeszcze jeden? Bardzo proszę.
2: Jak najbardziej.
3: Będzie to wiersz koło. Beton, struktura, człowiek. Miasto rozpuszcza się, rozpływa cisza. Jeżyki uciekły bynajmniej nie przed słońcem. Jaskółki jeszcze gryzą owaty beton. Znów będziesz wracał pamięcią do tego czasu z dzieciństwa, gdy wszystko było i gdy wszystko mogłeś. Teraz, po tylu latach, znów jesteś dzieckiem i nie możesz mówić.
1: No to prawda. Rzeczywiście z biegiem lat coraz trudniej jest mówić. Dokładnie. O wielu, wielu
3: sprawach. Więc jak tylko możemy mówić, to mówmy.
1: Mówcie państwo do siebie, mówcie, mówcie. Bartosz, bardzo ci dziękuję.
3: Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Przypomnę państwu, książka ma tytuł Zapisy promieniowania. Bartosz Konopnicki był moim i waszym gościem.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Kończymy pomału dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze, ale nie mogłem sobie odmówić prawdziwej przyjemności, żeby podzielić się wrażeniami z lektury, jak to ja do późnej nocy czytałem, ale nie mogłem się absolutnie oderwać od komiksu, który ma tytuł Urbikandyjska gorączka i jest to komiks z serii Mroczne miasta. Kiedyś już o tej serii Państwu mówiłem. Moim zdaniem jedna z absolutnie topowych, bestsellerowych, wybitnych serii komiksowych, w ogóle literackich, bo uważam, że to jest i piękna literatura, mądra, głęboka, ale także fantastyczna kreska. Jeżeli ktoś bardzo lubi dopieszczone, wysublimowane, przemyślane graficznie książki, to ta seria na pewno spełni Państwa oczekiwania. Peters Benoit i François Schuiten to są autorzy. Pierwszy rysuje, drugi pisze scenariusze. Jak traficie tylko na krótki opis, to będziecie mieli, że to jest science fiction, troszeczkę steampunk, troszeczkę gotyckiego horroru. Tak, oczywiście, takie klimaty tutaj odnajdziemy, natomiast to jest tylko pewnego rodzaju anturaż. On towarzyszy całej tej serii, że mamy dziwne czasami zjawiska, tak jak było w Pochyłym dziecku chociażby. I tutaj nie dzieje się nic w gruncie rzeczy specjalnie fantastycznego, aż do momentu, kiedy nasz główny bohater, który jest architektem, znajduje sześcian. Ten sześcian składa się, jest zrobiony tylko i wyłącznie z patyków, można tak umownie powiedzieć. On jest z niewiadomego materiału i wygląda mniej więcej wielkością troszeczkę większą od kostki Rubika. Kładzie go sobie na biurku, no i on zaczyna rosnąć. I rośnie sobie. Urośnie naprawdę bardzo, bardzo duży. Mogę nawet powiedzieć, że połączy dwie części miasta, bo to, co jest ważne też dla fabuły, to nie tylko ten sześcian, który je połączy, ale też to miasto, które jest podzielone. Podzielone rzeką, kanałem w gruncie rzeczy. Po jednej stronie żyją mieszkańcy i nasz bohater, który jest głównym architektem, Eugene Robic, tak się nazywa, główny architekt miasta Urbikandy, stąd urbikandyjska gorączka i tam wszystko musi być równo, wszystko musi być proporcjonalnie, a do tego bardzo monumentalnie. Możemy mieć skojarzenia troszeczkę nawet z takim porządkiem architektonicznym, monumentalnym, który zapanował swego czasu w III Rzeszy. Doskonale, myślę, Państwo wiecie, ale nie tylko tam. Nieuchronnie będzie kojarzył nam się z chłodną, wykalkulowaną dyktaturą. I troszeczkę tak właśnie jest. Mamy komisję, która rządzi tą częścią miasta, a po drugiej stronie kanału panuje w ich przekonaniu chaos i ustawiają strażników i nikogo nie wpuszczają. Więc te dwie części, chociaż jednego miasta, są od siebie oddzielone i żyją osobno. Bo jak ktoś próbuje przekroczyć, to zostaje zastrzelony. To też jest nawiązanie oczywiście chociażby do Berlinu Wschodniego, Berlina Wschodniego i Zachodniego, prawda? Wiele, myślę, takich miejsc możemy znaleźć, a i dziś świat jest podzielony. Stąd wielka aktualność tej właśnie opowieści. No i jak ludzie nie chcą, nie potrafią, to robi to ta dziwna sieć, która się rozrasta, ta kostka, powiela samą siebie do ogromnych rozmiarów w ten sposób, że przechodzi przez kanał. I czy ludzie chcą, czy nie chcą, to ona to robi, w związku z tym można po niej chodzić. Mało tego, życie wielu ludzi przenosi się na tę sieć. Tam zaczynają, bo tak jest wielka później, że budują tam domy, kawiarenki, spotykają się i toczy się jakby osobne życie. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy będą robili na tym świetny biznes, bo jakoś tak jest, że co by się na świecie nie działo, dobrego, ale też głównie złego, wydaje się, że jak złego, to będziemy się jednoczyć. Nie, zawsze niestety znajdują się ci, którzy będą robić na tym świetny biznes i zwietrzą okazję do zarobku po ludzkich trupach. Troszeczkę tutaj też tak będzie. Ale finału, którego Państwu nie zdradzę, nie powiem, dlatego że on Was zaskoczy. Nie będzie tu typowego happy endu. Będzie nawet tak, że ten ludzki los tego głównego architekta będzie tu najbardziej przytłaczający, bo to on jest tutaj bohaterem. Chociaż mamy to przesłanie, które płynie, takie szersze, w szerszym kontekście, to jednak on i jego los i wielki finał tej opowieści, myślę, że nawet wyciśnie Państwu łzy, ale może doda też czasami otuchy. Absolutnie wybitne dzieło. Gorąco polecam. Urbikandyjska gorączka z serii Mroczne miasta. No i teraz już dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Ruszcie z Radiem Opole.
1: Witam Państwa serdecznie. Piłka nożna kojarzy się z szybkością, sprintami i walką o każdą piłkę. Okazuje się jednak, że w futbol można grać także spacerując. Walking football to dyscyplina, która podbija serca osób starszych i tych, którzy chcą pozostać aktywni bez nadmiernego obciążania organizmu. Tym razem w programie Rusz się z Radiem Opole odwiedziliśmy Komprachcice, gdzie spotkaliśmy pasjonatów tej wyjątkowej odmiany piłki nożnej. Sprawdzimy, na czym polega walking football, kto może spróbować swoich sił i dlaczego uczestnicy nie wyobrażają sobie już tygodnia bez wspólnych treningów.
2: To nowa dyscyplina, która tak naprawdę nie ma trenerów, no ale akurat w ubiegłym roku zdobyłem tytuł trenera przygotowania motorycznego, a więc jak najbardziej mogę pracować i jako trener, i z dorosłymi. Zdzisław Hreczycho, obecnie emeryt, 72 lata, sprawny sportowo. Chodzona piłka nożna, tak można to wytłumaczyć. Krótko historia, to się zaczęło w 2011 roku. Wręcz niedawno w Chesterfield w Anglii. Pierwszy związek powstał, pierwsze zespoły, a tak naprawdę za datę to jest 2018 rok, kiedy to powstała Międzynarodowa Federacja i pierwsze stowarzyszenie Walking Football w Łodzi, które no, zajmuje się promowaniem tego, czyli w Polsce 2019.
1: I na czym to wszystko polega? Bo mamy piłkę, mamy boisko i co dalej?
2: Tak, no właśnie. Chodzona, czyli można wszystko robić, byle nie biegać. Nie będę tu mówił o zasadach, na czym polega bieganie, chodzenie, ale generalnie trzeba chodzić, tylko chodzić. I oczywiście te uproszczone przepisy sprowadzają się do tego, że praktycznie jest to gra bezkontaktowa. O ile piłka nożna jest grą mocno kontaktową, to tutaj nie wolno zahaczać, nie wolno atakować z tyłu, nie wolno się, że tak powiem, zagrywać biodrem, czy na ten, trzeba tą piłkę odebrać, inaczej mówiąc, obchodząc przeciwnika z przodu, jakiś tam minimalny kontakt. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, ograniczone jest boisko, nie są to duże boiska, mniej więcej wielkości boiska do piłki ręcznej, takie 40 na 20, zespoły są sześcioosobowe i proste zasady, piłka nie może, są jeszcze w tej chwili różne wersje, ale mówmy o tej europejskiej, piłka nie może być wyżej niż do wysokości bioder, czasami do wysokości głowy, czyli nie ma grania górną piłką, oczywiście podajemy w sposób dowolny, wprowadzamy piłkę dowolnie, czyli można to robić po ziemi, można samemu wprowadzać. Zespoły są z reguły sześcioosobowe, jest jeden bramkarz plus pięciu zawodników, albo jak się gra na mniejsze bramki, jest po prostu sześciu zawodników bez bramkarza. I tak wyniki są 1-0, 2-0, 3-0.
1: Czyli tak, nie ma rzutu rożnego, nie zaczynamy ani z boku boiska, ani z rogu boiska, nie ma truchtu i nie ma przyjęcia główką.
2: Dokładnie tak, aczkolwiek tutaj drobna poprawka, rzut rożny oczywiście jest. On może być wybity klasycznie, może być wyprowadzona piłka, ale na pewno nie ma rzutów wolnych bezpośrednich, tak jak to jest w piłce nożnej, 16 metrów po prostu strzela się. Wszystkie rzuty są pośrednie i tutaj ciekawostka, nie wolno tego rzutu wykonywać z rozbiegu. Można tylko zrobić jeden krok przed uderzeniem piłki, czyli ta siła wtedy będzie nieco mniejsza.
1: A co z karnymi?
2: Karne są praktycznie tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, właściwie niesportowego zachowania, czyli mam tu na myśli nie takie słowa, nie takie odzywki. Drugi moment to wtedy, kiedy gramy na pola karne, a więc z bramkarzem, kiedy bramkarz w trakcie zagrywki opuści pole karne, albo zawodnik broniący wejdzie w pole karne. To jest tak wzięte troszkę z piłki ręcznej, ale to są jedyne karne i co ciekawostka, strzela się z około 8-10 metrów do pustej bramki. Nikt nie broni, strzela się do pustej bramki, trzeba po prostu trafić.
1: No właśnie, to wydaje mi się, że według tego, co pan mówi, to jest proste, no ale jeśli ktoś grał kiedyś w piłkę, to wydaje mi się, że przestawienie się takie, że nie biegamy, nie truchtamy, tylko chodzimy, jest już trudne.
2: Dokładnie tak. Ale jeżeli ktoś chodził z kijami Nordic Walking, nie będzie miał tutaj żadnego problemu, bo tam ten chód znamy. Natomiast to, co ja powiedziałem, tak jak mówiłem wcześniej, sportowo jestem w miarę aktywny, ale wiek ma swoje prawa. 72 lata, a więc już nie bardzo mogę biegać, ale chodzić mogę i muszę. A więc czemu miałbym nie uprawiać sportu, w którym się chodzi? Tylko się chodzi. I tutaj jest taka ciekawostka, może powiem dwa słowa, do kogo jest ten walking football adresowany. Powiedziała pani o sportowcach, o byłych piłkarzach, a więc ci ludzie, którzy skończyli kariery, często zostają trenerami, ale często stają się kibicami i, że tak powiem, z pilotem przed telewizorem. I to jest jedyna ta. Natomiast tutaj proponujemy tą rozrywkę na wolnym powietrzu, po pierwsze. Po drugie, reprezentant Polski wielokrotny Marek Dziuba jest w tej chwili trenerem reprezentacji Polski, bo grywamy, jesteśmy wicemistrzami świata nawet. I walking football adresowany jest, że tak powiem, troszkę nieładnie może, ale dla kobiet 40+. I w górę, i panów 50+. I w takich kategoriach się odbywają, że tak powiem, rozgrywki. Czyli 40+, 50+, 60+, nawet 80+. Dla ciekawości powiem, że tutaj być może dzisiaj będzie pan Ginter, ma 89 lat i z powodzeniem chodzi sobie po boisku, bo tutaj się chodzi.
1: I się okazuje, że można i że się da.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Wie pani, to jest tak, to co mi ktoś po pierwszych zajęciach powiedział, że wiesz, mówi, na żadnym fitnessie nie dostałam tak w kości jak tutaj. Ostatnie 15 minut. A dlaczego? Nie, że trening intensywny, nie, nie. Tylko ostatnie 15 minut sobie gramy. I pokazała się adrenalina. Pokazało się coś, co jest najlepsze w tej dyscyplinie.
1: No to teraz pytanie. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby walking football zrobić w Komprachcicach?
2: Wie pani co, może to pytanie zostawię dla Justyny. To pytanie zostawię dla Justyny, bo od niej się to zaczęło, a ona dokładnie wiedziała, kto będzie pierwszym zawodnikiem.
1: No to zanim dotrzemy do Justyny i zapytamy się, skąd w ogóle pomysł, gdzie to się pojawiło w głowie, żeby to stworzyć tutaj w Komprachcicach, to jeszcze pytanie, bo wspomniał pan, że tak, dla kobiet 40+ i dla mężczyzn 50+. Ale pytanie, czy trzeba mieć jakieś przygotowanie, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy po prostu każdy, kto nie chce siedzieć na kanapie, chce być aktywny, chce żyć długo, w zdrowiu, to ma tutaj przyjść?
2: Dokładnie tak. Każdy, i to podkreślam, każdy, kto może chodzić, chodzi po prostu o zwykły chód. My jesteśmy w stanie tutaj dopasować te ćwiczenia, bo to są ćwiczenia, to nie są w tej chwili treningi. Oczywiście marzy mi się drużyna, być może uda się za rok, może za dwa stworzyć drużynę, gdzie będziemy troszkę intensywniej. Natomiast tutaj być może zobaczy pani za chwileczkę, te zajęcia odbywają się na zasadzie ćwiczeń ruchowych i to, co ja każdemu mówię, jeśli nie możesz dalej iść, zatrzymaj się albo rób to wolniej, tak? Czyli sam przekrój, panie są od 40 lat do 80, 82 lat, a więc ja nie mogę ordynować ich tych samych, chociaż walka w ciągu tych 15 minut jest taka sama.
1: I okazuje się czasami, że 80-latka ma więcej siły niż 40-latka.
2: Ale wie pani, jaka jest największa satysfakcja, kiedy się strzeli bramkę, ta radość, gdzie się te kobitki cieszą, gratulują sobie, no bo tu o to chodzi. Tak jak często panie mówią, panie Zdzisławie, czy Zdzisławie, bo mówimy sobie po imieniu, pierwszy raz w życiu kopię piłkę. Ja mówię, nareszcie pani wnukowi na podwórku będzie mogła przyłożyć. To już nie będzie tak w jedną stronę gra.
1: No to teraz idziemy pytać Justynę, skąd pomysł, gdzie to się w głowie narodziło, żeby do Komprachcic i nie tylko ściągnąć walking football?
3: Justyna Wicińska. Ja obecnie jestem takim tutaj przedstawicielem Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+, w skrócie ESPAR. I tak działamy już na terenie Opola i tu okolic Opola właśnie, w okolicznych gmin, ponad 15 lat i ja jako instruktor, koordynator tych projektów, część z nich była w formie takich ogólnopolskich w różnych miastach, gdzie mamy swoich instruktorów prowadzonych. I tak już kiedyś tutaj lata temu działaliśmy w Komprachcicach, a obecnie udało nam się właśnie pozyskać środki i to jest taki pierwszy projekt, w którym właśnie promujemy tą aktywność, jaką jest chodzona piłka nożna, walking football, po to, żeby pokazać nową dyscyplinę, pokazać, że sport w odpowiedni sposób dostosowany, gdzieś te zasady gry nieznacznie zmienione, umożliwiają nagle włączenie w to osób o bardziej ograniczonych możliwościach ruchowych, z gorszą kondycją, ale jednocześnie połączenie też tych sprawnych i tych dzieci, i młodzieży tak naprawdę, bo gdzieś na wydarzeniu inaugurującym ten nasz projekt, zanim rozpoczęliśmy regularne zajęcia, to też się pojawiali wnuki i razem graliśmy, więc to jest taka dyscyplina trochę łącząca pokolenia, ale też dająca możliwość pójścia w stronę sportu i rywalizacji.
1: To co nam daje walking football? Oprócz tego, że się ruszamy, oprócz tego, że jest integracja, co jeszcze?
3: Nam też zależy na tym, żeby promować takie formy ruchu, które trochę budują społeczność i nawzajem, no te osoby, które przychodzą na zajęcia, potem chętnie też gdzieś chcą spędzać czas w innej formie, nawzajem zarażają się jakimiś innymi dyscyplinami, wyciągają nawzajem na zajęcia, ale też tak motywują do tego, żeby w ogóle podziałać, pospotykać się i gdzieś ten taki element tego, żeby w ogóle być wśród ludzi i no i aktywnie i to tak bardzo szeroko pojęta taka promocja zdrowego starzenia się, wchodzenia w ten wiek taki już bliżej emerytury, gdzie tego czasu mamy więcej i fajnie byłoby mieć takie nawyki na spędzanie tego czasu, dzięki którym zadbamy o zdrowie takie, nie tylko nawet fizyczne, ale i psychiczne i tu nagle ta żółka rywalizacji jak się wybudzi i także to tak jak w tańcu jest, nagle się okazuje, że dochodzą emocje i tam człowiek już tak się nie pilnuje, ale gdzieś tą bazę ma i coraz więcej umiejętności zdobywa i tu ta piłka rzeczywiście, no gdzie tam kobiety tak po drodze gdzieś swojego życia miały okazję pograć w piłkę. Więc no tak wracamy trochę, a gdzieś ten element taki nawet momentami zabawowy, czy taki, żeby razem właśnie pokibicować sobie, gdzieś się przy tym pośmiać, to bardzo taki jest życiowy i tak budzący do życia i potrzebny nam z wiekiem i nam wszystkim tak naprawdę.
2: Jeden obok drugiego i tradycyjnie mamy walking football, a więc zaczynamy od spacerku. Idziemy wolnym krokiem, ale energicznie. Pracują i ręce, i nogi. Powolutku. I tak z każdym nawrotem będziemy zwiększać troszkę. Zawracamy i idziemy odrobinę szybciej. Pracują ręce, pracują nogi, wymachy. I teraz spróbujemy na tyle, ile możemy, jeszcze szybciej. Ale idziemy. Lekko pochylić się do przodu, żeby ciało nas ściągnęło. Wtedy będzie sporo łatwiej. I teraz taki prawie bieg. Widzimy już bramkę blisko. Musimy dolecieć do tej piłki, dobiec, dojść. Ojejku. Ale dajemy radę. Oczywiście, jak zawsze, zasada prosta. Każdy idzie we własnym tempie. Zaczekamy. I teraz próbujemy w tamtą stronę. Krokiem, no pijanego, nieładnie mówiąc. Czyli robimy wykroki lewo, prawo, lewo, prawo, żebyśmy poruszyli troszkę te sobie bioderka. Mocno, mocno, ula, na boki, no tak, teraz można, oczywiście. Iść do tyłu, tylko ostrożnie.
4: Drogie panie, zaczynamy za chwilę trening walking football. Ile to już u was te treningi i ta przygoda z tą piłką chodzoną?
5: No zaczynaliśmy we wrześniu, ale to na taką mniejszą skalę i to było na sali gimnastycznej. No to było w parę osób, ale potem zaprzestaliśmy to w zimie i jednak stwierdziliśmy, że na świeżym powietrzu będzie to lepiej się robiło. No i to teraz chyba mamy gdzieś czwarte spotkanie.
4: I jest lepiej?
5: No na świeżym powietrzu lepiej, tak, zdecydowanie.
4: To co, była zajawka, było spróbowanie czegoś nowego i zostało.
6: Tak, i nam się podoba, bo coś innego. W życiu bym nie przypuszczała, że ja będę w piłkę nożną grała, ale przepraszam, lat temu 50 chyba, kiedy jeszcze, to mi się zdarzyło, dwa gole strzelić naprawdę w prawdziwym meczu międzyuczelnianym w piłce nożnej. Ale to było, jakby człowiek miał ile tam 20 parę lat.
4: Czyli gdzieś te zalążki były?
6: Były, ale to jest taka przyjemność, bo my się spotykamy w grupie, to jest taka, no na świeżym powietrzu, czegoś się uczymy. Mamy dobrego trenera, który nam pokazuje te techniczne sprawy, no że to jest, no ale ruch, no przede wszystkim ruch niezobowiązujący, nie ma presji, że jakieś mecze, dla nas taka zabawa, taka fajna zabawa.
4: No ale ja słyszałam, że jak mecze są, to już jest ta rywalizacja.
6: A, to jest oczywiste, to oczywiste, to się uruchamia taki
4: taki zew, taki, o, ja pokażę.
6: Tak, każdy chce wygrać, się cieszy, jak tą bramka się udała, ale zabawa, w dalszym ciągu jest to zabawa, także nie ma walki takiej na śmierć i życie, nie ma obrażania się absolutnie, z żartem, naprawdę my się tutaj bawimy i żartujemy.
4: To co paniom daje ta chodzona piłka? Ruch i co jeszcze?
5: No sprawność w operowaniu piłką, nie? To takie no, różne właśnie chwyty, takie nogą, które nas pan Zichu uczy, takie to co nie wiedzieliśmy, nie?
4: A to jest trudne było do nauki, czy nie?
5: po kilku treningach jest już prostsze, ale potem jak jest mecz, to raczej nie są te wytrenowane sytuacje, tylko inne. No, także.
4: Tylko skupiacie się na tym, żeby jednak nie podbiec, tylko pójść.
5: No, trzeba się hamować bardzo, bo za to też są potem...
6: Inaczej gwizdek jest. No, jak biegniemy, to od razu Zdzisław gwizdże, nie wolno, jest podbieganie. Ale co nam daje? No przede wszystkim naprawdę ruch, mobilizacja wyjścia z domu. No my mamy akurat, my jesteśmy w tej grupie aktywności takiej większej, bo to wcześniej była mowa i o tenisie, i o gimnastyce, i o jakiejś... Także tego trochę jest i myślę, że ktoś, kto tego bakcyla już tam złapał, no to mobilizacja jest. No jak nie pojadę? Jedzie koleżanka, jedzie kolega. No jadę też, pobawić się tak.
5: Jednym samochodem, także to tak, no tak.
6: Bardzo, bardzo dobre i żal, trochę mi żal, że tak mało ludzi jest chętnych, a nie jest to nic, jak ktoś słyszy, piłka nożna, gdzie ja w tym wieku piłkę nożną? Nie, to jest zabawa piłką, także można się wszystkiego nauczyć, można się tej techniki nauczyć, tego odbijania, no właśnie, my ćwiczymy tutaj środkiem stopy, bokiem, żeby nie czubkiem, żeby nie nadepnąć, nie upaść, przyjemne, to jest po prostu przyjemne.
2: I kilka skłonów. Dzisiaj nie będziemy tak za wiele, ale po 3 skłony do lewej, 3 skłony do prawej. Tak na przemian. Lewa, prawa. Taką serię, żebyśmy zrobili 3. Tak daleko, jak daleko możemy. Wyprost i skłon. Teraz spróbujemy troszkę inną wersję. Noga do przodu jedna. Podnosimy nogę do góry i wyprost i skłon do czubków tej nogi. Powinno boleć pod kolanem troszkę. I do drugiej nogi. Podnosimy palce do góry. To jest skłon do wyprostowanej nogi. I 3 razy. Mamy to. Teraz odwodzenie nogi na przemian. Też po 3 razy na zewnątrz. Czyli noga do góry i odwodzimy na bok. I druga. Odwodzimy na bok. Komu się uda, kąt prosty, bardzo dobrze.
4: Panie Krzysiu, ja idę do pana. No bo właśnie, panie tu wspomniały, że one były trochę zielone w piłce nożnej. Z pełną świadomością. A pan? Bo mężczyzna zawsze gdzieś tam jednak, no, wyjdzie na trawę, pokopie coś, a pan jak? Był czy nie był?
7: 6+, ale ostatnio grałem w piłkę mając chyba 15 lat. Także może jakoś inne aktywności miałem, ale akurat z piłką nożną nie miałem nic do czynienia.
4: To co się stało, że jednak pan przyszedł na piłkę chodzoną?
7: A była taka okazja i z tym warto było skorzystać. My tutaj z paniami w tenisa gramy też. Jakieś tam jesteśmy aktywni wszyscy.
4: No i jak panu się to spodobało? Co jest fajnego?
7: Coś fajnego, tak, tak. Taka umiarkowana wysiłek, umiarkowane ćwiczenia, także akurat coś dla nas takiego.
4: No właśnie, było to trudne czy nie, żeby się tego wszystkiego nauczyć, skoordynować, bo ja szczerze powiem, muszę za chwilę zobaczyć, bo nie wyobrażam sobie, żeby do piłki nie podbiec.
7: No właśnie, to jest problem. Jak człowiek ma piłkę przy nodze, jest taki instynkt, żeby jednak tą bramkę strzelić. No. No niestety, ale często biegnie. No. I to się każdemu zdarza.
4: No tak samo jak pewnie piłka leci górą, no to też, żeby wychylić igłówką przyjąć, tak?
7: Też, dokładnie tak. No, to się zapomina o zasadach. No ale nasz trener jest taki, że puszcza te sytuacje. Gdyby to było na jakieś poważne lidze, by to nie przechodziło pewnie.
4: To co się zmieniło? Mamy większą sprawność, więcej ruchu? Co u pana się zmieniło?
7: No to parę tych spotkań było na razie, to trudno powiedzieć. No.
4: Ale kondycja pewnie lepsza jest.
7: Tak, tak, tak, w ogóle. Lepsza niż zimą, tak, bo coś się dzieje. Ja na rowerku jeżdżę i takie inne rzeczy też, no, że na pewno jest lepiej niż zimą. No ale no, mam coś rzucać, tak.
4: Czyli do przodu.
7: Do przodu, tak, oby tak dalej, tak.
4: No właśnie, pani Zwarta gotowa też do walki, do chodzenia za tą piłką.
3: Tak, tak, do chodzenia za tą piłką. No, fajny ruch, jest fajny, lubię się ruszać, chodzę na gimnastykę. Tutaj się też przymierzam do tych ćwiczeń na basen. Kocham ruch po prostu i daje mi to dużo, dużo satysfakcji i po prostu nie boli, jak się człowiek rusza, a nie leży tylko przed telewizorem, także jest fajnie. Bardzo lubię te zajęcia i grupa jest fajna.
4: No właśnie, co jest takiego fajnego? Bo jak słyszymy piłka chodzona, to każdy się zastanawia, jak, co? No nie biegniemy,
3: właśnie,
4: co?
3: No właśnie, tak człowiek podbiega niejednokrotnie, bo jest akcja, prawda? Ale to jest taka właśnie trochę dla seniorów dyscyplina. Nie trzeba być takim wyczynowcem. pewnie warunki pogodowe też mają wpływ na to. No dzisiaj jest super, bo wiaterek nie jest za gorąco, ale jest fajnie.
4: Wspomniała Pani o bardzo ważnej sprawie, że nie siedzimy, tylko chodzimy i ruch jest bardzo dobry. I właśnie nasze ciało nam to przecież oddaje i dziękuję.
3: Oczywiście, jest wielka radocha i po prostu jak coś boli, kiedyś złapał mi jakiś taki lędźwiowy tutaj ból i poszłam na ćwiczenia ze względu na to, że po prostu po pewnych ćwiczeniach ten ból ustał, prawda? Nie trzeba żadnego masażysty, rehabilitacji, tylko to jest pewnego rodzaju rehabilitacja. Wiadomo, jak jest kręgosłup, to nie jest sztywna budowla, tylko mięśnie podtrzymują, prawda? Więc trzeba po prostu te mięśnie ćwiczyć.
4: To co, idziemy pochodzić?
3: Tak, idziemy pochodzić.
1: Walking Football pokazuje, że sport nie zna wieku, a aktywność fizyczna może sprawić radość niezależnie od kondycji czy doświadczenia. Wystarczą chęci, wygodne buty i odrobina zapału, by dołączyć do grona osób, które poprzez ruch dbają nie tylko o zdrowie, ale także o relacje i dobre samopoczucie. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu programu Rusz się z Radiem Opole. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z ludźmi, którzy udowadniają, że warto się ruszać.
0: Rusz się z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Kreatywnie i aktywnie.
1: Będzie dzisiaj smakowicie, będzie o gotowaniu kulturalnym, na pewno o gotowaniu kreatywnym. Tak mi się wydaje. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie z cyklu Kreatywnie i Aktywnie, a dzisiaj w studiu Radia Opole Julia Gleń z Młodzieżowego Domu Kultury, która na co dzień prowadzi zajęcia moim zdaniem bardzo oryginalne, aż trudno mi sobie to wyobrazić.
2: To są najsmaczniejsze zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury.
1: O, najsmaczniejsze zajęcia. Czekaj, kulinarny smak. Smak?
2: Tak. Klub kulinarny smak.
1: No to w takim razie opowiadaj, na czym polegają takie zajęcia? Bo ty też jesteś animatorką, aktorką, więc skąd w ogóle ta pasja do takich kulinariów, żeby jednak takie zajęcia odbywały się w opolskim MDK-u, a już chwilę trwają, bo 10 lat.
2: Tak. Ja tak przy naszą rozmową sobie pomyślałam, że jednak mam szczęście, bo prowadzę takie zajęcia, które dotykają, wszystkie, które dotykają moich pasji.
1: Przypadek nie sądzę. Tak.
2: Ja bardzo lubię jeść. Może po mnie tego nie widać, ale bardzo lubię jeść i bardzo lubię gotować.
1: Ja lubię tylko to pierwsze.
2: Więc zapraszamy Cię serdecznie. Każdą środę gotujemy.
1: Ale mogę tylko kosztować?
2: Dobrze, jako koneser.
1: O, dobra, okej. Okay. Nie, no to już też nie będę taka. Ale to w takim razie opowiadaj, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda.
2: Tak, zajęcia trwają już 10 lat. Kiedyś podczas ferii zimowych z koleżanką, zamiast prowadzić tradycyjnych półkoloni, stwierdziłyśmy, że zrobimy coś innego i zrobiłyśmy takie warsztaty kulinarne i cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, że weszło to na stałe do kanonu zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury. I teraz obecnie są już dwie grupy. Dzieci w wieku od 8 do 13 lat przychodzą i wspólnie gotujemy.
1: Ale jak wyglądają takie zajęcia? Macie jakieś tematy? Jak jest z tymi produktami? To wy je przynosicie? Czy to są... Wspomniałaś też o słodkim tygodniu, o słonym tygodniu. No bo trudno mi to sobie wyobrazić, bo nigdy nie byłam na takich zajęciach.
2: Tak. Tak sobie podzieliłyśmy, bo z koleżanką prowadzimy te zajęcia, z Edytą Tarczewską, a już od września wraca Martynka Migacz, która również prowadzi tę pracownię. Jeden tydzień gotujemy na słodko, drugi tydzień na wytrawnie. Przepisy przygotowujemy my, czyli prowadzące zajęcia, i produkty również zakupujemy my. Przygotowujemy dzieciom przepis i na początek kładziemy na stół produkty. I one na podstawie tych produktów muszą odgadnąć, co my dzisiaj będziemy gotować. Czasami się udaje, czasami nie. Im dłużej jest rok szkolny i coraz większej praktyki nabywają, tym łatwiej udaje im się odgadnąć. Potem czytamy wszyscy przepisy. Oczywiście wszystkie sprzęty, bo mamy kuchnię wyposażoną, wszystkie sprzęty dostępne mają i samodzielnie realizują te przepisy. Wiadomo, czasami trzeba coś pomóc, bo dzieci same kroją, same gotują, same smażą i same sprzątają później, a potem zjadamy to wszystko.
1: Ile trwają takie zajęcia? No bo przecież proces gotowania też trwa, nie? No jak potem pewnie coś gotujecie albo czekacie, aż coś się upiecze, no to to jednak trwa.
2: Tak, mamy różne swoje sposoby. Zajęcia trwają 1,5 godziny, no i to muszą być takie przepisy, żebyśmy się w tej 1,5 godzinki zmieścili. No wiadomo, niektórych rzeczy nie uda nam się zrobić, takich, które trzeba zamrozić na przykład, albo czekać długo na wyrośnięcie ciasta drożdżowego, ale nam to nie przeszkadza, mamy tyle różnych przepisów i gotujemy nie tylko kuchnię polską, ale kuchnię całego świata. Czasami nowinki my przynosimy, czasami dzieciaki coś podpowiadają, co by chciały, czego chciałyby się nauczyć.
1: A co na przykład przynoszą, co podpowiadają? Były jakieś takie historie, że dzieci przyniosły jakiś przepis na przykład z wakacji, bo to często też jak podróżujemy, gdzieś wyjeżdżamy, to gdzieś te smaki inne się pojawiają.
2: Tak, dzieci często opowiadają, że na przykład były gdzieś i kosztowały jakieś potrawy, może nie przynoszą przepisu, ale nas inspirują, mówią, że jadły coś takiego, czasami nazwami, czasami opisują tylko i my wtedy też szukamy tych przepisów, słuchamy też ich sugestii. Rodzice bardzo chwalą sobie te zajęcia ze względu na to, że dzieci uczą się sprzątać, bo my ich też uczymy, żeby jak ugotujecie już coś w domu z tych przepisów dla swoich domowników, dla rodziny, to posprzątajcie po sobie, bo to jednak jest przyjemniejsze jeść, kiedy wszystko już jest posprzątane. Więc uczymy ich na bieżąco, jak coś gotują, to pozmywać, poukładać. Same przynoszą rzeczy z tak zwanej naszej spiżarki i same odkładają potem na miejsce. Mamy podpisane wszystkie sztućce, szklanki, naczynia, garnki, więc one uczą się też takiej organizacji w kuchni. A pytałaś mnie,

0: ważą. Czasami trzeba kostkę masła, jak jest 3/4, ile to jest, no to już nam wchodzą ułamki, a czasami jak robimy podwójny przepis, to trzeba coś dodać, coś ująć, coś zważyć. Więc no, to się wydaje łatwe dla nas, ale dla nich niekoniecznie i bardzo dużo się wtedy uczą.
1: Daje taką możliwość sprawczości od razu dzieciom, nie? Tak wzmacnia, tak mi się wydaje, młodego człowieka, bo od razu też widzi efekt, nie? Że umiem ugotować, umiem zrobić. A od ilu lat są te zajęcia? Czekaj, muszę się zastanowić, czy ja bym miała takie dobre obiadki.
0: Od 8 roku życia.
1: Ojejku, to jeszcze muszę chwilę poczekać, zanim moja mała Emma pójdzie i wtedy na przykład rodzice dzielą się taką informacją, że dzieci właśnie te pasje i te przepisy przenoszą do domu i w domu też chcą na przykład eksperymentować i same gotować?
0: Tak, no po każdych zajęciach dzieci dostają ten przepis do domu i potem opowiadają nam, że na przykład w weekend, bo często także w weekend mają czas rodzinnie i w weekend gotują te przepisy.
1: A co na przykład gotowaliście ostatnio? No w ostatnim pół roku, co było na przykład na warsztacie, bo trudno mi sobie to zobrazować.
0: Staramy się też tak sezonowo troszeczkę gotować, więc jak teraz są szparagi, to robiliśmy zapiekanki ze szparagami, czy tart ze szparagami.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ojej. No i tak przynosicie te szparagi. Nie, no to jest super, takie szparagi, tarta ze szparagami.
0: Zadajemy im pytanie na przykład, bo to często zapominam, jak pieczemy ciasto, żeby wszystkie składniki włożyć do tej miski, no bo to też jest, trudność też polega na tym, jak my w domu gotujemy, to gotujemy sami, albo we dwójkę, tak. Ale jak gotuje 5 osób naraz i ten ma wsypać mąkę, ktoś tam ma inne jajko, a ktoś jeszcze inny, nie wiem, zetrzeć ser żółty, to żeby to wszystko, praca w grupie też jest ważna, podział zadań i praca w grupie, czy niczego tam nie brakuje, więc jakby pilnujemy takich rzeczy, wiadomo, też pomagamy jak smażymy naleśniki. Ostatnio nam jeden chłopiec nawet podrzucił i obrócił naleśnika na patelnię, więc to są takie małe radości. Czy jak coś pieką z piekarnika, oczywiście jeśli wyciągają, to też pilnujemy, musimy przestrzegać wszystkich tych przepisów i zasad BHP.
1: A w którym momencie dzieci mają możliwość, żeby na przykład wykazać się swoją kreatywnością? Przy podaniu, czy mogą też modyfikować w jakiś sposób przepis? Znaczy się mogą, nie mogą. Czy na przykład modyfikują, bo już ich tam ta kreatywność kulinarna po prostu tak jakoś powoduje, że działają?
0: Są takie przepisy, gdzie każdy jakby osobno też sobie przygotowuje, bo są jak robimy wspólnie zupę, czy wspólnie robimy jakieś ciasto, ale na przykład jak robimy jakieś ciasteczka albo tartaletki, albo mini sałateczki, to wtedy oni mają składniki i sami sobie wybierają, sami sobie dekorują talerz, sami układają, bo też robimy zdjęcia sobie tych potraw, więc...
1: Czyli umiejętność też robienia zdjęć, czyli trochę też wykorzystujecie takie artystyczne talenty do tego jeszcze.
0: Tak, tak. Tutaj czasami też zauważamy, że dziewczynki dużą uwagę zwracają na to, jak to będzie wyglądało, a chłopcy, jak to będzie smakowało. Ale dużo chłopców mamy na zajęciach, więc nie tylko dziewczynki gotują.
1: Bo dzisiaj gotowanie jest w modzie, tak mi się wydaje. Czy uważasz ty, jak prowadzisz te zajęcia, że te programy, które są w telewizji, bardzo popularne, które są nastawione na gotowanie i na pieczenie, bo jest kilka takich programów bardzo popularnych i tam dzieci naprawdę gotują. Jak kiedyś przez przypadek oglądałam taki program, to ja byłam po prostu zszokowana wiedzą po prostu naprawdę młodych ludzi, dzieci, że naprawdę znały te zasady, co do czego, co trzeba dodać, czego nie dodać. Czy te programy na przykład też są wśród zainteresowań tych młodych twoich uczestników zajęć? Oni na przykład potem już, jak są tacy, wiesz, rozkręceni, to myślą, a teraz pójdę do programu, bo tak u nas jest w śpiewaniu, nie? Że oni śpiewają, a potem, o, my chcemy iść do programu telewizyjnego.
0: Kilka lat temu tak było, jak był właśnie taki duży boom na te programy kulinarne, to widziałam, że bardzo dużo dzieci to ogląda i bardzo chciały się właśnie podszkolić, bo to było modne. Teraz myślę, że one bardziej chcą umieć sobie już ugotować albo zaimponować też rodzicom i to są też dzieci, które lubią smakować. Lubią kosztować, a my staramy się, nawet jak przemycamy coś, czego nie znają, czyli na przykład krem czekoladowy z awokado, a awokado nie bardzo w kremie czekoladowym, to jednak staramy się jakoś to tak przemycać, żeby pokosztowały. Nie zmuszamy nigdy do jedzenia, ale cieszymy się, jeśli ktoś czegoś nie lubi, a spróbuje i polubi, bo to często jest też tak, że nie lubimy rzeczy, których nie znamy, a my staramy się kosztować.
1: A na przykład, kiedy przynosicie taki przepis i właśnie jest to takie danie, które nie jest w tym na tej liście tych ulubionych.

0: ulubionych potraw i tak nie za bardzo, to dzieci zawsze jedzą, czy czasami odpuszczają i komuś na przykład kogoś częstują?
1: Rzadko się zdarza, że nie zjedzą. Czasami są składniki, na przykład, których nie lubią, które można wyjąć albo nie dodać, to wtedy one sobie tego nie dodają, ale często jest tak, że mówią, nawet jeśli mówią, że czegoś nie lubią, a potem spróbują, to potem to jedzą. Jakieś może jeden, dwa przypadki się zdarzyło, że dziecko nie spróbowało i nie chciało, no to wzięło sobie śniadanioweczce do domu dla rodziny.
0: Ojejku, no co fajnie, po takich zajęciach zawsze można na coś liczyć. Tak, jest tak rzeczywiście, że mogą rodzice na coś liczyć po zajęciach, czy to tak?
1: Tak, jeśli dziecko czegoś nie zje, to one, dzieci są takie, bardzo chcą się dzielić, więc one najchętniej by wszystko czasami wzięły do domu, tej śniadaniówce,
0: jasne.
1: Ale nam też zależy na tym, żeby one też tego skosztowały, więc część sobie zjadają, a jeśli już nie mogą albo chcą też się podzielić, no to część przynoszą sobie takie śniadaniówki i sobie zanoszą.
0: No to w takim razie szparagi, okej, okay. A co jeszcze innego gotujecie na przykład? Jakieś takie konkretne smaki. Ja od razu już miałam wizualizację.
1: Na święta robimy na przykład pierniki, robimy pierogi ruskie. Ostatnio robiliśmy
0: też... podstaw robicie wszystko,
1: tak.
0: I ciasto, i farsz.
1: Tak, wszystko. Pierogi bardzo szybko wychodzą w takiej grupie 10-osobowej. To jest błyskawiczna robota.
0: A może taką ekipę zaprosić na święta na przykład?
1: O proszę
0: bardzo.
1: Tak. Kiedyś też uczyliśmy się sushi. Zaprosiliśmy gościa, który nas uczył robić sushi.
0: A czyli też zapraszacie kogoś, czasami ekspertów, tak?
1: Teraz przepisy już nam nie pozwalają, ale kiedyś można było zapraszać.
0: Aha, dlaczego przepisy nie pozwalają? Bo to musi być ktoś, kto ma wykształcenie pedagogiczne, tak? To o to chodzi.
1: Tak. Mhm.
0: Chyba, że ktoś z edukacji po
1: prostu.
0: Chyba, że
1: tak.
0: Mhm. Ojejku, no to bardzo są smakowite rzeczywiście i ciekawe takie zajęcia. Jakieś przepisy, które ciebie zaskoczyły, które zostały zasugerowane przez tych najmłodszych?
1: Paluchy wiedźmy.
0: Ojejku.
1: Robiliśmy na Halloween.
0: Mhm.
1: Kiedyś dziecko przyniosło taką książkę całą. Ostatnio też dziewczynka przyniosła książkę Gotowanie z Harrym Potterem i tam były też potrawy różne, które mają nawiązanie do książki. Z tego jeszcze nie korzystaliśmy, ale paluchy wiedźmy robiły furorę. Które rzeczywiście wyglądały jak paluchy wiedźmy.
0: A to właśnie też chodzi o to, żeby to jedzenie miało jakiś taki określony wygląd, trochę nawiązywało do takiego świata dziecięcego. Rzeczywiście tak jest?
1: Nie zawsze, nie robimy zawsze takich przepisów typowo dziecięcych. Czasami naprawdę wchodzi taka dorosła kuchnia.
0: Na przykład taka zupa.
1: Zupy dzieci bardzo lubią. Ostatnio robiliśmy czosnkową zupkę.
0: O właśnie.
1: Bo była taka pogoda nie bardzo, więc robiliśmy czosnkową zupkę. Też w trakcie gotowania przemycam dzieciom informacje na temat witamin, składników mineralnych, jakie są w danych produktach. Co jest zdrowe, co jest mniej zdrowe, co czym można zastąpić.
0: Ale to jest dużo takiej różnorodnej wiedzy, naprawdę takich umiejętności i właśnie wiedzy. I dzieci rzeczywiście potem to wykorzystują w domu. Ja bardzo jestem ciekawa, musiałabym rodziców zaprosić. Co oni mówią?
1: Mam nadzieję, że tak. Też jest dużo takich dzieci, które chętnie w domu gotują, których rodzice też, myślę, uczyli gotować, a teraz one są naprawdę niektóre tak samodzielne, że mogą samodzielnie przygotować większość potraw.
0: Uczestnicy, którzy już chodzą jakiś czas, wychodzą z własną inicjatywą i na przykład proponują, a pani Julio, do zupy zróbmy tak i tak, a może tutaj zrobimy taki krem, co pani o tym myśli, czy jednak one czekają na jakieś takie konkretne instrukcje?
1: To zależy od dziecka. Jedni wolą trzymać się przepisu, inni zawsze coś tam kombinują. A dodajmy tu jeszcze czosnku, a może zrobimy jeszcze taki sos, a może jeszcze coś. No i próbowanie też. Najchętniej niektórzy to by wszystko zjedli przed.
0: Ale naprawdę.
1: Tak.
0: To moja córka tak czasem, znaczy ona wiadomo, że to jest zupełnie małe dziecko, no ale jak próbuję z nią coś tam robić, to ona pozjada mi część składników i ją mówi, dobrze, okej, ale to też o to chyba chodzi, nie? Żeby kosztować różnych smaków. A przynosicie właśnie jeszcze takie bardzo oryginalne smaki, wynajdujecie czasami takie smaki, no niecodzienne.
1: Czasami tak. Na przykład niedawno robiłyśmy bowle. I dla dorosłych to jest takie dosyć teraz popularne.
0: Tak,
1: ale
0: takie
1: dzieci,
0: modne
1: w restauracjach, w cateringach. Ale dzieci nie do końca się były zaznajomione z tą potrawą.
0: I to takie nie jest zachęcające dla dzieci. z wyglądu mi się wydaje.
1: Czy... Trochę tak, trochę tak. I to jest danie kuchni hawajskiej, które kiedyś było, to też czasami im przemycamy jakąś historię, skąd to pochodzi.
0: O, no właśnie.
1: Że to jest poke bowl, czyli pokrojona ryba, że te rybacy kroili, że tam zazwyczaj były właśnie surowe ryby, potem Japończycy to też zapożyczyli. I tutaj właśnie czasami pokazujemy im, jak nie znają potraw, to pokazujemy im zdjęcia, co to za potrawa, jak ona wygląda i tutaj tworzyli swojego bowla, więc też to było dla nich takie bardzo, bardzo egzotyczne. Czasami jest tak, że jak zrobimy jedną potrawę, na przykład robiliśmy jabłka w cieście francuskim i one się zakochały i co chwilę też proszą, żeby powtórzyć jakiś przepis.
0: Tak. Okej, tak. Czyli to też tak powtarzacie, bo chcą po prostu to sobie zjeść?
1: Nie zawsze, ale czasami powtarzam. No wiadomo, że co roku musi być pizza, naleśniki, takie rzeczy, które dzieci bardzo lubią. I fajnie, niech uczą, niech sobie powtarzają te potrawy, które też lubią.
0: Ale to wiesz co, to jest zupełnie zaprzeczenie tego, jak na przykład mówimy, że dzieci nie mają tych umiejętności potem, że oj, to rodzice robią wszystko za nich. Tutaj takie dziecko, które nie wiem, potem idzie do na przykład do liceum czy na studia, to one ma po prostu warsztat pełnych umiejętności, lepiej pewnie niż dorośli niektórzy, co?
1: Dokładnie. My też tutaj mamy trochę czasu, może więcej, żeby poczekać, aż on odmierzy tą mąkę, aż to mleko odmierzy, aż naleje, aż wymiesza, czy jak się kroi czosnek, jak się kroi pomidory, co to znaczy pokroić w kostkę, a w słupki, a w talarki, a w półksiężyce. To są takie kuchenne określenia, które dla nas może są oczywiste, ale dla dziecka nie. Więc potem też uczą
0: się... że wcale dla dorosłych też to nie jest aż takie wszystko oczywiste.
1: No, może tak, może tak.
0: Dzisiaj w tej dobie takich półproduktów, z których no, możemy korzystać i to przyspiesza jakby pewien proces, no to ludzie też z tego korzystają. Chociaż też z drugiej strony niektórzy lubią dzisiaj gotować od podstaw, bo to daje nam gwarancję, że jednak te produkty są świeże, wiemy konkretnie jakie to są produkty. A robicie na przykład chipsy?
1: Nie, ale robimy frytki z warzyw.
0: O,
1: przepyszne są frytki z pietruszki, z buraka,
0: serio?
1: Z selera.
0: Z buraka jadłam, ale z pietruszki? Tak, jaki on ma smak?
1: Taki lekko słodkawy.
0: No to taki batat trochę, czy nie?
1: Nie.
0: Pietruszka, a to nie jadłam. To jest musi być bardzo... Czekaj, pietruszka, buraki, marchewka.
1: Marchewka tak? też jest słodkawa.
0: Ale jak robicie? Tam dodajecie też jakieś przyprawy, cebulę, czy tylko...
1: Zioła, czosnek. Często czosnek. Polewamy oliwą i do tego robimy zazwyczaj sosik czosnkowy albo ziołowy.
0: Nie, no taki naprawdę smaczny program nam się zrobił. Aż naprawdę chyba pójdę gotować zaraz.
1: Taką potrawą, której dzieci na początku, którą dzieci na początku odrzucały, to były kotlety rybne.
0: Aha.
1: Ja bardzo lubię kotlety z rybki, bardzo lubię ryby. I jak to ubrać, żeby one to zjadły? Zrobimy burgery, fish burgery, ale nie, kotlety rybne, proszę panią, nie. Mhm. Ja mówię, jak zrobimy, to spróbujecie. Jak nie będziecie chcieli, to wszystkie ja zjem.
0: Aha.
1: Wszystkie zjadły i do tej pory wspominają te burgery rybne.
0: A już myślałam, że wszystkie zjadłam. O, nie, dzisiaj nie gotuję, słuchajcie. Ojejku, ale smaczne zajęcia. No i widzicie, gotowanie to też jest naprawdę takie miejsce, gdzie można rozwijać swoją kreatywność, ale w tym przypadku też dużo takiej wiedzy edukacyjnej, jeśli chodzi o gotowanie. I myślę, że może, a masz takich uczestników, że z tej pasji zrodził się zawód już? Czy jeszcze nie macie takich przykładów?
1: Nie mam jeszcze takich informacji.
0: Jeszcze nie masz takich informacji, ale to może się ktoś odezwie, bo to jest dla mnie ciekawe, czy to też może się przerodzić w jakąś taką zawodową drogę. Kto wie?
1: Kto wie?
0: Kto wie, ale na pewno się to przeradza w smaczne obiady w domu. Drodzy rodzice, to są zajęcia dobre dla rodziców też, tak mi się wydaje.
1: Tak, dzieci was odciążą.
0: O, nie wiem, albo będą doradzać, co jak powinno być zrobione. Julia Gleń była moim gościem z Młodzieżowego Domu Kultury i takie zajęcia kulinarne też w opolskim MDK-u się odbywają. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
2: Kreatywnie i aktywnie.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zespół Dire Straits i piosenka Walk of Life. Walk of Life nam towarzyszyła w zeszłym tygodniu. I sformułowanie make it pay, czyli zarobić na siebie.
2: Tak jest, że coś się opłaca.
1: Na przykład he took a big risk and managed to make it pay, czyli że podjął wielkie ryzyko i zdołał na siebie zarobić.
2: Niesamowita pamięć. Tak jest, dokładnie tak, tak sobie to ostatnio wytłumaczyliśmy. Czyli make it pay, że coś się opłaca, coś na siebie może zarobić. Przeskakujemy sobie do nowego wykonawcy, znowu teraz z tym razem do przodu. Alicia Keys, taka dosyć znana wokalistka. Ciekawa historyjka z Alicia Keys, że ona nie chciała używać swojego własnego nazwiska i szukała sobie do tego Alicia jakiejś doczepki. I na początku wymyśliła sobie Alicia Wild i wtedy jej mama tutaj wkroczyła i powiedziała, nie możesz dawać sobie Wild, bo to będzie znaczyło, że jesteś jakaś taka frywolna i zupełnie z innego świata tutaj, a nie artystka, która chce być wielka i tak dalej. No i doszło do tego, że się nazywała Alicia Keys. Cudowne dziecko muzyczne w wieku 7 lat praktycznie zaczęła występować, a w wieku 12 lat już pisała swoje piosenki. Także to jeden z takich przypadków, że od samego początku ktoś naprawdę w tej muzyce pływa i niesamowicie się czuje. Ona też była zawsze bardzo dobrą uczennicą i tu jest taka ciekawostka o Alicia Keys, że ona dostała się do jednego z najlepszych uniwersytetów świata. Wszystko poszło świetnie, ale w tym samym momencie zaczynała się kariera muzyczna i dostała propozycję z Columbia Records, żeby nagrać płytę i ona rzuciła te studia, na które mało kto się dostaje, jest tak ciężko się dostać, żeby iść tą ścieżką muzyczną i wykorzystać tą możliwość i nagrać tą płytę. No i to się faktycznie opłaciło, bo...
1: It make it pay.
2: A, pięknie. It made it pay, czyli to, co zrobiła ten krok faktycznie bardzo się opłacił. Bardzo fajne wyrażenie, które mi się podoba, które bardzo często myślę w tych czasach można sobie fajnie wykorzystać, bo widzę, pewnie widzimy też w social mediach takie jakby kilka takich światów, że wszyscy różnie podchodzimy do życia, ale teraz wyniknie z tego wyrażenia, o co mi dokładnie chodzi.
1: On jest silver platter.
2: No i musimy sobie troszeczkę to rozebrać na czynniki
1: pierwsze. Ale ty się kojarzy, wiesz, z podaniem czegoś na złotym talerzu, tylko może w angielskim jest srebrny.
2: Tak, tak, tak. Tylko teraz tak. Platter.
1: Platter.
2: Tak, to jest...
1: Patera.
2: O właśnie, piękne słowo, Kasiu. Myślę, że to jest takie słowo w ogóle, które rzadko słyszymy teraz. Tak, dokładnie, to jest patera, bo tak naprawdę... Taca, a patera, czym one się różnią?
1: No, jakby... Patera jest taka ładniejsza, bardziej elegancka, wystawna.
2: Dokładnie tak. I tak samo w angielskim. Mamy tray, to taka taca normalna. Platter, to jest ta patera, która przeważnie ma też tą taką pokrywę srebrną, prawda? Gdzie się podaje w niej takie dania z górnej półki. No i to jest ten platter właśnie. One silver platter bardzo fajnie, że coś jest zaserwowane na tej srebrnej tacy. Czyli zobaczmy, jak to w zdaniach wygląda.
1: Life isn't handed to you on a silver platter, czyli życie nie jest ci na rękę.
2: Nie jest ci podane, zaserwowane.
1: Na srebrnej paterze, czyli nie jest ci podane na tacy.
2: Dokładnie, czyli w tym życiu trzeba jednak coś zrobić, trzeba sobie jakoś poradzić, bo ono samo nie jest zaserwowane, tak? O, masz i bierz i masz wszystko, co chcesz, prawda? Na tej zasadzie, bo to chodzi o to podejście, że to w piosence w ogóle się przewija, że niektórzy, dla niektórych ludzi ważne jest to, co jest takie błyszczące, piękne, jest takie drogie, prawda? A ona śpiewa przekornie, że dla mnie tylko ty jesteś ważny, cała reszta może nie istnieć. Także tutaj on silver platter ma takie znaczenie, że coś jest zaserwowane w taki drogi sposób, a dla niektórych ludzi to w ogóle nie ma kompletnie znaczenia. W drugim zdaniu...
1: She wants everything on a silver platter, czyli że ona chce mieć wszystko podane na tacy.
2: I to jest właśnie to, że wszyscy jakby inaczej sobie patrzymy na życie, niektórzy oczekują tego, żeby to właśnie zostało tak podane wszystko na takiej pięknej paterze i żeby nie musieć nic zrobić i wszystko mi jest pod nos. O właśnie, że coś jest pod nos podane, to też mamy takie wyrażenie, które troszeczkę pasuje
1: dużo
2: do tego.
1: Mamy wyrażenie.
2: Bardzo dużo. Czasami myślę, że za dużo i nam się właśnie miksują później w głowie.
1: Nie, ja myślę, że to dobrze, że język daje swobodę.
2: Bogatszy język jest dzięki temu.
1: Hand me the world on a silver platter, czyli że podaj mi świat na tacy.
2: Tak, tak, tak, tak. Na tej paterze, tak jak bardzo ładnie zauważyłaś. To jest taka rzadka sytuacja. Teraz ja dawno nie widziałem, powiem ci, patery takiej z taką właśnie pokrywą. Pokrywa pewnie też ma jakąś nazwę, ale już teraz nie jestem w stanie do tego dojść. Kiedyś w dużej mierze w restauracjach to tak wyglądało, że się dostawało dania w taki sposób. teraz coraz rzadziej gdzieś tam widać taki efekt, że klarnet przynosi tę patelę i odkrywa to danie przed nami, żeby był taki efekt wow. Słuchamy Alicia Keys i tytuł taki If I Ain't Got You. Pamiętasz to ain't, Kasiu, co to było?
1: Że to było zaprzeczenie. Ain't tak. Można było używać zamiast każdego zaprzeczenia.
2: Dokładnie.
1: I can't, I will not, I don't want.
2: Jedną z moich profesji jest to, że pomagam nauczycielom angielskiego stać się lepszymi nauczycielami i mam tutaj świetny dowód, że Kasia się staje powoli super nauczycielką. Tutaj tak wytłumaczyć wszystko.
1: Ja jestem uczennicą cały czas.
2: ale potrafisz tak pięknie tłumaczyć, że świetnie się to tutaj przydaje u nas. Słuchamy Alicia Keys, If I Ain't Got You i w środku mamy wyrażenie
1: Silver Platter i właśnie podajemy wam teraz na tacy Alicia Keys.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 13. niedzielę zwykłą. Przed nami uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Słuchają Państwo Radia Opole. Kłania się Roman Juranek. Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Palestyńscy chrześcijanie z zachodniego brzegu apelują o pomoc. Dzisiaj w programie także rocznice urodzin prymasa Polski, kardynała Augusta Chlonda oraz franciszkanina ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, misjonarza i męczennika. Powiemy także o rewolucji w sposobie zarządzania finansami w krakowskiej kurii i zapowiemy diecezjalną pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców na Górę Świętej Anny, połączoną z centralnymi obchodami 54. rocznicy powstania diecezji opolskiej. A wcześniej zapraszam oczywiście do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kiedy w kościele podczas mszy świętej kapłan kończy czytać Ewangelię, to na końcu mówi bardzo ważne zdanie. Oto słowo Pańskie. Wierni odpowiadają na ten komunikat wołając: chwała Tobie Chryste. Dziś też, jak będziemy na Eucharystii, to będziemy uczestnikami tego krótkiego dialogu. Czy zdajemy sobie na co dzień sprawę, że odczytywane czytania, śpiewany psalm i Ewangelia naprawdę są słowami Pana Boga? Bo tak jest w istocie. Lektor nie czyta swojego wypracowania. Organista nie śpiewa przez siebie napisanego utworu. Ksiądz nie jest autorem Ewangelii. Jedyna przestrzeń, kiedy jest miejsce na własne słowa, to kazanie. Ale i tam nie można mówić tego, co się chce. Zawsze musi to być nauczanie Chrystusa i Kościoła, mające wiernych prowadzić do Pana Boga, pokrzepiające, wyjaśniające trudniejsze fragmenty Pisma Świętego. Kapłan nie powinien głosić siebie, swoich poglądów, tylko przekazywać Boże objawienie. Skoro już sobie uświadomiliśmy, że każda Ewangelia to słowo samego Chrystusa, to jak przyjąć i zrozumieć to, co dziś usłyszeliśmy? A słowa Pana Jezusa są dziś bardzo wymagające. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Często mówi się i zarazem słyszy, że rodzina jest najważniejsza, że jest to miejsce naszego wzrostu duchowego i osobistego. Fundament naszego życia, ostoja w trudnościach, przestrzeń, gdzie można znaleźć poczucie bezpieczeństwa. Każdy z nas marzy o silnej, trwałej, kochającej się rodzinie i dla wielu to cel życia. Ogromnie przeżywamy, gdy w naszej rodzinie nie dzieje się najlepiej. Kiedy dzieci czy wnuki gubią się w życiu, gdy pojawia się kłótnia czy zawiść. Jak najbardziej, rodzina jest czymś bardzo ważnym i powinna być chroniona, wspierana i ukazywana jako coś, co warto budować w naszym życiu. Ale dzisiejsza Ewangelia jasno mówi, że rodzina wcale nie jest najważniejsza. I nam, uczniom i wyznawcom Jezusa Chrystusa, nie wolno tak myśleć i mówić, bo to byłoby niezrozumienie nauki Chrystusa. Zbawiciel mówi dziś jasno: to mnie masz kochać najbardziej na świecie, bo inaczej nie jesteś mnie godzien. Nie swoją mamę, tatę czy dzieci, nie żonę czy męża, nie wnuki, za które dziadkowie daliby się, kolokwialnie mówiąc, pokroić. Chociaż na co dzień żyjesz z bliskimi w rodzinie, to nie stawia ich na pierwszym miejscu, bo to zburzy właściwą hierarchię wartości. Dlaczego najbardziej na świecie mamy kochać Boga? Bo tylko wtedy będziemy potrafili właściwie i w pełni kochać naszych bliskich krewnych. Kochając całym sercem Boga, dam rodzinie to, co otrzymam od Stwórcy, gdy będę z Nim przebywał na modlitwie, na mszy świętej, albo czytając Słowo Boże. Znane i często cytowane są słowa świętego Augustyna, biskupa Hippony, wielkiego świętego z przełomu IV i V wieku, który powiedział: gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Lepiej nie można ująć tej fundamentalnej prawdy naszego życia. W każdej dziedzinie, w każdym obszarze naszego życia mamy stawiać Boga na pierwszym miejscu. To On ma być królem i panem naszego życia. Jeśli tak będzie, to zobaczymy, jak szybko wszystko zacznie się układać, porządkować, wracać na swoje miejsce. Dziś wiele spraw zajęło to pierwsze miejsce należne Panu Bogu. Dla jednych będzie to praca, dla innych kariera, inni wybierają media, internet, pieniądze, sławę, używki i uzależnienia. Ale to nigdy nie da nam pełnego szczęścia i pokoju w sercu. Dowodów jest aż nadto, gdy widzimy choćby w mediach, co się dzieje, gdy Bóg traci pierwsze miejsce w życiu człowieka. Ile ludzkich tragedii, dramatów, smutku i łez, gdy ktoś odrzucił Boga i żyje po swojemu. Tak osobiście, jako kapłan, podziwiam tych wszystkich, którzy mimo różnych nieszczęść, jakie ich spotkały, dalej praktykują swoją wiarę i każdego dnia starają się iść z Bogiem przez swoje życie. Widzę osoby, które co niedziela, często nawet w tygodniu są na mszy świętej, na adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawiają różaniec i dają w ten sposób świadectwo temu, że jest możliwe postawić Chrystusa na pierwszym miejscu swojego życia. To dla mnie prawdziwe świadectwo i przykład do naśladowania, że wiara wielu ludzi nie jest uzależniona od osobistego powodzenia, ale przejawia się zawsze, niezależnie od okoliczności życiowych. Bo łatwo jest wierzyć, chodzić do kościoła, gdy spotyka nas powodzenie i szczęście. Ale o wiele trudniej jest trwać przy Bogu, gdy spotkała cię choroba, nieszczęście, śmierć kogoś bliskiego czy jakaś inna dramatyczna sytuacja. A takich osób w naszych kościołach jest wielu. Już dawno mogliby się odwrócić od Boga, powiedzieć sobie, że za co te trudności, cierpienia i niepowodzenia? Za moje dobro? Za tyle starań i modlitw? I przestać praktykować, chodzić do kościoła. Ale oni dalej trwają przy Panu Jezusie, mimo tego, że patrząc tak po ludzku, spotykały ich głównie doświadczenia bardzo trudne, które nieraz mogły zachwiać ich wiarę. Dziś chciałbym powiedzieć, że gdy mimo niepowodzeń życiowych, różnych dramatycznych sytuacji swojego życia trwasz przy Panu Bogu, to jesteś Jego wielką dumą i radością. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. O to właśnie w tym chodzi, aby znaleźć to życie, które się nigdy nie skończy. Choroba, problem, cierpienie kiedyś minie, ale życie z Bogiem będzie trwać wiecznie.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie. Zaczynamy teraz od Vatican News, a prezentuje je Dorota Abdelmulawiet.
3: Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
4: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
3: Ojca Świętego odwiedzili także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
4: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
3: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział w audiencji generalnej u Ojca Świętego.
5: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
1: Wiadomości Vatican News prezentowała Dorota Abdelmula Wiet. Dodajmy, że papież podczas środowej audiencji generalnej zachęcił Polaków, by wykorzystali wakacje do odnajdywania znaków Boga. Leon XIV pozdrowił Polaków na placu Świętego Piotra.
6: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, po katechezie poświęconej misterium Eucharystii, Leon XIV zwrócił się do Polaków.
7: Saluto cordialmente i Polaki.
6: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi.
7: Ed incontri con i vostri cari.
6: Papież zachęcił Polaków do modlitw za młodzież, o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Wiara, pokój, posłuszeństwo to główne tematy, które papież wskazał kardynałom na rozpoczęcie nadzwyczajnego konsystorza. Leon XIV podkreślił, że w Kościele prawdziwy autorytet rodzi się ze słuchania, a nie z wydawania poleceń.
8: W nadzwyczajnym konsystorzu bierze udział 200 kardynałów z całego świata. Temat pierwszej sesji brzmi: w jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię? Otworzy ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia. Wśród tematów kwestia wiary, pokoju jako obowiązku ludzkości oraz posłuszeństwa i synodalności. Konsystorz odbywa się kilka dni przed zaplanowanymi na przyszły tydzień w Ekon święceniami biskupimi, które bez zgody papieża przeprowadzi Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. W liście otwartym Bractwo krytykuje posoborowe reformy, podkreśla tradycyjne nauczanie Kościoła oraz przywiązanie do mszy świętej trydenckiej. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Stolica Apostolska ostrzegła, że planowane przez Bractwo święcenia nowych biskupów bez zgody papieża będą oznaczały schizmę i ekskomunikę. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca papież pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś i arcybiskup Andrzej Przybylski. Uroczysta msza święta, podczas której papież pobłogosławi paliusze i nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godzinie 9:30 w poniedziałek w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Paliusz to biały, wełniany pas zakładany na ornat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami. Symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie. Setki tysięcy wiernych na papieskiej mszy świętej na polach elizejskich. Takie wydarzenie zapowiadają władze kościoła we Francji. Nabożeństwo w centrum Paryża ma być głównym punktem podróży Leona XIV nad Sekwanę. Wiadomo już, że papież odwiedzi Francję jesienią.
9: Paryż czekał na papieską wizytę 18 lat. Po raz ostatni francuską stolicę odwiedził Benedykt XVI. Jego następca Franciszek omijał miasto świateł i nie przyjechał nawet na otwarcie katedry Notre Dame po jej renowacji. To właśnie od modlitwy w paryskiej świątyni Leon XIV ma rozpocząć swoją wizytę we Francji. Jak poinformował arcybiskup Paryża Laurent Ulrich, papież przyleci do stolicy 25 września. Tego samego dnia zaplanowano spotkanie z młodzieżą na Stadionie Narodowym w Saint-Denis oraz modlitwę w Notre Dame. Kulminacja wizyty nastąpi dzień później. Leon XIV odprawi mszę świętą na Placu Zgody i wzdłuż Pól Elizejskich. Według paryskiej diecezji może w niej uczestniczyć nawet 500 000 osób. Następnie papież uda się do Lourdes na południu Francji, a czterodniową podróż zakończy w Metz na wschodzie kraju. Kościół we Francji podkreśla, że wizyta Leona XIV ma być świętem dla wszystkich Francuzów i obejmie najbardziej symboliczne miejsca kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Opuszczamy Watykan. Palestyńscy chrześcijanie z zachodniego brzegu apelują do świata o pomoc. Chodzi o mieszkańców miasta Tajbeh, którzy są systematycznie nękani przez izraelskich osadników. Napastnicy w ostatnich dniach podpalali tam samochody i pola oraz blokowali gaszenie pożarów. Miasteczko Tajbeh liczy niemal 15 tysięcy osób. To jedyna miejscowość na terenach palestyńskich zamieszkała niemal wyłącznie przez chrześcijan. W ostatnich dniach izraelscy osadnicy podpalali okoliczne wzgórza i blokowali mieszkańcom dojazd na miejsce. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem ksiądz Bashar Fawaldeh, katolicki duchowny z Tajbeh. Przyjechaliśmy traktorem, a mała grupa strażników chciała ugasić ogień. Osadnicy ruszyli przeciwko nam, uderzyli jednego z naszych ludzi, zabrali mu telefon i uszkodzili samochody, a najgroźniejsze było to, a byłem wtedy na miejscu, że oddali 3 strzały z pistoletów i karabinów. Wcześniej osadnicy podpalali też miejscowy cmentarz oraz samochody. Nasilające się incydenty spowodowały, że z Tajbeh w ciągu 2,5 roku wyjechało 15 rodzin. Do podobnych incydentów z rąk Izraelczyków coraz częściej dochodzi także w innych palestyńskich miejscowościach. Społeczności arabskie oskarżają armię o bierność, a izraelski rząd o ciche przyzwolenie na ataki osadników, którzy ideologicznie zgadzają się z władzami. Katedra Świętego Wita na praskich Hradczanach ma nowe organy. Montaż instrumentu symbolicznie zwieńczył budowę świątyni, która zaczęła powstawać jeszcze w średniowieczu.
10: Przez lata chór w nawie głównej, najważniejszej czeskiej świątyni pozostawał pusty. Starania o nowe organy rozpoczęto w 2012 roku. Powstała publiczna zbiórka oparta na symbolicznej adopcji każdej z niemal 6 000 piszczałek. Montaż instrumentu, który powstał w barcelońskiej pracowni organmistrza Gerharda Grenzinga, rozpoczęto w ubiegłym roku. Po nim przyszedł czas na strojenie wymagające absolutnej ciszy i możliwe tylko w nocy po zamknięciu świątyni dla turystów. Organy w katedrze Świętego Wita są jednymi z największych w kraju. Instrument waży 45 ton, zdobi go 180 kryształowych elementów inspirowanych pańską skałą, bazaltowym wzgórzem przypominającym kościelne organy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: 5 lipca 1881 roku urodził się prymas Polski, kardynał August Chląd, charyzmatyczny przywódca Kościoła katolickiego w Polsce, cieszący się też wielkim uznaniem w Stolicy Apostolskiej. Po I wojnie światowej August Chląd organizował struktury Kościoła na Górnym Śląsku. Był też pierwszym biskupem katowickim. W 1926 roku papież Pius XI mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim oraz prymasem Polski. Rok później papież Pius XI nadał mu godność kardynalską. Ingres kardynała Chlonda 30 maja 1946 roku do prokatedry warszawskiej relacjonowało Polskie Radio.
2: W historycznym kościele pokarmelickim, obecnie w prokatedrze warszawskiej, odbywa się dziś podniosła od wielu dziesiątków lat niewidziana w stolicy uroczystość. Ingres prymasa Polski, księdza kardynała Augusta Chlonda na stolicę arcybiskupią. Przed kościołem niezliczone tłumy wiernych, nad głowami las chorągwi.
1: Prymas zaapelował do wiernych, by każdy na swoim stanowisku budowali Królestwo Boże w Polsce, bo jak mówił, jest ono duszą narodu.
3: A naród polski bez Królestwa Bożego jest trupem i wszelkie poczynania, które by chciały nam stwarzać przyszłość bez Boga i bez Chrystusa i bez sakramentów odkupienia i bez wszystkich tych charyzmatów, które Chrystus odkupieniem swoim nam wysłużył i Kościołowi zlecił, wszystko to byłoby daremne i próżnym trudem, gdyby temu narodowi brakło duszy.
1: Prymas August Chląd zmarł w opinii świętości 22 października 1948 roku w Warszawie w wieku 67 lat. Jego pogrzeb był wielką religijną i patriotyczną manifestacją. Został pochowany w podziemiach archikatedry świętego Jana w Warszawie. Serce kardynała na jego prośbę złożono w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. 3 lipca 1958 roku urodził się Zbigniew Strzałkowski, franciszkanin, misjonarz, męczennik oraz błogosławiony Kościoła katolickiego. Został zamordowany na misji w Peru 9 sierpnia 1991 roku wraz z ojcem Michałem Tomaszkiem. Obaj zginęli z rąk terrorystów z komunistycznej organizacji Świetlisty Szlak. 5 grudnia 2015 roku w peruwiańskim Chimbote odbyła się beatyfikacja Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Mszy świętej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Hierarcha powiedział w homilii, że męczennicy posługiwali się językiem miłości.
4: Nauka, którą głosili, ich zachowanie, ich powołanie były wszystkie lekcjami miłości, ponieważ miłość pokonuje nienawiść i pokonuje chęć zemsty. Miłość wybacza zabójcom i tworzy pojednanie. Miłość jest prawdziwym świetlistym szlakiem, który przynosi życie, a nie śmierć.
1: W 2015 roku Krzysztof Tadej nakręcił o nich film dokumentalny pod tytułem Życia nie można zmarnować. W rozmowie z Polskim Radiem reżyser podkreślił, że podczas misji kapłani uczynili dużo dobra.
5: Kiedy przyjechaliśmy w 24. rocznicę i były uroczystości związane z zamordowaniem Polaków, zobaczyliśmy tłumy ludzi, którzy schodzili nawet z tych gór przez 24 godziny na dobę, żeby powiedzieć pamiętamy. Jedno z przesłań, jak przy tym filmie pracowałem, które dotarło tak do mnie bardzo mocno, że po człowieku zostaje dobro uczynione innym osobom. To jest taki najtrwalszy pomnik. I to bardzo wyraźnie widać po działaniach ojca Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.
1: Kult polskich męczenników rozprzestrzenia się w licznych krajach świata. Wspomnienie liturgiczne błogosławionych przypada 7 czerwca w rocznicę święceń prezbiteriatu ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i diakonatu ojca Michała Tomaszka. To pierwszy taki przypadek w historii Kościoła w Polsce. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej. Metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś, zdecydował, że od lipca to nie duchowny będzie ekonomem kurii. O szczegółach Paweł Pawlica.
6: Nowym ekonomem został były urzędnik i emerytowany kanclerz Politechniki Krakowskiej Lucjan Tabaka. W pracy wspierać go będzie wiceekonom ksiądz Rafał Buzała, związany z działalnością Caritas. To nie tylko zmiana personalna, ale rewolucja w zarządzaniu kościelnymi pieniędzmi, deklaruje ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
7: Do zarządzania, dobrego zarządzania majątkiem, finansami diecezji nie potrzeba święceń kapłańskich ani habitu zakonnego, tylko potrzeba wiedzy, fachowej wiedzy.
6: W krakowskiej kurii zakończył się wielomiesięczny audyt finansowy. Archidiecezja nie ma długów, ale otrzymała od niezależnych ekspertów zalecenia. To większa rola świeckich ekspertów w Radzie Ekonomicznej, poprawa komunikacji i przejrzystości działań, a także publikowanie corocznego sprawozdania finansowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Pozostajemy w Krakowie. Polska wymiera, w dzieciach nadzieja. Pod takim hasłem odbył się w ubiegłą niedzielę Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na kryzys demograficzny i niechęć młodych ludzi do posiadania dzieci. Ich zdaniem to potomstwo daje szczęście.
8: I żeby jak najwięcej tych dzieci się rodziło i rodziny były wspaniałe. I że rodzina jest najważniejsza.
9: Na marszu już pojawiamy się kolejny raz, to jest chyba już czwarty. No życie, rodzina to są wartości, które są dla nas bardzo ważne właściwie.
1: Ludzie zebrali się na placu Jana Matejki i przeszli ulicami Starego Miasta. Inowrocław uczcił święto swojej patronki, królowej Jadwigi. Z tej okazji w Parku Solankowym zorganizowano inscenizację koronacji Jadwigi Andegardy.

0: średniowiecznej. No tutaj na przykład mamy taką zupę troszeczkę bardziej ubogą, sezonową. Szczaw, młoda pokrzywa, kasza, troszeczkę masła, żeby to wszystko tak zagęścić. Oczywiście jajko wbite do tego.
1: Święta Królowa Jadwiga jest oficjalną patronką Inowrocławia od 2008 roku, co zostało potwierdzone dekretem papieża Benedykta XVI. Pokonali ponad 70 kilometrów w jeden dzień. Spod białostockiego kościoła Świętego Rocha wyruszyła rowerowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Różanym Stoku. Rowerowi pątnicy przemierzyli w sumie 150 kilometrów, bo pielgrzymka zakładała także podróż powrotną do Białego Stoku.
2: To taka sama, pełnoprawna pielgrzymka.
3: Uczestnik pielgrzymki, ksiądz Wojciech Kapica.
2: Ponieważ nie jest to zwykła wycieczka rowerowa czy rajd rowerowy, ale w czasie tej pielgrzymki są modlitwy, konferencje, eucharystia i normalny program duchowy, więc ten charakter pokutny jest jak najbardziej zachowany.
4: Kiedyś, jak byłam młodsza, chodziłam na pielgrzymki piesze. Syn zaproponował pielgrzymkę rowerową, ponieważ bardzo lubi jeździć na rowerze, więc czemu nie? Może złapiemy bakcyle. Chcemy sprawdzić nie tylko fizycznie, ale to taka potrzeba chyba duszy też.
5: Obawy nie mam. Znaczy, nie wiem, nie przygotowywałem się.
6: Bardzo fajne połączenie jednak tej duchowej pielgrzymki razem z taką aktywnością też fizyczną. Bardzo lubię.
2: Rowerowa pielgrzymka to jest wejście poza schemat. Młodzi ludzie żyją dzisiaj w swoich bańkach, w telefonach komórkowych, chociaż my starsi też w nich jesteśmy, nie ukrywajmy. Dlatego trzeba szukać nowych środków, ażeby wyciągnąć ich poprzez akcje, relacje, dochodzimy do sfery duchowej i wtedy ten człowiek może przyjąć w jakiś strawny sposób to, co chcemy mu zaproponować.
1: Historia sanktuarium w Różanym Stoku zaczęła się od obrazu namalowanego w Grodnie w 1652 roku przez Jana Schrettera, gdy od 1658 zaczęły się przy obrazie dziać wydarzenia, które uznano za cudowne, zbudowano drewniany kościół i w tej świątyni umieszczono wizerunek Matki Boskiej. W dniach 1-2 lipca na Jasnej Górze odbędzie się 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców pod hasłem Uczniowie, Nauczyciele, Misjonarze. Pierwszego dnia odbędzie się sympozjum i nocne czuwanie w kaplicy Najświętszej Marii Panny, rozpoczęte apelem jasnogórskim. Centralnym punktem pielgrzymki będą uroczystości drugiego dnia, które rozpoczną się modlitwą na szczycie jasnogórskim o godzinie 9:30. W południe msza święta, a o 15:00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach. Zakończenie pielgrzymki nabożeństwem rozesłania o godzinie 16:00.

0: w uroczystość Matki Bożej Opolskiej uczestnicy 4. diecezjalnego Camino zakończyli pielgrzymowanie. Biskup Andrzej Czaja prowadził pątników z sanktuarium świętego Józefa w Prudniku Lesie do opolskiej katedry, gdzie na zakończenie peregrynacji przewodniczył mszy świętej. Opolski hierarcha zwrócił się do wszystkich także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oto fragmenty tej wypowiedzi.
1: Jesteśmy z powrotem w naszej opolskiej katedrze. Wróciliśmy po 4 dniach naszego Camino diecezjalnego. Wiele radości, wiele pokoju teraz w sercu. Myślę, wiele takiego światła i mocy na codzienność i to zostanie. Samo Camino przeszło do historii. Na pewno należało ono do takich raczej trudniejszych z tych 4, może nawet najtrudniejsze ze względu na wielki upał. Przeszliśmy też 86 kilometrów, ale przede wszystkim ten upał. Natomiast też w tym upale doświadczaliśmy, jak Pan Bóg nas pieści, tak można powiedzieć. Na Śląsku mówią, jak Pan Bóg nam szaje. Tegośmy doświadczyli, tym się też dzielimy. A to jakiś obłoczek, a to jakiś powiew łagodnego wiatru. Też Pan Bóg nam pokazywał na różne sposoby, jak jest z nami, choćby też w tej formie serdeczności, z którą żeśmy się spotykali. Po prostu tyle pokoju i radości ludzkich serc było naszym udziałem, że w tym też była niewątpliwie ręka boskiej opatrzności. Wracamy więc, można powiedzieć, do naszych domów, do naszych zajęć naprawdę bardzo umocnieni. Niezwykle ważne jest to, abyśmy w codzienności trwali przed Panem na kolanach, ale w ogóle życie czynili jakby taką modlitwą w tym znaczeniu. Żyli z tą świadomością, że pielgrzymujemy w obecności Pana. Też przypomnieliśmy sobie te słowa z powtórzonego prawa Księgi Starego Testamentu, gdzie Bóg właściwie podpowiadał, co jest konieczne, żeby trwać w przymierzu z Bogiem. A my jesteśmy tymi, którzy od dnia chrztu jesteśmy w przymierzu z Bogiem. I to w tym przymierzu już doskonałym, które Chrystus właściwie urzeczywistnia, jest pośrednikiem tego przymierza. Bóg mówił już wtedy do narodu, że trzeba bojaźni Bożej, trzeba posłuszeństwa i życia według przykazań, trzeba miłości Boga, czyli powierzenia Mu swego życia, no i trzeba służby Bogu, która się realizuje w formie służby bliźnim. Jeszcze też teraz u końca dnia, tutaj właśnie w czas odpustu, odkryliśmy, jak Maryja jest właściwie takim ideałem, wzorem trwania przy Bogu. Trwania przy Bogu, czy jest dobrze, czy jest trudno. To trwanie Maryi wypowiada się jako, można powiedzieć, takie hasłowo w dwóch ważnych słowach. Fiat i stabat. Było to bardzo trudne, gdy nie rozumiała, mimo wszystko rozważała w swoim sercu te trudne sprawy, ale nie odrzucała, nie buntowała się, stanęła pod krzyżem po prostu w takim pełnej ufności do Boga, że choć jest to trudne, choć to oznacza gehennę, można powiedzieć, dla jej syna, to jednak przecież Bóg wie, co czyni. No i potem jeszcze to spojrzenie na tę naszą ikonę Matki Bożej Opolskiej, to jest Hodegetria, typowe przedstawienie tego typu. Maryja ma na lewym ramieniu Jezusa, prawą ręką wskazuje na Niego. Ona nam podpowiada, jak trwać w tej miłości Chrystusowej, jak trwać w zażyłej więzi z Nim. Trzeba Go wziąć w swoje życie i z Nim przez życie iść. Wtedy jesteśmy pełni Bożej łaski. To wyraża ten gest błogosławionej rączki i jednocześnie mamy słowo na życie, ta Ewangelia. Ale dzisiaj jeszcze tak powiem szczerze, kiedy tutaj odnawiałem akt zawierzenia Matce Bożej całego naszego miasta i ludu tej ziemi, to też odkryłem jeszcze rzecz, której wcześniej jakoś nie widziałem, że także ta druga ręka, jakby stanowiąca tron, na którym zasiada Dzieciątko Jezus, też ma takie wydłużone palce, jakby wskazywała na stopy, na nóżki Jezusa. Gołe, dając nam ten sposób do zrozumienia, że też trzeba po prostu ruszyć w drogę. Maria w ten sposób nam daje do zrozumienia, ale Ty też, jak mój syn, jesteś wezwany i zaproszony przez Boga do tego, aby głosić radosną nowinę o zbawieniu, aby to zbawienie, które jest dziełem Syna, aby je upowszechniać w świecie. Wielkie przesłanie. Mamy więc Maryi tę, która nas uczy trwania w miłości Jezusa, a więc można powiedzieć, to co Jezus przy powieści o winnym krzewie i latorośli przekazuje, to Maryja zrealizowała. Nic tylko czerpać. Kończę. Kochani, przesłanie było bardzo bogate. Ufam, że choć pielgrzymka się skończyła, będzie to owocowało w nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Hasłem tegorocznego Camino były słowa: uczniowie, misjonarze, wezwani, aby owoc przynosili. Od piątku trwa diecezjalna pielgrzymka liturgicznej służby ołtarza na Górze Świętej Anny. Towarzyszy jej hasło Od ołtarza w świat. Dzisiaj zakończenie mszą świętą o godzinie 10, a będzie to także msza diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. W tym roku podczas pielgrzymki odbędą się także centralne obchody 54. rocznicy powstania diecezji opolskiej. Święty Stanisław Kostka to wzór dla młodych ludzi rozeznających swoje powołanie, mówili uczestnicy konferencji, która odbyła się w sekretariacie generalnym KEP, zapowiadającej pielgrzymkę szlakiem patrona Polski świętego Stanisława Kostki. Pielgrzymka rozpoczyna się 4 lipca w Wiedniu i dotrze do Rzymu 14 września. Na trasie pielgrzymi będą modlić się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Ksiądz Paweł Białczyk, wicerektor arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu, wskazał, że pielgrzymka jest doskonałą okazją, by przypomnieć postać świętego Stanisława Kostki.
2: Bez wątpienia ta pielgrzymka jest doskonałą okazją ku temu, żeby w ogóle przypomnieć postać świętego Stanisława Kostki. W tym roku mija 300 lat od jego kanonizacji. 500 lat od w ogóle jego życia i mogłoby się wydawać, że to taka postać bardzo odległa, a jednak święci zawsze mają nam coś do powiedzenia i także święty Stanisław Kostka nieustannie pragnie nas czegoś nauczyć. Ale doświadczenie przygotowania tej pielgrzymki przy tak zwanym objeździe trasy, czyli przy takim technicznym, logistycznym przygotowaniu trasy, gdy miałem okazję odwiedzać poszczególne parafie, diecezje, akurat w tym wydaniu niemieckim, co prawda, ale prawdopodobnie w innych krajach jest bardzo podobnie. Te odwiedziny pokazały, że o ile w Polsce jest to postać znana, tak można śmiało powiedzieć, przecież nie tylko w Płocku jest głośno o świętym Stanisławie Kostce, ale zwłaszcza przy okazji września, początku roku szkolnego, mówi się dość często o nim, bo jest patronem polskiej młodzieży, ale jednocześnie w miejscach, które odwiedziliśmy, bo nie byłem tam sam, no okazało się, że gdy ludzie, których spotykaliśmy, dowiadywali się o Stanisławie Kostce, to zdarzało się, że robili wielkie oczy. No tak dziwiąc się temu, że w ogóle ktoś taki istniał, a już w ogóle dziwiąc się temu, że prawdopodobnie przez te tereny on kiedyś przechodził, walcząc o swoje powołanie. Więc to była też dobra okazja ku temu, żeby im opowiedzieć o tym świętym. A to tylko potwierdza, że kierunek tej pielgrzymki jest właściwy. To potwierdza, że pewnie dobrze, żeby Europa, a przynajmniej te kraje, które odwiedzimy, usłyszały na nowo o tym świętym, a dzięki posłudze papieża Leona, kto wie, może nawet i na cały świat będzie dostępna ta nowina, bo ten święty Stanisław Kostka to faktycznie człowiek, który może być doskonałym wzorem dla młodych ludzi. Warto pewnie przywołać wiele różnych takich epizodów z jego życia. Na pewno zmagał się z jakąś taką presją rówieśniczą, jak choćby wtedy, gdy w Wiedniu no tak postawił na Pana Boga, a jego koledzy jakoś tak chyba niespecjalnie byli z tego powodu zadowoleni. A on pokazywał, że jest nie tylko pracowitym uczniem, ale także katolikiem, który no każdego dnia starał się o to, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem na modlitwie, na Eucharystii. Mówi się o tym, że w pięknym mieście Wiedniu są tylko trzy drogi. Do kościoła, do kolegium jezuitów, czyli do szkoły, w której pobierał naukę, oraz do swojego domu. Więc no, to tylko potwierdza jego taki styl bycia, ale na pewno może być doskonałym przykładem dla tych, którzy rozeznają swoje powołanie. Dlatego też zabieramy wielu takich kleryków na te poszczególne etapy. Będą klerycy diecezji płockiej, będą także klerycy diecezji bydgoskiej, będą także klerycy Zgromadzenia Chrystusowców, więc ta obecność osób, mężczyzn kroczących ku kapłaństwu jest o tyle zrozumiała, że przecież oni także ten motyw powołania jakoś mają wpisany w codzienność, rozeznając najpierw to swoje powołanie, a potem formując swoje serce i bezapelacyjnie postać świętego Stanisława Kostki może być w tym bardzo pomocna.
0: Dodajmy, że została przygotowana specjalna strona internetowa www.kostka300.pl, na której będą pojawiać się codziennie relacje z pielgrzymki. Wszyscy ojcowie, mężowie, synowie i dziadkowie zaproszeni są do udziału w spotkaniach formacyjno-modlitewnych pod nazwą Męski Różaniec, które będą miały miejsce w Opolu w pierwsze soboty miesiąca. Spotkanie rozpoczną się mszą świętą o godzinie 8 w kościele katedralnym, a najbliższe spotkanie 4 lipca. A w dniach 6-12 lipca w Kokotku odbędzie się tradycyjny Festiwal Życia. To największy katolicki festiwal dla młodzieży w Polsce, wypełniony koncertami, konferencjami i warsztatami. Jest to wyjątkowe wydarzenie dla młodzieży, w organizację którego włącza się kilka diecezji, także Opolska, oraz zgromadzenia zakonne. Zaproszenie jest skierowane do osób w wieku od 15 do 35 lat, a szczegółowe informacje na stronie festiwalżycia.pl. Teraz apel: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do punktu przy Fundacji Świętego Franciszka Pomóż mi godnie żyć w Opolu. Trwa charytatywna zbiórka elektrośmieci, której celem jest wsparcie działalności fundacji oraz pomoc osobom wymagającym opieki, terapii czy codziennego wsparcia. Fundacja prowadzi m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy. Elektrośmieci należy dostarczyć do fundacji przy ulicy Pruszkowskiej 72 w Opolu, zachęca Aleksandra Żurek z fundacji Odzyskaj Środowisko.
3: Mieszkańcy Opola i okolic mogą przynosić na zbiórkę zużyte urządzenia typu pralki, lodówki, komputery, telewizory, tablety. Ważne, aby to był sprzęt kompletny. Wszystkie zebrane urządzenia trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania, a środki pozyskane z akcji wesprą działalność Fundacji Świętego Franciszka.
0: Akcja potrwa do wtorku. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza dzieci wraz z rodzicami na pielgrzymkę dzieci do babci Anny, która odbędzie się w przyszłą niedzielę 5 lipca na Górze Świętej Anny. Centralnym punktem będzie msza święta sprawowana w Grocie Lurdzkiej o godzinie 10. O 11.30 to będzie czas już na wspólne gry i zabawy, a na godzinę 14 zaplanowano nabożeństwo w grocie, a następnie tak zwaną audiencję u świętej Anny w Bazylice i błogosławieństwo rodzin. I to już wszystko w tym wydaniu programu Effata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6. Kłania się Roman Juranek. Dodam jeszcze tylko, że program przez najbliższe 2 tygodnie będzie prowadził Dawid Rajwa.

0: się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Niedzielna loża w Radiu Opole.
1: Kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiaj porozmawiamy o referendach w samorządach, o skutkach afery w warszawskim Szpitalu Południowym i o konferencji odbudowy Ukrainy. Ten trzeci temat, jeśli zdążymy, mam nadzieję. A w studiu goście, zacznę od pań. Pani Dorota Koncewicz, PSL. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Ewa Habasińska, Nowa Lewica.
3: Dzień dobry Państwu, witam Państwa.
1: I panowie, Stefan Połonecki, Polska 2050. Witam.
4: Dzień dobry.
1: Jerzy Przystajko, Partia Razem.
5: Dzień dobry, Partia Razem, witam na antenie Radia Opole.
1: Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość.
8: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: A zatem, w Polsce coraz częściej słychać nawoływania do zmian władz lokalnych. Głośno było o Zabrzu, ostatnio o Krakowie, gdzie odwołano prezydenta Miszalskiego. Za kilka tygodni ma się też rozpocząć zbiórka pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W naszym regionie również w tej kadencji odbywały się referenda. Nysa, Głubczyce, Grodków, no ale tutaj nie zakończyło się sukcesem z powodu zbyt niskiej frekwencji. W Cisku była też inicjatywa referendalna, ale wniosek tutaj odrzucony z powodu braku wymaganej liczby podpisów. No i mamy takie najnowsze doniesienia, wskazania na Brzeg, Pakosławice, być może Kamiennik. I pytanie takie, czy to są inicjatywy oddolne, czy one pochodzą z takiego buntu mieszkańców, czy raczej odgórne, trochę inspirowane politycznie, a może nastąpił taki efekt Miszalskiego, gdzie mieszkańcy zobaczyli, że o, da się odwołać prezydenta nawet dużego miasta, to spróbujmy u siebie. Jak Państwo to oceniają? Może pan Stefan Połonecki zacznie. Trochę innej strony.
4: Trochę z innej strony. Tak. To znaczy, tak, faktycznie obserwujemy...
1: Półtorej minutki, jeśli mogę prosić.
4: Obserwujemy tą falę, nie wiem, czy niezadowolenia właśnie mieszkańców, czy niezadowolenia opozycji, bo tu trzeba, tak jak pani redaktor podkreśliła, rozróżnić właśnie ten atak polityczny i niezadowolenie właśnie opozycji i próba jakby... powtórzenia, czy jakiejś takiej dogrywki wyborczej, przeprowadzenia właśnie w sposób referendum. Wiem, że referendum to jest prawo demokracji, prawo społeczeństwa i każdy może wyrazić swoje niezadowolenie. Tylko musimy też patrzeć z drugiej strony na koszty, chaos, który wprowadzamy, bo nie po to mieszkańcy, obywatele wybierają władzę podczas wyborów, żebyśmy po dwóch latach, po roku zmieniali zdanie i znowu mącili. Bo
1: no niektórzy włodarze mówią, dajcie dokończyć kadencję, to wtedy ocenicie.
4: Nie, wyborcy czekają i społeczeństwo czeka na to, żeby były drogi zrobione, żeby szkoły funkcjonowały, żeby były przedszkola, żłobki i tak dalej, żeby po prostu żyło im się lepiej i po to wybierają władzę. Natomiast prawem też opozycji jest to, żeby trochę mącić i oczywiście mają tutaj prawo do tego, ale myślę, że w takiej dojrzałej demokracji powinniśmy patrzeć na efekty już i na osoby, które w ogóle wybieramy podczas normalnych wyborów kadencyjnych, patrzeć na osoby, które coś zdziałały, coś działają, mają kontakt. W ogóle powinniśmy zmienić tutaj w tych referendach, widocznie tam jest jakiś błąd w jakiejś komunikacji między władzą a społeczeństwem, bo jeżeli władza wychodzi do społeczeństwa, pyta obywateli, prowadzi jakiś aktywny dialog z nimi, że co wam potrzeba, wysłuchuje po prostu obywateli, myślę, że do takich sytuacji by nie dochodziło. Nie może być tak odgórnie narzucane przez włodarzy, że to
1: czyli
4: musi być zrobione.
1: Wszystkim.
4: Ten dialog jest najważniejszy.
1: Wojciech Komarzyński, proszę.
8: Dziękuję. Może odniosę się na przykładzie Brzegu, akurat to moje rodzinne miasto i rzeczywiście tam jest jakieś pospolite ruszenie, zbieranie podpisów idzie w nieprawdopodobnym tempie i z tego co obserwuję nie jest to inspirowane politycznie, wręcz odwrotnie, uważam, że polityka nie powinna się w to mieszać, ponieważ tam jest sprawa ponad podziałami. Pani burmistrz nie otrzymała wotum zaufania niemalże od całej rady, również od swoich sprzymierzeńców dotychczasowych kluczowych politycznych, więc lepiej, żeby politycy się w to nie angażowali, bo gniew ludzi jest tak spory, że tutaj nawet nie ma takiej konieczności. No i te referenda przede wszystkim nie biorą się znikąd, bo przede wszystkim trzeba zaznaczyć, już pomijając to, że pani burmistrz zaczęła od oszukania tak naprawdę wielu mieszkańców, ponieważ szła na sztandarach jako kandydatka bezpartyjna, natomiast zaraz po wyborach zapisała się do Platformy Obywatelskiej. Zresztą dobrze uczyniła, ponieważ tutaj jest spójne to, że nie realizuje swoich postulatów, swojego programu wyborczego, praktycznie żadnego z punktów, jedynie co to kończy inwestycje poprzednika. Ale lawina podwyżek, no mieszkańcy bardzo się zbuntowali przeciwko temu, ale również takie ciągłe dążenie do podnoszenia swojego wynagrodzenia, to też bardzo zirytowało mieszkańców. Niestety, no proszę wybaczyć, ale mieszkańcy też dostrzegają tą niekompetencję. No, pani zarządzała przedszkolem z całym szacunkiem, natomiast 40-tysięczne miasto, no musi mieć jakąś wizję, perspektywę. O tym radni mówili, również radni Platformy Obywatelskiej, że tej wizji nie ma i tak naprawdę miasto się zwija i to jest gigantyczny problem, więc tutaj no zdecydowanie, nie jest to inspiracja polityczna, jest to taki
1: oddolny ruch. Ale też jest na rękę, umówmy się, panie radny. Jest na rękę jednak opozycji. Poprzedni burmistrz z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Zostawiamy to mieszkańcom. Nie wiem, czy ja byłem też takim skrajnym zwolennikiem referendów, bo zawsze, kiedy one się kończą niepowodzeniem, no to wzmacniają tego włodarza, który wtedy jakby triumfuje, tak? Ale tu widzę, że faktycznie jest ten gniew bardzo duży wśród mieszkańców i może stać się zupełnie różnie, ale to jest święte prawo mieszkańców, aby się wypowiedzieli. Jeżeli wzięli sprawy w swoje ręce, no to przyglądamy się i patrzymy z nadzieją, że to na pewno idzie w stronę rozwoju miasta.
1: I pani Ewa Habasińska z Nowej Lewicy, bardzo proszę.
3: Szanowni Państwo, obecna fala tych referendów odwoławczych, którą zauważamy, między innymi po sukcesie w Krakowie, dyskusji w wielu miastach, jak w Radomiu, Rzeszowie i także w miastach naszego województwa, o których było wspomniane, Nysa, na pewno w dużej mierze jest napędzana politycznie, aczkolwiek nie wszystkie. Nie jest, bywa też, że właśnie w niektórych miejscach nie jest to spontaniczny ruch, jak tutaj powiedział poprzednik Brzegu, gdzie widać to zaangażowanie i niezadowolenie mieszkańców. Wielu jest to niestety takie rozgrywki polityczne, frakcji politycznych. I to się da zauważyć. Demokracja lokalna wymaga lepszego dialogu, o czym tutaj mówił poprzednik, czyli wyjścia władzy do mieszkańców, wspólnego rozwiązywania problemów, rozmowy. Tym bardziej, że każde referendum to nie tylko, że to są rozgrywki polityczne, ale to są koszty nas wszystkich. Jest zaledwie, dochodzimy do połowy kadencji, więc pewnie są sytuacje, gdzie drastyczne są nieprzestrzeganie prawa i sytuacje bardzo krytyczne, gdzie to referendum jest wręcz skazane. Ale w większości niestety stanowczo trzeba powiedzieć, że tutaj nie próbuje się rozwiązać problemy, rozmawiać, tylko zależy na tym, żeby były to takie polityczne rozgrywki frakcji politycznych. A chciałabym powiedzieć, że kadencja 2010-2014 była najbardziej obfitowała w te referenda. Było ich 114, z czego odwołano 15 włodarzy. Mamy nową kadencję, już tych referend jest 36, odwołano 3 włodarzy. A patrząc na tą falę, która idzie, na czym, powiedzmy sobie uczciwie, w wielu przypadkach właśnie są to rozgrywki polityczne i opozycja na tym zyskuje. Niby oficjalnie nie udziela się w tym, ale jednak widzi w tym swoje zadanie. Tak to wygląda.
1: Dziękuję bardzo. Poseł Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska.
7: W polskim systemie prawnym wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mają bardzo silną pozycję wynikającą z wyborów bezpośrednich. Nie mogą być odwołani przez rady gminy, rady miast, ale mogą być odwołani właśnie poprzez referenda. Dlatego referenda pełnią bardzo ważną rolę, bardzo ważną funkcję, jeżeli chodzi o kontrolę społeczną. Czy są potrzebne, czy są ważne? Tak, są potrzebne i są ważne. Ale należy przy tej okazji przypomnieć, że od 2006 roku tych akcji referendalnych było ponad 400 i w ich wyniku udało się odwołać zaledwie 42 włodarzy. A więc zupełnie czymś innym jest zawiązanie komitetu referendalnego, czym innym jest zebranie podpisów i zwykle są to działania inspirowane przez polityków, przez środowiska partyjne, a zupełnie czymś innym jest to, czy mieszkańcy pójdą na te akcje referendalne i w konsekwencji odwołają swojego gospodarza. Dlatego rozdzieliłbym tutaj te dwie rzeczy. Referendum w Krakowie, najbardziej chyba spektakularna akcja ostatnich lat, dała taki wiatr w żagle opozycji i wszystkim tym środowiskom, które straciły władzę w samorządach w wyniku ostatnich wyborów. No i te środowiska poczuły krew i chcą zrobić rewoltę w radach gmin, w radach miast. Ale proszę dać mi dokończyć, proszę dać mi dokończyć. Natomiast w przypadku Krakowa, no tam ewidentnie mieliśmy do czynienia z brakiem właściwej komunikacji pana prezydenta z mieszkańcami. Chodziło o strefę czystego transportu, chodziło o złe zarządzanie spółkami miejskimi, czy też wreszcie słabą komunikację i podwyżki, które mieszkańcy bardzo źle odebrali. Natomiast ja nie sądzę, i tu odpowiadam na pani redaktor pytanie, czy to będzie reakcja taka łańcuchowa, taki będzie efekt domina i na przykładzie Krakowa uda się odwołać tych wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów w wymiarze centralnym czy regionalnym. Mhm. Pani redaktor wspominała o tym wątku opolskim. Przykład z Nysy, przykład z Głubczyc i Grodkowa pokazuje, że pomimo tego prężenia politycznych i partyjnych muskułów, pomimo tej nagonki na włodarzy, mieszkańcy odnieśli wrażenie, że to jest akcja partyjna, polityczna, nie poszli i w konsekwencji te referenda się nie udały. Natomiast referenda oczywiście są bardzo ważnym elementem kontroli społecznej.
1: Dziękuję. Tyle. Panie pośle. Pani Dorota Koncewicz.
2: Szanowni Państwo.
1: PSL,
2: Szanowni Państwo, prawo do udziału w referendum jest niezbywalnym prawem każdego obywatela, każdej wspólnoty. I to jest jedna sprawa. Natomiast fakt, że mamy teraz do czynienia z wysypem akcji referendalnych, była do przewidzenia już w roku 2023, kiedy to zmieniło się prawo właśnie w referendalne, wprowadzając zmiany do ustawy o referendach lokalnych i obniżając progi. Jednak o 50%. Dzisiaj wystarczy 5% osób, które mają prawo wyborcze w danej gminie czy powiecie. I w gminie na przykład posiadającej 5 tysięcy mieszkańców wystarczy 260 podpisów i już można złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum. Więc to jest też takim motorem do tego, by lokalne frakcje polityczne, bo zgadzam się z moją przedmówczynią, że jednak w dużej mierze, żeby nie powiedzieć w większości, są to jednak inicjatywy wynikające z opozycyjnych społeczności, wykorzystują ten fakt i podburzają społeczeństwo lokalne do tego, by takie referendum się odbyło i żeby członkowie lokalnej społeczności dokonywali podpisów pod wnioskiem. Szanowni Państwo, w każdej społeczności, w każdej wspólnocie włodarze muszą się liczyć z tym, że znajdą się osoby, które będą niezadowolone. Niezależnie od tego, jakie by też nie były na danym terenie wykonywane inwestycje, działania prorozwojowe, zawsze znajdzie się grupa osób niezadowolonych, grupa osób, która chce zmian, która inaczej widzi rozwój własnej gminy czy powiatu. Grupa osób, która ma inne oczekiwania wobec swoich włodarzy. I gdy dzisiaj obserwujemy, że właściwie hejt, szkalowanie i tego typu akcje w zasadzie są tym czynnikiem, który powoduje, że osoby te zyskują poparcie społeczeństwa, no te referenda udaje się przeprowadzać i to skutecznie. I tym motorem takim napędzającym teraz są właśnie skutecznie przeprowadzone referenda w dużych miastach, więc małe społeczności tym bardziej widzą szansę do dokonywania tych zmian. Także ja stoję na stanowisku, że rzeczywiście jest tutaj duży udział opozycji, ale jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na straży samorządności, stabilizacji i stabilności i jesteśmy przeciwni takiej dezorganizacji kosztem, oczywiście kosztem społeczeństwa, kosztem gminy i powiatu.
1: Dziękuję. Pan Mariusz Rybczyński, Konfederacja, proszę. Korony tak, Polski.
6: Na pewno sytuacja z Krakowa ośmieliła wiele środowisk do tego, żeby powrócić do koncepcji przeprowadzenia lokalnych referendów w sprawach właśnie lokalnych, pomimo tego, że te pomysły pojawiały się wcześniej. Zarówno w Pakosławicach, jak i w Brzegu te pomysły były dużo wcześniej. Bardzo często środowiska polityczne, partie polityczne, część mieszkańców nadschładzała. Właśnie z tego względu, co tutaj też padło, że przegranie takiego referendum po prostu powoduje demobilizację. Mnie bardzo tutaj śmieszą takie wypowiedzi mówiące o tym, że jeżeli robi to opozycja, zajmuje się taki sytuacją mieszkańców i jakby wsłuchuje się w to, to jest podburzanie, ale w innych wypadkach to jest, jak my to robimy, to jest aktywizacja, tak? No to jest jakby taka podwójna mowa, tak? Dla każdego mamy coś ciekawego. Więc tutaj główne powody tych referendów na Opolszczyźnie, w województwie opolskim, to są obiektywne. One są obiektywne. Do nas, jako Konfederacji Korony Polskiej, zgłaszali się przedstawiciele lokalnych inicjatyw, na przykład z Pakosławic, mówiących, że po prostu ich zdanie nie jest wysłuchiwane, na przykład jeżeli chodzi o wiatraki. Przecież tam głównie chodzi o wiatraki. O to, że z nieznanych przyczyn rządzący próbują lansować inwestycje w wiatraki, gdzie sprywatyzowane zostaną całkowicie zyski z tych inwestycji, będą one prywatne, no ale cała społeczność będzie ponosiła koszty tych inwestycji w postaci na przykład zmniejszenia atrakcyjności działek, wartości nieruchomości, zepsucia widoku, szczególnie gdy są jakieś tereny atrakcyjne turystycznie. Więc w każdym z tych miast w województwie opolskim obiektywnie ludzie są zdenerwowani na takie działanie.
1: Powód, tak?
6: Tak. Mhm. A że tam pojawiają się działacze różnych partii, to chyba dobrze, no bo często, tak jak w Brzegu, to są pewnie nasi członkowie też tam będą działali, pewnie już działają w sprawie referendum i łączą się ponad podziałami partyjnymi, tak? Zarówno Ruch Obrony Polaków, jak Konfederacja Korony Polskiej, jak PiS, wiele innych organizacji, tych, których się orientuję, stwierdziły, że jest ten ruch obywatelski ważny, żeby go poprzeć, bo faktycznie są te naruszenia standardów.
1: I kropka, bo trochę z czasem już przesadzamy. Pan Jerzy Przystajko, Partia Razem, proszę.
5: Znaczy ja zacznę od zdziwienia. Strona rządowa tutaj opowiada o tym, że narzędzie demokracji bezpośredniej, powtarzam, demokracji, jest podburzaniem politycznym. Drodzy Państwo, ludzie są dorośli i mogą podpisywać się pod organizacją referendów, mogą głosować w tych referendach. Próg nie jest znowu taki niski, to jest na poziomie dużego miasta kilka tysięcy osób. To jest duży wysiłek, żeby takie podpisy zebrać. Opozycja zawsze się angażuje w takie inicjatywy, bo to jest po prostu dużo ludzi, którzy muszą w ogóle poprzeć ten wniosek o referendum, żeby je przeprowadzić. Ja myślę, że ta fala referendów, poza wszystkim, to jest też żółta kartka wystawiana temu, jaki ustrój ma polski samorząd. w polskim samorządzie są nieusuwalni wójtowie i są nieusuwalne magnaterie samorządowe, które rządzą od często dziesiątków lat i taka absolutna władza niestety korumpuje. I ludzie w tej chwili mają narzędzie, którym jest referendum, i pokazują w tych referendach i zwołując te referenda, że tej konstrukcji trzeba po prostu powiedzieć stop. To jest głos ludzi, żeby zastanowić się nad tym, jak w ogóle zarządzany jest majątek publiczny w gminach. Często tam padają oskarżenia, że no dwa lata kadencji naobiecywaliście w wyborach, a teraz właściwie to, co widzimy jako wyborcy, to jest wyłącznie skok na kasę, skok na spółki samorządowe, skok na stanowiska i właściwie niewiele się dzieje. I ja patrzę na te wypowiedzi, że och, to jest takie mącenie, dajcie dokończyć kadencję. No nie. Trzeba się w kadencji samorządowej zajmować robieniem, a nie gadaniem przed wyborami i później, tak jak mieliśmy do czynienia z tym w Krakowie, zajmowanie się układu platformiano-samorządowego tylko i wyłącznie, już nawet nie nieróbstwem w spełnianiu obietnic, ale po prostu wręcz działaniami przeciwnymi do obietnic przed wyborami. Na przykład popatrzmy na sprawę cen biletów komunikacji miejskiej w Krakowie. Ważny temat dla młodych mieszkańców i mieszkanek Krakowa. On został załatwiony wręcz w drugą stronę. Więc tak, referenda są organizowane, to jest duży wysiłek, to jest narzędzie demokracji. Rząd mówił o demokracji obecny bardzo dużo, jak był w opozycji, a teraz mówi o tym, że narzędzia demokracji to jest podburzanie i że to tacy trochę niedorośli ludzie.
1: Pan poseł Kostuś się zgłosił do komentarza i pani tutaj widziałam też obruszone, za chwilkę dam głos.
7: Dosłownie dwa zdania.
1: Poproszę naprawdę pół minutki, Max.
7: Dobrze. Po pierwsze, to ludzie ostatecznie decydują o losie wójta, burmistrza i prezydenta, a nie jakieś gremia polityczne czy partyjne. Przypominam o dwukadencyjności naszych włodarzy, a więc proszę tutaj nie uprawiać populizmu, mówiąc o tym, że jakieś betonowe układy. To ludzie decydują, a nie premier, a nie Platforma, a nie jakieś gremia partyjne. I druga taka uwaga, jest oczywisty związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy terminem wyborów parlamentarnych a akcjami referendalnymi. Proszę zwrócić uwagę, ich jest coraz więcej i będzie jeszcze więcej. Dokładnie tak. A więc ten związek przyczynowo-skutkowy, ten polityczny związek skutkowy, polityczny jest tutaj oczywisty.
1: Okej, pani Dorota Koncewicz, PSL.
2: Ja właśnie chciałam wspomnieć o dwukadencyjności, więc o tym nie możemy zapominać.
5: Którą PSL
2: to raz.
5: Chce znieść, proszę pani.
2: To jest raz, no to nie szkodzi, ale póki co.
5: Cieszę się z opamiętania.
2: Póki co mamy dwukadencyjność i rzeczywiście tam, gdzie jest taka konieczność, gdzie widać pewne mankamenty, to społeczeństwo rzeczywiście może swojemu włodarzowi powiedzieć stop, podnosimy kartkę i sprawdzamy. Natomiast w głównej mierze jednak inicjatywy referendalne są organizowane właśnie w tym czasie, kiedy jest potrzeba zaistnienia w tej sferze politycznej właśnie chociażby z
6: ale
2: powodu zbliżających się.
6: Obiecałam pani Elżbiecie Chabosińskiej,
3: państwo, nie możemy zapomnieć i o tym, że referendum to jest prawo. Ale tak. Nie może być traktowane jako narzędzie destabilizacji samorządu. Dokładnie. Bez konstruktywnej alternatywy programowej, bez rozmów, szanowni państwo. I proszę nie mówić, że dwa lata temu w wyborach ludzie poszli i wybierali nieświadomi, a teraz referendum będą świadomi. Nie. Jest dużo poważnych spraw. Nie twierdzę, że są samorządy i miasta, gdzie trzeba to referendum przeprowadzić, bo naprawdę są takie sytuacje, gdzie nie można pozwolić
5: na dalsze.
3: Ale nie można traktować...
1: Panie Wojciechu, za chwilkę. I
3: co dwa lata, czy co roku tworzyć wyborów.
7: I to są też koszty, pieniądze, prawda?
6: Chciałbym tylko zaznaczyć, że na pewno związek przyczynowo-skutkowy między wyborami parlamentarnymi a referendami jest nie do udowodnienia. Być może jest jakaś korelacja i tu się mogę zgodzić, ale tak jak mówiłem wcześniej, te referenda, pewne ruchy referendalne, na przykład związane z tymi tematami lokalnymi, takimi przede wszystkim na Opolszczyźnie tak było. Grodków, Pakosławice to są tematy inwestycji jakichś wiatrakowych, tak? Więc umówmy się, że to nie jest tak. Jeżeli tam władze samorządowe, też są to tajemnice Poliszynela, że mają, uczestniczą jako osoby prywatne na przykład w tym biznesie wiatrakowym, no to umówmy się, że ludzie mogą się denerwować, tak?
1: Doktor,
6: to jest nacjonalizacja kosztów. Nacjonalizacja kosztów, prywatyzacja zysków.
8: Ja jestem tutaj zaskoczony częścią argumentów, ponieważ, szanowni państwo, tutaj w tym studio reprezentujemy polityków i opcje polityczne i nie nam to oceniać, bo to jest narzędzie, które mają mieszkańcy. Jeżeli mieszkańcy po dwóch latach, bo tyle mija od kadencji samorządu, uznają, że dany wójt, burmistrz, prezydent nie realizuje albo wręcz odwrotnie działa wbrew temu, co zapowiadał, ale wbrew interesowi mieszkańców, że ta polityka szkodzi ich jakości życia w gminie, to mają święte prawo. Jeżeli się określona grupa osób decyduje, mając pełną świadomość kosztów tego przedsięwzięcia, no to nie nam to oceniać. Jakim prawem my tutaj w ogóle kwestionujemy tego, że mieszkańcy nie są świadomi tego, co robią? Są świadomi. I to, co zostawiamy mieszkańcom.
1: Pani Doroto, bo chciałabym,
2: ale
1: żeby wszyscy się
2: bardzo ważny aspekt, pani redaktor. Mianowicie w ustawie o referendach czytamy, że nie tylko odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta może być przedmiotem referendum. Tam są też inne obszary wskazane. I proszę mi powiedzieć, czy w tych innych obszarach spotkaliśmy się z referendum? Na pewno nie. Wszystkie te, które ja znam, dotyczą odwołania.
1: Pan Jerzy Przystajko, proszę.
5: Znaczy, ja gdzieś już słyszałem od strony rządowej w dawnych czasach takie argumenty, że koszty, że mącenie, i to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a teraz rządy się zmieniły, a argumenty pozostały te same i wypowiada je rząd wiedziony przez Platformę Obywatelską. Się uśmiecham w pewien sposób do tego i uśmiecham się też do argumentów, że tutaj jest polityczne zaangażowanie takich zorganizowanych organizacji politycznych. No bo to jest też normalne w demokracji, że ludzie organizują się w partie polityczne. Jest normalne, że na poziomie samorządowym również jest polityka. I to od tego nie ma co uciekać i mówić, że tutaj jest jakiś apolityczny samorząd i ludzie podburzeni przez straszne warszawskie partie mają działaczy w terenie,
7: mają struktury. Ale proszę nie demonizować, bo nikt tak nie powiedział. No
1: właśnie.
7: To po co pan tak go podkręca? No nikt tak nie mówił. Wprost przeciwnie, każdy z nas mówił o tym, jak ważną rolę referenda pełnią.
5: Ja myślę, że
7: prewencyjnym, egzekucyjnym,
5: słuchacze, panie pośle, co było mówione.
7: No tak.
1: Ale szanowni państwo, przecież odgrywał pan Stefan Kłodzki, żeśmy domknęli drugą część, dobrze? Żeby każdy w tej drugiej turze, proszę.
4: A ja tylko chciałbym zapytać inicjatorów, każdego zresztą z tych referendów, które się dzieją w naszym kraju, co po? Co będzie po? Czy te osoby przedstawiają jakiś konkretny plan, konkretne rozwiązania? Jak to ma działać później, tak? No bo wszystko można rozwalić, jak widać, można, kolokwialnie mówiąc. Więc co będzie po? Jaki jest plan, który jest przedstawiany mieszkańcom? Jaka jest poprawa ich życia, bycia i tak dalej? Co tutaj to jest najważniejsza jakby kwestia? Bo dzisiaj różnica zdań politycznych prowadzi, każda różnica prowadzi do jakiejś, nie wiem, wojny. No niepotrzebnie, bo ten dialog jest jakby potrzebny tutaj ze społeczeństwem. I myślę, że referendum powinno być takim bezpiecznikiem tylko, a nie narzędziem wykorzystywanym.
1: Szanowni państwo, bardzo proszę, idźmy dalej, bo tak widzę, że wszyscy by jeszcze chcieli, ale...
5: Czyli powinno być, ale go powinno nie być.
1: Ale kolejny temat czeka. Wróćmy proszę teraz do sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Oczywiście wszyscy wiemy, tutaj kwestia lekarza, byłego radnego Dawida Kacprzyka. W rok miał zarobić 1 600 000 złotych mimo młodego wieku, braku specjalizacji, wielodobowe dyżury, udział w sesjach Rady Dzielnicy, bywał też w telewizji, prowadził działalność polityczną. Prokuratura prowadzi śledztwa w sprawie tego szpitala. Chodzi m.in. o SOR, nadużycia finansowe, fałszowanie kart zgonu i dokumentacji w prosektorium. A ja zapytam, czy tą sprawą powinna się zająć komisja śledcza. A może pan Wojciech Komarzyński z drugiej strony?
8: Na pewno jakiś organ ponad prokuraturą powinien zająć się tą sprawą, bo widać, że prokuratura tutaj bardzo ostrożnie, pan Kacprzyk chyba do tej pory nie został przesłuchany. I gdyby to chodziło tylko o pana Kacprzyka, to jeszcze pół biedy. Ale szanowni państwo, mówienie, że politycy, że cały establishment warszawski nie wiedział o tym, co się dzieje, gdzie tylko w soczewce jest tak naprawdę w Szpitalu Południowym ukazane to, co dzieje się w Warszawie, że o tym nie wiedział, jest obrażaniem inteligencji wyborców. Naprawdę. Przecież to to nie tylko pan Kacprzyk, ale tak naprawdę cały układ, cały system został stworzony i wszyscy, którzy funkcjonują w warszawskim samorządzie, mówią jednogłośnie, że to się dzieje na każdej płaszczyźnie w Warszawie. To wyprowadzanie pieniędzy, no tutaj akurat przez pana Kacprzyka, jak i zawyżane faktury, z których część oddał szpital, później odesłał mu, no przecież to jest jakaś parodia rozliczeń tego tematu, ale też stworzenie takich dogodnych warunków dla polityków, jakby ten szpital był takim miejscem, w którym ma być ktoś lepiej traktowany. Przypominam, że to nie tylko taka sytuacja, akurat tam ją ujawniono, ale takich sytuacji w skali kraju mamy, takich szpitalów południowych, takich układów, choćby nawet w ochronie zdrowia, ale w wielu innych obszarach, całe mnóstwo i można byłoby mówić bez końca. Być może kiedyś przyjdzie czas, żeby przyjrzeć się też na Opolszczyźnie, w jaki sposób polityka łączy się ze służbą zdrowia. To by był też ciekawy temat, ale to spokojnie na pewno jeszcze nie jedna tutaj rozmowa, nie jedna debata, aby ukazać, jak patologicznie państwo działa nie tylko w służbie zdrowia, ale w wielu innych obszarach.
1: Przeskakujemy na drugi stół. Pan Stefan Połonecki, proszę.
4: To znaczy o Warszawie już chyba powiedziano wszystko. Wiadomo, no, sytuacja patologiczna, bo lekarz, ale też trzeba powiedzieć, że to był lekarz asystent, tak? Bo tam był ktoś jeszcze nad nim, który tym SOR-em zarządzał.
9: To
4: nie tylko, sam pan Kacprzak, ale widzimy i to jest jakby, nie wiem, szczyt góry lodowej tej patologii, która

0: powiązane, to tam nie wiem, czy są fachowcy, no widać, jak to wszystko działa. Przecież tutaj bardzo mocne zarzuty można postawić, ale to nie tylko dla tego rządu, dla tej koalicji, to po prostu to jest systemowy, po prostu jakiś taki, nie wiem, bajzel, który trwa od lat, od dekad po prostu. Tutaj NFZ, nie wiem, no sprawdza godzinowo, jeżeli lekarz pracuje na etacie, to nie może łączyć jednego etatu z drugim. Natomiast kontraktów już nie sprawdza i on w tym samym czasie może być na pięciu innych kontraktach. No przecież to jest chore, to jest
1: Panie
0: patologia.
1: Panie Stefanie, komisja śledcza tak czy nie?
0: Proszę?
1: Tak czy nie, komisji śledczej?
0: No nie wiem, czy komisja coś rozwiąże. Tu trzeba po prostu systemowo, a nie żebyśmy mieli znowu jakiś tam cyrk medialny i toczyli jakąś dyskusję jałową, bo to trzeba po prostu rozwiązać systemowo. NFZ musi wziąć odpowiedzialność tutaj za publiczne pieniądze, bo ja nie mówię prywatnie. Prywatnie niech lekarze sobie zarabiają miliony, w prywatnych klinikach i przychodniach. Natomiast jeżeli są wydawane nasze pieniądze, publiczne pieniądze z naszych składek zdrowotnych, no przepraszam bardzo, no chcemy po prostu mieć nad tym kontrolę, bo my ponosimy za to koszty.
1: I kropka. Tomasz Kostuś, proszę bardzo.
2: Najpierw odpowiem na pytanie, czy komisja śledcza jest potrzebna? Nie, nie jest potrzebna. Dzisiaj pracują prokuratorzy, dzisiaj pracuje Najwyższa Izba Kontroli, ale również Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale również NFZ. Są prowadzone nie tylko kontrole, ale również postępowania karne. Powtarzam, karne. Natomiast po kolei. Sprawa szpitala południowego, zarządzanie tym szpitalem, a w szczególności rola, jaką pełnił tam dr Kacprzyk, zbulwersowała opinię publiczną. Dlatego tak szybko, tak jednoznacznie pan dr Kacprzyk poniósł konsekwencje. Nie tylko partyjne, nie tylko polityczne, ale przede wszystkim karne. Przypominam, że nie jest już radnym, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, nie pełni tam żadnych dyżurów, został pozbawiony pracy. Wobec niego są prowadzone bardzo poważne postępowania, które prowadzi prokuratura, ale również NFZ. Przypominam, że zwrócił już ponad 500 tysięcy złotych, a kolejne zwroty żądają kolejne szpitale. Dzisiaj o tym poinformował m.in. pan marszałek Struzik, jeżeli chodzi o szpitale wojewódzkie w Warszawie, w których pracował pan dr Kacprzyk. Jakie będą wyniki postępowania prokuratorskiego? Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą wyniki również kontroli NFZ-u i Najwyższej Izby Kontroli. Ja bym poczekał, no pani redaktor, jeszcze tydzień czasu i wrócimy na pewno do tego tematu. Dzisiaj mówienie o tym, że jest potrzebna komisja śledcza, to jest bicie politycznej piany. Natomiast ta sprawa ukazała, że system jest dziurawy, że system jest niewydolny, tak? Możemy mówić jedynie o wierzchołku góry lodowej. To jest ostatni moment, to jest ostatni czas, żeby te sprawy uporządkować. Ale bez kompromisu pomiędzy stroną rządzącą a opozycją, premierem a prezydentem, tego się zrobić po prostu nie da.
1: Pytanie,
2: dlaczego? Dlatego, że system ochrony zdrowia, dlatego, że debata na temat finansowania, na temat organizacji jest wykorzystywana politycznie. Tak? I dzisiaj, jedno tylko zdanie, i dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy lekarzy milionerów, że mamy sytuacje, w których lekarz pracuje na przykład przez tydzień ponad 500 godzin, dokładnie, albo pracuje non-stop przez 3 dni, przez 70 godzin, tak? Dlaczego? Dlatego, że system mu na to pozwala. Zarabia miliony. Dlaczego? Dlatego, że system mu na to pozwala. Jeżeli pracuje w tak zwanej prywacie, proszę bardzo, może zarabiać nawet 10 milionów, nawet 20 milionów. Dokładnie. Ale jeżeli pracuje w państwowej służbie zdrowia, czy ochronie zdrowia, gdzie mamy gigantycznie zadłużone szpitale, tak? Gdzie mamy takie problemy kadrowe, no to coś tutaj nie działa.
1: Dziękuję.
3: Pani redaktor,
1: Panie Wójcie,
3: jedno słowo, jeśli można, bo gdyby było tak faktycznie, jak pan poseł mówi, naprawdę byłoby przyzwoicie, natomiast realia są inne. Szanowni państwo, wskażę tylko na jeden przykład. Proszę zauważyć, że wychodzi pan premier Donald Tusk i podważa wiarygodność sygnalisty, lekarza, który 40 tysięcy operacji wykonał, pomagał ludziom. I tutaj jaki to jest sygnał dla sygnalistów, że mają zgłaszać nieprawidłowości? No to jest mafijne państwo w takim razie.
1: Kropka. Pani Ewa Chabasińska, proszę.
2: Ja się do tego odniosę za chwilę, nie mogę tego zostawić bez odpowiedzi.
4: Sprawa warszawskiego szpitala południowego pokazała głęboką patologię. I to trzeba jasno powiedzieć.
2: Systemowo.
4: Tak, systemowo. I ten system należy...

0: naprawić. Dlatego Nowa Lewica domaga się realnej reformy ochrony zdrowia. Między innymi progresywnego podatku zdrowotnego zamiast chaotycznej składki zdrowotnej, limitów zarobków lekarzy, w publicznym systemie, zakazu łączenia etatów publicznych z prywatnymi oraz lepszego wykorzystania sprzętu medycznego, a przede wszystkim kontroli czasu pracy. Szanowni Państwo, musimy wyciągnąć konsekwencje od osób odpowiedzialnych, które do tego doprowadziły, bo ktoś temu lekarzowi płacił. Ktoś podpisywał się pod tym. Brak nadzoru. Czyli to, że on w tygodniu czy w miesiącu pracował 500-1000 godzin, no ktoś to analizował. Ktoś merytorycznie podpisał listę do wypłaty, szanowni państwo. To nie tylko jest, że ktoś przynosi dokument i dostaje od razu pieniądze. Za to nad tym jest nadzór. I osoby, które miały sprawować ten nadzór, muszą ponieść konsekwencje. I szanowni państwo, nie ma co udawać. Ta patologia w ochronie zdrowia jest od dawna. Nie tylko za tej kadencji, ale i wcześniejszej. Te zarobki ogromne lekarzy są od dawna. Wszyscy państwo pamiętacie, jak wielkie, ale to była też i wymuszona sytuacja, kiedy był COVID, ogromne stawki były płacone za dyżur. Taka była sytuacja, ale nikt ich do tej pory nie zmniejszył. Mało tego, te stawki ciągle rosły. Szanowni państwo, wydajemy na pensje lekarzy, a brakuje na to, żeby leczyć pacjentów. I to musi zostać natychmiast zmienione. Poprzez zmianę systemu ochrony zdrowia.
1: Proszę bardzo.
2: Ja się odniosę do tego, do pani pytania. Czy komisja? Myślę, że komisja śledcza, po co tą komisję powoływać? Przecież to są dodatkowe koszty. To tak samo jak z tym referendum lokalnym. Po co robić referendum? Dodatkowe koszty. Może pozwólmy temu lekarzowi skończyć te swoje, jego kadencję, tak? No przecież dajmy mu zobaczyć, jak skończy. Po tym się poznaje mężczyznę. Nie po tym, jak zaczął, tylko jak kończy. Tak? Nie, to oczywiście taki, w takiej formie przekąsu troszkę. Oczywiście komisja niczego nam nie załatwi, ponieważ też będzie to ciało polityczne, tak? Więc najgorsze jest w tym momencie to, że tak samo mamy prokuraturę upolitycznioną, więc tutaj oczywiście Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wyrzuci jednego z tragarzy na pożarcie krokodylom, płynie dalej, robiąc dokładnie to samo dalej. Więc jedynie zmiana całego systemu, który trwa niezależnie od koalicji od wielu lat, chyba od wiekopomnych reform premiera Buzka, więc już kilkanaście lat. Zróbmy tak, żeby była możliwość tego, żeby faktycznie pieniądze szły za pacjentem, żeby na przykład, przecież tutaj ten pan nie był zatrudniony tylko na umowę o pracę. Jak były faktury, to i były kontrakty. To nie jest do uchwycenia systemowo takie te ilości pieniędzy, które się zarabia w różnych miejscach. Za moich czasów studiów były problemy związane z profesurą, bo dokładnie takie same, że pan profesor w tym samym momencie miał wykłady w trzech różnych uczelniach w różnych miastach. Z tym sobie poradziliśmy, więc przy woli politycznej jest możliwe, żeby zrobić z tym porządek, ale najważniejsze jest całkowite zorganizowanie finansowania służby zdrowia i systemu służby zdrowia od strony pacjenta.
1: Dorota Koncewicz, PSL.
3: Szanowni Państwo, to, że w służbie zdrowia jest głęboki kryzys, to wiemy. I on, tak jak mówili wszyscy moi przedmówcy, trwa od lat. To nie jest kryzys tylko tej kadencji, to jest kryzys trwający już odkąd pamiętam, kiedy zaczęłam się interesować tymi kwestiami. I to rzeczywiście wymaga głębokiej reformy. Szkoda, że jakoś do tej pory żaden rząd się nie odważył, bo to trzeba odwagi tutaj, by taką reformę przeprowadzić. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której się nie mówi. Bo te patologie, one z czegoś się wywodzą. Warto się przyjrzeć kontraktowaniu. Jakie są warunki uzyskania kontraktu przez poszczególne ośrodki medyczne? Co trzeba spełnić? Jacy specjaliści muszą być zatrudnieni? Bo przypuszczam, że to jest właśnie motor napędowy tego, że się do tych patologii dochodzi. Dla dla mnie i dla środowiska związanego z Polskim Stronnictwem Ludowym najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo jednak pacjenta. I o nim przede wszystkim trzeba myśleć, a nie o komisjach specjalnych, tylko o tym, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo pacjenta, który potrzebuje pomocy. Niezależnie jakiej, czy to specjalistycznej, czy doraźnej, ale jednak potrzebuje pomocy i potrzebuje poczucia bezpieczeństwa w instytucji, do której się udał. Więc uważam, że temat rzeczywiście jest też wykorzystywany, tak jak powiedział pan poseł Kostuś, politycznie i stąd też w dużej mierze bierze się brak odwagi na przeprowadzenie gruntownej reformy w tym obszarze.
0: Pan Jerzy przystąpił bardzo.
3: Bo gdyby tak nie było, to może by się już w tej materii sporo zmieniło.
1: Słucham i nie wierzę, że rząd jest sam do siebie w opozycji. Bo te krokodyle łzy, że jest kryzys w ochronie zdrowia, od lat wszyscy wiemy, ale trzeci rok rządzi koalicja Platformy Obywatelskiej i jej przystawek na czele z Nową Lewicą. Prawie trzy lata nie widzieliśmy żadnej systemowej reformy w ochronie zdrowia. Tutaj się nic nie poprawiło, a opowieści o reformie pojawiają się w momencie, jak mamy do czynienia z jedną z największych afer ostatnich lat w ochronie zdrowia, w szpitalu nadzorowanym przez samorząd rządzony przez Platformę Obywatelską. I partia Razem nie zadaje w tej chwili pytania, czy ma być komisja. My zadajemy pytanie, gdzie są dymisje. Bo to, co odstawił samorząd rządzony przez Platformę Obywatelską na Radzie Warszawy, to jest tragikomedia. Przychodzi prezydent Trzaskowski i po prostu pływa tam na prawo i lewo, nie odpowiada na żadne pytania poważne związane z tą aferą. Przede wszystkim nie mamy odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność polityczną. Oczko w głowie Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej, Szpital Południowy, wszyscy to słyszeliśmy w kampanii prezydenckiej, był tak kontrolowany, jeśli chodzi o zarządzanie, że zarząd tego szpitala, złożony w dużej części z polityków Platformy Obywatelskiej, dopuścił do patologii, w której lekarz młody de facto zarządza SOR-em, człowiek, który tego w ogóle nie powinien mieć w rękach, nie ma nad nim kierownika, jest formalnie kierownik nad nim i mamy do czynienia z wyciąganiem pieniędzy, mamy do czynienia z sytuacją, w której legitymacja Platformy Obywatelskiej jest uznawana na SOR-ze w procesie triażu za stan zagrożenia życia, bo jeżeli się przyjmuje na SOR-ze pacjentów w pierwszej kolejności, to powinni to być pacjenci w stanie zagrożenia życia.
0: Kropka, panie Jerzy.
1: Szczerze, krokodyle łzy w tej chwili, drodzy państwo.
0: Pan poseł Tomasz Kostuś wcześniej się zgłaszał, to drugą taką szybką kolejeczkę.
4: No, jeżeli ma pan jakieś dodatkowe informacje dotyczące triażu i to proszę natychmiast się zgłosić do prokuratury i te informacje
1: posłanka
4: przekazać, bo zaskakuje pan tutaj, nas, zaskakuje pan tutaj słuchaczy i wprowadza pan tutaj taką atmosferę sensacyjności. To po pierwsze. Po drugie, pani burmistrz Koncewicz mówiła o odwadze. Pani burmistrz, szanowni państwo, ta odwaga była i jest, przy czym ona w zderzeniu, tak, z tą codziennością polityczną, no niestety przegrywa, tak? Raz jeszcze powrócę do tezy. Bez takiego okrągłego stołu, bez odpolitycznienia ochrony zdrowia, wyciągnięcia jej z tego sporu bieżącego, z tej nawalanki, z tej wojny polsko-polskiej, my nie zrobimy nic. Bo nawet jeżeli rząd coś postanowi, przyjmie cały pakiet ustaw, to opozycja to albo zablokuje, albo nawet jeżeli to przeforsuje przez Sejm i Senat, to prezydent tego nie podpisze i kręci.
1: Panie pośle, chcielibyśmy zobaczyć
4: te ustawy
1: najpierw. I kręcimy
4: się w kółko. Pan przed chwilą również powiedział o tym, że brak tutaj konsekwencji. No, przypominam, że pan Kacprzyk zapłacił bardzo wysoką cenę za to, co nawyrabiał w Szpitalu Południowym, ale również został odwołany cały zarząd Szpitala Południowego i cała Rada Nadzorcza. Poczekajmy na ustalenia NFZ-u, poczekajmy na ustalenia CBA i prokuratury. Wtedy polecą kolejne głowy, bo nikt tego tak nie zostawi. Natomiast my możemy tutaj godzinami rozmawiać o kontraktowaniu, o lekarzach z importu, o zadłużeniu szpitali powiatowych, ale bez, tak jak powiedziałem,
5: pewnego konsensusu, pewnego kompromisu ponadpartyjnego, ponadpolitycznego nie zrobimy nic, no bo system jest dziurawy.
6: Jest możliwy taki
5: i to jest
6: konsensus,
5: efekt z ostatnich kilkudziesięciu lat.
6: Zmieńmy system
7: jest dziurawy, dlatego korzysta z niego lekarz mający legitymację KO.
1: Czy my dowiedzieliśmy się przy rozmowach przy tworzeniu rządu, że konsensus dotyczący zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w tym układzie rządowym jest niemożliwy, więc partia razem się z tym układem pożegnała.
6: I panie,
1: po prostu.
6: Teraz jeszcze proszę, Dorota Koncewicz się zgłaszała.
3: Szanowni państwo, to, że są potrzebne ponadpartyjne tutaj uzgodnienia, to nie ulega wątpliwości, ale że jest trudność ogromna w tej materii, to możemy zaobserwować na naszym lokalnym podwórku. Kiedy mówi się o rekonstrukcji szpitali na naszym terenie, to od razu opozycja mówi, że będziemy protestować, będziemy przeciw, nie pozwolimy. Nikt nie patrzy na konkretne przyczyny takiego stanu. Więc co dopiero mówić o charakterze ogólnopolskim takiej reformy zdrowia?
6: Panie Ewa,
3: tu rzeczywiście trzeba się głęboko pochylić nad tematem.
0: Tutaj pan z Razem mówi, że nic się nie robiło w tej materii, jeżeli chodzi o zmianę systemu ochrony zdrowia czy wprowadzenie reformy. Ja pamiętam, że byłam tu z panem, rozmawialiśmy o tym, mówiliśmy, że trzeba to zrobić ponad podziałami. Mówiliśmy o naszym programie, właśnie, żeby podatek zdrowotny wprowadzić zamiast składki zdrowotnej, a pan mówi, że my nie mamy żadnych pomysłów, żadnych, nie chcemy wdrażać. Ale nie, właśnie dlatego, że opozycja nie chce działać w tej materii ponad podziałami politycznymi, a Razem zazwyczaj stoi z boku i nie chce wziąć odpowiedzialności za rządzenie. I tutaj jest problem, szanowni państwo. I tak jak powiedziałam, konsekwencje ponieśli i będą poniesione dalej. Nowa Lewica zapowiedziała, bynajmniej radni Nowej Lewicy w Warszawie zapowiedzieli, że będą oczywiście przeciwko braku absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mhm. Czyli to nie jest tak, jak pan mówi, że tylko sobie pogadamy. Nie, konsekwencje będą.
6: Pan Stefan Połonecki.
8: Ja tylko chciałem zaznaczyć, że jako pierwsza z propozycją właśnie okrągłego stołu wyszła nasza przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i ja mam nadzieję, że wszystkie środowiska polityczne usiądą do tego stołu. A do tego stołu też powinni zaprosić Kancelarię Prezydenta, żeby też uczestniczyła w tych rozmowach, żeby to nie była rozmowa po prostu i tworzenie czegoś, czego prezydent nie zrozumie, żeby jego przedstawiciele byli w tym środowisku, przy tym stole, utworzyli, wypracowali dobre rozwiązania dla wszystkich Polaków. I wtedy będzie super.
9: Tutaj strona rządowa, że tak powiem, mówi, że nie ma woli, aby wdrożyć jakiś plan naprawczy, aby jakieś reformy zrobić, tylko że jedynym pomysłem obecnie rządzących jest to, aby zlikwidować, ograniczyć, wprowadzić limity, czy ograniczyć obywatelom dostęp do świadczenia. Oczywiście wtedy poprawi się kondycja finansowa NFZ-u, a tutaj tylnymi drzwiami politykom zapewnić ten dostęp na nieograniczonym poziomie. No to jest właśnie ich rozwiązanie. No to o jakiej reformie my mówimy?
8: A co zrobił pan Morawiecki przecież z ustawą, że kupił sobie lekarzy?
7: Nie ma takiej możliwości, no żeby
0: państwo widzimy, że nic nie zrobimy ponad podziałami, bo
9: reformę,
0: to słychać.
9: Mówię sobie, ale to ja państwu nie przerywałem. Dajcie ustawy i pokażcie.
8: Dziękuję. Najpierw trzeba zlikwidować tę ustawę pisowską o podwyżkę przecież corocznych, bo to jest chore, to drenuje system.
7: Najważniejszą kwestią jest to, że system nie zostanie przez ten układ polityczny rządzący Polską od 1989 roku zmieniony. Po prostu nie zostanie zmieniony. Wyborcy muszą o tym wiedzieć. Druga rzecz dotycząca, być może najważniejsza, dotycząca tych wszystkich patologii, to jest brak lekarzy. Dlaczego brakuje lekarzy? No bo samorządy lekarskie blokują bardzo często wchodzenie do zawodu nowych roczników, większej ilości studentów, robienia specjalizacji i takich rzeczy związanych z tym, żeby nam się pojawili nowi lekarze w systemie. Dlaczego to robią? Dlatego, że w tym momencie mogą decydować o wycenianiu swoich usług.
6: Szanowni państwo, mam nadzieję, że kiedyś uda się ponad podziałami do tego tematu usiąść. A za dziś dziękuję. Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej.
4: Dziękuję bardzo. Jest bardzo gorąco, pijcie państwo, dbajcie o siebie dzisiaj, właśnie, szczególnie. Wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli.
6: Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Stefan Kołonecki, Polska 2050. Pani Ewa Chabasińska,
0: dziękuję państwu.
6: Dorota Koncewicz, PSL.
0: Dziękuję bardzo.
6: Jerzy Przystajko z Partii Razem, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, przyłączam się do posła Kostusia. Uważajcie państwo na siebie, odwiedźcie rodziców, odwiedźcie dziadków, żeby zobaczyć, co u nich.
6: Dziękuję pięknie. Joanna Matlak.
10: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: gorąco. Uff, jak bardzo przyjemnie. Uff, jak dobrze, że teraz można jeszcze otworzyć okno i poruszać trochę mikrofonem przy okazji. Daniel Klimczak razem ze mną. Cześć, Daniel. Gorąco.
1: Cześć, dzień dobry. Gorąco, chyba że wiatr wieje od strony wysypiska śmieci, tak jak jest to u mnie, to wtedy nie polecam otwierać okna.
0: Rzeczywiście, to takie emocje od samego rana mogą rzeczywiście pobudzić się od razu, nawet bardziej niż pierwsza kawa. Uff, jak gorąco? Czy niekoniecznie?
1: No o tej porze jeszcze nie, ale będzie.
0: O tym też
1: i wczoraj było, dopiero jak gorąco.
0: Mamy kolejny rekord, a teraz mamy też godzinę 6.
1: No właśnie tak, a wczoraj padł nowy rekord temperatury w Polsce. Opolski WOPR zaliczył już pierwsze interwencje w czasie wakacji. Ratownicy działali na wodzie, ale też i lądzie.
2: Pani straciła równowagę i przeleciała przez balkonik.
1: A w ekonomii m.in. o rosnących problemach polskiej branży meblarskiej.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze w tym tygodniu wiadomości o poranku prezentuje Daniel Klimczak.
1: I zaczynamy od tej palącej, dosłownie, wiadomości. Od wczoraj Pruszków na Opolszczyźnie nie jest już temperaturowym rekordzistą Polski. W Słubicach odnotowano 40,5 stopnia, w Toruniu 40,3. IMGW czeka jeszcze na potwierdzenie tych danych. Skutki ekstremalnego upału odczuli jednak mieszkańcy całego kraju.
4: Uciekam do samochodu, włączam klimę, a potem siedzę z glutami przed telewizorem. Czekają tak samo, klimatyzacja non-stop. Inaczej się nie da wytrzymać.
5: Piję kawę mrożoną. Chodzimy po fontannach.
6: Kupiłem wczoraj wiatrak na przecenie z 95 na 79, także daje radę.
5: Nie daje.
7: Trzeba szukać cienia, nawadniać się i powinno być w porządku. Nakrycie głowy, czapka przede wszystkim. Jest pusto, jest ponad 40 stopni w słońcu. Zdecydowanie ludzie szukają bardziej zielonych, zacienionych terenów.
1: Dziś nadal obowiązują alerty trzeciego stopnia związane z wysokimi temperaturami. Po południu natomiast miejscami mogą wystąpić gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Więcej na temat pogody w naszym regionie w Radio Opole już za kilka minut.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Ratownicy wodni w Turawie odnotowali już pierwsze wakacyjne interwencje. W sobotę doszło do awarii łodzi, która tonęła. To jednak nie jedyna odnotowana interwencja, mówi wiceprezes opolskiego WOPR-u Justyna Merc.
2: Pan pijąc napój nie zauważył, że w napoju miał osę. Osa ugryzła go w tylnią ścianę gardła. To takie zagrożenie życia i zdrowia. Monitorowaliśmy stan poszkodowanego do momentu przyjazdu pogotowia. Oprócz tego w piątek grupa seniorów wypoczywała sobie nad jeziorem dużym. Pani straciła równowagę i przeleciała przez balkonik. Było podejrzenie złamania nadgarstka i uszkodzenia biodra.
1: Woda w jeziorze dużym w Turawie ma już zielony kolor, ale sinic jeszcze tam nie ma. Wpływ na to ma niski stan wody. Do 1450 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, poinformowała tymczasowa prezydent tego kraju Delcy Rodriguez. Około 3000 osób zostało rannych, 12000 mieszkańców przesiedlono. Około 750 budynków zawaliło się. Ratownicy z innych krajów przybyli do stanu La Guaira, który najbardziej ucierpiał w wyniku środowego kataklizmu. To również stan pogrążony w głębokim kryzysie gospodarczym.
3: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
1: Od dziś do końca roku trwać będą prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Wrocławskiej w Opolu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na początek zostanie wyłączony prawy pas jezdni w kierunku ulicy Partyzanckiej. Ponadto wykonany zostanie prawoskręt z ulicy Wrocławskiej w ulicę Partyzancką, mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
8: Będzie taki dodatkowy czwarty pas, jeżeli chodzi o kierunek Wrocławska, Partyzancka. Będzie się to wiązało również z przebudową Wyspy Rozdziału, ze zmianami, jeżeli chodzi o sygnalizację. Wykonawca wejdzie bliżej mostu na kanale Ulgi. Odcinek około 100 metrów w stronę Partyzanckiej. Będzie zawężenie do jednego lewego pasa.
1: W wiadomościach teraz sport. Reprezentacja Kanady awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/16 finału współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0. Rywalem Kanadyjczyków w meczu o ćwierćfinał będzie zwycięzca jutrzejszego spotkania Holandia-Maroko. A Robert Lewandowski jest bliski transferu do Chicago Fire i ma podpisać kontrakt na początku tygodnia. Taką informację przekazuje włoski dziennikarz sportowy Fabrizio Romano. We wpisie na portalu X używa charakterystycznego zwrotu "Here we go", który oznacza, że transfer jest już praktycznie przesądzony. Robert Lewandowski był niedawno w Chicago ze swoim agentem i prowadził rozmowy z przedstawicielami klubu. Wówczas przedstawiono mu warunki kontraktu i propozycje dotyczące m.in. zamieszkania jego rodziny w tym mieście. 30 czerwca kończy się umowa z FC Barceloną. Klub poinformował już, że jej nie przedłuży.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4 po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Joanna Matlak, dzień dobry. Ukraina podpisała ponad 160 umów o wartości przekraczającej 10 miliardów euro w trakcie dwudniowej konferencji w Gdańsku. Około 15 z nich to porozumienia między Kijowem a Warszawą. Przekazał minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ukrainy Oleksij Sobolew. Ponad 580 miliardów dolarów. Tyle, według najnowszych wyliczeń Banku Światowego, ma kosztować odbudowa Ukrainy po wojnie. Jesienią pierwsze tajwańskie przedsiębiorstwa ogłoszą decyzję w sprawie rozpoczęcia produkcji w Parku Technologicznym pod Wrocławiem. Na Dolnym Śląsku pojawią się firmy należące do Tajwańskiego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych. Inwestycja w gminie Miękinia ma doprowadzić do stworzenia tysięcy miejsc pracy. O szczegółach Michał Makowski.
10: Największym inwestorem będzie Foxconn, który zajmie nawet 30% powierzchni Parku Technologicznego pod produkcję półprzewodników wykorzystywanych w nowoczesnej elektronice. Pod Wrocławiem będą produkowane serwery AI czy komponenty do samochodów elektrycznych.
11: To jest tak naprawdę miasto technologiczne, które będzie takie jak te miasta technologiczne na Tajwanie. To nie jest jedna firma. To jest wiele firm, które zainwestują i stworzą wartość dodaną tutaj w Polsce.
10: Powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. Działka w gminie Miękinia została przygotowana dla fabryki amerykańskiego Intela, który wycofał się z inwestycji w Polsce i w Niemczech. Gmina jest przygotowana na plany tajwańskiej ekspansji. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: Producenci i sprzedawcy mebli mają ponad 135 milionów złotych, a firmy drzewne już ponad 216 milionów złotych przeterminowanych zobowiązań wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. W ciągu ostatniego roku wyraźnie pogorszył się profil płatniczy tych przedsiębiorstw. W efekcie współpraca już z co czwartą firmą meblarską i co piątą drzewną wymaga od kontrahentów większej ostrożności.
3: Pogoda.
0: O tej porze jeszcze przyjemnie, jeszcze 23 stopnie, ale po tej nocy, która naprawdę była bardzo tropikalna, no to dzisiaj niektórzy z nas mogą poczuć się tak, jakby tej nocy nie było. 23 stopnie teraz, dzisiaj w ciągu dnia. Ciąg dalszy tropików 34, no i synoptycy już prognozują pewne ochłodzenie. Jutro 30, w środę 27, bardzo przyjemnie, a od czwartku 25 w dół.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jakby na to z innej strony popatrzeć, wczoraj było ponad 40, jutro ma być 10 stopni mniej. No, to rzeczywiście spore ochłodzenie. Tego się trzymamy. Dzień dobry, o poranku. Mamy 7 minut po godzinie 6. Witamy Was w składzie Magda Szywińska, Paweł Oliwa. Wietrzymy okna, dajemy radio głośniej, zaparzamy kawę i bawimy się dobrze. Pierwszy poniedziałek wakacji.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6, 23 stopnie na opolskich termometrach. Mieliśmy już rekord. Już Opolszczyzna została zetronizowana. Już nie Pruszków pod Opolem z rekordem temperatury w lecie, tylko Słubice, 40,5 stopnia. A coś czuję, że to jeszcze nie jest końcówka, jeżeli chodzi o umiejętności pogody w tym roku. Dzisiaj dopiero 29 czerwca, lato nam się dopiero rozkręca. Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kalendarzu dzisiaj mamy. Dzisiaj też mamy święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. Dzień Rybaka, święto morza. Nawet w chłodnym Bałtyku przyjemnie chyba się jest zamoczyć przy takiej temperaturze. No i 29 czerwca to jest Międzynarodowy Dzień Tropików. No idealnie się składa, bo tropików to mamy pod dostatkiem aż nadto. Hawajem tak nam zawiało aż miło. No ale jeszcze teraz, kiedy mamy te 23-24 stopnie i jedzie się do pracy o tej porze na przykład rowerem, no to całkiem przyjemnie i nawet chyba chłodniej, prawda?
2: Chłodniej, właśnie.
3: No daje pan wjechać w kurtynkę. Tak?
2: No, oczywiście.
3: Pomaga chociaż na chwilę?
2: No, na chwilę tak.
4: Odrobinkę lepiej, ale za chwilę będzie z powrotem. Trzeba szukać cienia, nawadniać się i powinno być w porządku. Nakrycie głowy, czapka przede wszystkim, kapelusz.
1: Nawadniać się i powinno być dobrze. Lekarze radzą wypić przynajmniej te 2 litry wody, no ale są też pewne płyny, których oczywiście trzeba unikać.
5: Alkoholu i napojów słodzonych.
1: Niby wiadomo, ale przypomnieć nie zaszkodzi. Podobnie jak numer telefonu do Radia Opole 774-541-541. Nasz numer jest do Waszej dyspozycji w każdej sprawie.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 23 stopnie, no i komu by to przeszkadzało, żeby tak zostało w ciągu dnia? Pewnie wielu z nas nie miałoby nic przeciwko. 22 minuty mamy po godzinie 6. Dzisiaj prognozowana jest 36 na Opolszczyźnie. 29 czerwca, 180 dzień roku. Jesteśmy prawie, że w połówce roku. Słońce będzie dzisiaj z nami do 21.01, a imieniny obchodzi Beata, Benedykta, Emma, Paweł, Piotr i Rajmund. A w 1440 roku, 29 czerwca, 13-letni Kazimierz Jagiellończyk został wybrany na wielkiego księcia litewskiego, 13-latek, który 7 lat później został królem Polski. W 1900 roku urodził się Antoine de Saint-Exupéry, pisarz, lotnik, autor powieści Mały Książę i Nocny Lot, a także Ziemia, Planeta Ludzi, zginął podczas lotu zwiadowczego w 1944 roku. W 1930 urodził się Sławomir Mrożek, jeden z najwybitniejszych polskich dramatopisarzy i prozaików, także satyryk i rysownik, mistrz absurdu i mistrz groteski, autor m.in. Tanga i Indyka. W 1941 w Nowym Jorku zmarł Ignacy Jan Paderewski, współtwórca niepodległej Polski, wybitny pianista i kompozytor. Jego działalność w dziedzinie polityki i kultury zapewniła mu miejsce w gronie najwybitniejszych osobowości pierwszej połowy XX wieku. No i mamy jeszcze jedną bardzo ważną motoryzacyjną datę. 55 lat temu, w 1991 roku w FSO zakończono produkcję Fiata 125P, nazwanego Dużym Fiatem. Uzupełnieniem był polski Fiat 126P, znany też jako Mały Fiat lub Maluch. Inne potoczne określenia dla modelu 125P to bandzior, kant, czy też kredens. No, wielu z nas takim kredensem to jeszcze chętnie by się przejechało. W sumie powstało niemal 500 000 egzemplarzy modelu, z czego prawie 900 tysięcy trafiło na eksport. No, a jestem bardzo ciekawa, kto ze słuchaczy Radia Opole takim jeździł.
0: Dzień dobry z Radiem Opol. Z Radiem Opol. Reklama społeczna.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej

0: Słuchacze Radia Opole poranni, słuchacze Radia Opole pewnie są przyzwyczajeni, że o tej porze po raz pierwszy wyjeżdżamy na opolskie drogi, no ale wchodzimy w wakacyjną ramówkę, a tym samym na drogach opolskich ruch trochę mniejszy. Na bieżąco będziemy informować Was o tym, co się dzieje na Opolszczyźnie, a teraz już najważniejsze informacje w skrócie ma dla nas Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W 6:30 na zegarach 27 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem lasu w dwóch lokalizacjach w obrębie miasta Kędzierzyn-Koźle. Akcja zakończyła się około godziny temu. Spaleniu uległo ponad 1,5 hektara lasu zlokalizowanego na pograniczu powiatów kędzierzyńsko-koźlewskiego oraz

0: Krakowickiego. Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Co najmniej 5 osób zginęło we wczorajszych rosyjskich atakach na wschodzie Ukrainy. Jak przekazał na telegramie szef władz obwodu zaporowskiego Iwan Fedorow, w wyniku uderzeń w Zaporoże zginęły 2 osoby, a 16 zostało rannych. Opublikowane przez niego zdjęcia przedstawiały płonący budynek oraz fragmenty dzielnicy zamienione w gruzowisko. W obwodzie charkowskim uderzenie rakietowe w miasto Zmijiw spowodowało śmierć jednej osoby i obrażenia u 8 innych, w tym 2 dzieci. Policja obwodu charkowskiego poinformowała też o śmierci funkcjonariusza, który zginął podczas ewakuacji mieszkańców innej miejscowości położonej dalej na północ. Kolejne wiadomości Radia Opole już za niespełna pół godziny, w nich m.in. o nowych okrętach podwodnych dla polskiej marynarki wojennej. Na dziś zaplanowano podpisanie umowy w tej sprawie.
2: Zdolność, o której marzyły pokolenia, 30 lat pracy nad programem Orka. My ten projekt finalizujemy.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 23, jak to dobrze brzmi w porównaniu do 34, no nawet 36, które będziemy mieć w tym najcieplejszym momencie dnia, to naprawdę brzmi bardzo przyjemnie. Ale na dzisiaj już synoptycy zapowiadają opady deszczu, nawet dostaliśmy ostrzeżenie meteorologiczne, nie tylko przed ekstremalnie wysoką temperaturą, ale też przed burzami, które mogą zacząć się już teraz. Tak, przy takich wysokich temperaturach takie wyładowanie atmosferyczne to jest normalne zjawisko. 36 dzisiaj, ale od jutra już powoli spadek temperatury, we wtorek 30, w środę przyjemne 27.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Mieliśmy na Opolszczyźnie rekord ciepła w Pruszkowie, no ale ten rekord został już pobity. 40,5 stopnia, tyle termometry pokazały wczoraj w Słubicach. W Toruniu też bardzo mocno grzało. Dzisiaj jest szansa na pobicie? No oby nie, za 27. 7.

0: Za 18 minut będzie godzina 7, niby wszyscy wiemy, niby wszyscy znamy to pytanie, które powtarza Hathaway już od ponad 20 lat. What is love? Ale pytanie wciąż pozostaje aktualne. Nasz numer telefonu 774-541-541 też jest aktualny i jest do waszej dyspozycji w każdej sprawie, między innymi w sprawie tego, co na termometrach.
1: Ja tam nie chcę narzekać. No upały są, no to na to można narzekać, bo to jest naprawdę, to nie są upały, to jest żar, afrykański żar. Przepraszam, muszę wyłączyć czajnik.
0: A, kawa z rana, bardzo ważna rzecz. Czajnik to priorytet. 774-541-541, Jerzy do nas dzwoni bardzo często. Równie często dzwoni do nas Barbara.
2: Proszę powiedzieć, kiedy zaczynają leć tenisiści grać, od kiedy i o której? Bardzo bym prosiła w sporcie o wspomnienie.
0: Nie ma sprawy, już teraz wspominamy. Dzisiaj się rozpoczyna Wimbledon, najstarszy, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej wielkoszlemowy. W tegorocznej odsłonie weźmie udział 6 reprezentantów Polski. No i jako pierwsza na korcie wystąpi dzisiaj Maja Chwalińska, która do turnieju trafiła dzięki dzikiej karcie, ale zapracowała oczywiście na to bardzo mocno. Maja zagra w samo południe. Współczuję, kiedy na termometrach będzie naprawdę bardzo wiele. Dzisiaj też w turnieju zagrają Magda Linet o 16.50 i Magda Fręch mniej więcej o godzinie 17. To są oczywiście tylko szacunkowe czasy. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za nasze tenisistki. Jutro też dołączą do nich panowie. No i mamy nadzieję, że tym razem temperatury na Wimbledonie troszeczkę będą łaskawsze dla tenisistów. 774-541-541. Jeżeli możemy w jakiś sposób wam jeszcze pomóc, no to dajcie nam znać. Chętnie zrobimy co w naszej mocy.

0: 12 minut będzie godzina 7. Do tej pory Opolszczyzna była rekordzistą, jeżeli chodzi o ciepło, a już zostaliśmy zdetronizowani. Daniel Klimczak o tym poinformował w wiadomościach o 6. Danielu, ile to było? 40,5 stopnia, prawda?
1: W Słubicach, tak, dokładnie. W Toruniu 40,3.
0: Niesamowite temperatury, ale właśnie czytam, że 65 km od granicy z Polską w Czechach wczoraj o 15 termometry pokazywały 41,1 stopnia.
1: Tylko pamiętajmy, że to są wskazania w cieniu, bo jak komuś pokazuje w słońcu więcej, to niech nie sygnalizuje, że właśnie mu się udało pobić rekord.
0: Nie,
1: to tak nie działa.
0: No,
1: ciekawe, jak masło się sprawuje w takich temperaturach. Właśnie sobie czytam, że ceny masła spadają. To nie wiem, zaraz nam chyba zaczną do niego dopłacać, jak ostatnio było za 99 groszy.
0: Ja mam taką w ogóle myśl, taki chyba innowację zacznę wprowadzać. Paliwo drożeje, no bo przecież program CPN właśnie się kończy. Masło tanieje. Tankowanie takim paliwem, może to byłoby dobra sprawa?
1: Może nakupujmy na zapas, poczekajmy na gorsze czasy, bo z masłem jest tak, podobnie jak z jajami, z cukrem, z mlekiem, co jakiś czas drożeją, tanieją, no i się potem mówi, że to wina tego, kto akurat rządzi.
0: A, że to wina, tak? Wina o tej porze nie polecamy. Natomiast masło, tak, jazda jak po maśle, to byłby dobry pomysł. Co tam w wiadomościach, Daniel?
1: Dziś kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Olesna. O 9 w Urzędzie Wojewódzkim przekazanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej S11, odcinek Kępno, właśnie obwodnica Olesna, czyli może nie obwodnica Olesna budowy, tylko kolejny krok w kierunku dojazdu do, czekaj, 11 chyba do Poznania prowadzić ma, tak?
0: 11 do Poznania?
1: Tak mi się wydaje. Na pewno gdzieś w okolice Wielkopolski. Dzisiaj także początek wspólnej akcji opolskich instytucji, takich jak WIK, MZK, MOPR i Ratusz. Będzie to poświęcone zdrowym nawykom, no i będą nas zachęcać do tego, żeby pić odpowiednią ilość wody. W Oziemku dzisiaj także sesja Rady Miejskiej, w programie m.in. głosowanie w sprawie projektu dotyczącego spalarni odpadów.
0: To takie tematy dzisiaj będą zajmować reporterów Radia Opole. Natomiast jeżeli chodzi o informacje drogowe, to nasi słuchacze mogą być naszymi reporterami. Jeżeli widzicie gdzieś jakieś utrudnienia na Opolszczyźnie, na opolskich drogach, to koniecznie do nas zadzwońcie pod 774-541-541.
2: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.

0: do radiopa doszła plotka, niepotwierdzona, ale prawdopodobna, że część pracowników polskich firm i instytucji i urzędów chce dzisiaj zostać dłużej w pracy. Powód bardzo prosty. Klimatyzacja. No wyjątkowo nadgodziny pragnie zrobić wyjątkowo wiele osób. Za 2 minuty to będzie godzina 7, za chwilę u nas najnowsze wiadomości.
1: Lama.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Autokracja. System zarządzania, w którym cała władza należy do jednego człowieka i jest sprawowana poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. Audiokracja. Audycja muzyczna, w której cała władza należy do jednego prowadzącego i jest tworzona tak, jak mu się podoba.
2: Zapraszam od 19 do 20, od poniedziałku do piątku. Tomek Wojtyłko.
3: Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 29 dzień czerwca, upalny dzień, chociaż może dzisiaj już będzie bez rekordów temperatur. Jest siódma.
4: Polska kupuje 3 nowe okręty podwodne. Dziś podpisanie umów w tej sprawie. Jutro ostatni dzień głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Lewina Brzeskiego.
5: Apeluję o aktywne włączenie się do głosowania.
4: A strażacy apelują o ostrożność w związku z falą upałów.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Z kraju, ze świata i z naszego regionu wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
4: Dziś zostanie podpisana umowa na zakup 3 nowych okrętów podwodnych ze Szwecji. Od tego zaczynamy. W uroczystości na pokładzie fregaty ORP Kościuszko wezmą udział szefowie rządów Polski i Szwecji oraz ministrowie obrony obu państw. Szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
6: Umowa wykonawcza to finał finałów. Program Orka był wpisany do planów modernizacji marynarki wojennej wiele lat temu i od wielu lat czekali na ruch rządzących w tej sprawie podwodniacy. I wreszcie, jak mówił szef MON Władysław Kuśniak-Kamysz, jest sukces.
7: Zdolność, o której marzyły pokolenia, 30 lat pracy nad programem Orka. My ten projekt finalizujemy.
6: Okręty zbuduje szwedzki SAP do czasu pierwszej dostawy, czyli do 2030 roku. Nasi marynarze nie będą jednak bezczynnie czekać. Zgodnie z umową, Szwecja jeszcze w tym roku dostarczy tzw. gapfiller, okręt nieco starszy, na którym marynarze będą się szkolić do czasu dostawy właściwych okrętów.
4: Fala upałów zwiększa ryzyko powstawania pożarów. To w połączeniu z niskim poziomem opadów spowodowało, że ściółka w lasach jest bardzo wysuszona. Służby apelują o szczególną ostrożność. Jak mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu kapitan Łukasz Nowak, wysokie temperatury to także zagrożenie dla upraw na polach.
8: Apelujemy o ostrożność i ostrożne posługiwanie się ogniem otwartym w przestrzeniach otwartych. Mam tutaj na myśli głównie lasy, ale i również tereny niezurbanizowane. Ta wilgotność na przykład zboża będzie się zmniejszać, co będzie powodowało to, że warunki rozprzestrzeniania się pożaru mogą powodować zagrożenia dla ludzi.
4: A prezydent Chełma Jakub Banaszek poinformował o śmierci kobiety na terenie zamkniętego kąpieliska, której prawdopodobną przyczyną był upał. Jeśli to się potwierdzi, będzie to pierwsza ofiara rekordowej fali gorąca w Polsce.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
4: Jeszcze tylko do jutra mieszkańcy Lewina Brzeskiego mogą głosować na zadania do realizacji w ramach 6. edycji budżetu obywatelskiego. Wśród zgłoszonych propozycji jest mobilne miasteczko ruchu drogowego, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz doposażenie jednostek OSP, mówi wiceburmistrz Dariusz Struski.
9: Mamy złożone 2 wnioski o twarde środki i 1 wniosek o miękkie. Obserwujemy, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie budżetem obywatelskim, że coraz więcej jak gdyby jest świadomości tego, że ludzie mogą wziąć sprawy w swoje ręce.
4: Głosować można na stronie internetowej miasta, w aplikacji mobilnej lub osobiście w 3 punktach na terenie gminy. Od 7:02:50 mamy 29 czerwca, poniedziałek, to 180 dzień roku i pierwszy poniedziałek wakacji. Słońce nad Opolem wstało 22 minuty przed 5 i zajdzie 5 po 21. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata. W kalendarzu świąt to Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików.
1: To przyniesie dzień.
4: Za 2 godziny w Urzędzie Wojewódzkim przekazanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na S11 Kępno Obwodnica Olesna. O 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie umowy w ramach programu wsparcia zdrowia psychicznego. Także o 10:00 początek wspólnej akcji Opolskiego Ratusza, WIK-u, MZK i MOPR-u poświęconej zdrowym nawykom. O 15:00 początek sesji Rady Miejskiej w Ozimku w programie m.in. głosowanie w sprawie projektu dotyczącego spalarni odpadów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Już teraz opolskie termometry pokazują 24 stopnie. No niewiele ta temperatura różni się od tej nocnej. Za nami bardzo tropikalna noc. Źle się spało, trzeba to przyznać. Wiele ludzi dzisiaj przyjdzie do pracy lekko zmęczonych. 24 teraz, 34 to w najcieplejszym momencie dnia. No i na dzisiaj też prognozowane są burze, takie wyładowania atmosferyczne. Przy takich wysokich temperaturach to zjawisko nie powinno dziwić. Jutro chłodniej. No nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale 30 stopni będziemy mieć na opolskich termometrach, więc faktycznie będziemy mieć lekkie ochłodzenie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 5 minut po godzinie 7, 24 stopnie. I jeszcze można wietrzyć, ale potem trzeba będzie zamykać kategorycznie wszystkie okna i zasłaniać się rolety. Do tego pewnie niektórzy się pokuszą, żeby wywiesić jakieś prześcieradła mokre na okna, żeby zrobić takie jeszcze większe tropiki. Nie polecam.

0: 10 minut po godzinie 7. Piekło leje się z nieba. Rekordowo ciepły weekend jest za nami, a dzisiaj jeszcze w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Tropików. Idealnie się to złożyło. Nigdy wcześniej w Polsce nie zanotowano tak wysokiej temperatury. 40,5 stopnia. Tyle było w Słubicach. W Toruniu było tylko odrobinę chłodniej, chociaż to też nie brzmi adekwatnie. 40,3 stopnia w Toruniu. Jak to było z tym Kopernikiem, że wstrzymał słońce, a ruszył ziemię? Gdyby tak powstrzymał słońce, to by było coś, no bo jak tu żyć w takich tropikach?
1: No cóż, taki mamy klimat, co poradzić. Trzeba się jakoś dostosować i przeżyć to wszystko. Z rodziną pojechaliśmy nad morze i właśnie teraz wróciliśmy, a mamy też to szczęście, że akurat w mieszkaniu mamy klimatyzację. Także czy to jest rekord do dumy? Niekoniecznie. Medal ma zawsze dwie strony.
2: W Toruniu padł rekord ciepła.
3: Mamy za darmo Majorkę, o, tak
4: teraz
3: bym powiedziała.
4: Trzeba do nas przyjeżdżać na wakacje, a nie za granicę.
3: Bo dużo narzekamy, że jest zimno.
4: Także cieszmy się tym słońcem teraz.
5: Mi to, wie pan, nie przeszkadza. Ja tam lubię akurat ciepło. Na budowie bym nie chciał pracować, ale dla ludzi starszych to jest na pewno gorzej. Ale ludzie wyjechali, nie? Za miasto przeważnie. Jest turystów dużo mniej. Nie jest źle. Co jakiś czas musi padać taka rekordowa temperatura.
0: Sorry, taki mamy klimat. To zdanie nabiera teraz zupełnie innego znaczenia. A, jeszcze inne zdanie brzmi zdecydowanie mocniej. W rekordowo ciepłym Toruniu słowa ja pierniczę to już nie wulgaryzm. To określenie meteorologiczne.

0: To była piosenka o wiatraku albo o klimatyzatorze. Dzięki, że jesteś tu. Mamy 17 minut po godzinie 7. Już nie Pruszków, już nawet nie Toruń. A co tam w Słubice ze swoimi 40,5 stopniami? Za nami niedziela z piekła rodem i choć IMGW rejestruje to oficjalne rekordy temperatur, to jednak słuchacze Radia Opole mają swoje pomiary.
1: Wczoraj żar się lał z nieba. Polskiej Nowej Wsi rekord temperatur 41 stopni. Miłego dnia. Do widzenia.
0: Dziękujemy, notujemy. Polska Nowa Wieś 41 stopni. No, przy takiej temperaturze to termometr puka w okno i prosi, żeby mu podać szklankę wody. Jak było u was, ale w cieniu, nie w słońcu, dajcie znać pod 774-541-541.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem, nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
6: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Cześć sąsiad, jak firma?
9: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
8: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
9: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
8: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
9: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
10: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
11: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do Gruszku Classic z sambudrolu.
12: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
11: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
12: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
11: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
13: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
14: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl.
15: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
18: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
19: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
18: BYD. Build your dreams.
20: Po reklamie.

0: Najlepsza muzyka o poranku, taka, która doda wam energii po tropikalnej nocy, która za nami, to taką właśnie dla was mamy w Radio Pole. Na naszych zegarach już w 7:30, pora więc na wiadomości w skrócie. Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: MGW wydaje ostrzeżenie drugiego stopnia dla wszystkich powiatów naszego regionu. Miejscami spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie prędkość nawet do 100 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Zjawiska te mogą występować dziś między 15 a 22. Na Opolszczyźnie nadal będą utrzymywać się wysokie temperatury. Od wczesnych godzin przedpołudniowych aż do wieczora prognozuje się, że na termometrach zobaczymy nawet do 35 stopni.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Mieszkańcy całego kraju otrzymali alert RCB w związku ze zwiększonym ryzykiem zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc, przekazano w wiadomości SMS. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 8:00, czyli za niespełna pół godziny. W nich m.in. zaproszenie na jutrzejsze spotkanie w sprawie budowy mostów w Krapkowicach.
3: Przedstawimy także proponowane rozwiązania w zakresie skomunikowania działek przyległych do planowanej inwestycji.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I już teraz 26 stopni opolskie termometry pokazują. No, to nie jest najwyższa temperatura, która nas dzisiaj czeka. Może się zdarzyć tak, że nawet i o 10 stopni jeszcze więcej będziemy mieć na Opolszczyźnie. Swoją drogą to czekamy na wasze prywatne rekordy ciepła. 34

0: 36 to jest prognoza na dzisiaj, no i dzisiaj też może zagrzmieć.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No bo to jest trochę tak, że te rekordy oficjalne podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wczoraj rekord ciepła padł w Słubicach, gdzie było 40,5 stopnia. Natomiast prywatne rekordy to nam notują słuchacze Radio Opole. Polska Nowa Wieś. Wczoraj na termometrze było 41 i cały czas przypominamy, że chodzi nam o temperaturę w cieniu, bo ta w słońcu to jest zupełnie inna para kaloszy. 774-541-541. Dajcie nam znać.

0: Ewa Max w Radio Pole Salt. Dosoliło nam słońce w ostatnich dniach. Mieliśmy go naprawdę pod dostatkiem. Żar lał się z nieba. W tej sprawie dzwonią do nas słuchacze pod 7745-415-41 i mówią nam, jakie rekordy temperatury u nich padały. Wiemy, że w polskiej Nowej Wsi było nawet 41 stopni. No a dzisiaj mamy mieć powtórkę z rozrywki. Mamy dzisiaj mieć równie wysokie temperatury. To jeszcze nie koniec upałów. Jeszcze od nich nie odpoczniemy. Ale a propos powtórek, to dzisiaj w kalendarzu historycznym mówiliśmy o tym, że mamy rocznicę zakończenia produkcji Fiata 125P, zwanego dużym Fiatem. No to przypomnę, że to było 55 lat temu, w 1991 roku. No i w tej sprawie oczywiście zadzwonił do nas Marek z Prudnika.
1: Bardzo miło znowu panią redaktor słyszeć, chociaż muszę powiedzieć, że duet na fali bardzo dzielnie państwa zastępował. Ale tutaj dziękuję za przypomnienie dużego Fiata. 1991 rok i od 1991 roku w salonie dużego Fiata już nie kupimy, ale pani redaktor, mamy taką bardzo ważną datę w historii motoryzacji. Od 100 lat możemy kupić Mercedesa Benza. 28 czerwca 1926 roku następuje fuzja stulecia. Łączą się firmy Daimler i Benz i powstaje firma Daimler-Benz. I oni właśnie sprzedają samochody pod nazwą Mercedes-Benz.
0: Na naszego słuchacza Marka z Prudnika, śląskiego, jak często dodajemy, zawsze można w tej sprawie liczyć. No to ja mam jeszcze jedną ciekawostkę motoryzacyjną od innego słuchacza Radia Opole, swoją drogą wieloletniego pracownika koncernu Mercedes. Nazwa Mercedes pochodzi od imienia córki Emila Jelinka, ambasadora w Indiach, pierwszego dealera samochodu Daimler-Benz. No jak dobrze jest mądrych posłuchać, no pod warunkiem, że dadzą się posłuchać i zadzwonią do nas pod 774-541-541.

0: Love Sensation i wakacyjna nowość w Radio Pola od Madonny. 11 minut przed godziną 8. Szukamy o poranku w Radio Pola dobrych informacji związanych z pogodą. Co powiecie na wyjątkowo niskie ryzyko odmrożeń? No tak, to brzmi całkiem nieźle. Ale wiele wskazuje też na to, że tegoroczny czerwiec będzie jednym z najcieplejszych w ostatnich latach, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wczoraj padł nowy rekord temperatury. W Toruniu odnotowano 40,3 stopnia, a w Słubicach 40,5 stopnia. Agnieszka Prasek mówi, że chociaż początek czerwca był chłodny, to miesięczna średnia znacząco się zwiększyła przez ostatnie dni.
1: Od połowy czerwca wzrost tej temperatury jest bardzo znaczny, także w skali całego miesiąca, bo tutaj mówimy o całym miesiącu, to ta średnia temperatura powinna być zdecydowanie wyższa i czerwiec powinien być tutaj uznany jako ten jeden z najcieplejszych z ostatnich kilku lat.
0: Michał Brennek to ekspert z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Nie ma wątpliwości, że tak ciepły czerwiec wynika po prostu ze zmian klimatu.
2: Mamy taką dosyć nowoczesną metodę, która mówi, że około 2 do 4 stopni Celsjusza więcej niż typowo w takich ciepłych czerwcowych pogodach mamy właśnie teraz.
0: Eksperci podkreślają, że takie fale upałów będą się w przyszłości powtarzać, co też wynika z postępujących zmian klimatu i ocieplenia ziemi. No i nawet zakrętki przyczepione do butelek nie pomogły w tej sprawie. A to trochę

0: 7745 41541. Zadzwoniła do nas Monika z Olesna z bardzo ważnym pytaniem. Czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można wywiesić na dworze, kiedy tam jest 40? No, faktycznie jest zagwozdka. Za 3 minuty godzina 8, więcej o pogodzie już po wiadomościach Radio Opole.
1: Radio Opole.
2: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie rybi, mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
4: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
5: Miłość nadal w sercach gra.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
7: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beklepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.
0: Pierwszy poniedziałek w wakacji dzisiaj mamy, to jest 29 czerwca, upalny dzień na Opolszczyźnie, ale uwaga, mamy też ostrzeżenie przed burzami. Na zegarach już godzina 8.
8: Wczoraj padł niechlubny rekord dotyczący liczby utonięć. Intercity odwołuje 21 pociągów z powodu upałów. Na liście są także składy jadące przez nasz region. A dziś początek Wimbledonu i o tym także w serwisie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
8: W Polsce utonęło wczoraj 17 osób, tak podaje Komenda Główna Policji. To największa dobowa liczba zgonów nad wodą w tym roku. Od początku czerwca w kraju utonęło 55 osób. PKP Intercity odwołało 21 pociągów. Decyzja dotycząca dzisiejszych połączeń ma związek z warunkami atmosferycznymi. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Dziś nie pojedzie m.in. skład TLK Planty relacji Wrocław Główny Kraków Płaszów. Część pociągów na trasie Kraków Główny Jelenia Góra i Jelenia Góra Kraków. Odwołano też pociąg Sudety kursujący m.in. przez Kędzierzyn Koźle, Głogówek czy Nysę. Przewoźnik apeluje o śledzenie komunikatów.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
8: Jutro o 17 w Krapkowickim Domu Kultury spotkanie informacyjne dotyczące popowodziowej odbudowy infrastruktury. Zakres prac obejmuje odtworzenie dwóch mostów na Osobłodze i Młynówce oraz przebudowę dróg od ronda z DW409 do skrzyżowania z DW416 w kierunku Żywocic. Podczas spotkania przedstawione zostaną rozwiązania projektowe związane z odbudową kilometrowego odcinka DK45, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
9: Przedstawimy także proponowane rozwiązania w zakresie skomunikowania działek przyległych do planowanej inwestycji. Będzie także możliwość zgłaszania opinii i uwag do przedstawionych rozwiązań.
8: Prace budowlane planowane są na lata 2027-29.
10: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
8: Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski otrzyma paliusz z rąk papieża Leona XIV. Obrzęd odbędzie się w uroczystość świętych Piotra i Pawła w Bazylice Świętego Piotra. To element stroju liturgicznego symbolizujący łączność z papieżem, jak i zagubioną owieczkę niesioną przez dobrego pasterza, wyjaśnia rzecznik kurii archidiecezji łódzkiej ksiądz Paweł Kłys.
11: To biała taśma z czarnymi krzyżykami, dwoma półkolistymi fragmentami ciemnymi, które symbolizują kopytka owcy, którą każdy pasterz ma nieść na sobie.
8: Paliusz otrzyma ponad 50 arcybiskupów, w tym 3 Polaków. Wśród nich będzie także metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś i katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski.
10: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
8: W Londynie rozpoczyna się dziś Wimbledon. Przez najbliższe 2 tygodnie oczy kibiców będą zwrócone na korty All England Club, gdzie wielki sport miesza się z brytyjską tradycją. Na miejscu jest Anna Rączkowska.
12: Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Znany z rygorystycznych zasad, takich jak nakaz gry w białych strojach, czy przycinanie trawy dokładnie na wysokość 8 mm. Ponieważ popyt na bilety przewyższa liczbę miejsc, tysiące fanów od niedzieli koczuje pod namiotami w słynnej wimbledonowej kolejce. W parku przed klubem tworzy się biwakowe miasteczko, widać tam namioty z narodowymi flagami z całego świata, czy plakatami ulubionych tenisistów. Skala logistyczna imprezy jest ogromna. Truskawki serwowane kibicom są zbierane codziennie o świcie hrabstwie Kent i dostarczane na korty wraz z 10 tysiącami litrów gęstej śmietany. A tych truskawek będzie naprawdę dużo, nawet 2 miliony. Dla polskich kibiców najważniejszym punktem dzisiejszego programu będzie wydarzenie na korcie numer 12. Tam swój mecz otwarcia rozegra Maja Chwalińska. Później kibice będą czekać także na Magdalinet. Polka wystąpi na korcie numer 1, a jej rywalką będzie Mirra Andrijewa.
8: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrance po 8 naszym gościem będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. Wśród tematów m.in. możliwe dalsze losy ustawy o statusie osoby najbliższej i unijne ambicje Ukrainy i Mołdawii.
10: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 26 stopni, piękne słońce, cudowne lato i gdyby na tym zostało, na tych 26 stopniach, to myślę, że niewiele osób by się obraziło. Ale będzie więcej, 34, nawet 36 stopni na dzisiaj prognozują synoptycy i MGW, ale uwaga, mamy też ostrzeżenie przed burzami, takie mogą się pojawić w stolicy województwa opolskiego wieczorem po godzinie 18. Jutro ochłodzenie do 30 stopni, a od środy już powoli będziemy łapać oddech, ma być 27-25, a nawet 23 stopnie w piątek.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i faktycznie od połowy tego tygodnia już ma być całkiem przyjemne lato, takie umiarkowanie ciepłe, nie upalne. Do tego też dużo słońca. Poczekamy, zobaczymy. 5 po 8, Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Cześć, dzień dobry, witajcie.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Adidas,
2: Gant,
3: Karl Lagerfeld,
4: Tommy Hilfiger,
5: Guess,
4: Diesel.
6: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
10: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
11: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: Gorące wakacyjne rytmy w Radio Pole idealnie pasują do tego, co mamy na termometrach. A teraz już przenosimy się do studia porannej rozmowy, gdzie jest Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A porannym gościem Radio Opole jest poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. Dzień dobry, panie pośle.
3: Witam panią redaktor, witam bardzo serdecznie słuchaczy Radio Opole.
2: A zaczniemy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Podpis, weto albo Trybunał Konstytucyjny. Takie trzy ścieżki ma do wyboru prezydent Karol Nawrocki. Jak pan sądzi, co się wydarzy w sprawie tej ustawy?
3: No mam nadzieję, że podpisze. Po pierwsze dlatego, że obiecywał to w czasie kampanii wyborczej. Proszę odsłuchać programy z debaty wtedy, kiedy pan prezydent Nawrocki jako kandydat mówił o tym, że taka ustawa o statusie osoby najbliższej mu nie przeszkadza. Po drugie dlatego, że większość Polaków chce takiej ustawy, chce takiej regulacji, bo to nie żadna rewolucja ideologiczna, tylko to jest standard, który jest już dawno wprowadzony w krajach Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych, a tak często pan prezydent się wzoruje, się powołuje na kongresmenów amerykańskich, tych prawicowych, którzy już dawno ten standard w Stanach Zjednoczonych przyjęli.
2: Mhm. Karol Nawrocki mówił właśnie w kampanii wyborczej, że jest gotowy do dyskusji, aby uregulować ten status osób sobie bliskich, powiedzmy, no ale zapowiedział, że odrzuci takie rozwiązania, które będą alternatywą dla małżeństwa. To powiedzmy, panie pośle, status osoby najbliższej, a osoby w małżeństwie, to czym się to będzie różniło?
3: Znaczy, ja rozumiem, że pan prezydent miał uzasadnione tak obawy co do konsekwencji przyjęcia ustawy o związkach partnerskich. Tej ustawy, z której ostatecznie koalicja się wycofała. Przypominam, że nie było tutaj zgody Polskiego Stronnictwa Ludowego na propozycję, która Lewica chciała wprowadzić, dlatego ten projekt tej regulacji ostatecznie został wycofany. Natomiast tym kompromisem miała być ustawa o statusie osoby najbliższej. O tej ustawie, również o propozycji takiej ustawy mówił prezydent Nawrocki w czasie kampanii wyborczej. No i dzisiaj robimy sprawdzam. Jest to przyjęte na poziomie Sejmu, na poziomie Senatu i od 25 czerwca ta propozycja ustawy jest na biurku pana prezydenta. Mhm. Tu nie wprowadzamy żadnej ideologicznej, żadnej obyczajowej rewolucji. Chodzi o to, żeby osoby, które w takich związkach nieformalnych są, mogły te związki zalegalizować, tak? Najpierw u notariusza, a potem zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak by kwestia dostępu do informacji medycznej, tak żeby kwestia spadków, tak żeby kwestia związana ze wspólnym rozliczaniem podatków była po prostu uregulowana, tak? Tam nie ma absolutnie nic, uprzedzam pani pytanie ewentualne, o adopcji dzieci, o kwestiach takich, które bulwersują Polaków i na to rzeczywiście zgody nie ma i nie będzie.
2: A będzie natomiast to dyskutowa? A, mówi pan, że nie będzie zgody.
3: Moim zdaniem nie będzie i to rzeczywiście no, wprowadziłoby dużą burzę taką polityczną, medialną i społeczną. I o tym dzisiaj nikt nie mówi. Z tych propozycji ci, którzy projektowali tą ustawę, się wycofali. A więc tam jest regulacja, tak, spraw takich formalno-prawnych. Mówiłem o tej informacji medycznej, o sprawach spadkowych, o sprawach z rozliczeniami podatkowymi, tak żebyśmy dołączyli do krajów Unii Europejskiej, które już dawno te regulacje przyjęły. Przyjęły również Stany Zjednoczone, które, tak jak powiedziałem, są taką inspiracją dla pana prezydenta Nawrockiego i polityków PiS-u. No to skoro jest inspiracja, no to bądźmy konsekwentni, tak? Natomiast PiS uprawia tutaj taką politykę hipokryzji, zakłamania. Przecież wiemy, jak często posłowie, parlamentarzyści prawicy byli czy są w związkach nieformalnych, a tutaj próbują moralizować, a tutaj próbują pouczać.
2: Każdy z nas ma jakąś historię.
3: Każdy z nas ma jakąś historię, natomiast przypominam, że w Polsce to jest dość duża grupa, szacowana na około 2 miliony osób, a więc 8% tak, związków dzisiaj w Polsce to związki nieformalne i status tych związków należy uregulować. I ta ustawa taką regulację daje.
2: CPK albo Port Polska, to już tak różnie sobie nazywamy, podpisano umowę, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak określił jako przełom w przygotowaniach do tej inwestycji, a chodzi o umowę na budowę fundamentów pod budowę lotniska w Baranowie. Prace już we wrześniu mają ruszyć, umowa podpisana z Budimexem, ale też jednocześnie czytamy o tym, że przepustowość lotniska miałaby się zwiększyć z 34 do nawet 44 milionów pasażerów. No to wzrasta rozmach tej inwestycji.
3: No to są oczywiście wyliczenia. Mam nadzieję, że ta przepustowość w tych wysokich poziomach będzie utrzymana. Natomiast pani pewnie nawiązuje do tej megalomanii, którą opozycja wtedy, mówię tutaj o latach 2015-2023, podnosiła, bo to rzeczywiście była megalomania, jeżeli chodzi o PiS. Ten port CPK, bo wtedy była taka terminologia, był jedynie koncepcją papierową. Posłowie, ministrowie ówczesnego rządu chwalili się na prezentacjach w PowerPoincie gigantycznym przedsięwzięciem, ale nie zrobili nic, by ten projekt realizować. Przypominam, że rząd pana Donalda Tuska, że rząd koalicji 15 października, wszystkie kwestie związane z wykupem gruntów, związane z kwestiami planistycznymi, dokumentacyjnymi, dawno sobie z tym poradził, a we wrześniu ruszają pierwsze prace budowlane, tak żeby w roku 2030 to lotnisko było gotowe. 31 mają być zakończone prace budowlane, a w 32 ma oficjalnie to lotnisko przyjmować pierwsze samoloty i ruch,
2: realne,
3: i ruch no pasażerski. Wie pani, to w dużej mierze będzie zależeć od tego, czy opozycja nie będzie przeszkadzać, tak? Bo konsorcjum zostało wyłonione, wykonawcy są pewni i przewidywalni. Mam nadzieję, że ten proces budowlany będzie przebiegał bez zakłóceń. Oczywiście mamy...
2: Opozycja mogłaby przeszkodzić w tym. Będą
3: protestować, będą pisać protesty, będą kwestionować. Wie pani, no tutaj takich pomysłów na taką destrukcję, obstrukcję jest tutaj bardzo dużo. Nie chcę tutaj podpowiadać, tak?
2: Trochę uśmiecham, bo przecież oni też chcieli tej inwestycji.
3: Na antenie. No nie, ale chcieli oni być sukcesorem. Oni chcieli to realizować. A tu nie wyszło. W wyborach parlamentarnych 2023 przegrali. To nie oni będą tą inwestycję strategiczną dla polskiego lotnictwa, ale również w wymiarze infrastrukturalnym, bo to nie tylko lotnisko, ale gigantyczny węzeł drogowy i kolejowy, który będzie spinał największe miasta Polski z tym projektem Port Polska. I tutaj jak gdyby ucinam to, co pani powiedziała na samym początku, bo to rzeczywiście był projekt pod nazwą CPK, ale dzisiaj oficjalnie to jest lotnisko o nazwie Port Polska.
2: A tak właściwie to nie wiemy, kto otworzy, bo skoro ma pierwszy samolot odlecieć w roku 2032, to jeszcze ho, ho, ho.
3: Tego nie wiemy, rzeczywiście polityka jest nieprzewidywalna, natomiast wiemy na pewno, że to rząd Donalda Tuska rozpoczyna tą inwestycję w wymiarze nie koncepcyjnym, nie planistycznym, tylko budowlanym, prawdziwym, realnym, tak? Jeżeli do tego dodamy elektrownię atomową, jeżeli do tego dodamy ten gigantyczny projekt budowy nowych linii kolejowych i linii dużych prędkości, no to bez wątpienia polska infrastruktura drogowa, kolejowa, lotnicza będzie absolutnie numer jeden w Europie.
2: Mhm. To jeszcze sprawy międzynarodowe w tej części. Bierze pan udział w pracach takiego zgromadzenia parlamentarnego dotyczącego Polski i Mołdawii. Mołdawia razem z Ukrainą tutaj się stara o to, żeby do Unii Europejskiej wejść. A komu będzie łatwiej wejść do Unii Europejskiej?
3: W mojej opinii bez wątpienia Mołdawii, która jest już na bardzo takim zaawansowanym poziomie negocjacji. To już są sprawy nie tylko takie zasadnicze, podstawowe, jak sądownictwo czy praworządność, ale również te związane z polityką gospodarczą, społeczną czy celną. Natomiast ze względów politycznych Bruksela te dwa procesy połączyła, choć choć Mołdawia oprócz takich problemów natury właśnie, nie wiem, gospodarczej, ma nierozwiązany problem Naddniestrza. Mhm.

0: tamtejszych polityków. Wiemy, że Mołdawia to jest taki, to jest takie epicentrum, jeżeli chodzi o europejską geopolitykę i Unii Europejskiej. Nam wszystkim powinno zależeć, żeby Mołdawia była częścią świata zachodniego, a nie prowincją Federacji Rosyjskiej. Przypominam, że Mołdawianie przyjęli zapis w swojej konstytucji, że Mołdawia dąży do Unii Europejskiej i chce być częścią świata zachodniego. Natomiast Federacja Rosyjska nie poprzestaje w tym, żeby mącić, żeby skłócać, żeby wprowadzać tam destabilizację. Dlatego tak ważna jest pomoc nas wszystkich, by Mołdawianie jak najszybciej zakończyli te procesy negocjacyjne i w roku 2030 byli, formalnie te negocjacje zakończyli, a potem stali się częścią dla nas strategicznego projektu w wymiarze politycznym, gospodarczym i również w wymiarze militarnym, jakim jest Unia Europejska.
1: Tomasz Kostuś, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest gościem Radia Opole. Mam jeszcze jedno pytanie, ale to już w internecie. Zapraszam.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Dreszcze to nowość od Martyny Baranowskiej w Radiu Opole. Dreszcze to są wtedy, kiedy się za długo siedzi przy klimatyzatorze. A już teraz w 8:30 Daniel Klimczak i najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A zaczynamy od polityki. Prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej, tak przekonywał w porannej rozmowie Radia Opole poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. Jak podkreślał, takie rozwiązania funkcjonują już w wielu krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, a przyjęte przez parlament przepisy są efektem kompromisu i nie stanowią alternatywy dla małżeństwa, ani nie przewidują adopcji dzieci przez osoby pozostające w takich związkach. Polityk odniósł się także do budowy portu Polska. Jego zdaniem podpisanie umowy na fundamenty przyszłego lotniska w Baranowie pokazuje, że obecny rząd skutecznie realizuje inwestycję, która wcześniej pozostawała jedynie na etapie zapowiedzi. Przypomniał też, że uruchomienie portu planowane jest na 2032 rok.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
2: Jedna osoba została ranna w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Kowale w powiecie oleskim. Poszkodowany doznał poparzenia górnych dróg oddechowych. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Na miejscu z ogniem wciąż walczy 5 zastępów straży pożarnej, a z powodu wysokich temperatur przedłużą się prace na przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy Wrocławskiej w Brzegu. PKP PLK informują, że ekipy budowlane będą prowadzić swoje działania jeszcze do 8 lipca. Do tego czasu przejazd będzie zamknięty. Kolejne wiadomości radia.

0: Opole już o 9:00, w nich m.in. ostrzeżenie przed możliwymi negatywnymi skutkami upałów. Uważać powinni przede wszystkim seniorzy i inne osoby przewlekle chore.
1: Kiedy występują upały, organizm odwadnia się i stężenie leków w organizmie może zwiększyć się.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Coraz cieplej się robi, w stolicy województwa już mamy 27 stopni, dzisiaj znowu będą wysokie temperatury, ostrzeżenie meteorologiczne cały czas jest aktualne, 27 teraz, a w ciągu dnia 34-35, a nawet 36 stopni, to wszystko w cieniu, takie temperatury dziś będziemy notować, a pod wieczór możliwe burze.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Wszystko wskazuje na to, że to złe, dobrego początki. To znaczy dzisiaj jeszcze wysokie temperatury, jeszcze upały, ale od jutra takie stopniowe, delikatne ochłodzenie i od

0: jeszcze nie ma 9, a na opolskich termometrach już 27 stopni. Mamy 18 minut przed godziną 9, a wysłuchacie porannego programu w Radio Opole. Takie temperatury mamy w tych ostatnich dniach, że nawet najstarsi górale takich nie pamiętają. No właśnie, dla tych, co się w góry wybierają na wakacje w najbliższym czasie, to też sprawdziłam najbliższą prognozę pogody. W Zakopanem dzisiaj 29 stopni, ale od czwartku, uwaga, 16 stopni. Taki spadek temperatury, to się dopiero nazywa ochłodzenie. 16 stopni już od jutra w Zakopanem. No jak nic, do sandałów skarpetki trzeba będzie ubierać. Ale nie trzeba jechać do Zakopanego, żeby poczuć góralski klimat. Mała armia Janosika. Ta grupa wystąpi w opolskim amfiteatrze już w najbliższą sobotę. No i my mamy dla Was podwójne zaproszenie na ten koncert. Podpowiedzcie nam tylko jakąś góralską metodę na poradzenie sobie z upałem. Czyli jak to robią górale, jak po góralsku dać sobie z tym radę. 774-541-541. Podwójne zaproszenie na małą armię Janosika do wygrania.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Proszę powiedzieć, kiedy zaczynają nasi tenisiści grać, od kiedy i o której?
1: Od dzisiaj zaczynają, a zaczyna Maja Chwalińska w samo południe. Nasza tenisistka z dziką kartą powalczy na trawiastych kortach Wimbledonu. Poza nią dzisiaj także powalczy Magda Liniant i Magda Fręch. Wimbledon jednak, który dzisiaj się rozpoczyna, to nie tylko wielki tenis, ale też jedna z najbardziej rozpoznawalnych sportowych tradycji w Wielkiej Brytanii. Od rana okolice słynnych trawiastych kortów wypełniają kibice z różnych krajów. Jedni z biletami, inni z nadzieją, że zdobędą je po wielu godzinach czekania w kolejce, a wśród nich są także Polacy, którzy przyjechali do Londynu z dobrym humorem i wiarą w udane występy biało-czerwonych.
2: Na Wimbledonie nawet czekanie ma swój urok. W kolejce słychać różne języki, ale temat zwykle jest ten sam. Tenis, atmosfera i emocje. W tej kolejce spotkałam polskich fanów.
3: Jesteśmy z Polski. Taka dokładnie sytuacja. Z różnych miejsc. Dolny Śląsk.
4: Olsztyn. Tak.
3: Mamy namioty, jedzenie, śpiwory.
2: Komu dopingujecie w tym roku?
3: Wiadomo, że naszym. Wiadomo, że Iga. Trzymamy za nią mocno kciuki. Za Maję bardzo mocno trzymamy. Za Hubiego. No i za Kamila. Tutaj na Wimbledonie. Ma klimat. Wimbledon.
2: Kiedy przylecieliście do Londynu?
3: Wczoraj.
2: Już w kolejkę, tak?
3: Tak.
2: Na londyńskiej trawie już dziś zagra czworo Polaków. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magda Liniant i Magdalena Fręch. To dopiero początek biało-czerwonych emocji, bo we wtorek do rywalizacji dołączą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. W sumie w głównych drabinkach Wimbledonu zobaczymy 10 reprezentantów Polski. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Radio Opole.

0: Za 3 minuty będzie godzina 9, punktualnie o 9 u nas najnowsze wiadomości w Radio Opole z kraju, ze świata i przede wszystkim z naszego regionu. Mamy ostrzeżenie meteorologiczne przed upałami, przed wysoką temperaturą, ostrzegają też lekarze. Jak się zabezpieczyć, jak sobie poradzić, a może jak sobie poradzić na sposób góralski? O tym także mówicie dzwoniąc pod 774-541-541. Przypominam, że dzisiaj w konkursie do zdobycia jest podwójne zaproszenie na koncert Małej Armii Janosika.
1: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
2: Reklama.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
5: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
7: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
8: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
9: Po reklamie.
0: Mamy bardzo ciepły, bardzo słoneczny poniedziałek. Pierwszy poniedziałek w wakacji. Na zegarach już godzina 9, pora więc na wiadomości.
10: Dziś kolejna próba przesłuchania lekarza Emila Jędrzejewskiego.
11: Kodeks mówi jasno. Jeżeli wymagają tego jego interesy, to ma prawo przyjść z pełnomocnikiem.
10: Poniedziałek to kolejny dzień z ekstremalnie wysokimi temperaturami. Uważać powinni zwłaszcza seniorzy. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
10: A zaczynamy od polityki. Prezydent jeszcze w czasie kampanii wyborczej obiecywał poparcie dla rozwiązań wprowadzających status osoby najbliższej, dlatego powinien podpisać przegłosowaną przez parlament ustawę. Tak w porannej rozmowie Radia Opole przekonywał poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. Jak dodawał, większość Polaków chce wprowadzenia tego typu rozwiązań.
12: To nie żadna rewolucja ideologiczna, tylko to jest standard, który jest już dawno wprowadzony w krajach Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych. A tak często pan prezydent się wzoruje, się powołuje na kongresmenów amerykańskich, tych prawicowych, którzy już dawno ten standard przyjęli.
10: Zdaniem Tomasza Kostusia przyjęte przez parlament regulacje zostały wypracowane w drodze kompromisu uwzględniającego zdanie konserwatystów i nie mają być alternatywą dla małżeństwa. Jak podkreślał, nie ma też zgody na przykład na adopcję dzieci przez osoby pozostające w takich związkach. Naszego gościa pytaliśmy też o dalsze losy portu Polska. Niedawno podpisano umowę na budowę fundamentów pod budowę lotniska w Baranowie, co zdaniem Tomasza Kostusia świadczy o tym, że obecny rząd skuteczniej niż poprzednicy realizuje zapowiedzi realizacji. realizacji tej inwestycji.
12: Ten port był jedynie koncepcją papierową. Posłowie, ministrowie ówczesnego rządu chwalili się na prezentacjach w PowerPoincie gigantycznym przedsięwzięciem, ale nie zrobili nic, by ten projekt realizować.
10: To nowe lotnisko ma zostać wybudowane do 2032 roku.
1: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
10: W upalne dni należy nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i stosować kremy z filtrem UV. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski wskazuje, że małe dzieci nie powinny wychodzić z domu w godzinach największego nasłonecznienia. Również osoby starsze powinny pozostać w tym czasie w domu. W przypadku przyjmowania większej ilości leków na choroby przewlekłe podczas upałów ich stężenie może być podwyższone.
2: Kiedy występują upały, organizm odwadnia się i stężenie leków w organizmie może zwiększyć się nawet do poziomu, który może być groźny dla zdrowia. Osoby starsze powinny uważnie monitorować swoje samopoczucie i stosować się do zaleceń związanych z postępowaniem podczas upałów.
10: Dziś prokuratura okręgowa w Warszawie ponownie spróbuje przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Były ordynator chirurgii w Kanale Zero stwierdził, że pacjenci przyjmowani na SOR zarządzany przez Dawida Kasprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych. O szczegółach Michał Makowski.
9: Doktor Jędrzejewski domagał się przesłuchania w obecności pełnomocnika. Gdy prokuratura odmówiła, przekazał śledczym notatkę z danymi dwóch pacjentów, którzy mieli umrzeć w szpitalu. Prokuratura już wcześniej zajmowała się sprawą jednego ze wskazanych pacjentów. Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
13: Zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba nie została jak na razie przez nas odnotowana w jakiejkolwiek sprawie.
9: Mecenas Andrzej Zorski stwierdził, że doktor Jędrzejewski miał prawo milczeć i przygotować się do przesłuchania razem z pełnomocnikiem.
11: Kodeks mówi jasno. Jeżeli wymagają tego jego interesy, a moim zdaniem absolutnie wymagają, to ma prawo przyjść z pełnomocnikiem. Trudno, żeby go ustanowił kilka godzin.
9: Przez ostatnie 3 lata do prokuratury wpłynęło łącznie 12 spraw zgonów pacjentów Szpitala Południowego. Większość z nich zakończyła się umorzeniem lub odmową wszczęcia postępowania.
10: I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dobiega końca program osłonowy ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast niższa stawka VAT obowiązuje jeszcze do jutra. Zdaniem ekspertów całkowite wygaszenie programu może oznaczać podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 40 do 60 groszy za litr.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
10: 4,5 minuty po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
14: Kuba Biel, dzień dobry. Reprezentacja Kanady awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/16 finału współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0. Gola na wagę zwycięstwa i awansu strzelił w doliczonym czasie gry Steven Estacchio. Komentarze po tym spotkaniu zebrał Jan Pachlowski.
15: Jesse Marsh, selekcjoner Kanady, tuż przed najważniejszym meczem w życiu swoich zawodników, a zarazem pierwszym w historii Kanady spotkaniem fazy pucharowej Mistrzostw Świata, postawił na szybkość i wytrzymałość. Ostatecznie jednak o losach niedzielnego meczu przesądziły waleczne serca, komentuje publiczne kanadyjskie radio CBC. Przybyli tutaj do południowej Kalifornii, wyrzuceni przez los własnego kraju, mimo że są gospodarzami Mistrzostw Świata, a jednak wciąż zdeterminowani, by pokazać, na co ich stać w najważniejszym momencie swoich karier, pisze Toronto Sun. Agencja prasowa Associated Press relacjonuje, tuż po tym, jak Kanada odniosła swoje pierwsze w historii zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata, trener Jesse Marsh zebrał zawodników w krąg na murawie stadionu, wciąż pogrążonego w euforii i przemówił prosto z serca: jesteście dzisiaj kanadyjskimi bohaterami. Bohaterami dla przyszłych pokoleń dzieci w tym kraju, które będą uprawiać ten sport. Powinniście być dumni z tego, kim jesteście, mówił selekcjoner Kanadyjczyków.
14: Rywalem Kanadyjczyków w meczu o ćwierćfinał będzie zwycięzca spotkania Holandia-Maroko. A już dziś kolejne spotkania o godzinie 19:00 Brazylia zagra z Japonią, o godzinie 22:30 Niemcy z Paragwajem i o godzinie 3:00 wspomniany mecz Holandia-Maroko. Tenis, białe stroje, truskawki ze śmietaną i trawa przycięta jak pod linijkę. W Londynie rozpoczyna się Wimbledon, najstarszy i najbardziej elegancki turniej tenisowy świata. Dla polskich kibiców najważniejszym punktem dzisiejszego programu będzie wydarzenie na korcie numer 12. To tam swój mecz otwarcia rozegra Maja Chwalińska. Zmierzy się z Tajką Mananchayą Savankaev. Później kibice będą czekać także na Magdalinet. Polka wystąpi na korcie numer 1 a jej rywalką będzie Mira Andrijewa. Dzisiaj zagra również Hubert Hurkacz z Norwegiem Kasperem Rudem na korcie numer 3. Dzień polskich występów zamknie Magdalena Fręch na korcie numer 15, a jej rywalką będzie Anna Kalińska. Polscy siatkarze wygrali w Gliwicach z Argentyną 3-1 na zakończenie drugiego z ich udziałem turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Wcześniej biało-czerwoni pokonali Niemców 3-1 oraz wygrali z Turcją i Belgią po 3-2. Polacy mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. Zgromadzili 17 punktów, w tabeli są na trzecim miejscu, prowadzi Japonia przed Stanami Zjednoczonymi. Robert Lewandowski, najlepszy polski piłkarz i kapitan polskiej reprezentacji, jest bliski transferu do Chicago Fire i ma podpisać kontrakt na początku tygodnia. Taką informację przekazał włoski dziennikarz sportowy Fabrizio Romano. Jeśli polski napastnik zagra w Chicago Fire, będzie to pierwszy jego klub poza Europą. Wcześniej grał w Bundeslidze, w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium oraz w La Liga w FC Barcelona.
16: Pogoda.
0: Mamy 28 stopni w stolicy województwa opolskiego. Podobna temperatura w całym regionie, na całej Opolszczyźnie. Dzisiaj upalnie do 35 stopni nawet, ale na dzisiaj, na wieczór już synoptycy zapowiadają burze, wyładowania atmosferyczne, pioruny. No generalnie będzie się sporo działo, ta pogoda będzie dynamiczna. Od jutra stopniowo będziemy się spodziewać ochłodzenia. Jeszcze jutro 30 stopni na Opolszczyźnie, w środę 27, ale od czwartku temperatura przyjemnie umiarkowana.
16: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Najbardziej zatłoczonymi miejscami na Opolszczyźnie będą dzisiaj pewnie miejskie baseny. W takich Głubczycach na przykład, gdzie temperatura wody podobna jest bardzo przyjemna, to warto tam się wybrać tak gdzieś do godziny 16, bo później mają tam być burze. No wiadomo, jak pada, no to w wodzie niespecjalnie warto wtedy być. Mamy 8 minut po godzinie 9, słuchacie porannego programu Radio Opole. A witamy Was ponownie w takim samym składzie. Tutaj Magda Szybińska, ze mną Paweł Oliwa. Witajcie.

0: 18 minut po godzinie 9 i pierwszy poniedziałek tegorocznych wakacji. Bardzo wakacyjna pogoda, nawet aż do przesady. Kto może, ten ucieka nad wodę. Baseny miejskie, kąpieliska, jeziora, to wszystko ma teraz czas oblężenia. Mieszkańcy miast właśnie w czasie fali upałów szukają wytchnienia nad wodą.
1: Siostro z...
2: Bardzo przyjemnie, fajnie.
1: Tak, i z dziećmi.
3: Ciepło i fajnie.
4: Jak się można bawić w wodzie?
3: Pływać, skakać i się bawić foremkami w piasku.
1: Długo takiej pogody nie było, naprawdę. No ale też niebezpieczna, trzeba uważać niestety.
5: Bardzo dobrze, wyśmienicie, bym powiedział.
6: Jakoś się żyje.
7: Jest straszny gorąc, więc najlepiej jak się wychodzi od razu z wody, to w koszultkę albo co godzinę smarować się kremem z filtrem. Najlepszy sposób. Pod parasolem, żeby trochę jeszcze odpocząć. Ale woda bardzo przyjemna, chłodna, więc też warto posiedzieć we wodzie.
8: Krem ochronny?
9: Tak się składa, że ja zawsze się spalam na czerwono, także tutaj ochrona przede wszystkim. Trzeba również się nawadniać.
8: Rekordowe temperatury.
10: No rekordowe, ale co pan robi? Zimno, źle, za gorąco, źle, więc zaraz to ciepełko nam ucieknie, więc cieszmy się.
0: No właśnie, dzisiaj 35, może nawet 36 stopni. Jutro 30, środa 27, a od czwartku to będziemy powoli narzekać, że jest za zimno na plażowanie, bo temperatura spadnie do 25 do 23 stopni. No, trzeba powiedzieć, że to już nie tylko klimat, to po prostu już taka nasza natura. 19 minut po godzinie 9.

0: dobry z Radiem Opole.
1: 25 minut po godzinie 9. Mamy pierwszy poniedziałek tegorocznych wakacji. Bardzo z tego powodu cieszą się dzieci. Trochę mniej mogą się cieszyć rodzice, bo mają do dyspozycji 2 miesiące ze swoimi pociechami, z którymi trzeba jakoś wytrzymać. Czasami jest to błogosławieństwo, ale czasami w którymś momencie już dochodzi do zmęczenia materiału rodzicielskiego. I na ten temat właśnie teraz z mediatorką, trenerką Mindfulness z Uniwersytetu USB Emeritus w Opolu, Ewa Kosowska-Korniak w naszym studiu. Cześć Ewa, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wakacje to jest taki moment relaksu, ale czasami też bywa bardzo stresującym czasem, prawda?
2: Bywa to wyzwaniem dla rodziców, zwłaszcza jeśli oczekują, że dzieci będą posłuszne, będą się zachowywać tak jak my w ich wieku, w cudzysłowie, że będą robić to, o co je prosimy i to od razu, a nie zaraz. No to wtedy może być ciężko.
1: Och, to zaraz, to jest takie słowo, które się powtarza bardzo często. To rodzice czasami potrafią wybuchnąć, to nie zaraz, ale natychmiast, kiedy słyszą to zaraz.
2: Właśnie. Bo sobie nie doprecyzowujemy, co to znaczy, bo wystarczyłoby zapytać, co to dla ciebie znaczy zaraz. Prawdopodobnie rodzic wtedy usłyszałby, jak skończę robić to, co teraz robię, to jest moje zaraz, a dla rodzica zaraz, to znaczy za sekundę i stąd już nieporozumienia.
1: A, czyli po prostu to jest kwestia niedogadania się i innego wyznacznika czasu, innej miary czasu.
2: Tak, i braku doprecyzowania pojęć, których używamy. Tak naprawdę chyba wszystko jest kwestią komunikacji i pomyślam sobie, że jeśli komuś jest ciężko podczas tych wakacji tak złapać kontakt ze swoim dzieckiem, to pierwsza rada, którą mogłabym dać z całego serca, więcej słuchać. Czyli nie narzucać dziecku, nie mówić, co ma zrobić, tylko raczej pytać i słuchać odpowiedzi. I wtedy zaczyna się budować bardzo duża płaszczyzna zrozumienia. Dzieci się zaczynają czuć traktowane po partnersku, a i my zaczynamy je lepiej rozumieć.
1: A ja mam takie trochę odwrotne wrażenie, że czasami to chciałoby się być nie tylko

0: nie oczekuj zamiennej kolejności tylko dlatego, że jesteś starszy, dorosły i że jesteś rodzicem. Jesteś tą osobą bardziej dojrzałą, świadomą, słuchającą radia, więc ty wiesz, że najpierw wysłuchaj, a potem bądź wysłuchany. Jeśli damy dzieciom taką przestrzeń do bycia sobą, do bycia ważnymi, do uważnego słuchania, żeby się czuły wysłuchane, no to prędzej czy później ta reakcja zwrotna nastąpi.
1: To jest ten pierwszy poziom, czyli rodzic, dziecko, ale w wakacje bardzo często dochodzi też do takich spotkań bardzo przyjemnych na pewien czas. Gorzej, kiedy ten czas się troszeczkę przedłuża. Na drugim poziomie, czyli rodzic i jego rodzic, albo jeszcze lepiej, teść, teściowa. Jak sobie tutaj poradzić? O tym powiemy za chwilę.
2: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie rybi, mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie. Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Po reklamie.

0: Wracamy do rozmowy na temat tego, jak sobie poradzić w relacjach z naszymi najbliższymi w wakacje. No niby to jest taki bardzo spokojny czas, kiedy odpoczywamy od pracy, ale może się okazać, że to jest bardzo stresujący moment w naszym życiu. Mediatorka, trenerka Mindfulness z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, Ewa Kosowska-Korniak w naszym studiu. Teściowa i teść. Niby śledź nie ryba, a teściowa nie rodzina, ale jednak wakacje czasami z teściami spędzamy.
1: Takie relacje rodzinne, wielopokoleniowe są trudne i bywają trudne, zwłaszcza w wakacje. Myślę sobie, że najważniejsze jest to, żeby zachowując szacunek do swoich teściów, to też do rodziców, bo czasami problem z rodzicami również jest w ogóle w takiej relacji z dorośli dzieci kontra dorośli rodzice. Ważne jest zachowanie szacunku i stawianie granic. I to wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje, ale wielu osobom z mojego pokolenia, myślę, że z naszego pokolenia, wydaje się to bardzo, bardzo trudne, bo jak to powiedzieć mamie czy teściowej, że sobie nie życzę, żeby się wtrącała w moje sprawy, że nie cenię sobie jej zdania, że ma się zająć swoim życiem i patrzeć na siebie, a nie na mnie. Przecież to niegrzeczne, nieeleganckie.
0: No właśnie, to nie jest takie oczywiste, jakby się wydawało.
1: Ja sobie myślę, że gdyby używać takich zwrotów, jakich ja użyłam przed chwilką, to rzeczywiście jest to nieeleganckie, ja bym tak nie powiedziała. Ale da się postawić granice, da się to zrobić z szacunkiem, tylko trzeba użyć innych zwrotów. Więc warto po pierwsze zauważyć troskę, zmartwienie albo to, że ktoś ma swoją opinię na nasz temat, widzę, że się martwisz, albo że potrzebujesz dać mi jakąś radę, że się troszczysz o nas. Tak się składa, że jestem dorosła i mam pomysł, jak rozwiązać swoje problemy, więc zostanę przy swoim.
0: No dobrze, Ewa, to spróbujmy to wprowadzić w takim razie do takiego konkretnego przykładu z życia. Dobra. Jesteśmy na plaży, jesteśmy w kostiumie kąpielowym, no i teściowa na przykład, albo mama, bo to też jest jest taki scenariusz do przewidzenia. Jest możliwy. Mówi, o, widzę, że ci trochę tu przybyło.
1: Dziękuję za wyrażenie opinii. To jest moje ciało, ja się z nim czuję dobrze. Pozostanę przy swoim zdaniu.
0: No ale to może nie powinnaś brać tej dodatkowej porcji tej kaszanki z grilla.
1: Mamo, tak, powiedzmy mamo, widzę, że się martwisz o moją sylwetkę i zaglądasz mi do talerza. Uważam, że jest to niestosowne z twojej strony. Proponuję, żebyś skupiła się na swoim posiłku. Dała mi prawo w dorosły sposób świadomy kształtować swoje nawyki żywieniowe.
0: Oj, ale ty jesteś tak przewrażliwiona na punkcie swojego wyglądu.
1: Będzie mi miło, jeśli będziesz spróbujesz usłyszeć intencję, z którą rozmawiam z tobą. Moją intencją jest to, żebyś skupiła się na sobie i na swoim życiu. Dała mi prawo do życia po swojemu.
0: A ty już się tak nie obrażaj, tylko popatrz, co ta twoja córka tam wyprawia. Popatrz, jak ona jest niegrzeczna, strasznie rozbrykane to dziecko.
1: Mamo, bardzo sobie cenię twoją obecność na wspólnych wakacjach, natomiast proponuję, żebyśmy przyjęły pewne zasady, aby tobie było dobrze i nam było dobrze. Tą zasadą jest nieocenianie, nie wtrącanie się, tylko takie współuczestniczenie w naszym życiu.
0: Nie, no ja nie oceniam, ale wiesz, ten twój syn, to on cały czas w tym telefonie siedzi.
1: Mówiąc nie oceniam i używając zwrotu twój syn siedzi cały czas w telefonie, właśnie dokonałaś oceny jego zachowania i wybrzmiało to jako ocena negatywna.
0: A, czyli po prostu stawianie konkretnie granic, mówienie o tym, co nam przeszkadza, co nie, w jasny i w prosty sposób, prostymi słowami.
1: Ale też bardzo konsekwentnie, bo takie teksty są nastawione na to, żeby nas wytrącić z równowagi, z naszego sposobu mówienia.
0: I czasami jest tak, że to wcale nie jest taka wprost intencja osoby mówiącej, tylko no, tak czasami wychodzi.
1: No, ona próbuje, czy my się damy, a to od nas zależy, czy się damy, czy nie. I to od nas zależy, czy zastosujemy cały czas ten asertywny sposób komunikowania się, ale z szacunkiem, ze stawianiem swoich granic i nie damy się porwać, bo to nie ludzie nas wyprowadzają z równowagi, to nie rodzice, teściowie nas wyprowadzają z nerwów, tylko my sami siebie wyprowadzamy. Tylko to mindfulness, tak? To taka uważność na siebie, taki spokój wewnętrzny i taka świadomość, że to jest moje życie, to są moje zasady, to są moje granice, ja mam prawo o nich mówić, ale z szacunkiem dla drugiej osoby.
0: To są moje wakacje, które chciałabym przeżyć też na własnych zasadach. Jeżeli na nie zapraszam jeszcze inne osoby, to też chciałabym, żeby wszyscy czuli się po prostu wtedy komfortowo. Bardzo ci, Ewo, dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, życzę udanych wakacji.
0: Dzięki.
1: Asertywnych. i z szacunkiem.
0: I do zobaczenia i do usłyszenia po raz kolejny w Radio Opole.
1: Do usłyszenia.

0: Za 13 minut będzie godzina 10, gorący dzień na Opolszczyźnie. Alerty RCB dostaliśmy, ostrzeżenia przed upałami, ale uwaga, dostaliśmy także na Opolszczyźnie alert, który mówi o tym, że powinniśmy uważać na ryzyko zatrucia czadem. Jeżeli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie, gdy się źle poczujesz, wezwij pomoc. To jest taki alert, który raczej nam się kojarzy z okresem zimowym niż z letnim. Dlaczego tak jest? Dlaczego takie ostrzeżenia? O tym teraz z kapitanem Łukaszem Nowakiem, rzecznikiem prasowym Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: To jest uzasadniony alert?
1: Oczywiście, bardzo często zapominamy, że tlenek węgla nie tylko występuje w sezonie grzewczym, ale i również występuje normalnie latem.
0: Bo zazwyczaj nam się właśnie to kojarzy z tym, że jest okres grzewczy, że włączamy kaloryfery, że mocno grzejemy te nasze mieszkania i że wtedy te piecyki gazowe, które są starszej daty, które nie były dawno serwisowane, no to mogą powodować zagrożenie zatrucia.
1: Tak, i tutaj już mamy część odpowiedzi na nasze pytanie, mianowicie to, że te piecyki bardzo często ogrzewają naszą wodę użytkową, więc one również pracują w sezonie letnim. Nie tylko grzeją nasze domy, ale i to, z czego korzystamy. A sezon letni, a szczególnie tego typu temperatury, jakie mamy w tej chwili, zamykamy bardzo mocno i szczelnie okna po to, żeby nie dopuszczać tego gorącego powietrza do naszych domów i jednocześnie powodujemy to, że mamy zmniejszoną wentylację w obiekcie. I tak naprawdę procesem, w którym powstaje tlenek węgla, to jest nic innego jak zubożony proces spalania, czyli brakuje jednego z elementów tak zwanego trójkąta spalania, w tym przypadku tlenu. Więc w momencie, kiedy nie mamy dostatecznej wentylacji w łazience i tego tlenu zaczyna nam brakować, bez tak naprawdę awarii urządzenia następuje emisja tlenku węgla, tego gazu, który jest śmiertelnie trujący dla organizmu ludzkiego, jak i wszystkich ssaków, którego nie jesteśmy w stanie wykryć własnymi zmysłami. Więc tutaj bardzo często uruchamiają się czujki tlenku węgla, które są zamontowane w budynkach. My się bardzo cieszymy, że te czujki są, że ich jest coraz więcej. Za bieżący weekend notowaliśmy 33 interwencje związane z potwierdzoną już obecnością tego trującego gazu. Tak, w naszym województwie tylko, więc to jest naprawdę bardzo dużo interwencji, ale strażacy w całej Polsce dokładnie przez ten weekend bardzo dużo zdarzeń odnotowali z obecnością tlenku węgla właśnie z tej przyczyny, że no, brak wentylacji w naszych mieszkaniach powoduje to, że ten tlenek się pokazuje.
0: Znikąd pomocy. Z jednej strony, jak pootwieramy okna, no to wpuścimy to gorące powietrze i będziemy się grzać i będziemy narzekać, że jest nam za ciepło. Z drugiej strony, jak pozamykamy okna, no to też stwarzamy zagrożenie zatrucia czadem. No to jak żyć?
1: No przede wszystkim zadbać o wentylację w budynku. To jest podstawowe pytanie. W zimie zamykamy po to, żeby nie wpadało zimne powietrze do naszych łazienek.
0: Ale wietrzymy, żeby
1: co jest oczywiście
0: był
1: błędem. Dokładnie, ale co jest oczywiście nadal błędem, bo jeżeli nie mamy odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej czy też mechanicznej, czyli nie mamy zapewnionego tego odpowiedniej ilości tlenu, no to niestety ten trujący gaz będzie się pojawiał częściej u nas. Warto tutaj wspomnieć, że ten jedyny element, który jest w stanie wykryć ten trujący gaz, no to jak już wspomnieliśmy tutaj, czujki tlenku węgla, i zachęcam do tego, aby zakupić nawet w sezonie letnim, zamontować, bo to jest to, co bardzo często ratuje nam życie. I warto podkreślić, że w tych 33 interwencjach nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych, a więc w porę te urządzenia zadziałały, w porę ludzie, którzy odczuli jakieś delikatne objawy i podejrzewali obecność tlenku węgla, zareagowali w porę i to się naprawdę chwali, więc to jest ogromny sukces.
0: Lepiej, żeby ta czujka zawyła, mówiąc kolokwialnie, niż żeby strażacy mieli później interwencję z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Łukasz Nowak, rzecznik Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, był dzisiaj gościem porannego programu w Radiu Opole. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I spokojnych wakacji życzę.

0: minut, za 3 minuty będzie godzina 10. Duet na fali już w komplecie razem ze mną. Iwona Tokarska, Krzysiek Kraw. Cześć, dzień dobry, witajcie.
1: Pierwsze sprostowanie.
2: Zdziwię cię, to już nie duet na fali.
0: To radio, bo dzisiaj ja zapomniałam, że my na wakacje przecież
1: zupełnie inni my. Inna audycja.
0: No tak,
1: bite,
0: no fakt.
1: Bite 5 godzin.
0: Ach, to będzie uczta dla ucha. Tak. To ile się będzie działo. Pozdrowienia macie od słuchaczy, którzy mówili, że świetnie sobie na poranku poradziliście.
2: O, dziękuję bardzo.
1: O, dzięki, miło nam.
2: Chociaż Magda, wiesz co, powiem ci tak, bardzo dobrze, że już wróciłaś.
0: Ja wiem, co masz na myśli, tak.
1: Dobrze nam tu, gdzie jesteśmy, to prawda.
0: To jest coś, co trzeba przeżyć od czasu do czasu, ale nie za często pewnie.
1: Przeżyliśmy. Ja tylko raz, przyznaję, no, ale tak, fajnie, że się kończy o 10:00.
2: A ja tak się sprawiłam, że słuchajcie, też dalej 4 godzinki spałam i jest okej.
0: Da się.
2: Proszę. Jak się wraca z koncertów, to tak potem jest.
0: Czekajcie, bo chciałam powiedzieć, co tam w duecie, a to co tam na wakacjach w Radio Opole?
1: No, będziemy podsumowywać na pewno z Justyną Merdz za Polskiego Popru ten strasznie upalny, gorący nad wodą weekend, jak to wypadło, czy było dobrze, bezpiecznie, czy też niekoniecznie. No i będzie jeszcze jeden temat, o którym powie Iwona.
2: Będziemy podróżować razem z Radiem Wrocław. Dzisiaj wybierzemy się do Zamku Książ w ramach takiej akcji Audytorium 17. Dlatego gorąco zachęcamy o 11:45. Będzie można podróżować.
1: No to dużo będzie tematów.
0: Zostańcie koniecznie z Radiem Opole. Dzięki za dzisiaj, Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Do jutra.

0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impaltem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck, Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Po reklamie.
4: Poniedziałek, 29 dzień czerwca. Zbliżamy się do 10. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
5: Resort pracy chce nowych regulacji dotyczących aktywności podczas upałów. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku 800+, a w kulturze m.in. zaproszenie na spotkanie klubu mówców.
1: Wiadomości Radia Opole.
6: A o szczegółach już teraz Daniel Klimczak.
5: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, by Polacy nie pracowali na zewnątrz w czasie ekstremalnych upałów. Propozycja ma trafić dziś pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora wyjaśnia, że to odpowiedź na coraz trudniejszą aurę.
7: Będzie odbywał się dzisiaj nadzwyczajne posiedzenie stałego komitetu, które pochyli się nad propozycją Ministerstwa Rodziny dotyczącą pracowania w wysokiej temperaturze, która ogranicza właśnie możliwość tego typu pracy na zewnątrz, na przykład to jest 32 stopnie.
5: A w czasie wysokich temperatur załogi pogotowia odnotowują o około 20% więcej wyjazdów niż zwykle. Ratownicy są wzywani przede wszystkim do omdleń, zasłabnięć czy udarów, mówi dyrektor Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła.
8: W szczególności przy narażeniu osób starszych lub dzieci, które są przegrzewane lub osób starszych, które kiedy beton, wiadomo, jezdnia są nagrzane, wychodzą na zewnątrz, one jakby nie czują potrzeby picia odpowiedniej ilości płynów. W tym momencie organizm traci możliwości regulacji ochronnych i nie reaguje prawidłowo. Dochodzi do przegrzania, do wykończenia mechanizmów obronnych, do typowego udaru cieplnego.
5: W czasie upałów szczególnie uważać powinny osoby z chorobami serca i nerek, u których dolegliwości mogą się nasilać na skutek odwodnienia. W wiadomościach teraz doniesienia dla kierowców. Na A4 na wysokości Magnuszowic mamy spowolnienie ruchu w kierunku Wrocławia. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, ciężarówka otarła tam o bariery energochłonne, a iskry spowodowały pożar trawy. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych. Służby usuwają także skutki wypadku na drodze lokalnej w miejscowości Mionów w powiecie prudnickim. Tam doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Jedna osoba jest pod opieką pogotowia.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
5: Jeszcze tylko 2 dni zostały na złożenie wniosków o 800+ w nowym okresie rozliczeniowym. Po tym czasie osoby, które nie zdążą złożyć wniosku, stracą prawo do pieniędzy za czerwiec. Przypomina Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
9: Termin mija 30 czerwca o północy. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów już to zrobiła. W województwie opolskim zarejestrowaliśmy około 95,5 tysiąca wniosków na ponad 144 tysiące dzieci. Rodzic, który złoży wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku, więc gdy zrobi to na przykład w lipcu, straci pieniądze za czerwiec.
5: Dotychczas w całym kraju złożono już 4 200 tysięcy wniosków. Od środy opolscy uczniowie i studenci będą mogli taniej podróżować pociągami regionalnymi. Samorząd województwa wspólnie z Polregio przygotował wakacyjną promocję Tygodniowy Bilet Opolskie Wakacje 2026, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
10: Cena biletu tygodniowego dla uczniów i studentów to 15 zł w ramach przejazdów w naszym regionie. Myślę, że jej oferta jest zachęcająca.
5: Z promocyjnej ceny będzie można korzystać do końca wakacji.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
5: Prawie 4 minuty po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Katarzyna Zawadzka. Wakacje można spędzić doskonaląc sztukę wystąpień publicznych. Dzisiaj kolejne spotkanie klubu mówców Toastmasters Opole. Grupa nastawiona jest na wzajemne wspieranie się i zdobywanie doświadczenia, a tytuł dzisiejszego spotkania to Czarny Łabędź. Początek o godzinie 17.30 w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Krakowskiej 32. Można także doskonalić język i mów po niemiecku bez stresu, to letnie konwersacje, które proponuje natomiast Biblioteka Austriacka w Opolu. Najbliższe spotkanie także dziś, początek o godzinie 16.30. Biblioteka Austriacka znajduje się przy placu Piłsudskiego 5 w Opolu. W sobotę w Opolu ruszy młoda scena NCPP. Na czas wakacji przygotowano cykl koncertów. O szczegółach mówi Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.
12: Spośród niemalże 200 zgłoszeń wybraliśmy 8 wykonawców, 8 zespołów, które zobaczymy na rynku. I tutaj może pozwolę sobie ich wymienić. Norbi Wika, Beglepes i Warstwy, Briela, Aleksander Szalonek, Monika Kowalczyk, Sedno, Fida. Myślę, że to będą piękne wakacyjne wieczory.
11: Pierwszy z 4 koncertów zaplanowano w najbliższą sobotę. Wystąpią wtedy Norbi i Wika, a także Beglepes i Warstwy. Radio Opole jest patronem medialnym.
3: Pogoda.
4: Brrr, ale zimno, tylko 29 stopni o 10, toż to wczoraj było już o 8.29. Coś się dzisiaj ochłodziło, ale tylko nieznacznie. Od 33 do 35 stopni, tyle będzie maksymalnie w ciągu dnia. Do tego mają się pojawić burze z deszczem i z gradem. Potem do tego będzie nam jeszcze towarzyszył wiatr o prędkości nawet do 75 km na godzinę. Noc cieplutka, od 20 do 21 stopni. Jutro troszeczkę jeszcze chłodniej. Dni od 29 do 31, ale takie temperatury w okolicach 30 to się utrzymają nam do środy, a potem będzie przyjemny spadek temperatury do 23 stopni.
6: A czekaj, jak to mówią przestępcy w filmach szpiegowskich, synchronizujmy zegarki. Ile ty mówiłaś, że jest teraz według twoich tam danych w Opolu?
4: Tylko 29.
6: No to dobrze, czyli mamy zsynchronizowane. No to ja też mam na mojej optymistycznej mapce 29 i podobne temperatury, czyli cieplej w Kluczborku 30 już i jeszcze także 30 pełna w Kędzierzynie-Koźlu, a faktycznie 29 jeszcze w Namysłowie i w Brzegu. 28 to najchłodniejsze miasto teraz, Nysa. No to przytulamy was ciepło tam w tej Nysie.
4: Nie rób tego.
3: Radio Opole.
13: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Bo się jeszcze za bardzo przykleisz do tej Nysy, jak się przytulisz, wiesz?
6: No, robię co mogę, żeby po prostu słuchacze czuli się miło.
4: A, no to dobrze, mam nadzieję, że się będą z nami czuli miło. Rozpoczynamy, słuchajcie, program Radio Opole na wakacjach. Iwana Tokarska.
6: Krzysztof Rabcześ, czołem, jest z nami Paweł Oliwa także.

0: Radio Opole. Łap vibe, nie fake.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
6: BYD. Build your dreams.
7: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
8: Słyszałaś o kompasie jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: 18,5 minuty po godzinie 10. No to startujemy z nowym programem, ale w starej odsłonie, w takim sensie, że...
3: My starzy.
2: No to dobrze, że to ty powiedziałaś, bo mnie jednak nie wypadało, ale taka trochę prawda. Słuchajcie, witamy was w duecie, w pełnym duecie i to jest na pewno miło. No jeszcze raz cześć. No i od razu zaczynamy od konkursu z nagrodami. Oczywiście, a jak, żeby inaczej mogło być. Mamy dla was dwa podwójne zaproszenia na koncert grupy Mała Armia Janosika. Ten koncert 4 lipca w Opolskim Amfiteatrze. No i jeśli to są dwa podwójne bilety, no to jeśli dobrze liczę, to 4 osoby razem na ten koncert wejdą. I będą mogły tam tuptać do takich najbardziej znanych przebojów, takich góralskich, które to niektórzy znają, niektórzy dopiero na przykład poznają. Założona kapela w 2015 roku to taki jubileuszowa trasa koncertowa, 10-lecie świętują, będzie do czego potańczyć.
3: Ale w ogóle te koncerty Małej Armii Janosika, one się cieszą olbrzymią popularnością, także myślę, że to jest taka już nietypowa nagroda, bo te bilety są niedostępne, więc słuchajcie, musicie dzwonić do Radia Opole pod 775 415 41. Unikalne, można powiedzieć, takie bilety czekają tutaj u nas. No a właśnie, skoro mówimy o Małej Armii Janosika, to musicie dzisiaj spróbować, tak jak Kwicoł, zapowiedzieć prognozę na rozpoczynające się wakacje. A jak to robi Kwicoł?
4: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem... ciepło.
2: No, lapidarny taki, można by powiedzieć, był Kwicoł, dlatego nasza prośba, bądźcie trochę bardziej gadatliwi, powiedzcie coś więcej niż albo będzie padać, albo nie będzie padać, panocku, rozszerzcie to jakoś, powiedzcie coś fajnie po góralsku, ale wtedy tak, taką odpowiedź
3: nagrodzimy. Ale myślę sobie, że chyba trzeba młodszemu pokoleniu wyjaśnić, kim był Kwicoł.
2: To był taki kompan Janosika. Kim był Janosik? O, to był taki zbój. A ten zbój to gdzie był? A w górach, w Tatrach. A w jakich? Głównie niby słowackich. To się będziemy kłócić ze Słowakami jeszcze pewnie długo. Czyli to był bardziej zbój, bo według przekazów bardziej jednak nie nasz.
3: No ale
2: ponieważ piękny serial
3: bili.
2: Powstał, to... A oni się bili w ogóle o wszystko, przede wszystkim z Murgrabią, który tam był niedobry i zły. I z chłopów zwłaszcza tam ściągał dużo pieniędzy, jadła i wszelkich dóbr, a oni oczywiście w obronie tych biednych stawali.
3: Dlatego, jako, że my starzy, to my na bieżąco.
2: Tak, Janosik to był taki dobry zbój, to żeby było jasne.
3: 774-5-415-41. Spróbujcie tak jak Kwicoł zapowiedzieć prognozę pogody na rozpoczynające się wakacje. Ta najlepsza prognoza zostanie nagrodzona biletami na koncert Małej Armii Janosika.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Big Day to był w dzień gorącego lata. No cóż za adekwatny tytuł do sytuacji. Mamy lato, jest gorąco, no i na pewno wiele osób spędzało ten czas, ten weekend miniony nad wodą, no bo tylko tam można było znaleźć jakieś wytchnienie. No to jak to wyglądało tam na miejscu, teraz nam opowie Justyna Merz z Opolskiego Wopru, która jest w naszym studiu. Dzień dobry, cześć, czołem.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No to podejrzewam, że było gorąco i to podwójnie, bo nie dość, że z nieba lał się żar, to jeszcze ludzi było pewnie co niemiara nad tymi akwenami, a mamy tu na myśli głównie turawskie, czyli średnie i duże w tym momencie.
1: Tak, nad wszystkimi jeziorami turawskimi, no tak. Bo to nie tylko średnie, ale także i jezioro Osowiec, więc było bardzo dużo osób wypoczywających. My cały czas apelujemy, bo tylko jedno miejsce jest strzeżone przez ratowników. Kąpielisko jest na jeziorze średnim, więc apelujemy do wszystkich wypoczywających, że jeżeli chcą kąpać się i żeby było bezpiecznie, to żeby wybierali jezioro średnie. Każde jezioro ma swoją specyfikę aktywności. Jezioro duże to jest przede wszystkim jezioro, gdzie zalecamy pływanie tylko i wyłącznie na sprzęcie pływającym.
2: A właśnie a propos tych jezior, o których mówimy, no to chyba zaczęłabym też od tego, że było potężne zamieszanie z parkingami, z przejazdami, a musimy pamiętać o tym, żeby ratownicy też mogli skutecznie działać, to musicie mieć przestrzeń.
1: Dokładnie tak. No w sobotę była sytuacja taka, że pomocy potrzebowało dziecko na Osowcu i służby nie mogły dojechać, ponieważ staramy się dojechać jak najbliżej tej wody. Tych faktycznie miejsc parkingowych jest za mało.
2: Ale nie można z jednej i z drugiej strony blokować przejazdu.
1: Dokładnie tak. Tam osoby parkowały i był taki

0: moment, że w ogóle się zakorkowało i w ani jedną stronę, ani w drugą. My nawet chcieliśmy wspomóc trochę służby, podjechać od drugiej strony kładem, ale to już tam policja się tym zajęła, też wysłała swoje siły i środki, żeby od strony, bo tam do Osowca można od strony lasu dojechać i wiem, że transportowali ratowników medycznych do tego dziecka. Nie wiem, jak pewnie tam był problem właśnie z nawodnieniem, było osłabione, ale mogła być taka sytuacja, że ktoś naprawdę potrzebował pomocy i ta pomoc mogła nie dotrzeć na czas, więc dlatego...
1: Nie blokujcie przejazdu służbą.
0: Dokładnie tak. Może też warto zastanowić się, czy nie jeździć trzeba samochodami, tylko jakoś właśnie dogadywać się, żeby jednym autem dojeżdżać, troszkę może dalej od tych akwenów parkować, żeby można było się przejść. Ja wiem, że lubimy wygodę, lubimy parkować prawie na plaży.
2: Dokładnie tak. Czemu nie?
0: A oprócz tego też pamiętajmy, że na Jeziorze Średnim i na Osowców też są duże płatne parkingi. Warto zapłacić, nie wiem, teraz chyba około 20 zł za parking za cały dzień, bo pamiętajmy, że jak jest zablokowany przejazd, tam policja też jeździ i daje mandaty.
2: Dokładnie, nad Średnim to na pewno. Ja zresztą kiedyś doznałem na własnej skórze, że pilnują tego. Polecam jeszcze z pomysłów rower na przykład. Naprawdę z Opola to jest rzut beretem, niecałe 15 km albo i całe, zależy gdzie mieszkamy. Trasa przez las, gdzie jest cień, da się wytrzymać i trochę się rozgrzejemy, zanim wejdziemy do tej wody. Na razie zrobimy przecinek, za chwilę powiemy o statystykach. No niestety, tutaj nie ma z czego śmieszkować. Makabryczny to weekend, jeśli chodzi o utonięcia i za chwilę będziemy przestrzegać, jak to zrobić, żeby wyjść cało z wody i do niej wejść bezpiecznie. Zostańcie koniecznie z nami.

0: teacher know how to throw a party?
1: Well, it's all your room.

0: The Avalanches i Jamie XX w Radio Opole. Tam jest taki jeden fragment, który zachęca do picia wody w upały. Tak chyba mogę śmiało powiedzieć. A w naszym studiu Justyna Merz z opolskiego Wopru, która zachęca do dbania o bezpieczeństwo nad wodą, jak już się właśnie wybieramy nad akweny. A czy było bezpiecznie w naszym regionie w ten miniony weekend? No bo w kraju to wiemy, że to był dramatyczny wręcz czas. Sobota, niedziela, 17 osób utonęło.
1: Tylko w dniu wczorajszym, tylko wczoraj 17 osób nie wróciło do domu. W sumie w ciągu weekendu od piątku do niedzieli to jest 24 osoby. To jest połowa prawie statystyk w stałym, jeżeli chodzi o czerwiec.
2: To strasznie dużo rzeczywiście.
0: Bardzo. No.
1: No mamy pierwszy taki upalny weekend od praktycznie majówki. Wszyscy pragnęli tego słońca, tego wypoczynku nad wodą, tylko no nie wszyscy pamiętamy o tych zasadach takich naprawdę ABC nad wodą. Przede wszystkim o tym, żeby zamiast alkoholu pić wodę, żeby używać środków asekuracyjnych na sprzęcie pływającym. Bardzo dużo wypadków w tym roku w Polsce mamy na deskach SUP, co chwilę słyszymy. Pod Wrocławiem w Dolnośląskim 17-latek, czterech młodych chłopaków wypłynęło na SUPach, trzech wróciło, jeden nie, bo nagle warunki się zmieniły. Żaden z nich nie miał środków asekuracyjnych, kamizelki ratunkowej bądź asekuracyjnej. I SUPy mają taką specjalną sprężynkę do przypięcia na nogę. Ta sprężynka jest po to, żeby właśnie deska nam nie uciekła, ale jak wpadniemy do wody i nie mamy tego środka, żeby złapać się jednak tej deski. No oprócz tego też wygrzewamy się na słońcu, biegamy później do wody, a dla naszego organizmu to jest bardzo duży szok termiczny. Jak wygląda szok termiczny? Pewnie każdy z nas miał skurcz łydki. To bardzo boli, nie potrafimy chodzić, a taki szok termiczny to mamy skurcz z całego ciała. Od czubka głowy po czubek dużego palca nie jesteśmy w stanie, i to nie tylko mięśnie te, którymi poruszamy kończynami, ale także mięśnie oddechowe, więc nie jesteśmy w stanie nabrać powietrza. Jesteśmy jak kamień, bardzo szybko idziemy pod wodę, więc tutaj dla nas te statystyki cały czas będziemy apelować, ale są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo złe.
2: Jedyne pocieszenie w tym wszystkim to to, że jeśli chodzi o nasz region, to tutaj wyście nie odnotowali żadnego takiego drastycznego przypadku. Mamy jedno, nie do końca wiemy, utonięcie w kamion, na kamionce Piast, tak? Natomiast tam na tych akwenach, o których mówimy, czyli jeziorach, tam podczas wykąpania, wypoczynku, nie odnotowaliśmy na szczęście żadnego zgonu.
1: Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o województwo opolskie, to tak, to tutaj my możemy powiedzieć na zero. Tutaj o kamionce to Piast nie wiemy, co tam jest, nie mamy informacji, co tam się wydarzyło. My też będziemy cały czas apelować o to, żeby wybierać miejsca strzeżone i te kąpieliska. Jest specjalny tutaj Sanepid ma specjalne też tutaj stronę, serwis kąpieliskowy. Tam możemy znaleźć informacje na wodach otwartych, które kąpieliska są zdatne, gdzie jest woda, w jakich godzinach są ratownicy. Tam są też informacje codziennie uaktualniane o temperaturze wody, jaka jest flaga, więc tutaj spokojnie wybierając się nad wodę, możemy sobie to sprawdzić. Oprócz tego w naszym województwie jest bardzo dużo basenów otwartych, więc w samym Opolu mamy trzy akweny strzeżone, trzy kąpieliska strzeżone, dwa na wodach otwartych, plus mamy błękitną falę. Jest jeszcze, z tego co wiem, to jest jakiś wodny plac zabaw też otwarty ostatnio, więc tych miejsc bezpiecznych do wypoczynku jest bardzo dużo. Unikajmy tych miejsc niestrzeżonych, takich właśnie jak w Opolu Silesia, czy właśnie Kamionka Piast, jeżeli chodzi o jakieś inne też regiony naszego kraju, województwa, tak?
0: Czyli wybierajmy mądrze,
2: tak,
0: i korzystajmy z kąpieli i słonecznych, i wodnych też w sposób taki mądry, przemyślany.
2: Dokładnie
1: tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Justyna Merz z opolskiego Wopru jest gościem Radio Opole. Bardzo dziękujemy Ci za to spotkanie i chyba już mogę zdradzić, że za tydzień z Justyną o podobnej porze też będziemy
2: bardzo
0: się słyszeć. Przyjemnego, spokojnego tygodnia, a już teraz za momencik dosłownie Kuba Biel i jego krótka piłka.
3: Krótka piłka w Radio Opole.
4: Mundial ma to do siebie, że czasami przypomina operę, czasami western, a czasami zebranie wspólnoty mieszkaniowej. I właśnie zakończyliśmy taki etap turnieju, w którym obok arcydzieł oglądaliśmy piłkarskie malowanie płotu. Francja zrobiła to, co bogaty kuzyn na weselu. Przyszedł, pokazał drogi garnitur, wypił kawę i wyszedł, zostawiając wszystkich z rachunkiem. Dembele zrobił z norweskiej obrony rondo, a biedny Bjorkan wyglądał jak człowiek próbujący złapać komara siatką na motyle. Urugwaj, no i Urugwaj. Są drużyny, które umierają z mieczem w dłoni. Urugwaj wrócił do domu z reklamówką pełną wyrzutów sumienia. Bielsa chciał grać rocka, a wyszedł festyn pod remizą. Ale Mundial zawsze potrzebuje bajki. I znalazł ją na Wyspach Zielonego Przylądka. Republika Zielonego Przylądka awansowała 3 remisami. Drodzy słuchacze, to jest piłkarski odpowiednik zdania matury na samych trójkach. Bez fajerwerków, bez fanfar, ale świadectwo odebrane. Ktoś powie, nudno. Ja odpowiem, historia nie pyta o styl, historia pyta tylko, kto był na zdjęciu maturalnym. Senegal z kolei pokazał, że można mieszkać w kiepskim hotelu, samemu kupować jedzenie, nie dostawać pensji, a mimo to strzelić 5 goli. To lekcja nie tylko dla polskich piłkarzy, to lekcja dla połowy korporacji świata. Belgia obudziła się dokładnie wtedy, kiedy wszyscy zdążyli już ją skreślić. De Bruyne znowu rozdawał piłki jak listonosz emerytury. Trossard przypomniał sobie, gdzie stoi bramka, a Lukaku, no cóż, Lukaku strzelił i nagle wszyscy udają, że od początku w niego wierzyli. Anglia zrobiła swoje, bez fajerwerków, ale skutecznie. Bellingham gra tak, jakby miał 35 lat doświadczenia i 19 lat dowodu osobistego. Kane też strzelił. Anglicy znowu zaczynają wierzyć, a wiemy przecież, że nie ma na świecie bardziej niebezpiecznego stworzenia od Anglika przekonanego, że football is coming home. Za to Algieria z Austrią, ojej, to był mecz dla ludzi o mocnych nerwach. 93. minuta, jedni w niebie, 96. ci sami już w czyśćcu. Piłka nożna czasami trwa 90 minut, ale są wieczory, kiedy 3 minuty doliczonego czasu gry mają więcej życia niż całe 2 poprzednie mecze. Messi robi już rzeczy, które przestają dziwić. To jest największy komplement. Kolejny gol, kolejny rekord, człowiek, który kolekcjonuje osiągnięcia jak inni znaczki pocztowe. A wczoraj przyszła faza pucharowa i przyniosła nam RPA z Kanadą. Kanada wygrała w ostatniej chwili po bramce w 93. minucie. A teraz zaczyna się mundial na serio. Brazylia kontra Japonia, Niemcy z Paragwajem i Holandia z Marokiem. Kończy się czas kalkulacji. Zaczyna czas, w którym nikt już nie pamięta, ile miałeś punktów w grupie. Liczy się tylko jedno. Czy jutro jeszcze zagrasz? Bo mundial jest jak dobry poker. Przez tydzień zbierasz żetony, a potem przychodzi rozdanie, w którym jeden ruch decyduje, czy wracasz do domu, czy zapisujesz się w historii.

0: Radio Opole.
1: No, cześć!
2: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.

0: brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapprzygoda.pl.
2: Miłość nadal w sercach gra.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: I już nie. 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
5: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Tu Radio Opolen FM w internecie i DAB+. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
6: W warszawskiej prokuraturze trwa przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego. Inspekcja pracy przypomina o dodatkowych obowiązkach pracodawców w czasie upałów.
7: Jest wówczas, kiedy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni, na zewnątrz 25.
6: A na mundialu dziś kolejne mecze o awans do 1/8 finału.
8: Wiadomości Radia Opole.
9: A szczegóły przedstawi Daniel Klimczak.
6: Zaczynamy od Warszawy. O 9:00 rozpoczęło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w szpitalu południowym. Więcej na ten temat wie Tomasz Zielenkiewicz.
10: O 8:30 Emil Jędrzejewski stawił się w budynku prokuratury okręgowej w Warszawie w towarzystwie pełnomocnika, radcy prawnego Tomasza Jędrasiaka. Ten powiedział, że w tej chwili oświadczeń dla mediów nie będzie.
11: Proszę wybaczyć, ale na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje, to być może pan doktor coś państwu powie.
10: Prokuratura w zeszłym tygodniu nie uzyskała od doktora Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu SOR-u w szpitalu południowym. W Kanale Zero były ordynator chirurgii powiedział, że pacjenci przyjmowani na zarządzany przez Dawida Kacprzyka SOR umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych.
6: Z kolei pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła, określił te zarzuty pomówieniami, które nie są oparte na prawdzie.
8: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: W czasie upałów pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy będą prowadzić wzmożone kontrole firmy. Obowiązkiem pracodawców w tym czasie jest m.in. zapewnienie pracownikowi wody, mówi okręgowy inspektor pracy w Opolu Grzegorz Czapla.
7: Obowiązek pracodawcy jest wówczas, kiedy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni, na zewnątrz 25, wtedy jest zobowiązany zapewnić napoje. Nie ma górnej granicy, która do czegoś obliguje. Dobrą praktyką jest to, że jeżeli ta temperatura naprawdę jest bardzo wysoka, pracodawcy organizują jakieś dodatkowe przerwy płatne.
6: Wszystkie przypadki łamania przepisów lub braku reakcji pracodawców można zgłaszać inspekcji przez infolinię, pisemnie lub przez ePUAP.
8: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
6: Przy wieży Piastowskiej w Opolu ma powstać pawilon wystawienniczo-historyczny. W tym miejscu odnaleziono m.in. fragmenty murów zamku Piastowskiego. W pawilonie będzie wszystko to, co zostanie odnalezione i zbadanym. Na razie nie wiadomo jednak, jaka będzie koncepcja wystawy, mówi przewodnicząca Opolskiej Rady Miasta Barbara Kamińska.
12: Ta koncepcja będzie powstawała w przygotowaniu przez ekspertów, historyków, geologów. Myślę, że też w tym miejscu, przy amfiteatrze, będzie to też taki dodatkowy atut, aby przyjechać do Opola na festiwal polskiej piosenki i zobaczyć polskie korzenie.
6: A przy kamionce Silesia pojawią się nowe ławki, oświetlenie i monitoring. Miasto rozpisało już przetarg na rewitalizację terenu, mówi kierownik referatu inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji Miejskich Opolskiego Ratusza Dariusz Kudryński.
13: Porządkujemy teren, z którego usuniemy płyty betonowe i damy mieszkańcom możliwość bezpiecznego korzystania z tego terenu. Czekamy na złożenie ofert, ewentualne pytania. Zakończenie inwestycji planujemy na październik.
6: Na razie jednak miasto nie planuje, by w Kamionce możliwa była kąpiel.
8: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Dziś na piłkarskich mistrzostwach świata rozegrane zostaną 3 spotkania, których stawką jest awans do 1/8 finału. Szczegóły zna Filip Jastrzębski.
14: Starcie Brazylii z Japonią w Houston to chyba najlepiej zapowiadający się mecz 1/16 finału. Canarinhos to 5-krotni mistrzowie świata, którzy zawsze grają o najwyższe cele. Pytanie tylko, czy świetnie zorganizowana drużyna z kraju kwitnącej wiśni nie okaże się przeszkodą nie do pokonania, bo Japończycy grają bardzo dobrze i chcą po raz pierwszy w historii wygrać mecz w fazie pucharowej. Drugie spotkanie ma wyraźnego faworyta, a jest nim reprezentacja Niemiec, która zmierzy się z Paragwajem. Zespół z Ameryki Południowej nie zachwyca, ale Niemcy też mieli już chwilę słabości na tym mundialu. Na koniec mecz Holandii z Marokiem, czyli dwóch niepokonanych drużyn. Pomarańczowi są mocni, dobrze zorganizowani i bezlitośni w ataku, ale Lwy Atlasu nikogo się nie boją. Marokańczycy udowodnili to awansując do półfinału ostatniego mundialu. Teraz znów chcą zajść jak najdalej, ale dziś w nocy będą musieli sprawić sporą niespodziankę.
6: I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z Wami Agnieszka Wawer-Krajewska.
8: Najlepszy informacyjnie adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Kolejny piękny dzień przed nami, ale uwaga, bo dziś, owszem, upały, piękne, błękitne niebo, dużo słońca, ale to wszystko może się trochę popsuć. Możliwe przelotne opady deszczu i uwaga, możliwe także burze i to lokalnie nawet z gradem, tak twierdzi IMGW. Od 33 do 35 stopni, wiatr słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Jeśli będą burze, no to ten wiatr mocno powieje nawet do 90 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże i w nocy także możliwe i przelotne deszcze i burze. Noc ciepła przed nami, choć chyba nie tak ciepła jak ta, która była. No bo tej nadchodzącej nocy tak do 21 maksymalnie.
9: O i faktycznie widzę, że jakiś front burzowy nadchodzi od naszych zachodnich sąsiadów. Tam teraz w Dreźnie jest gorąco i nawet powiedziałabym, że bardzo błyskotliwie. Dlatego, że widzimy na mapce, że tam się od czasu do czasu pojawiają błyskawice. I jeśli chodzi o temperatury w naszym regionie, no to w Namysłowie mamy 31 stopni, tak samo w Brzegu i w Nysie. Po 32 stopnie w Kluczborku i w Opolu, a w Kędzierzynie-Koźlu już 33. Stopnie.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A przeze mnie jeszcze klima przemawia czasami, tak od czasu do czasu się odezwie.
5: No, bo w nadmiarze też nie wskazano.
9: Tak. Oczywiście, ale myślę, że to nie tylko mój problem, ale i nas wszystkich, ale bez klimy to tak ciężko coś wytrzymać. Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rap, Paweł Oliwa, program realizuje. Witajcie w kolejnej godzinie Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Słyszałaś o kampusie jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie rybi, mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
9: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
3: Po reklamie.

0: Wiktor Tyduła, tam słońce, gdzie my. W Radio Opale mamy już 18 minut po godzinie 11 i obchodzimy pierwszy oficjalny dzień wakacji. Proszę bardzo, temperatury już pokazują, termometry już pokazują 33 stopnie, a uważni słuchacze Radio Opole wiedzą, że rozłąka tej pary się zakończyła, to znaczy Iwona Dekarska i Krzysztof Rap znowu są together w programie.
1: Tak, jesteśmy w duecie, tylko ten duet się teraz nazywa Radio Opole na wakacjach i tak się będzie nazywał całe wakacje, ba, będzie nas jeszcze więcej. Znaczy nie, że nagle będzie trio, tylko będzie nas więcej, bo będzie nas aż do 15 słychać, czyli będzie nas dłużej
0: o godzinę dłużej,
1: słychać.
0: Będziemy dłużej, ale czy nas będzie więcej? No myślę, że w przyszłym tygodniu znowu.
1: Czasowo.
0: Mnie pozostawisz.
1: No taka też prawda, nie będzie, no zdradziłaś
0: to, słuchajcie,
1: już
0: to. Trudny związek.
1: Ja się dostosowałem do nazwy. Radio Opole na wakacjach słyszę, no dobra, to trzeba iść na wakacje. Ale to dopiero za tydzień. Na razie jeszcze się będziemy słyszeć i widzieć w kamerkach.
0: Ale w ogóle muszę zwrócić uwagę na to, że słuchacze bardzo też chwytliwie wyłapują właśnie, że nas nie ma, albo jesteśmy gdzieś na innych programach.
1: Strasznie to miłe jest.
0: I powiem wam, że to jest naprawdę bardzo miłe.
2: No, nareszcie. Tym razem na wakacjach. Ale jak na prawdziwy duet przystało znowu razem. Co prawda sezon urlopowy, więc pewnie nie na długo. Ale póki co fajnie się z wami tydzień rozpoczyna. I chwila trwa jak najdłużej. Kochani, ściskam was bardzo mocno i serdecznie pozdrawiam.
0: O, jaki miły telefon. Bardzo mocno też ściskamy panią, chociaż nie za mocno, bo byśmy się przykleili.
1: Nie, no tak, bardzo nam jest miło, jeśli mamy takie telefony od was. Dzięki piękne. To wiemy wtedy, że po coś to wszystko robimy. Tak, tak, dokładnie.
0: Sens.
1: Bo jest takie powiedzonko popularne w wielu filmach, w firmach, kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Absolutnie nie. Radio Opole na wakacjach nadaje dla was, wy nas słuchacie, jest pięknie.
0: I pamiętajcie, że 774-541-541 to numer telefonu do Radia Opole, który jest do waszej dyspozycji nie tylko w konkursowych potrzebach.
3: Radio Opole na wakacje.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: A na zegarze mamy już 11:30. Słuchacie Radio Opole na wakacjach i my chcemy te wakacje za wszelką cenę wam umilić. I tak się składa, że mamy dla was dwa podwójne zaproszenia na koncert Małej Armii Janosika. Ten koncert odbędzie się już najbliższą sobotę w Opolskim Amfiteatrze. Dwie podwójne wejściówki, czyli łącznie 4 osoby wejdą, jeśli któraś z tych jednych osób z tej rodzinki zdecyduje się... Jeśli jedna osoba zdecyduje się zadzwonić pod 774-541-541, to wtedy cała rodzinka będzie mogła pójść na tę imprezę.
2: A już mówię ja teraz szybko, co ta jedna osoba, którą wytypujecie, jak zadzwoni, to co ma powiedzieć? Ma mniej więcej powiedzieć tak jak swego czasu o pogodzie Pedział Kwicoł, a brzmiało to tak.
3: Co ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.
2: Ależ wyczekał, jaka tam była artystyczna pauza. No, możecie robić pauzę, możecie jej nie robić, ale chodzi o to, żebyście nam zapowiedzieli prognozę pogody na te rozpoczynające się dziś już tak oficjalnie wakacje. Jak to by było po takiemu janosikowemu, kwicołowemu, albo po prostu gwarą. No i dzwonicie pod 774-541-541. Proszę bardzo.
4: Hej, witajcie ludziska. Dzisiaj Skwart Straszny. Przepowiadam wam pogodę. Witajcie, będzie strasznie gorąco, jak na piecu u babki. Słonko przy piece, pot poleci ciurkiem. Słonko przygrzeje tak, że i łosy pek na kamieniu się. Łos puści, od razu będzie dobry do jedzenia. Ale po południu taty przypomną, kto tu rządzi. Zagrzmi, błyśnie i lunie, a ciupaga sama zacznie pływać. To skorzystajcie z tej pogody, piecie się na tym słońcu i no uważajcie, bo po południu możliwe są straszne burze. Miejcie się na baczności, miejcie parasol pod ręką. Hej!
2: Jakby pod samiuśkich tater to był autentycznie telefon, tylko tym, którzy może nie do końca wyraźnie dobrze wszystko słyszą, tam ewidentnie było pieczcie się na słońcu, żebyście sobie tam jakieś literówki nie wstawili, żeby nie wyszło nic innego.
1: 774-541-541. Jak to zrobić, żeby zapowiedzieć prognozę pogody niczym kwicą?
4: Hej, w Radiu Opole pogoda, hej, pogrzeje, hej, poleje, hej, powieje. Na koniec słonko wyjdzie i się z tego pośmieje i zaśpiewa. Hej, hej, hej, słonko grzej. Hej, hej, hej, wietrze wiej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej.
2: Hej, to będzie chyba najczęściej używane słowo dzisiaj w konkursie. Chwyciło, hej, nie ma co. No i fajniuśko, dzwońcie dalej, proponujcie taką góralską prognozę pogody na te rozpoczynające się dziś wakacje, a la kwicą, tudzież kompozycja własna, ale pod taką góralską nutę. 774-541-541, a zaproszenia na koncert Małej Armii Janosika czekają u nas dla was.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: za 14 minut będzie 12. Słuchacie Radia Opole na wakacjach i tak się składa, że od poniedziałku do piątku będziemy Was gorąco zachęcać do podróżowania z radiem po Polsce. Za cykl odpowiada 17 rozgłośni Polskiego Radia.
1: Dokładnie tak i nasi koledzy, ale także oczywiście i my będziemy Wam polecać najlepsze perełki do odwiedzenia. No a dziś reporterzy Radia Wrocław zabierają nas dokąd? Do Zamku Książ.
2: Podróżowanie
3: z radiem.
4: Dlaczego Zamek Książ i dlaczego warto się tu wybrać? Naiwność tego pytania budzi mój opór przed odpowiedzią, ale powiem. Bo to najpiękniejszy zamek w Polsce i trzeci co do wielkości w kraju. 400 pomieszczeń, 5 kondygnacji nad ziemią, bo Książ to także podziemia, a oprócz tego przepiękne ogrody i tajemnice. Tajemnice do odkrycia. Zamek Książ to również piękny park, stadnina koni, no i przede wszystkim księżna Daisy i Ruth Hochbergów. Czy brakuje czegoś, by uznać go najciekawszym zamkiem w Polsce? Sprawdźcie sami.
5: Tymi schodami wchodzili do zamku najważniejsi ludzie tamtych czasów. Koronowane głowy, królowie, cesarze, politycy. Znajdujemy się na pierwszym piętrze Zamku Książ. To jest piano nobile, najbardziej reprezentacyjna część rezydencji Hochbergów. I zwiedzanie rozpoczniemy od odtworzonego w 2025 roku gabinetu osobliwości, gdzie zobaczymy prawdziwe XVIII-wieczne meble, ale także naturalia i kurioza. To są dawne słowa, dawno nieużywane, ale mające bardzo duże znaczenia. Kurioza, czyli ciekawostki, i naturalia, czyli cuda natury.
4: Mateusz Meketyszyn, specjalista do spraw komunikacji Zamku Książ.
5: Warto między innymi zobaczyć największą XVII-wieczną monetę szwedzką. No ona ma około 50 cm długości i 40 cm szerokości. Nawet dłuższa jest, bo wygląda na to, że ma około 70 cm.
4: A to jest chyba serce książa, to co książ ma najpiękniejsze.
5: Dotarliśmy do najważniejszej, najpiękniejszej i najcenniejszej sali w Zamku Książ, czyli słynnej sali Maksymiliana, która jest jednym z najważniejszych przykładów baroku śląskiego, który jest z kolei wariacją na temat baroku wiedeńskiego. Mistrzowie z całego cesarstwa pracowali nad jej wystrojem. Włosi byli odpowiedzialni za rzeźby i sztukaterię. Ignazio Provisorio, Paolo Ramelli. A projektantem całego założenia był Świdniczanin, architekt, którego zatrudniali Hochbergowie, pochodzący właśnie ze Świdnicy, Felix Anton Hammerschmidt. Sala Maksymiliana to jest duchowe serce zamku, miejsce, w którym odbywają się koncerty, w którym się można pobrać, miejsce, w którym wykonywane jest codziennie tysiące zdjęć, bo przecież, tak jak powiedziałem, liczba turystów naszych liczy się w milionach.
4: Ile komnat ma Zamek Książ? Ile pomieszczeń?
5: Ponad 460 pomieszczeń. Oczywiście ta liczba się zmienia, ponieważ niektóre pomieszczenia w czasie II wojny światowej zostały pomniejszone, przebudowane. Łącznie jest to 460 pomieszczeń. W tej chwili udostępniamy 3 kondygnacje, okazjonalnie 4. i 5. piętro, szczególnie podczas nocnego zwiedzania.
4: Ile osób zajmowało się obsługą rodziny?
5: Na początku XX wieku dla księżnej Daisy i męża księcia Jana Henryka XV von Hochberg-Pless i trójki ich synów pracowało ponad 400 osób.
4: Te schody prowadzą do pomieszczeń, które chyba są najciekawsze i najbardziej intrygują.
5: Tak, to są dawne apartamenty księcia, ale o wiele ciekawsze są apartamenty księżnej.
4: To może zajrzyjmy do księżnej.
5: Znajdujemy się w sypialni księżnej Daisy, bardzo słonecznej sypialni, znajdującej się od strony południowej zamku, gdzie na jej życzenie w 1916 roku wybudowano specjalny balkon, z którego mogła podziwiać nieistniejący dzisiaj już stary książ. No i najbardziej intymny przedmiot, czyli lustro. A znając obsesję księżnej Daisy na temat urody, na temat strojów, na temat wyglądu, możemy być pewni, że przeglądała się w tym lustrze codziennie. To była ogromna radość, kiedy nam się udało wykupić z rąk prywatnych i przywrócić do oryginalnej lokalizacji, bo to jest spełnione marzenie każdego muzealnika.
2: Na Dolny Śląsk zaprasza.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
4: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2022.
1: Po reklamie.
5: Zbliżamy się powolutku do poniedziałkowego południa. Słuchacie Radia Opole na wakacjach, a my sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
6: Tylko w czerwcu utonęło już 55 osób. W większości to mężczyźni, a ci częściej popisują się brawurą.
7: Ja nie wskoczę, co ja nie popłynę, albo co ja nie donurkuję.
6: W wiadomościach także o trudnej sytuacji w elektrowni atomowej na Węgrzech. Powiemy również o szkoleniach dla wolontariuszy pracujących w szpitalach czy dla ratowników medycznych.
2: Wiadomości Radia Opole.
8: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Od początku czerwca w Polsce utonęło 55 osób. Prawie połowa z nich, 24 osoby, straciła życie w ostatni upalny weekend. Szczególnie tragiczna była niedziela. Utopiło się 17 osób i byli to sami mężczyźni. Płeć może mieć tu pewne znaczenie, tłumaczy ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
7: Fakt, że może mieć to po prostu wpływ to, że mężczyzna ma pewnego rodzaju takie męskie odruchy. Czyli na zasadzie ja nie wskoczę, co ja nie popłynę, albo co ja nie donurkuję, no ale prawdopodobnie to wynika też z brawury. To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony bardzo często ludzie schodząc z takiego gorącego słońca, wchodząc lub wskakując do wody, znają takiego, można powiedzieć, szoku termicznego, który po prostu odcina, mówiąc dość trywialnie. Czyli po prostu tracimy przytomność, no już wtedy nie mamy możliwości wykonania żadnych odruchów, nie mamy tego, jak to się mówi, autoratowania i utopimy się.
6: A służby niezmiennie przypominają, by nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Z powodu wysokiej temperatury Dunaju jedyna węgierska elektrownia atomowa w Pokrz musiała ograniczyć produkcję energii. Operator informuje o tak zwanym zdarzeniu eksploatacyjnym. Temperatura wody w rejonie oddziaływania zrzutu ciepłej wody przekroczyła dozwolony poziom.
9: W tej chwili zakład w Pokrz działa jedynie z 70% mocą. Ograniczenie produkcji jest przewidzianą prawem reakcją na zbyt ciepłą wodę chłodzącą i ma chronić rzekę. Minister energii zapewniał, że dostawy prądu na Węgrzech pozostają bezpieczne, a mieszkańcy nie powinni odczuć skutków tej sytuacji. Eksperci zwracają jednak uwagę, że przypadek Pokrzu pokazuje coraz większy problem związany z falami upałów i suszą. Elektrownia korzysta z wody Dunaju do chłodzenia, dlatego wzrost temperatury rzeki ogranicza jej możliwości pracy. Niewykluczone, że w najbliższym czasie nastąpią kolejne ograniczenia mocy.
6: A relację przygotował Piotr Piętka.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: 360 tysięcy złotych przeznaczył samorząd województwa polskiego na działania związane ze zdrowiem psychicznym, mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa polskiego.
10: 300 tysięcy to już na zadania skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży różnego rodzaju.
0: rodzaju warsztaty, również szkolenia, które pokazują, że zdrowie psychiczne to ten element naszego zdrowia, który wpływa na wszystko.
6: A pieniądze przeznaczone będą m.in. na Akademię Ratownika Emocjonalnego, czyli 3-miesięczny kurs przygotowujący uczestników do rozpoznawania pierwszych oznak kryzysów psychicznych. Tłumaczy dr Katarzyna Miziara, dziekan Uniwersytetu WSB Merito Opole.
10: Po to, żeby to wsparcie, pomoc, wypatrywanie zagrożeń i szybka reakcja były prowadzone profesjonalnie, wyposażamy w narzędzia osoby, które właśnie temu mogą służyć, mówiąc kolokwialnie.
6: Z kolei Fundacja Dr Klaun przeprowadzi szkolenia dla wolontariuszy pracujących z dziećmi w szpitalach.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Polska jest drugim po Chinach partnerem gospodarczym Ukrainy, zwraca uwagę Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Podkreśla, że w polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych potrzebujemy spojrzeć w przyszłość i oddzielić je od historii i polityki.
11: Przed pełnoskalową wojną poziom naszych obrotów handlowych to było 10,5 miliarda dolarów. Dzisiaj, w ubiegłym roku, 15,5 miliarda dolarów. Jeśli odciągniemy od tego towary związane bezpośrednio z wojną obronną Ukrainy, i tak nasze obroty wzrosły o 30%. Polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, polskie państwo na tym zarabia.
6: I jeszcze na koniec, pod Korycinem na Podlasiu policjanci zatrzymali pijanego kierowcę BMW, który w samochodzie wiózł 3-letnie dziecko. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnej celi.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Coś mi się wydaje, jak tam patrzę przez okienko, że ciepło jest i te 35 stopni to już też mamy, a to oczywiście nawiązanie do naszego konkursu dzisiaj. Mówimy trochę jak ten kwicoł z Janosika, dlatego sobie pozwoliłam na troszeczkę takie zaciąganie. Spodziewamy się dzisiaj burz po południu, w których trakcie wystąpi wiatr i on będzie wiał nawet do 90 km na godzinę, do tego może też jeszcze nie tylko zagrzmieć, ale też sypnąć gradem. Noc cieplutka przed nami od 20 do 20 21 stopni, jutro od 29 do 31, od czwartku nadejdzie wytchnienie.
8: Odpał. No tak, no to dobrze, to i dobrze, bo rzeczywiście 32 stopnie już teraz mamy w Opolu i 32 także jeszcze w Kluczborku. Namysłów Brzeg i Nysa tam po 31, 33 i to jest w tej chwili najcieplejsze miasto. No to mamy w Kędzierzynie, Koźlu, a Prudnik, który czasem się dopomina, żeby też go uwzględniać na naszej mapie. Prudnik 31, to całkiem znośnie jeszcze.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A teraz będą dzwonić słuchacze Radia Opole i będą krzyczeć na Krzysia, że jak to 31 to znośnie.
8: Słuchajcie, 38 jest nieznośnie, a 31 jest znośnie.
5: Ach, niech ci będzie. To zależy od punktu widzenia, prawda?
8: Siedzenia w klimatyzowanym studiu na przykład, ja wiem.
5: Dzień dobry.
8: Pozdrawiamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
4: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
3: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
9: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
10: Słyszałaś o kampusie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
15: BYD. Build your dreams.
16: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
17: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Bek Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
18: Po reklamie.

0: 19 minut po godzinie 12. No i słuchajcie, to jest dziś wielki dzień dla fanów tenisa i dla samych zawodników, zawodniczek. Już dziś rozpoczyna się tenisowy wielkoszlemowy Wimbledon. Na trawiastych kortach w Londynie zaprezentuje się, uwaga, czworo reprezentantów Polski. Jako pierwsza pojawi się, a jakże, Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open, która, przypomnijmy, otrzymała od organizatorów dziką kartę.
1: I właśnie rozpoczyna się to spotkanie. Maja mierzy się z pierwszą zawodniczką, Manachayą Savankyu z Tajlandii. O szczegółach Cezary Gurjew.
2: Maja Chwalińska spróbuje dziś oczarować kibiców na trawiastych kortach Wimbledonu. Jej formę sprawdzi Tajka Manachaya Savankyu. Finalistka z Paryża prezentuje różnorodny styl, bawi się tenisem i dokładnie wie, za co kocha ten sport.
3: Myślę, że za to, że tak naprawdę nie ma jednego stylu gry. Uważam, że można być bardzo kreatywnym w tenisie i można bardzo dużo kreować i zawsze za to tenis lubiłam, że właśnie można grać po swojemu tak naprawdę i nie ma jakiegoś jednego wzorca na wygraną.
2: Wimbledon, a więc sezon truskawkowy w pełni. Od dziś organizatorzy sprzedadzą w ciągu 2 tygodni 38 ton tych owoców zbieranych około 4 rano w hrabstwie Kent. Może smak truskawek wzmocnią pozostali reprezentanci Polski. Magda Linet zagra z Mirą Andrejewą, a Magdalena Fręk spotka się z inną Rosjanką Anną Kalińską. Czekamy także na mecz Huberta Hurkacza z Norwegiem Kasperem Rudem.
0: No to jeszcze tylko dodajmy, broniąca tytułu Iga Świątek we wtorek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Iga już ostatnio pokazała w Londynie w żółtej sukience ze swoimi srebrnym... Przepraszam, Iga już ostatnio pokazała się w Londynie w takiej żółtej sukience ze swoim srebrnym talerzem. No właśnie, ale pustym.
1: A wiadomo nie od dziś, że ta nasza rakieta to ma apetyt nie tylko na kolejne zwycięstwa, ale też na makaron z truskawkami, więc jak talerz pusty, to i Iga głodna kolejnej wygranej.

0: Carvan na antenie Radio Pole. Wiem, co było warte. No, mamy już minutę po wpół do 13:00, to teraz takie wieści. Sezon na truskawki trwa w najlepsze. Także na Wimbledonie, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy i mówiliśmy także o tym wam, a propos Wimbledonu.
1: Mogę?
0: Dawaj, jak tam leci.
1: Maja Chwalińska prowadzi w pierwszym secie 2-0 z Manachayom Sawanka.
0: Okej, okay. No to ja teraz kończę wątek truskawek i Wimbledonu, a bardziej może truskawek i księżyca. Słuchajcie, bo tej nocy czeka nas pełnia i to będzie pełnia truskawkowa. To nie jest żart, naprawdę tak teraz właśnie na ten kolorowy księżyc mamy mówić.
1: Pełnia będzie już tej nocy, podczas której nasz naturalny satelita znajdzie się blisko apogeum swojej orbity, dlatego będzie wydawał się nieco mniejszy niż zwykle. Dodatkowym efektem będzie bardzo niskie położenie księżyca nad południowym horyzontem, charakterystyczne dla czerwcowych pełni na półkuli północnej. Jak wyjaśnia NASA, określenie truskawkowy księżyc pochodzi od plemion Algonkinów z północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Ta pełnia miała miejsce w czerwcu, kiedy truskawki dojrzewały i były już gotowe do zbioru.
0: No, czyli jest związek z truskawkami rzeczywiście taki faktyczny. Historia zna jednak dużo więcej określeń właśnie tego księżyca, tego zjawiska, bo zgodnie, słuchajcie, z takimi zapiskami The Old Farmer's Almanach, czyli taki amerykański rocznik o tematyce astronomicznej i pogodowej, który wydawana jest, uwaga, bez przerwy od 1792 roku w Europie ze względu na okres rozkwitu kwiatów oraz podbierania miodu z pasiek, ten sam księżyc nazywano różanym lub miodowym księżycem.
1: Tegoroczny truskawkowy księżyc osiągnie swoje astronomiczne maksimum dokładnie o 1:58 czasu polskiego, a te ciepłe odcienie na srebrzystym zazwyczaj księżycu pojawiają się dlatego, że światło księżyca podczas wschodu i zachodu przechodzi przez znacznie grubszą warstwę atmosfery niż wtedy, gdy znajduje się wysoko na niebie. Atmosfera silniej rozprasza światło niebieskie, pozostawiając barwy żółte, pomarańczowe i czerwone. Proszę bardzo, Radio Opole uczy, bawi i mam nadzieję, że dzięki temu
0: od niewiedzy nas wybawi.
1: O, dokładnie, jak się zrymowało, to. Dokładnie.

0: sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: I właśnie w tej chwili na ten koncert chcemy Was wysłać. Przypominamy o konkursie. Dziś do rozdania mamy dwa podwójne zaproszenia właśnie na koncert grupy Mała Armia Janosika. Ten już w sobotę, czyli 4 lipca w Opolskim Amfiteatrze. Mamy dwie podwójne wejściówki, czyli cztery osoby będą mogły z tego korzystać. No i cóż, a tam w ogóle, słuchajcie, to tą armię to już tylko tak dodam, blisko 300 artystów tworzy. Na koncie ma ta kapela już ponad 150 koncertów, wypełnia wszystkie sale prawie po brzegi, więc nie jest tak łatwo te bilety zdobyć. A u nas, proszę bardzo, za darmożkę tylko trzeba się wykazać kreatywnością.
2: A proszę bardzo, w weekend ma być całkiem przyjemnie, bo w sobotę spodziewamy się 22 stopni, także będzie można
1: zimno.
2: Wygodnie rozsiąść się w Opolskim Amfiteatrze i nie trzeba się będzie wachlować ani wiatraczkować. Tak jak na innych koncertach w ten weekend miniony. A skoro to Mała Armia Janosika, to spróbujcie tak jak kwicą zapowiedzieć prognozę pogody na rozpoczynające się wakacje. Hej! 774-541-541.
3: Hej ludziska! Co wam powiem, to wam powiem. Dziś jak każdy widzi, kwar jak jasny pieron i gorąc będzie jak w pietu. Jednak ku wieczorowi albo jutro może lunąć deszczyskiem, ale nie trapcie się. Dobry humor to podstawa i nawet największe chmury rozgoni. I upały pomoże przetrwać. A jak już zacznie lać, to wtedy sobie zaśpiewajcie. Hej, bystra woda, bystra wodzicka, bystra łodziewce łojanicka. Hej, w lesie ciemnym, w lesku zielonym, kamuj Janice gumilony. Hej!
1: No kiedy, pięknie!
2: A kiedy pytają mnie, co ja na to, to powiem idzie dysk, idzie sikawica.
1: Proszę bardzo. My tu jakieś, widzę, w ogóle góry przenieście nam tutaj na Opolszczyznę, bo tu sami górale mieszkają. I
2: a masz
1: pięknie.
2: Góry przecież na Opolszczyźnie, no co ty.
1: No takie niskie, no takie.
2: Ale
1: no.
2: Maruder mi się trafił. 774-541-541. Dajcie znać, jak kwicą by zapowiedział prognozę pogody na rozpoczynające się wakacje. Najlepszą odpowiedź nagrodzimy oczywiście 4 biletami na najbliższy koncert Małej Armii Janosika.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Daria Marx w utworze Paranoja. Nie, to nie jest żadna paranoja. Słuchajcie, wystartował Wimbledon, no i na początek serwuje to, co najlepsze, czyli naszą Maję Chwalińską, która mierzy się, uwaga, powiem to imię, nazwisko spróbuję, Manang Chaya Sawankef z Tajlandii.
1: Bardzo dobrze ci poszło, kop kun ha, nawet powiedziałabym. A Maja Chwalińska prowadzi w pierwszym secie 5-2. Tak, przetrzymamy za nią bardzo mocno kciuki, a o kolejnych wynikach będziemy was na bieżąco informować.
0: Sama se kop, co mam kopać?
1: Kop kun ha, to dziękuję.
0: Aha, no to dzięki.
1: Po tajsku.
0: Thanks.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Słyszałaś o kampusie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Po reklamie.
9: 10 sekund pozostało do godziny 13:00, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
10: Wracamy do sprawy z gminy Pawłowiczki, gdzie psy pogryzły 9-latka.
11: Do zdarzenia doszło w momencie, gdy 25-letnia kobieta poszła dać wody zwierzętom.
10: Upały groźne dla seniorów, między innymi dlatego, że mają zaburzone poczucie temperatury.
12: Starsi ludzie nawet jak w taką pogodę ubierają się w 30 swetrów.
10: W upały spóźniają się pociągi. Pytamy, czy przewoźnicy dbają o pasażerów.
13: Wiadomości Radia Opole.
14: O szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska.
10: Policjanci z Kędzierzyna Koźla wyjaśniają okoliczności groźnego zdarzenia, do którego doszło w gminie Pawłowiczki. Dwa psy zaatakowały jadącego na rowerze 9-letniego chłopca, informuje młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie Koźlu.
11: Do zdarzenia doszło w momencie, gdy 25-letnia kobieta poszła dać wody zwierzętom. To właśnie wtedy psy uciekły z kojca i wybiegły z posesji przez otwartą bramę.
10: Na drodze zaatakowały przejeżdżającego rowerem 9-letniego chłopca.
11: Chłopiec doznał obrażeń rąk, nóg i głowy. 9-latek został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala, gdzie przebywa pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i pod stałą opieką weterynarza. Obecnie pozostają pod obserwacją specjalistów.
10: Funkcjonariusze prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.
15: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
10: Od 5 minut do nawet 1,5 godziny. Tyle wynoszą niektóre opóźnienia w kursowaniu pociągów ze względu na rekordowo wysoką temperaturę. Na szczęście przewoźnicy w mniejszym lub większym stopniu dbają o komfort podróżujących w trakcie upałów.
16: Myślę, że zadbał, bo była klimatyzacja i w ogóle się nie odczuwało tego, że było gorąco. Natomiast to z tą wodą nie było tego, ale myślę, że to byłby fajny pomysł.
17: Była klimatyzacja, woda, toalety funkcjonowała bez zarzutu.
18: Była bardzo komfortowa. Tutaj już jak zbliżaliśmy się do Warszawy, no to klima dawała radę i tutaj dotarliśmy wszyscy szczęśliwi i stali.
10: A ze względu na upały PKP Intercity podjęło decyzję, aby wycofać dziś z kursowania aż 21 pociągów. Spółka przygotowała dla klientów komunikację zastępczą oraz możliwość zwrotu niewykorzystanych biletów. Przy czym trzeba to zrobić do końca czerwca.
15: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
10: Nie żyje 70-letni kolarz, który wczoraj zaginął w czasie rowerowego maratonu w podwarszawskich Markach. Potwierdza Aneta Nasiłkowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
8: We wczesnych godzinach porannych w dniu dzisiejszym akcja została wznowiona z licznymi siłami i w masywie leśnym odnaleziono ciało 70-letniego mężczyzny bez oznak życia.
10: Szczegóły tragedii będzie ustalać prokuratura. W czasie wyścigu zmarł również inny 30-letni rowerzysta. I jeszcze bardzo ważna informacja dla seniorów i ich bliskich. Odwodnienie może prowadzić do stanów zagrożenia życia. Przestrzegają ratownicy medyczni. Szczególnie narażone są właśnie osoby starsze, które mogą mieć zaburzone odczuwanie temperatury i nie czują pragnienia. Tłumaczy ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
12: Czyli my wszyscy to znamy, że starsi ludzie nawet jak w taką pogodę ubierają się w 30 swetrów. W ten sposób odwadniają się o wiele szybciej. Nie mają również poczucia pragnienia i łaknienia. No, dlatego też często na przykład namawiamy osoby starsze do tego, żeby piły po prostu wodę, żeby się uczyły pić wodę. No i w tym mechanizmie się po prostu odwadniają. Dochodzi w tym mechanizmie odwodnienia właśnie do niektórych stanów zagrożenia życia typu zaburzenie rytmu serca, niekiedy nawet udary, ogólnie złe samopoczucie.
10: I jeszcze na koniec sprawdzamy ceny paliw. Ceny benzyny niższe, oleju napędowego w górę. Ministerstwo Energii ogłosiło, ile jutro zapłacimy na stacjach paliw. Za benzynę bezołowiową zapłacimy równo 6 zł, czyli o 2 grosze na litrze taniej niż w weekend. Benzyna 98 również będzie tańsza o 2 grosze. Olej napędowy podrożeje. Litr będzie kosztował 6 zł i 19 groszy.
15: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Ciepło, a nawet gorąco, błękitne niebo, prawie zero chmur, no ale niestety może być po południu burza, może być deszcz, może być nawet burza z gradem. Uważajmy na to, mamy takie ostrzeżenie przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Do 35 stopni maksymalnie w regionie, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni, północno-zachodni, no jak będą burze, to i powieje nawet 90 km na godzinę. W nocy zachmurzenie też małe, ale uwaga, może też wystąpić i deszcz, i burza, a także nawet taka burza z gradem. I noc ciepła. Do 21 stopni.
14: A teraz aktualnie najcieplej jest w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu. Tam mamy po 33 stopnie. W Namysłowie, w Brzegu i w Nysie po 31, a w sercu, w stolicy regionu 32 stopnie.
15: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: 5 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a przed mikrofonami Iwona Takarska.
9: Krzysztof Rap, no i program realizuje nam Marcin Głowienkowski, za co wielkie dzięki.
14: A Maja Chwalińska właśnie wygrała pierwszego seta 6-2. Brawo.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944.
2: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impaktem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Są z Raby Wyżnej, wykonują muzykę folkową i ludową, zainspirowaną góralską kulturą Podhala. To Mała Armia Janosika, uwielbiana przez całe rodziny. Przyjeżdża do nas do Opola już w najbliższy weekend, a wy macie niesamowitą możliwość zdobyć u nas właśnie dwie podwójne wejściówki, czyli dla czterech osób, żeby uczestniczyć w tym muzycznym widowisku.
2: Dokładnie tak, a dokładnie to już 4 lipca w Opolskim Amfiteatrze wystąpią. No i tak, na pewno a propos Janosika, kojarzycie doskonały serial, tak? I kojarzycie takie powiedzonko Kwicoła? Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło.
1: No to teraz w tym... Kwicoł to siedzi obok
2: to, to w tym tonie prośba jest taka, żebyście nam zapowiedzieli prognozę pogody na te rozpoczynające się dziś oficjalnie wakacje. Tak właśnie trochę jak Kwicoł to zrobił w Janosiku. 774-541-541 to jest telefon do nas. No i czekamy na takie właśnie góralskie hej prognozy w waszym wykonaniu. Wcześniej tego było sporo. Teraz rozumiem, poszliście na lunch, ale za chwilę wrócicie i się znowu telefon rozdzwoni. Czekamy na to z utęsknieniem.
1: A na razie Krzysiu może nas umilać właśnie swoimi interpretacjami takiego tekstu Janosika prosto z serialu, ale czekamy oczywiście na waszą kreatywność i na wasze popisy przez telefon 774-541-541. Przypominamy, że wejściówki na Małą Armię Janosika czekają na całą rodzinkę.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: 27 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opole na wakacjach i na tych wakacjach będziemy Wam mówić o nowym programie wsparcia Jesteśmy Kobiety z Opolskiego. A w naszym studiu oczywiście nie kto inny jak kobiety z Opolskiego, czyli pani Aleksandra Zwarycz, zastępca dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Serdecznie.
0: Oraz Sandra Murzicz, prezes Fundacji Opolskie Działchy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No to drogie panie, zacznijmy od tego, skąd w ogóle się wziął pomysł na program wsparcia Jesteśmy Kobiety z Opolskiego. Czy my, kobiety z Opolskiego, potrzebujemy jeszcze bardziej ściśle ze sobą współpracować i jeszcze bardziej się jednoczyć niż na przykład tylko poprzez koło gospodyń albo, nie wiem, jakieś stowarzyszenie Opolskie Działchy chociażby?
4: Najkrócej mówiąc, to pomysł wziął się z potrzeby. Tak najzwyczajniej, bo kiedy przyjrzeliśmy się strukturze społecznej, no to przecież jest nas kobiet jest tyle co mężczyzn, natomiast gdy popatrzymy sobie na pełnione funkcje zarówno w biznesie, jak i w samorządzie, w ogóle w życiu publicznym, oj, to już te proporcje wyglądają inaczej. I przyjrzeliśmy się temu tematowi, no bo oczywiście można by siedzieć i czekać, że samo się załatwi, że samo się wyrówna, że kiedyś to kobiety będą miały tak samo. Natomiast wyszliśmy też z założenia, że my nie mamy potrzeby aktywizacji kogokolwiek, bo wyraźnie widzimy, że kobiety są aktywne. Jak się przyjrzymy, ile jest sołtysek, ile jest właśnie pań działających w kołach gospodyń wiejskich, ile pań jest w organizacjach pozarządowych, to my ten potencjał i zasób już mamy. Tylko nie ma tego przełożenia później na miejsca przy stołach decyzyjnych. I w zasadzie z tego założenia i z tego, nazywając wprost problemu, wziął się temat takiego pobudzania czy pokazywania, wspierania aktywności kobiet najpierw w samorządzie województwa.

0: tą aktywność na najniższym szczeblu, że nie tylko sformalizowane grupy, nie tylko organizacje pozarządowe, ale faktycznie kobiety, które chcą działać lokalnie dla swojej społeczności, żeby miały możliwość otrzymania funduszy i zmieniały ten nasz świat w regionie.
1: A Fundacja Opolskie Dziołchy, której tu jest pani prezes, to ma w tym programie pośredniczyć jakoś właśnie pomiędzy, powiedzmy, władzą i urzędem marszałkowskim, a tymi paniami, które żeby tam no, głośniej się upominały o swoje, nie wiem, zgłaszały projekty, bo tu mowa jest o konkretnych pieniądzach, inicjatywach, dokładnie 30 będzie objętych, tak, tym programem, będzie wsparcie finansowe, merytoryczne. Proszę powiedzieć, jak to ma już fizycznie, faktycznie wyglądać?
2: Minimum 30.
1: Minimum, okay.
2: Tak, dofinansowanie w kwocie do 4000 zł na jedną inicjatywę. I zasada jest też taka, że to no, muszą być przynajmniej dwie z każdego powiatu, czyli mamy takie jeszcze dodatkowe równouprawnienie, bo nie tylko duże ośrodki mogą dostać to dofinansowanie, ale również mniejsze miejscowości, panie z mniejszych miejscowości. I ja też pracując z kobietami, czy w Radzie Kobiet, czy właśnie w opolskich działkach, jeżdżąc po małych miejscowościach, też zauważyłam to, że panie działają i to właściwie na kobietach często lokalna kultura, lokalna społeczność się opiera. Kobiety poświęcają swój czas, dodatkowo jeszcze pewnie swoje pieniądze, bo najczęściej i są to jakieś zbiórki charytatywne i na to też te pieniądze powinny się znaleźć, czyli nie to, że poświęcamy swój czas i swoje własne zasoby, ale na to, żeby wspierać właśnie tę inicjatywę kobiet. I wszelakie tutaj inicjatywy, które mają na celu równouprawnienie, ale też i integrację kobiet, czyli wszelkie warsztaty, spotkania integracyjne i naprawdę pomysłów tutaj już się dowiadujemy od dziewczyn, od pani z regionu jest sporo. I tak, nabór jest ciągły, czyli ruszył nabór 25 czerwca i od tego czasu w generatorze już można składać te wnioski. Nabór jest ciągły, to znaczy, że no, kto pierwszy, ten lepszy. Jest pula środków i aż te środki się wyczerpią, te inicjatywy mogą być realizowane. Kiedy? Do kiedy właściwie? Do listopada, do 30 listopada mamy czas, żeby te inicjatywy się odbyły, zostały rozliczone, a potem będziemy zapraszać na takie spotkanie podsumowujące. No i zobaczymy, jak to wyjdzie.
3: A myślę, że będzie na pewno pięknie i kobiety nareszcie mogą powiedzieć, że mają taki swój budżet obywatelski, prawda? Trochę będzie tak, pani dyrektor?
0: Trochę faktycznie tak, dlatego że ogranicza nas tylko wyobraźnia, nas kobiety. 4 tysiące złotych jest na jedną inicjatywę, ale pewnie więcej o tym powiemy po przerwie.
3: Tak jest, za moment odpowiem o tym więcej. Rozmawiamy w Radio Opole o projekcie Jesteśmy Kobiety z Opolskiego. Zostańcie koniecznie, a już teraz specjalnie dla nas Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: I wracamy do rozmowy o nowej inicjatywie Jesteśmy Kobiety za Polskiego. Jako jedyny mężczyzna w tym gronie muszę teraz zapytać o konkrety, a przypomnę, w studiu Aleksandra Zwarycz, zastępca dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urząd Marszałkowski w Opolu, a także Sandra Murzicz, doktor Sandra Murzicz, prezes Fundacji Opolskie Działchy. To teraz, drogie panie, powiedzcie, na co dokładnie 4000 na projekt, jaki na przykład, już jakieś spłynęły, co konkretnie w ramach tego programu kobiety mogą zorganizować, otworzyć jakiś, nie wiem, event stworzyć. To co tu kaman, jak to mówi młodzież. Macie już jakieś przykłady?
1: Liczymy na to, że życie nam przyniesie przykłady. To znaczy, oczywiście mamy pewne swoje wyobrażenia, natomiast to, co jest chyba siłą tego projektu, to to, że my nie chcemy niczego narzucać. My chcemy, żeby to kobiety, te, które są lokalnie, w tych najmniejszych społecznościach, pokazały nam, o co chodzi w tym właśnie życiu społeczności lokalnych. Bo chyba nic gorszego, jak narzucić swoją wizję z punktu widzenia tutaj miasta Opola, czy z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście ja mam wyobrażenia, co by mogło się zadziać, bo wyobrażam sobie, że w takich lokalnych społecznościach pewnie, kiedy brakuje na przykład placu zabaw dla dzieci, to kto o niego zabiega? To kobiety, to one się spotykają, one chodzą od domu do domu, od sąsiada do sąsiada, to one szukają tych, którzy im pomogą, którzy będą lokalnymi lobbystami, to one idą do włodarzy, do samorządu i zabiegają o to, pokazują, gdzie jest problem i mówią, my go rozwiążemy, tylko pomóżcie nam, dajcie nam pieniądze, powiedzcie, co możemy zrobić, żeby nam się żyło lepiej, więc wyobrażam sobie, że tego może być mnóstwo, bo to mogą być oczywiście takie duże rzeczy, natomiast niekoniecznie takie od razu spektakularne, bo pewnie to mogą być warsztaty z samoobrony, pewnie to mogą być spotkania międzypokoleniowe, gdzie panie, seniorki będą pokazywać młodym dziewczynom lokalną
0: tradycję. O, darcie
1: pierza
0: dla młodych, tak, bo na przykład nie wiedzą, bo tam w tych telefonach tylko siedzą. No,
1: nie wiem, czy darcie pierza.
2: To akurat luty, listopad, więc
0: tak, no jakieś tam proste łatanie skarpetek.
1: Ale pewnie też te młode dziewczyny mogą pokazać seniorkom, trochę wciągnąć w ten świat nowych technologii, bo to też jest potrzebne.
2: Tak, ja bym lepiej tego nie ujęła, natomiast to, co mi się marzy, to jest to, żeby kobiety zaczęły myśleć o sobie. Bo właśnie, my myślimy o wszystkich wokół, jak naprawić dziurę w płocie, załatwić plac zabaw i zrobić wszystkim wokół przyjemność. Natomiast ja też widzę, jak pracujemy z kobietami przy różnych warsztatach i różnych też eventach, to, że właśnie tego czasu dla siebie brakuje. I ja bym, troszkę mi się marzyło tak, żeby panie też przy okazji tego konkursu pomyślały o sobie, o tym, że właśnie, żeby znalazły czas, żeby się spotkać, żeby porozmawiać nawet, bo często tego brakuje. Ja widzę, jak przychodzą panie na warsztaty, nawet rękodzieła, to jest tylko pretekst, że my coś robimy, ale tak naprawdę chcemy się pogadać, wygadać, otrzymać często wsparcie, więc różne warsztaty psychologiczne, coachingowe. Ten czas dla kobiet, no myślę, jest szalenie ważny, a my jako panie często mamy z tym kłopot, bo myślimy o wszystkich wokół, a jednak też ten konkurs jest też dla kobiet i też na to, żeby stworzyły sobie taką przestrzeń, którą same chcą właśnie, jak to widzą, żeby im tego nie narzucać, ale już jakby z telefonów i z maili, które dostajemy z pytaniami, no już wyłania się to, ten obraz taki, że na przykład panie chcą się zintegrować, wspólnie spędzić czas, na przykład sadzić kwiaty, poznać swoją sąsiadkę, więc to jest ten konkurs też dla pań przede wszystkim.
3: Pani dyrektor, ile maksymalnie może dostać taka organizacja albo nawet jeszcze niezrzeszona grupa kobiet po prostu z danej miejscowości? Ile maksymalnie z tego konkursu można dla siebie zdobyć?
1: Na jedną inicjatywę przewidujemy budżet do 4000 złotych. I to są pieniądze, które mają służyć realizacji właśnie tego celu. Z założenia chcieliśmy przede wszystkim, żeby wszystkie inicjatywy, czy każda z tych inicjatyw, żeby faktycznie służyła kobietom, żeby pozwalała im się rozwijać, żeby w pewien sposób rozwijać liderstwo kobiet, ale też, żeby przeciwdziałać stereotypom, żeby łamać te bariery. No właśnie, żeby te kobiety mogły trochę odkryć w sobie taką energię i poczuć, jak smakuje ta sprawczość, bo to też statystyka, ale myślę, że ona dosyć dobrze obrazuje stan, który mamy, że jak przyjrzymy się w regionie, jaka jest struktura sołtysów, to sprawa wygląda tak, że 505 mamy sołtysek i 514 sołtysów, czyli w zasadzie pół na pół.
0: Porówno.
1: Natomiast jak już zobaczymy na szczebel gminy, no to przecież to nie jest jakiś samorząd wyższego szczebla, to w gminach raptem 18% stanowią kobiety. To pokazuje, jaki mamy dystans pomiędzy tym działaniem lokalnym w sołectwie, a już później aspirowaniem do tego, żeby zostać wójtem, burmistrzem czy prezydentem.
3: Rozumiem, że jeszcze cały czas można się zgłaszać do tego programu.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj pani prezes przez cały czas prowadzi nabór.
2: Tak, nabór trwa. Natomiast to ważne też w tym projekcie to, że to nie muszą być grupy formalne. To mogą być grupy nieformalne, to jest bardzo ważne. Panie, pięć pań, które zbierze list 10 innych osób poparcia. No i to jest bardzo ważne, że nie tylko fundacje, stowarzyszenia, ale też takie lokalne działaczki zachęcamy.
0: No i pięknie, no i wszystko mniej więcej jest jasne, a jak nie, to Opolskie Dziołchy, to fundacja wszystko wytłumaczy, bo przypominam, że to ona jest takim pośrednikiem w realizacji tego programu. Piękne dzięki za wizytę w studiu. Przypomnę, Aleksandra Zwarycz, zastępca dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, gościła w studiu, a także Sandra Murzicz, prezes Fundacji Opolskie Dziołchy. Piękne dzięki, panie drogie.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Słyszałaś o kampusie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
4: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
5: Po reklamie.
6: A my powolutku zbliżamy się do 14. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
7: Używasz piecyków i kuchenek gazowych, wietrz mieszkania, apelują strażacy. Pytamy też, dlaczego tak ważne jest, by nie wchodzić do wody, gdy mamy nagrzany organizm.
8: Nasza świadomość jeszcze działa około 6 do 7 minut. Nie możemy nic zrobić, leżymy na dnie.
7: Dwóch młodych mężczyzn z powiatu namysłowskiego zatrzymanych za serię kradzieży.
9: Wiadomości Radia Opole.
10: A szczegóły przedstawi teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty o zagrożeniu zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie, gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc. Czytamy w komunikacie. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja z Państwowej Straży Pożarnej.
11: Wysoka temperatura na zewnątrz powoduje, że nagrzane są dachy, przewody wentylacyjne i kominowe. Gromadzi się w nich powietrze, tworząc tak zwaną poduszkę powietrzną uniemożliwiającą wydostanie się na zewnątrz spalin, co powoduje gromadzenie się toksycznego tlenku węgla.
7: Tlenek nie ma zapachu, smaku ani koloru. Strażacy apelują, aby instalować w domach i mieszkaniach czujki i regularnie kontrolować przewody kominowe i wentylacyjne.
9: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Dziś Dzień Ratownika Wodnego. To okazja, aby zwrócić uwagę na ważną służbę nad wodą oraz przypominać o bezpieczeństwie. W czasie upałów istotne jest, by nie wchodzić do wody na sucho po dłuższym opalaniu na słońcu. To grozi śmiercią w męczarniach, tłumaczy ratownik WOPR Adrian Ptak.
12: W momencie, kiedy wchodzimy do tej wody, to schładzamy się i obkurczamy te naczynia krwionośne. One się zmniejszają. Może dojść nawet do nas do szoku termicznego. Organizm jest nienatleniony, mamy tak zwaną ujemną pływalność i po prostu idziemy na dno jak kamień. I wtedy nasza świadomość jeszcze działa około 6 do 7 minut, więc wyłącza nam wszystko, a my jesteśmy świadomi, że taniemy. Nie możemy nic zrobić, leżymy na dnie. To jest bardzo tragiczna śmierć.
7: A tylko wczoraj w Polsce utonęło aż 17 osób.
9: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne. Umowę podpisano w Gdyni na fregacie ORP Kościuszko z udziałem szefów rządów Polski i Szwecji. Premier Donald Tusk mówi o rosnącej współpracy militarnej w Warszawie i Sztokholmu. Jest ważna w kontekście sytuacji na Morzu Bałtyckim.
13: Nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa. Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy zdeterminowani we wsparciu Ukrainy wobec agresji rosyjskiej. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych. Zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika, to wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
7: A kontrakt pozwoli na pozyskanie nowoczesnych jednostek podwodnych A-26. Pierwszy okręt do marynarki wojennej trafi w 2030 roku. I wracamy do regionu. Seria kradzieży sprzętu elektronicznego, rowerów i hulajnóg elektrycznych w powiecie namysłowskim przerwana. Jako pierwszy zatrzymany został 20-letni mieszkaniec Namysłowa, a w toku dalszych czynności śledczy ustalili udział kolejnych 2 17-letniego mieszkańca powiatu namysłowskiego oraz 33-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego. 20-latkowi grozi do 10 lat więzienia, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
14: Namysłowcy kryminalni zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o serię kradzieży i paserstwo. Łącznie usłyszeli oni 12 zarzutów. Dzięki skutecznej pracy policjantów odzyskaliśmy część skradzionego mienia, które wkrótce wróci do swoich właścicieli.
7: I jeszcze na koniec. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że jutro planowane są rozmowy z Iranem w stolicy Kataru. Napisał w mediach społecznościowych, że to Iran zwrócił się z prośbą o spotkanie. Rozmowy mają dotyczyć głównie cieśniny Ormus. To kolejna runda rozmów między zespołami negocjacyjnymi obu krajów. A przypomnijmy, w weekend doszło do wymiany ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Obie strony oskarżały się nawzajem o złamanie kruchego porozumienia o zawieszeniu broni.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Gorąco nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale też u nas w stolicy regionu. Krzychu przed chwilą sięgnął po telefon i mówi:
10: aż nie wierzę.
6: Matko, 35?
10: Serio, tak. Ja zaraz powiem dokładnie, ile jest w miastach, ale dokończ najpierw, bo to może być jeszcze niemiła niespodzianka dzisiaj, nie? Pogodowa.
6: Pogodowo, tak, mogą wystąpić burze i to takie dosyć silne, z porywami wiatru do 90 km na godzinę i nawet lokalnie z gradem. Noc przed nami ciepła, od 20 do 21 stopni, z truskawkowym księżycem, jak wam już dzisiaj wspominaliśmy. Jutro od 29 do 31 będzie troszeczkę mniej grzało.
10: No tak, rzeczywiście, w kontekście tego, że mamy w tej chwili 35 stopni, 35-34 w całym regionie, ja już nie będę wchodził w szczegóły, bo to naprawdę już nie ma znaczenia, no to po prostu jest bardzo, ale to bardzo gorąco. W tym kontekście takie jutrzejsze 30-31, no to nawet trochę da być może wytchnienia. Uważajmy na te burze.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Uważajcie i na upały, i na burze. A od informowania o zjawiskach pogodowych to trochę my jesteśmy. Iwona Tokarska,
10: Krzysztof Rab, no i Marcin Głowinkowski dzielnie cały czas ten program realizuje.
6: Harry Styles już teraz dla nas i jego hit Golden.

0: Reklama. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach Koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie rybi, mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
3: Słyszałaś o kompasie jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck, Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.
7: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy. Co chcesz, to mów.

0: sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: A za nami Vixen w utworze Zostać Tu, a Vixen to bardzo fajnie gościł w tym studiu przy okazji
2: nasz
1: festiwalu,
2: kolega.
1: Żeśmy sobie porozmawiali. Tak, nasz kolega, kolejny zresztą już, ba. No a jeśli chodzi o konkurs, to przypominam, że chcemy dziś komuś wręczyć dwa podwójne zaproszenia na koncert grupy Mała Armia Janosika. Taki koncert w sobotę, 4 lipca w Opolskim Amfiteatrze. No i dziś, o co to my dziś pytamy?
2: Trzeba zapowiedzieć prognozę pogody, jak ten kwicą z Janosika właśnie. Dajcie znać pod 7745-415-41, jak taka prognoza pogody po góralsku mogłaby brzmieć.
3: Co wam powiem, ale wam powiem. Deszczu będzie trochę mało, pirwy bardzo będzie grzało. Wypoli głupotę w głowie i zaczną myśleć rodkowie. Jak na polu im wypoli i zrycznie będzie do woli, jak pustka zajdzie do brzucha, to umilknie zawierucha i odpuści dopust bozy, jak się narodu pokozy. I znów zrobi się pogoda, w miarę słonko, w miarę woda i uścisną się narody. Koniec prognozy pogody.
2: Piękna prognoza pogody. No naprawdę podziwiam za tę kreatywność.
1: Tak, w zasadzie to przeszliśmy od prognozy pogody poprzez jakieś tam zaburzenia meteo po politykę chyba na końcu, tak. Wszystko było w tej prognozie. Fajnie, fajnie.
2: Ale macie... ludkowie są zadowoleni, przynajmniej ci z radia.
1: Ludkowie drodzy, to teraz do was, słuchacze nasi kochani. Macie jeszcze, no niespełna pół godzinki, 25 minut, żeby jeszcze zadzwonić na ostatnią chwilę i powalczyć o te wejściówki na Małą Armię Janosika. Przypomnę rutynowo numer telefonu 774-541-541. No i możecie, jak ten kwicą, jeszcze spróbować coś tam góralszczyzną pojechać, jak to mówi młodzież. A co, hej?
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Radio Opole.
1: Z nami się nie rozstajesz.
2: Kto powiedział pierwszym, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Madonna śpiewa Love Sensation. No to chyba, że chyba właśnie od tego Love Sensation rozpoczniemy sobie nasz przegląd nagłówków, jakie robią wrażenie w polskim internecie, no bo na ten ślub to chyba wszyscy czekali. Klaudia Halejcio chwali się milionowym ślubem. Fani nie mają litości. Zwykła ustawka pod publiczkę.
1: No dobrze, niech będzie, no dobrze, niech będzie. Zazdrość, podejrzewam, przez wielu przemawia.
0: Nie zrobił na tobie sensation ten tytuł.
1: A bo wiesz co, szukając różnych tytułów, tytulików, to ja już o tym ślubie słyszę tak od dobrego miesiąca.
0: No dlatego
1: to ja
0: go zacytowałam.
1: Czy raz wzięli ten ślub, czy 15 razy. Już wzięli, to dobrze. Ja mam zupełnie inną celebrytkę, uwaga. Tytuł brzmi: Cielecka i 100 mężczyzn w dobę nie zmrużyła oka.
0: Wiem, grubo. O co chodzi, to brzmi tak w ogóle dwuznacznie, ale ponoć w ogóle Magdalena Cielecka zrobiła fenomenalną sztukę. Grała non-stop przez 24 godziny z setką różnych panów i ponoć zrobiła to fenomenalnie.
1: No i właśnie, tak, i nie zmrużyła przez to oka.
0: Z głów. Tak. Dawid Podsiadło na pochybel krytykom. Koncertowa ekstra klasa na PGE Narodowym. Tak, no, to ja rozegrał.
1: I co jest w tym tytule niesamowitego?
0: Na pochybel krytyków.
1: Dobrze, dobrze, okej.
0: I jeszcze Dawid Podsiadło zablokował Saską Kępę. No patrz, jaki to złośliwiec.
1: Ja mam zupełnie taki tytuł, ja nie do końca wiem, kim są ci ludzie, ale tytuł jest, słuchajcie, zacny, bo to idzie tak. Roger Sala wozi ciężarną Karolinę Pisarek po Warszawie w aucie za 1 000 000 złotych. Przykładny mąż? Co mają powiedzieć ci? No ja wiem, że już maluchy to są rzadkością na drogach, ale ci w tych autach no nie za miliony, no. To, że już mąż nie przykładny? Hello? No. To
0: a
1: tak.
0: Poza tym zawsze w każdym tytule muszą wypomnieć tą cenę, no.
1: No muszą policzyć, tak, muszą.
0: Katarzyna Niezgoda w obcisłym diorze odsłania brzuszek. Jej mąż nie mógł opanować rąk.
1: Zgodził się.

0: tureckie wakacje, opalanie kaloryferów, wodne akrobacje i wypad na lody.
1: A propos kaloryferów, to ja widziałem takie jedno zdjęcie Ani i ja już nie wiem, kto tam ma większy kaloryfer, tak prawdę powiedziawszy, ona czy on. Nie wiem, czy o to chodziło.
0: No. Rozgrzewają naprawdę do czerwoności.
1: Ale tak, smażą kaloryfery, tak.

0: Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my tutaj z Krzychem nie tylko chcemy wam przysparzać uśmiechu i dostarczać lekkich i przyjemnych tematów, ale też chcemy was troszeczkę edukować. Doskonałym na to sposobem jest słuchanie audycji Salon Naukowy po 22.
1: Dokładnie tak. Mamy przerwę od szkoły, ale w Radio Opole też takie tematy, no na przykład związane z fizyką, chemią, matmą, tudzież innymi ciężkimi takimi przedmiotami będą. Słuchajcie, teraz będzie dziś dokładnie o pewnym laboratorium. Zacznę może tak. Choć powstało po to, żeby badać procesy spalania różnych materiałów, głównie paliw, no to wyniki tych badań mocno wspierają szeroko rozumianą ekologię. Mowa o Laboratorium Termicznej Konwersji Paliw i Materiałów. Coś takiego działa na Politechnice Opolskiej, brzmi naukowo, prawda? No i o tym, jakie tam urządzenia się znajdują, co dokładnie jest spalane i po co, to właśnie dziś po 22 będzie tłumaczył doktor inżynier Robert Junga z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Uff, posłuchajcie fragmentu.
2: Najprościej mówiąc, tak jak wskazuje sama nazwa, my sprawdzamy, co dzieje się z materiałami pod wpływem wysokiej temperatury. Czyli taką podstawą naszych analiz, taką codziennością, to są analizy paliwa. Węgla, biomasy, peletu i coraz częściej jest to paliwo wytwarzane z odpadów. Sprawdzamy szereg parametrów, czyli sprawdzamy wartość opałową, sprawdzamy zawartość popiołu, sprawdzamy skład pierwiastkowy, zawartość węgla, wodoru, azotu, siarki.
3: Jakieś spaliny też?
2: Zdecydowanie. Mhm. To spaliny to jest fragment badań, które są realizowane głównie w tej pracowni badań kotłów i palników. Natomiast tutaj musimy od razu sobie powiedzieć, że ten skład paliwa determinuje nam skład spalin.
3: No tak,
2: czyli
3: myślałem.
2: Tak, zawartość azotu, zawartość siarki, one mają podstawowy wpływ na później emisję słynnych tlenków azotu bądź tlenków siarki do powietrza atmosferycznego. Ale, żeby było ciekawiej, to badamy wiele materiałów, których tutaj przeciętny słuchacz nie skojarzyłby z energetyką, bo trafiają do nas też łuski słonecznika, łuski palmy olejowej, konopie.
3: Takie biopaliwa,
2: tak,
3: powiedzmy.
2: Biopaliwa, ale też kleje przemysłowe, elastomery. Był też taki okres czasu, gdzie badaliśmy zużyte opony samochodowe.
0: To brzmi nie tylko naukowo, ale dla mnie to wręcz czarna magia, dlatego bardzo chętnie, no mam nadzieję, że rozjaśnię w swojej głowie.
1: Pewnie, że tak. Wystarczy włączyć radio dziś po 22, ewentualnie po 23 zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam wszystko znajdziecie w zakładce Salon Naukowy. Zachęcam, zapraszam, polecam.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: 15 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole na wakacjach i to jest idealny moment, żeby rozstrzygnąć naszą zabawę, w której to do wygrania były wejściówki na koncert Małej Armii Janosika.
2: Dokładnie tak, ja szybko przypomnę, o co dziś pytaliśmy, o co prosiliśmy, a prosiliśmy o to, żebyście nam przedstawili prognozę pogody taką trochę a la Kwicą w Janosiku. Wiecie, on tam mówił, co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło. No i jakie były te wasze wersje? Było ich kilka i jury dziś wybiera najlepszą, taką oto.
3: Hej, witajcie ludziska, dzisiaj skwart straszny, przepowiadam wam pogodę. Witajcie, witajcie, będzie strasznie gorąco, jak na piecu u babki. Słonko przy piece, pot poleci ciurkiem. Słonko przygrzeje, tak, że i łosy pek na kamieniu się łos puści.
1: Serdecznie gratulujemy, życzymy udanej zabawy w Opolskim Amfiteatrze. Dobra informacja jest taka, że jutro znowu będziemy rozdawać wam te wejściówki, także uważnie słuchajcie Radio Opole.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: No i dobra wiadomość jest też taka, że Radio Opole na wakacjach wraca jutro. 5 godzin z nami spędzicie. Mam nadzieję, że będziecie się tak dobrze bawić, jak i my, czyli...
1: Iwona Dukerska,
2: Krzysztof Rab, Marcin Głowinkowski pewnie jeszcze trochę popracuje, a my za dziś piękne dzięki i papa.
1: A za chwilę Dawid Rajwa. We'll be right back.

0: chyba ja.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
4: BYD. Build your dreams.
3: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoja. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
2: Po reklamie.
6: No i teraz już odliczamy tylko sekundy do godziny 15. O 15 oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
7: W lipcu ma ruszyć budowa jednego z trzech odcinków drogi ekspresowej S11.
8: Tereny, przez które przebiega ta obwodnica, to powiat Kluczborski, gmina Kluczbork i gmina Lasowice Wielkie.
7: Pytamy, na co zwykle zwraca się uwagę przy zakupie auta, a na koniec schłodzimy się pod kurtyną wodną.
9: Jak się przejdzie, to wtedy jest lżej.
7: Minęła godzina 15.
1: Wiadomości Radia Opole.
6: Na wiadomości zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Wkrótce ruszy budowa jednego z trzech ostatnich odcinków drogi ekspresowej S11, która połączy Śląsk i Opolszczyznę z Pomorzem Środkowym. Wojewoda Opolska udzieliła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla tak zwanego trzeciego odcinka, który ma przebiegać między Gotartowem a początkiem obwodnicy Olesna. Mówi Marek Świetlik, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
10: Tak potrzebną w wielu aspektach dla mieszkańców naszego województwa, nie tylko związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców tamtych terenów, czyli powiatu kluczborskiego, ale przede wszystkim ta alternatywa dla autostrady A4, ten korytarz transportowy, na który czekamy, aby sprawnie komunikować się czy ze Śląskiem, czy z Pomorzem.
7: A mówiła tak wojewoda, to odcinek najkrótszy spośród trzech, które będą realizowane, ale najbardziej złożony, tłumaczy Rafał Pydych, dyrektor Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Na przestrzeni 10,5 km mamy dwa węzły, węzeł Kluczbork Północ, węzeł Kluczbork Południe. Pomiędzy tymi węzłami zaprojektowane zostały MOPy, Kluczbork Północ, Kluczbork Południe. Cały ten odcinek został spięty jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi. W ramach inwestycji mamy do zrealizowania 8 obiektów inżynierskich, 1 most, 7 wiaduktów.
12: Po przekazaniu placy budowy wykonawca przystąpi do robót przygotowawczych, więc zdjęcie humusu, przygotowanie platform roboczych pod posadowienia pośrednie oraz budowę dróg technologicznych.
7: Dodaje Rafał Brzuska, dyrektor kontraktu z firmy Mirbud S.A. A prace warte około 465 milionów złotych mają rozpocząć się w lipcu. Całość ma być gotowa w drugiej połowie 2028 roku.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Kupując używany samochód, pod uwagę bierze się głównie cenę, tak przynajmniej wynika z badań platformy Automarket. Na drugim miejscu kategoria dotycząca stanu technicznego pojazdu i historia szkód auta. Dyrektor Biura Strategii Automarketu Arkadiusz Zaręba tłumaczy, że Polacy chcą kupować auta w sposób świadomy.
0: Poszukują aut dobrej jakości. Problem jest taki, że tylko 51% z nich jest w stanie samodzielnie odróżnić auto dobre od auta słabego. Taki, który ma dobry stan techniczny, sprawdzoną historię, od takiego, które takich informacji nie posiada lub są one po prostu negatywne. Co ciekawe, co do zasady 2/3 Polaków sprawdza stan auta przed zakupem, korzystając z płatnych raportów.
7: A dodajmy, że historię pojazdu można też sprawdzić na stronie gov.pl. A teraz o podróży nie autem, a pociągiem. Uwaga pasażerowie, którzy ruszają w podróż z dworca w Namysłowie. Kasa biletowa Polregio na dworcu została zamknięta. Informuje Sylwia Jeszkę, rzecznik prasowy Polregio.
13: Zamknięcie kasy biletowej w Namysłowie nie oznacza ograniczenia możliwości korzystania z połączeń Polregio. Tak naprawdę pasażerowie już od dnia dzisiejszego rozpoczynający podróż na stacji Namysłów mogą nabyć bilet bezpośrednio u drużyny konduktorskiej bez dodatkowych opłat wynikających z zakupu biletów w pociągu. Oczywiście zachęcamy pasażerów do korzystania z dostępnych kanałów sprzedaży internetowej i aplikacji mobilnych, które umożliwiają szybki zakup biletu przed podróżą.
7: A przypomnijmy, na dworcu w Namysłowie działa też biletomat.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: Kurtyny wodne chłodzą mieszkańców niektórych miast. Kropelkami wody można schłodzić się m.in. w Opolu, na Niemodlińskiej, na Placu Wolności czy przed ratuszem. A mieszkańcy doceniają taki wynalazek.
14: Na przykład tak jak ja teraz jeżdżę rowerem, to nawet to schłodzenie dużo mi daje, bo dzisiaj są wysokie temperatury.
9: Mam przy kurtynie, gdy tak się przejdzie, to wtedy jest lżej na słońcu być.
15: Dobry wynalazek jest. No także się można schłodzić i trochę chłodniej.
7: A przypominamy też o regularnym piciu wody.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
7: Teraz 4 minuty po godzinie 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
15: Bogusław Kali, dzień dobry. Dobiega końca program osłonowy Ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast niższa stawka VAT będzie obowiązywać tylko do jutra. Zdaniem ekspertów z łódzkiego biura Reflex, całkowite wygaszenie programu CPN może oznaczać podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 40-60 groszy za litr. Tylko 2 dni zostały rodzicom i opiekunom dzieci na złożenie wniosków o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Po tym czasie osoby, które nie zdążą złożyć wniosku, stracą prawo do otrzymania pieniędzy za czerwiec. W całym kraju do ZUS-u wpłynęło już 4,2 miliona wniosków obejmujących ponad 6 milionów dzieci. Od 1 lipca Unia Europejska likwiduje zwolnienia z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro sprowadzanych spoza krajów Unii Europejskiej. Nowe przepisy miały uderzyć w chińskie platformy sprzedażowe, ale znalazły one sposób, żeby ominąć opłatę 3 euro za każdą pozycję w przesyłce, informuje Polsat News. Zamiast wysyłać każde zamówienie pojedynczo z Chin, platformy przenoszą towar hurtowo do magazynów Unii. Cło na granicy płaci się wtedy raz, a paczka do klienta wychodzi już z magazynu w Polsce czy w Niemczech i nowa opłata jej nie obowiązuje.
1: Pogoda.
6: No i czas na informacje o tym, co w pogodzie w naszym regionie, jeśli chodzi o zachmurzenie, no to raczej małe i umiarkowane, tak tutaj nam meteorolodzy z IMGW takie informacje dostarczają, ale okresami wzrastające do dużego, o tym też wspominają. I uwaga, gdy patrzymy na to, co dzieje się na radarach, to obecnie takie chmury, które mogą przynosić ze sobą opady deszczu, a nawet burze, gdzieś w okolicach Paczkowa, Otmuchowa mogą się tworzyć. To takie informacje, takie ostrzeżenia też przekazujemy. A na termometrach 36 stopni tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i w Namysłowie, 35 w Brzegu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich, a 34 mamy na termometrach w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: I uwaga, tam gdzie burze, tam może też wzrastać prędkość wiatru. Może dochodzić nawet do 90 km na godzinę. Taką informację meteorolodzy nam tutaj przekazują. Marcin Głowienkowski. Za konsoletą realizatora przed mikrofonem Dawid Rajwa, to Twoje Radio Opole. W tym składzie zapraszamy. Na zegarach już 7 minut po godzinie 15:00.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
3: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
4: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
3: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
5: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Po reklamie.

0: Na zegarze już 20 minut po godzinie 15. Twoje Radio Pole i co? Wakacje rozpoczęte. O tym przypomina nam kalendarz. O tym przypominają nam też termometry, bo tak mocnego, temperaturowego, gorącego otwarcia wakacji to nawet najstarsi mieszkańcy naszego regionu nie pamiętają. Udało się przetrwać weekend? Sposoby pewnie były różne, natomiast jeśli ktoś nie ma klimatyzacji w domu, a w pracy jest klimato, no to coś czuję, że to jest wyjątkowy poniedziałek, w którym to dniu jakoś tak chętniej szło się do pracy. Kolejne dni mają przynieść spadek temperatury, na co wielu osób czeka, ale niestety może to być powiązane z burzami, które czasem też coś niedobrego ze sobą przynoszą, oby nie. A teraz o tym, co przyniesie nam kolejny weekend, bo będzie koncert, na który mamy dla Was wejściówki.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
0: Już w sobotę w amfiteatrze w Opolu wystąpi właśnie Mała Armia Janosika. Poprzednie występy pokazały, że mają w naszym regionie wiernych fanów. Niektórzy dzięki nam, dzięki Radiu Opole, będą mogli wybrać się na sobotni koncert z wejściówkami wygranymi właśnie u nas w Radiu Opole. Przypominam, numer naszej konkursowej skrzynki 774-541-541, ale jest zadanie konkursowe. Wiem, że przy okazji różnych konkursów lubicie do nas zadzwonić, nawet rymowane odpowiedzi nam zostawić, no to dzisiaj pójdźmy tym tropem i czekam na rymy. Ale uwaga, chodzi o jeden wers, który będzie rymem do nazwy zespołu Mała Armia Janosika. Na przykład, to słaby przykład, zaznaczę, ale żeby wszystko było jasne. Mała Armia Janosika śpiewa, gra fikołki fika. Mówiłem, że będzie słaby ten przykład, ale wiem, że naszych słuchaczy stać na dużo, dużo więcej. 774-541-541 to numer naszej konkursowej skrzynki, na której możecie zostawiać swoje odpowiedzi. Chodzi o rymy do nazwy zespołu Mała Armia Janosika. Czekamy do 17.30, a jeszcze przed godziną 18 rozwiązanie konkursu. Okaże się, do kogo trafią dziś dwa podwójne zaproszenia na sobotę do opolskiego amfiteatru, gdzie wystąpi Mała Armia Janosika.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: ABC Look of Love w twoim Radio Pole. Na zegarach zbliża się 15:30. Czas na skrót wiadomości. Zaprasza Agnieszka Bawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Wkrótce ruszy budowa jednego z trzech odcinków drogi ekspresowej S11, która połączy Śląsk i Opolszczyznę z Pomorzem Środkowym. Wojewoda Opolska udzieliła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla tzw. trzeciego odcinka. Trasa ma przebiegać między Gotartowem a początkiem obwodnicy Olesna. Prace mają rozpocząć się w lipcu, a zakończyć w drugiej połowie 2028 roku.
1: Twoje radio.

0: Chaeyoung Suwan Kyo z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. Polska tenisistka walczyła do końca, ale z każdą kolejną minutą coraz wyraźniej było widać, że nie jest w pełni sił. A więcej o tym w wiadomościach za godziną, za pół godziny. Wtedy też prokuratura rejonowa w Opolu prowadzi śledztwo po ujawnieniu zwłok mężczyzny w zbiorniku wodnym przy ulicy Rejtana.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: A teraz więcej o pogodzie. Małe i umiarkowane zachmurzenie w naszym regionie niemal wszędzie. Natomiast takie ostrzeżenie, bo patrzymy ciągle na to, co dzieje się na radarach gdzieś w okolicach Paczkowa, Otmuchowa, tam od południowego zachodu mogą tworzyć się komórki burzowe. Tak przynajmniej wygląda to na radarach. Temperatury. Ile obecnie? 36 stopni w stolicy regionu, podobnie w Kędzierzynie-Koźlu. 35 notujemy w Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Brzegu i Namysłowie, a 34 na termometrach w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: I dla chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, przypominam numer naszej konkursowej skrzynki 774 541 541. Czekamy.

0: Rosalia.
1: To oczywiście na falach Radio Pole, singiel zatytułowany Tylko kochaj mnie. Teraz o upałach. Upałach, no ciągle jeszcze dają nam się we znaki na termometrach wartości powyżej 30, ale w kolejnych dniach tego tygodnia ma być tych stopni coraz mniej. Zmiana pogody to również pewne ryzyka. Po fali upałów synoptycy prognozują burze i intensywne deszcze, tak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek podkreśla, że choć spadnie sporo deszczu, no to nie pomoże on w walce z suszą.
2: Aby tej suszy zapobiec, to tych opadów powinno być dużo, powinno ich spaść w kilka miesięcy i ta intensywność powinna być po prostu słaba. Na tą chwilę to tak jakby wylać wiadro wody na kamień. Ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi, tylko rozchodzi się i spływa na boki.
1: Rzeczniczka podkreśla, że na przeważającej części kraju mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. W walce z nią nie pomogła znacząco mroźna w tym roku zima.
2: To, że mieliśmy zimę mroźną i poniekąd w jakimś stopniu śnieżną, ale to były dwa epizody śnieżne i tej pokrywy nie było na tyle dużo, żeby zasilić wody gruntowe. Aktualnie od początku roku tych opadów naprawdę niewiele spadło. Co prawda mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie z opadami konwekcyjnymi, natomiast to są opady, które nie zasilają gleby.
1: Pojawiło się tu wspomnienie zimy. Nie jedna osoba w czasie weekendu pewnie z chęcią wspomina mroźny, zimowy czas. Pomocą są tu choćby smartfony i różne aplikacje, na których czasem fotografie sprzed miesięcy czy lat nam wyskakują. I w ten weekend właśnie takie zimowe wspomnienie wyskoczyło na smartfonie. No szkoda, że od takich wspomnień chłodniej się nie robi.

0: Rekordowe upały dają się bez znaki. W miniony weekend w Polsce padł nowy rekord temperatury. W Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik od początku pomiarów meteorologicznych. U nas, nawet w Pruszkowie, temperatura była niższa, ale rozgrzane jezdnie i budynki, i to nie tylko w Pruszkowie, potęgowały odczucie gorąca.
1: Bardzo ciężko, szczególnie w pomieszczeniach. Jak są niezasłonione okna, to robi się sauna.
2: Tak, i najgorsze jest to, że nawet o 22 jest gorąco na zewnątrz. Tak, w nocy w ogóle się nie ochładza, mimo otwartych okien w nocy i tak jest gorąco i ciężko jest w ogóle zasnąć na przykład.
3: Jest ciężko.
2: Gorąco.
0: Ratownicy apelują o unikanie przebywania na słońcu i regularne nawadnianie organizmu. W sobotę ma być już zdecydowanie chłodniej. A dlaczego o tym mówię? No bo mamy konkurs.
4: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
0: I przypominamy, że dwa podwójne zaproszenia na sobotni konkurs czekają. Takie wejściówki trafią do kogoś z naszych słuchaczy. No, rymy to potrafią słuchacze Radio Polet. Doskonale o tym wiemy, więc proszę bardzo, pójdźmy tym tropem. Czekam na rymy. Chodzi o jeden wers, zaznaczę, który będzie rymem do nazwy zespołu Mała Armia Janosika. I do tego króciutko, coś, co się zrymuje z Małą Armią Janosika. No, mamy tutaj telefony, proszę bardzo, takie przykłady.
5: Mała Armia Janosika to piękne śpiewanie i góralska muzyka. Pozdrawiam, Dorota.
0: Hej, można by było dodać. Dorota, to był przykład Doroty, mamy kolejne.
6: Dzień dobry, Zbyszek z Kruszyborka.
0: Dzień dobry.
6: Mała Armia Janosika to duża klasyka. Dziękuję.
7: Dzień dobry, Małą Armię Janosika słychać wszędzie w głośnikach. Pozdrawiam.
0: No, w Radio Pole, jeśli chodzi o to, jak słuchacie Radio Pole, no to Małej Armii Janosika będzie całkiem sporo w tym tygodniu. Czekamy na kolejne propozycje. 774-541-541 to nasz numer telefonu, numer naszej konkursowej skrzynki. Do 17.30 czekamy na wasze propozycje. Przed godziną 18 ogłosimy, kto zdobywa podwójne wejściówki na sobotni koncert w Opolskim Amfiteatrze.
4: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
5: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
6: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
0: Po reklamie.
7: Poniedziałkowe popołudnie, jeden z ostatnich dni czerwca w kalendarzu, dokładnie 29 dzień tego miesiąca. Na zegarach mamy już 16.
8: A w wiadomościach pytamy, czy znana jest już przyczyna śmierci mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w zbiorniku wodnym przy Rejtana w Opolu. Szpitale w Głuchołazach i Nysie mają być połączone. Formalna droga ku temu otwarta. Maja Chwalińska żegna się z Wimbledonem.
9: Wiadomości Radia Opole.
7: Agnieszka Wawer-Krajewska.
8: Prokuratura rejonowa w Opolu prowadzi śledztwo po ujawnieniu zwłok mężczyzny w zbiorniku wodnym przy ulicy Rejtana w stolicy regionu. Według niepotwierdzonych informacji było to ciało zaginionego 35-letniego mieszkańca Mołdawii. Na obecnym etapie śledczy nie przesądzają o przyczynie śmierci i czekają na wyniki dalszych czynności procesowych, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
10: Zostały przeprowadzone oględziny ciała na miejscu ich ujawnienia. W trakcie tej czynności nie stwierdzono obrażeń wskazujących na zadawanie ciosów. Niemniej jednak zlecona została sekcja zwłok, która dziś została przeprowadzona.
8: Śledczy podkreślają, że prowadzone czynności mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.
10: W tej chwili trwają czynności dowodowe mające na celu rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z przestępczym spowodowaniem śmierci, czy też z aktem o charakterze samobójczym.
8: Na obecnym etapie postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak wyjaśnia prokuratura, jest to standardowa kwalifikacja prawna przyjmowana w podobnych sprawach do czasu wyjaśnienia okoliczności.
9: Twoje radio, twoje wiadomości.
8: To był czarny dzień nad polskimi akwenami. Tylko w niedzielę życie w wodzie straciło 17 osób. Ratownicy podkreślają, że większość ludzi ma błędne wyobrażenie o tonięciu. W rzeczywistości tonący najczęściej nie krzyczy, walczy o każdy oddech, a po kilku minutach może zniknąć pod wodą niemal niezauważony. Tłumaczy ratownik wodnej służby ratunkowej Dawid Dudkiewicz.
11: Zaczynamy coraz mocniej machać kończynami. Staramy się utrzymać na powierzchni, staramy się wszelkimi metodami dostać się do możliwości zachowania oddechu. Sam proces tonięcia to jest czas od około 3 do 6 minut. Tonięcie przebywa w ciszy. Nie ma czasu krzyczeć, gdy zalewa nam się już usta wodą.
8: Ratownicy apelują, by zamiast wskakiwać do wody, podać tonącemu przedmiot utrzymujący się na powierzchni i natychmiast wezwać pomoc.
9: Wiadomości Radia Opole.
8: Formalna droga do połączenia w jeden podmiot lecznic w Nysie i Głuchołazach otwarta. Uchwałę intencyjną w sprawie konsolidacji szpitali przegłosowała Rada Powiatu Neskiego. Na obecnym etapie potrzeby konsolidacji nie widzi szpital MSWiA w Głuchołazach, mówi starosta Neski Daniel Palimąk.
12: Chcemy, aby cały potencjał zarówno szpitala w Nysie, szpitala w Głuchołazach prowadzonych przez powiat, ale też szpitala MSW, gdzie są dublujące się oddziały z naszą placówką, aby mogły być jednym organizmem silnym, odpornym na zagrożenia z zewnątrz, na konkurencję z zewnątrz i które sobie poradzą w tych niełatwych dzisiaj okolicznościach.
8: Konsolidacja jest to jedyny ratunek, żeby szpital w Głuchołazach nie miał jeszcze większych problemów za rok czy dwa, wskazuje starosta.
12: Dublujące się oddziały takie jak pulmonologia, jak rehabilitacja pulmonologiczna czy rehabilitacja kardiologiczna, jeżeli będą w jednych rękach, to wykorzystując ten sam potencjał, będą miały możliwość obniżenia kosztów bez uszczerbku dla pracowników i dla wachlarza usług i takie też plany mamy.
8: Uchwała konsolidacji szpitali ma być głosowana na grudniowej sesji Rady Powiatu Nyskiego.
9: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
8: Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu, przegrała z Mananchayą Suwan Kyo z Tajlandii. Polska tenisistka walczyła do końca, ale z każdą kolejną minutą coraz wyraźniej było widać, że nie jest w pełni sił.
0: To nie był jednak występ, po którym zostaje tylko wynik. Na trybunach kortu numer 12, gdzie rozgrywał się mecz, nie brakowało polskich kibiców. Część z nich przyszła w biało-czerwonych barwach, a po udanych akcjach Polki słychać było brawa i okrzyki po polsku. Brytyjski The Times odnotował, że finalistka Roland Garros przyciągnęła duże zainteresowanie polskich fanów. O Chwalińskiej głośno jest też w mediach społecznościowych Wimbledonu. Pod nagraniami z jej udziałem pojawiają się komentarze zachwyconych kibiców. Ktoś żartobliwie napisał nawet, że Maja jest takim tenisowym Messim. W Londynie nie udało się zrobić kolejnego kroku, ale Chwalińska zostawiła po sobie dobre wrażenie, nie tylko grą, lecz także tym, jak próbowała walczyć mimo widocznych problemów fizycznych.
8: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
9: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: I zacznijmy może od aktualnych odczytów. Co na termometrach? 34 najmniej w Nysie. 35 w Namysłowie, Brzegu, Klucz, Borku i Strzelcach Opolskich, a 36 na termometrach w Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. W naszym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego, niewykluczone opady deszczu czy burze lokalnie z gradem mogą nawet się trafić. Coś takiego działo się tam w południowo-zachodniej części naszego regionu, ale chyba przynajmniej na razie te chmury odpuściły. Oczywiście na bieżąco te sytuacje na radarach będziemy śledzić.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Dodam jeszcze, że wiatr jest słaby i umiarkowany. Wieje z zachodu i północnego zachodu. 5 minut po godzinie 16. Marcin Głowienkowski za konsoletą przed mikrofonem Dawid Rajwa. To Twoje Radio Opole. U nas już teraz Capital Cities.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
5: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
6: Miłość nadal w sercach gra.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i

0: twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Shakira i tak mundialowo utwór zatytułowany Daj Daj, chociaż nie wiem dlaczego jest to tak Daj Daj, bo częściej jak ktoś ogląda te mecze w ramach mundialu, to pojawia się no dawaj, dawaj, a nie daj, daj. 17 minut po godzinie 16, co teraz w naszym programie? No wakacje oczywiście rozpoczęte, niektórzy może już na wakacyjnych wyjazdach, sporo dzieci i młodzieży jednak pewnie w domu. Jak ktoś ma możliwość, tutaj zwracam się do rodziców, do opiekunów, ma możliwość i odpowiednie umiejętności, to warto sprawdzić, jak ten wolny czas jest przez dzieci, przez młodzież spędzany, bo w internecie sporo treści, do których dostępu dzieci mieć nie powinny. Najmłodsi internauci mają zbyt łatwy dostęp do treści erotycznych i reklam alkoholu. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Prawie co trzecie dziecko w wieku od 7 do 14 roku miało kontakt ze stronami erotycznymi i pornograficznymi, trafiło na reklamy piwa alkoholowego lub mocnych alkoholi. Jak mówi prezes Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj, te liczby są ogromne.
2: Świadomość społeczna rodziców rośnie zbyt powoli, również dlatego, że przez dekady byli otaczani pozytywnym przekazem, że media społecznościowe dają kontakt ze światem, że dostęp do internetu daje jakieś szanse. Oczywiście wpływ nie jest uniwersalny, ale są grupy, które są szczególnie zagrożone, dlatego w rekomendacjach, które znajdują się na końcu raportu, przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność regulacji na poziomie systemowym.
1: Przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa, podkreśla, że kluczowa jest legislacja.
3: Twarde prawo, które po pierwsze ograniczy dostęp do pornografii dla dzieci, po drugie ograniczy, a będzie karało patostreamerów. To jest akt o usługach cyfrowych, czyli tworzenie kawałek po kawałku bezpieczniejszej architektury świata cyfrowego, żeby nie było tam reklam uzależniających, żeby algorytmy były bardziej czytelne, żeby platformy odpowiadały finansowo w bardzo poważny sposób za łamanie prawa, w tym prawa dzieci.
1: Posłanka podkreśla, że ograniczenia wprowadzane w cyfrowym świecie nie są wyrazem wolności czy braku wolności słowa. Walka z zagrożeniami czyhającymi w sieci na najmłodszych to troska o ich bezpieczeństwo. I w taki sposób też należy podchodzić do tej takiej kontroli, o której mówiłem wcześniej. Z raportu Internet Dzieci 2026 wynika, że użytkownicy w wieku od 7 do 14 roku życia dziennie spędzają w sieci nawet, uwaga, 4,5 godziny.

0: Na termometrach w regionie coś koło 35, a na zegarze 30. 30 minut po 16. Czas na skrót wiadomości. Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 5 dorosłych osób zginęło od strzałów w mieście Stade na północy Niemiec. Są też ranni. Policja zatrzymała 2 osoby. Jedna z nich to sprawca strzelaniny. Strzały padły na terenie ośrodka dla kobiet z dziećmi w mieście w Dolnej Saksonii.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Od 5 minut nawet do 1,5 godziny tyle wynoszą niektóre opóźnienia w kursowaniu pociągów ze względu na rekordowo wysoką temperaturę. Ze względu na upały PKP Intercity podjęło decyzję, aby wycofać dziś z kursowania aż 21 pociągów. Spółka przygotowała dla klientów komunikację zastępczą oraz możliwość zwrotu niewykorzystanych biletów, przy czym trzeba to zrobić do jutra.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła grupę, która miała organizować opłacane przez Rosję protesty wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy zatrzymano 9 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Białorusi. A w wiadomościach o 17:00. Po ponad 100 latach opolski Pruszków stracił tytuł polskiego miasta z najwyższą temperaturą powietrza w historii. A ponadto duże

0: zdecydowanie więcej dzieje. Tak przynajmniej wynika z tego, co na radarach. Sprawdźmy temperatury. Aktualne odczyty to 36 stopni Celsjusza tylko w Kędzierzynie-Koźlu już. 35 mamy w Opolu, Strzelcach Opolskich, Klucz, Borku i Brzegu, a 34 w Nysie i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w kolejnej prognozie pogody po wiadomościach po godzinie 17 powiemy także o tym, czego możemy oczekiwać w nocy. A teraz czego oczekujemy? Michael Jackson i Thriller w Radio Opole.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Dokładnie w taki sposób przypominamy o konkursie, który mamy dla Was i nagrody. W sobotę, przypomnę, w Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. I dziś w Twoim Radio Pole dwa podwójne zaproszenia dla naszych słuchaczy. Ale trzeba wykazać się tutaj inicjatywą, zadzwonić do nas i na naszym konkursowym numerze telefonu, konkursowej skrzynce 774-541-541 pozostawić rym do Małej Armii Janosika. Czekamy na takie rymy, chodzi o jeden wers, zaznaczę, który będzie rymem do nazwy zespołu Mała Armia Janosika. A że nasi słuchacze w rymy potrafią, no to nieraz się przekonywaliśmy. Jakie tutaj propozycje do nas wpadają?
2: Mała Armia Janosika jest uwielbiana przez dobrych i kochających ludzi, którzy wierzą, że Janosik się obudzi, wówczas powstanie i niedobrym ludziom sprawi lanie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, ale ja zaznaczałem, miał być jeden wers, miał być krótki rym, bo za takie długie, no to powinniśmy rozdawać poczwórne zaproszenia, ale nie, mamy dwa podwójne. Jeden krótki wers, rym do Małej Armii Janosika.
3: Mała Armia Janosika poprawia humor i handra znika.
1: O właśnie, o coś takiego na przykład chodzi. 774-541-541. Na te rymy czekamy jeszcze tak przez 3 kwadranse mniej więcej do 17.30, a przed godziną 18 na pewno rozwiązanie naszego konkursu i wtedy okaże się, do kogo trafią dwa podwójne zaproszenia na sobotni koncert Małej Armii Janosika, to w opolskim amfiteatrze.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Twoje radiowo.
1: Gorące czasy w pogodzie, różnych sposobów na ochłodę szukamy. Często jest to wypoczynek nad wodą, a przy tym sporo komunikatów i apele o ostrożność. A że apelować trzeba, to pokazują tragiczne statystyki. 24 osoby utonęły w Polsce w weekend. Wczoraj było 17 utonięć. Ratownik Wodnej Służby Ratunkowej Dawid Dudkiewicz podkreśla, że powstrzymując się od spożywania alkoholu nad wodą, można byłoby uniknąć wielu spośród tych śmierci.
2: Niestety do najczęstszych błędów, jakie popełniamy, jest to, że wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu. Apel o odpowiedzialność, apel o to, żeby użyć głowy, żeby zachować się bezpiecznie, żeby myśleć za siebie, ale też za innych, dbać o swoje bezpieczeństwo, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.
1: O to apelujemy, o tym przypominamy. Od początku czerwca w Polsce utonęło 55 osób. Proszę pamiętać, wypoczynek nad wodą, wchodzenie do wody i alkohol to fatalne połączenie. O tym przypominamy i liczymy też na to, że jeśli gdzieś w otoczeniu, jak gdy wypoczywamy nad wodą, widzimy jakieś zachowania, które odbiegają od tego, nawet jeśli sami nie podejmujemy interwencji, no to być może warto zawiadomić tutaj odpowiednie służby, które to uczynią. 9 minut dzieli nas od godziny 17. To Twoje Radio Opole. Co przed nami? Czekamy oczywiście na kolejne dziś wiadomości. One o godzinie 17. Po nich także o pogodzie, również o tym, co czeka nas w nocy.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
2: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
1: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
3: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoja. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2022. 2027. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
1: Po reklamie.
8: Zarówno na www.radioopole.pl, jak i na antenie. O czym mowa? No, oczywiście chodzi o wiadomości Radia Opole. Czas na kolejne.
9: Po ponad 100 latach opolski Pruszków stracił tytuł polskiego miasta z najwyższą temperaturą powietrza w historii. Duże ryzyko pożarowe w lasach całej Polski, również na Polszczyźnie. Będzie też o tym, jak opolscy policjanci pomogli kaczej rodzince.
10: Wiadomości Radia Opole.
8: Na wiadomości o 17.00 zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Pruszków po 105 latach stracił tytuł polskiego miasta z najwyższą temperaturą powietrza w historii. Rekord z 1921 roku na poziomie 42,2 stopnia Celsjusza pobiły wczoraj Słubice, gdzie stacja synoptyczna odnotowała 40,5 stopnia. Krzysztof Cebula, burmistrz Pruszkowa, mówi Radiu Opole, że utrata rekordu to zarówno zła, jak i dobra wiadomość. Źle, bo rekord promował Pruszków w całej Polsce. Był ciekawostką i atrakcją turystyczną, ocenia.
11: Natomiast dobrze, dlatego że tak wysoce, ekstremalne temperatury są świadectwem zmiany klimatu. Wysokie temperatury są niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, są niepożądane w gospodarce regionalnej. Dlatego też gratulujemy Słubicom. Niech to wydarzenie sprzyja promocji miasta, ale robimy to bez żalu.
9: A dodajmy, informację o nowym rekordzie potwierdził Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, choć teraz trzeba jeszcze poczekać na standardową weryfikację pomiaru.
10: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: Duże ryzyko pożarowe w lasach całej Polski, również na Polszczyźnie. Wilgotność ścioły nie przekracza 10%, co jest porównywalne do wilgotności suchej kartki papieru. Podstawowa zasada mówi o nieużywaniu w lesie ogniska czy grilla, ale też palenia papierosów. Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Pruszkowskiego. Pruszków tłumaczy, że deszcz towarzyszący burzom ma poprawić sytuację.
12: Fronty burzowe, one z reguły mają to do siebie, że nawet w skali jednego nadleśnictwa może się okazać, że będą tereny, które tej wody otrzymają bardzo dużo. Natomiast 2-3 km obok możemy mieć teren, gdzie ta woda nie spadnie w ogóle. Ale tak jak mówię, każdą wodę przyjmiemy z pokorą, każdy opad. Oby tylko ta burza nie wywołała dodatkowych szkód w postaci chociażby wiatru wywalających, gdzie wtedy część drzewostanów może zostać unicestwiona.
9: Dodajmy, na razie nie ma zakazu wstępu do lasu. I jeszcze o upałach, ale w innym kontekście. Ekstremalne upały są wyzwaniem m.in. dla trwających inwestycji drogowych. Gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, praca przy gorącej masie bitumicznej jest szczególnie wymagająca dla budowlańców. Ale tak wysokie temperatury to również przeszkoda w niektórych procesach technologicznych. Tak jest na przykład przy budowaniu nasypów czy podbudowy jezdnic kruszywa, mówi Rafał Pydych, dyrektor Polskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Grunty mają tak zwaną wilgotność optymalną, przy której najlepiej się zagęszczają, więc jeżeli grunt jest zbyt suchy, to niestety trudno się zagęszcza, więc trzeba się tutaj posiłkować na przykład polewarkami i zwilżać ten grunt. Są na pewno kłopotliwe te temperatury przy układaniu mas bitumicznych, w szczególności są one uciążliwe dla pracowników, ponieważ z jednej strony mamy temperaturę mieszanki budowywanej ponad 140 stopni Celsjusza, więc temperatura bijąca od nawierzchni i żar lejący się z nieba, czyli w postaci słońca.
9: I jeszcze informacja ze świata. Francja wzmacnia dyplomatyczne wysiłki na rzecz przywrócenia swobody żeglugi w cieśninie Ormus. W Paryżu prezydent Emmanuel Macron rozmawiał na ten temat z sułtanem Omanu, kraju odgrywającego ważną rolę w mediacjach na Bliskim Wschodzie. W grze pozostaje m.in. kwestia ewentualnego wprowadzenia opłaty za żeglugę.
10: Wiadomości Radia Opole.
9: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak pokonał Norwega Kaspera Ruda, natomiast wcześniej Maja Chwalińska odpadła z londyńskiego turnieju po porażce z reprezentantką Tajlandii Manachayą Suan Kyo.
10: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: 36 stopni Celsjusza, takich wskazań nie mamy już w naszym regionie. 35 utrzymuje się w Opolu, Kędzierznie, Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Kluczborku. 34 w Brzegła, 33 na termometrach w Nysie i w Namysłowie. Pogodnie i słonecznie, no ale meteorolodzy ostrzegali, że dzisiaj niewykluczone miejscami deszcz czy burza, lokalnie z gradem. Patrzę, co dzieje się na radarach w naszym regionie. Jeszcze no, niekoniecznie, natomiast całkiem blisko Dolny Śląsk, tam komórki burzowe się tworzą. Trzeba się z tym liczyć, że i u nas mogą się pojawić, chociaż wiatry północno-zachodni. No zobaczymy, czy do nas to dojdzie, czy nie dojdzie.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No oczywiście będziemy to śledzić i będziemy też o tym informować. 5 minut po godzinie 17. Maciej Dudek za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie kłaniamy się nisko. Wilki i Bohema. Już teraz na dobry muzyczny początek tej godziny. A gdyby ktoś jeszcze chciał dołączyć do konkursu, no to do 17.30 jest na to czas. Przypominam numer naszej konkursowej skrzynki 774 541 541.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beklepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wakacje nam się rozpoczęły, mamy już wakacyjny program w Radiu Opole, ale ciągle to jeszcze czerwiec, a w poprzednich tygodniach zapowiadałem, że czerwcowe poniedziałki to w naszym programie informacje o tym, jak działa i czego można oczekiwać po działaniach komorników. Ostatnio już mówiliśmy o tym, co zrobić, jak się zachować, kiedy przychodzi komornik do dłużnika. Najważniejsze, by być otwartym na rozmowę, radzi komornik sądowy Paweł Borkowski.
2: Bo komornik po pierwsze w trakcie rozmowy wytłumaczy, z jakim problemem przychodzi, ale także doradzi, w jaki sposób doradzi. No tak, może niefortunne słowo, poinformuje. Poinformuje daną stronę, w jaki sposób można sobie z tym problemem poradzić. Więc otwartość na dialog i na rozmowę. Taką główną radę bym dał, bo już jakieś szczegółowe rady to już w zależności od danej sytuacji by trzeba było rozpatrywać.
1: A czy pan uprzedza o swojej wizycie?
2: Nie uprzedzam. No to jest jakby główny element czynności terenowych, że one nie są uprzedzane. Jest parę sytuacji, kiedy komornik faktycznie planuje daną czynność, ale to już w specyficznych postępowaniach jak egzekucja z nieruchomości lub jak w przypadku eksmisji. No to tutaj terminy muszą być już z pewnym wyprzedzeniem zaplanowane i wszystkie osoby muszą być powiadomione o tym, że w danym czasie będzie komornik.
1: Mówił pan tutaj o dialogu, o rozmowie, a co w takiej sytuacji, kiedy no nie ma najmniejszych szans na dialog? Pan też, skoro nie uprzedza, może pan na różne sytuacje życiowe trafić, może się też nawet zdarzyć tak, że ktoś, no strzelam, będzie pod wpływem albo coś. Co w takiej sytuacji?
2: No tutaj zdrowy rozsądek też jest, jeśli jestem na czynnościach terenowych, ja wraz z pracownikiem, tak, samemu i widzę, że sytuacja staje się groźna, tak, bo nie ma tutaj dialogu, osoba może być pod wpływem czy to alkoholu, czy innych środków, no to też mam zawsze opcję przerwania danych czynności i powtórzenia ich już z odpowiednią asystą.
1: Czyli z kim?
2: Z policją. Mhm. Z policją albo z innymi służbami, w zależności od tego, z jaką osobą mam do czynienia, bo tutaj w przypadku żołnierza to będzie żandarmeria lub inne służby, w przypadku dłużników, którzy są z funkcjonariuszami służb mundurowych, tak, to już odpowiednie organy się tym zajmują. I wtedy wraz z taką policją przychodzę na te czynności porozmawiać raz jeszcze, ale już z większym przymusem, tak? Wtedy wydaję pewne polecenia, jeśli zachodzi konieczność przeszukania, a na podstawie tytułu wykonawczego takiego wyroku sądu i klauzuli mam prawo dokonać tego przeszukania. Tutaj tylko wspomnę, że często no, dłużnicy, klienci mówią, na jakiej podstawie pan tutaj przychodzi i czemu pan chce coś przeszukiwać. No właśnie na tej podstawie, że przepisy nie potrzebuje osobnego nakazu przeszukania, tylko już sam ten tytuł wykonawczy i przepisy, które mam, pozwalają mi na dokonanie takich czynności. No i wtedy już razem z asystą policji pod przymusem dokonuje tych czynności.
1: I pan przychodzi wyposażony w jakieś tam dokumenty, tak? Rozumiem, bo równie dobrze ja mógłbym pójść do kogoś i powiedzieć, dzień dobry, ja jestem komornikiem i proszę mnie wpuścić. Jak się rozpoznaje komornika?
2: Komornika rozpoznaje się przede wszystkim po legitymacji służbowej, którą ma obowiązek okazać przy każdych czynnościach terenowych. Jak również dokumentem świadczącym, tak, poświadczającym, że może dokonać takiej czynności wobec konkretnej osoby, konkretnego dłużnika, jest tytuł wykonawczy, czyli ten nasz nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie z klauzulą wykonalności. I takie dokumenty mam przy sobie i zarówno na wezwanie dłużnika, tak, czy to policji, która by chciała sprawdzić legalność takich moich czynności, pokazuję te dokumenty. No i wtedy policjanci powinni udzielić mi wsparcia, a dłużnik powinien zastosować się do moich poleceń.
1: Proszę pozostać z nami, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i będzie więcej podpowiedzi, a właściwie takie podsumowanie tego, co najważniejsze, jeśli chodzi o kontakty z komornikiem.

0: Ja też mam Enjoy the Silence. Na zegarach już 17:28 w Twoim Radiopole. Powracamy do rozmowy z komornikiem sądowym Pawłem Borkowskim. To może zanim się pożegnamy, bo to już powoli będziemy kończyć, jeszcze podsumowanie. Najważniejsze informacje, złote rady takie dla dłużników związane z kontaktami z komornikiem. Co można doradzić?
1: Na pewno rozmowa. To tak jak już mówiłem, powtarzam to za każdym razem. Już przy pierwszym piśmie, które wysyłam do danej strony, jeśli mam odzew, czy to listowny, czy telefoniczny, to o wiele łatwiej mi prowadzi się takie postępowanie. Nie muszę używać żadnych środków przymusu, a czasami nawet nie muszę dokonywać nadmiernych zajęć, albo w ogóle nawet nie muszę dokonywać zajęć. I przez ten proces wtedy mogę przejść razem z dłużnikiem w sposób najmniej uciążliwy dla niego. Więc na pewno odbieranie korespondencji, rozmowa, nie uciekanie przed problemem zadłużenia, bo komornik jest po to, żeby rozwiązać problem tego długu.
0: No i co, jak taka sprawa dojdzie do końca, to z jakimi słowami się pan spotyka od takiej osoby, od takiego byłego już dłużnika? Mówi, żegnam, mam nadzieję, że się więcej nie zobaczymy, czy na przykład zdarza się, że mówi, no dziękuję, bez pana pomocy byłoby to dużo trudniejsze.
1: Tak, zdarzają się i takie pożegnania. Niektórzy nie chcą już się spotykać na gruncie,
0: no jest to zrozumiałe,
1: na gruncie służbowym, aczkolwiek jeśli ta relacja, te rozmowy są w normalnym toku dziś prowadzone, to mówią, że bardzo chętnie, ale już na gruncie
0: ale
1: prywatnym.
0: Ale już zupełnie tak, inaczej.
1: Zupełnie inaczej. Są też dłużnicy, którzy potrafią podziękować po wszystkim, po tym jak zdejmujemy to jarzmo tego długu, bo to jest dla nich obciążenie nie tylko finansowe, ale także często psychiczne. To wisi cały czas nad nim, tak, że jest komornik, jest ten wierzyciel, którzy wymagają, a w momencie, w którym ten dłużnik jest dzięki komornikowi w stanie spłacić ten dług, tak, przejść przez proces postępowania egzekucyjnego, to bardzo często zdarzają się wyrazy wdzięczności, jakaś czekolada, która jest do biura przynoszona.
0: Bo dług jest, ma to do siebie, że jeśli nie jest spłacany, no to on rośnie. I pan co, pan też służy podpowiedzią, co zrobić, żeby to nie rosło?
1: Tak.
0: Czy to nie jest pana obszar?
1: Już. Też uświadamiam tutaj dłużników. Nie mam jakby możliwości anulowania odsetek, bo tak jak mówiłem na początku, to nie ja jestem wierzycielem, tylko jestem tutaj pośrednikiem, ale w momencie, w którym jestem w stanie przedstawić klientowi, dłużnikowi, w przypadku choćby nawet ratalnej spłaty, tak, jak będzie się zmniejszać ten dług, jak te odsetki będą maleć przy każdej kolejnej wpłacie, no to jestem w stanie mu realnie jakby wytłumaczyć i pomóc.

0: słowo klucz, które dzisiaj tutaj się przewijało w tej naszej rozmowie, no to dialog. Chyba dialog to najczęściej tutaj wybrzmiewało i gdy no, przychodzi do takiej sytuacji, że komornik się kontaktuje, no to warto dialogować, warto rozmawiać i tutaj dzisiaj też sporo różnych podpowiedzi w naszej rozmowie się pojawiło. Za te informacje dziękuję panu bardzo. Paweł Borkowski, komornik sądowy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: minęła 17.30. Co teraz u nas? No właśnie, Beata Granatowska na urlopie. Ireneusz Prochera na urlopie. I co teraz? Będzie o języku polskim. Będzie o błędach językowych. O to proszę się nie martwić. Czas na błędy nasze codzienne.
1: To ja będę za 1,5 godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, grafik nie jedno ma imię, może być Stanisław, Zbigniew czy Paweł. Grafik, czyli ktoś, artysta zajmujący się jedną z dziedzin sztuk plastycznych. Ale grafik to także coś, co spędza sens powiek osobom odpowiedzialnym za jego jak najbardziej sensowne ułożenie. Jeśli zaś idzie o odmianę przez przypadki, koszmar obcokrajowców uczących się naszej mowy ojczystej, najważniejszym staje się odpowiedź na pytanie kto lub co.
6: Tak, to prawda. Natomiast jeżeli mówimy o rzeczowniku grafik, to spróbujmy zacząć od dopełniacza. Jego pytania, przypomnę, to kogo czego. Obie formy dopełniacza, grafika i grafiku, są poprawne, ale wszystko zależy od tego, jak brzmi podstawowa forma, czyli mianownik kto, co, grafik, czyli przywołany przez pana redaktora artysta, twórca, albo wykres, diagram, schemat, rozkład czy plan jakichś prac. Jak widać, tak samo brzmiący w mianowniku rzeczownik może mieć dwa różne znaczenia. W zdaniu to nasz grafik nadal nie wiadomo, o które z nich chodzi. Jednak w bezpośredniej komunikacji, takiej twarzą w twarz, mamy kontekst pozwalający nam zorientować się, o którym grafiku, o którym znaczeniu wyrazu grafik mowa. Ponadto zakończenie dopełniacza jest inne dla każdego z wymienionych znaczeń. Powiemy, nie znam grafika jako osoby, ale nie znam grafiku swoich dyżurów. Można podać też inne przykłady rzeczowników, które w mianowniku mają identyczną postać, ale inaczej odmieniają się w przypadkach zależnych, czyli innych niż mianownik. Na przykład zamek jako budowla, zamknięcie z drugiej strony, czy rodzaj zapięcia, na przykład drzwi, skrzyni czy kurtki. W dopełniaczu powiemy zamku jako budowli, ale zamka w drzwiach czy w kurtce. Dalej, przykład nowszego słownictwa. Terminal, na przykład portowy, lotniczy, czyli takie miejsce, w którym środki transportu czy komunikacji rozpoczynają bądź kończą podróż, albo też może być to miejsce załadunku czy rozładunku. A w drugim znaczeniu to urządzenie pozwalające na dokonywanie na przykład płatności kartami. Co prawda jeszcze kilkanaście lat temu w słownikach notowano identyczną postać dopełniacza tego rzeczownika w obu znaczeniach, czyli terminalu, ale w zwyczaju językowym obserwuje się albo różnicę z terminalu odlotów, natomiast wydruk z terminala potwierdzający płatność. Ponadto obserwujemy też stosowanie jednakowej końcówki w obu znaczeniach. Ostatnio usłyszałam o budowie nowego terminala w porcie w Gdyni. W internetowym słowniku języka polskiego PWN przy haśle terminal znajdziemy informację o tym, że dopełniacz brzmi terminalu na pierwszym miejscu albo terminala. Widać więc upowszechnianie się zakończenia a w dopełniaczu liczby pojedynczej. Zwyczaj językowy wpłynął na zmiany w zaleceniach normatywnych. Widać to jeszcze lepiej na przykładzie rzeczownika blog. W dopełniaczu blogu, dziś już właściwie bezwyjątkowo bloga. W odniesieniu do rzeczownika grafik obowiązują jednak zalecenia przedstawione przez nas wcześniej, czyli różna końcówka w zależności od znaczenia wyrazu grafik, o którym mówimy.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Koncertu, który już w sobotę w Amfiteatrze w Opolu, tam wystąpi Mała Armia Janosika. Poprzednie występy pokazały, że mają w naszym regionie wiernych fanów. No i dzięki Radiu Opole niektórzy będą mogli wybrać się właśnie na ten koncert. Podwójne zaproszenia naszym słuchaczom przekazujemy. Dziś w Twoim Radiu Opole dwa podwójne zaproszenia. A co trzeba było właściwie zrobić, bo konkurs już zamknięty i laureaci za chwilę też wybrzmią na naszej antenie. Czekaliśmy na rymy, bo nasi słuchacze lubią rymować, czekaliśmy na rymy, ale chodziło tylko o jeden wers, krótko, taki rym do nazwy zespołu Mała Armia Janosika. No to sprawdźmy, kto jako pierwszy wybierze się na koncert.
2: Mała Armia Janosika poprawia humor i handrę znika.
1: To była pierwsza odpowiedź. No i jeszcze jedna.
3: Że Mała Armia Janosika to dla serca ukojenia, a dla duszy muzyka.
1: No czyli taki pozytywny wydźwięk obu rymowanek, które dzisiaj akurat nagradzamy. Z laureatem będziemy oczywiście się kontaktować. I dobra wiadomość, dobra informacja dla wszystkich, którym dzisiaj się nie udało. Będzie taka szansa, by jutro w konkursach w Radiu Opole też wziąć udział i podwójne zaproszenia na Małą Armię Janosika wygrać. Tak więc słuchajcie nas bardzo uważnie.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
5: Najświeższe wiadomości w Radiu Opole to już za chwilę. Po nich oczywiście informacje o pogodzie, także o tym, co czeka nas jutro. 18 na zegarach.
6: Wahadło dla kierowców w Głuchołazach. Jutro rusza kolejny etap przebudowy drogi krajowej numer 40.
7: W kolejnym etapie zaplanowano rozpoczęcie prac przy budowie ronda.
6: Zwycięski Hubert Hurkacz, ale Maja Chwalińska z Wimbledonem już się żegna. Będzie też kultura, w niej m.in. o wtorkowych cyklicznych spotkaniach przy puzzlach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
6: Kolejny etap przebudowy krajowej 40 w Głuchołazach. Jutro opolska GDDKiA rozpoczyna roboty na ulicy Kraszewskiego nieopodal dojazdu do mostu nad Białą Głuchołazką. Do końca lipca na tym odcinku drogi obowiązywać będzie wahadło. Równocześnie prowadzimy pracę na wysokości skrzyżowania krajówki z ulicą Bohaterów w Warszawie, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
7: Gdzie kierowcy korzystają z dwóch pasów ruchu, po jednym w każdym z kierunków. Na tym odcinku trwa wymiana warstw konstrukcyjnych drogi, a także odbudowa chodników. W kolejnym etapie zaplanowano rozpoczęcie prac przy budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 40 z ulicą Andersa oraz ulicą Konopnickiej.
6: Zakończenie prac przewidziano na ostatni kwartał tego roku. Pociągi nie kursują na trasie kolejowej numer 97 w Małopolsce. To tak zwana kolejowa zakopianka. Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych przekazał, że wysoka temperatura spowodowała uszkodzenia na torach tej linii.
8: Czyna utrzymania ruchu pociągów są przypadki deformacji torów. Te przypadki związane z deformacją torów są na dwóch odcinkach: Radziszów-Leńcze oraz Stryszów-Stronie. Przewoźnikom zaleciliśmy wprowadzenie komunikacji zastępczej.
6: Na miejscu pracują służby.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie potrwa jeszcze kilka godzin. Prokurator Antoni Skiba poinformował, że świadek po raz pierwszy składa szczegółowe zeznania z udziałem pełnomocnika.
9: To drugie przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego. Tydzień temu odmówił odpowiedzi na pytania śledczych, ponieważ nie miał pełnomocnika. Przesłuchanie dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości na SOR-ze, kierowanym wcześniej przez Dawida Kacprzyka.
10: Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
9: Doktor Jędrzejewski wcześniej publicznie mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze oraz przypadkach, które jego zdaniem mogły skutkować śmiercią pacjentów. Prokuratura weryfikuje te informacje.
6: Zmieniamy tematykę. Hubert Hurkacz dobrze rozpoczął Wimbledon. Polski tenisista pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-2, 7-6 i awansował do drugiej rundy turnieju. Po meczu podziękował polskim kibicom za doping. Przy korcie biało-czerwonych akcentów nie brakowało.
11: Polak trafił w pierwszej rundzie na wymagającego rywala. Kasper Ruud był w Londynie rozstawiony z numerem 11. Mimo to Hurkacz od początku wyglądał spokojnie i pewnie, a najważniejsze momenty rozstrzygał na swoją korzyść. Wimbledon to turniej, z którym Polak ma bardzo dobre wspomnienia. W 2021 roku dotarł tu do półfinału.
6: Maja Chwalińska tymczasem odpadła z turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Manan Chayon Suankao z Tajlandii 6-2, 5-7-2-6. Chwalińska wygrała pewnie pierwszego seta 6-2. W drugim prowadziła 5-2 i miała piłkę meczową, przy której upadła i od tego momentu nie była w stanie prowadzić gry na swoim poziomie. Przegrała 5 gemów z rzędu. Po drugim secie skorzystała z przerwy medycznej. Po powrocie na kort wygrała 2 gemy, ale następne 6 dla rywalki. Dziś grają jeszcze Magdalinet z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Ten mecz planowo po godzinie 19 oraz Magdalena Frank z Anną Kalińską. Ten mecz już za parę minut. Broniąca tytułu Iga Świątek jutro zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Tego dnia także mecz Kamila Majszaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A na koniec nietypową interwencję mają za sobą opolscy policjanci. Tym razem ich pomocy potrzebowali nie kierowcy czy piesi, a kacza mama i 5 kacząt. Funkcjonariusze prewencji z Opola dostrzegli ptasią rodzinę na ruchliwej obwodnicy Niemodlina. Trasa stanowiła dla kaczek ogromne zagrożenie, dlatego mundurowi zatrzymali radiowóz i bezpiecznie przenieśli maluchy poza obwodnicę. Chwilę później zwabiona wołaniem kacząt dołączyła do nich mama i cała ptasia rodzina mogła już bezpiecznie kontynuować wędrówkę. Pytanie, dokąd?
0: Więcej na www.radioopole.pl.
6: A na zegarze 4,5 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Katarzyna Zawadzka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, proponuje cykliczne spotkania przy puzzlach. Atmosfera sprzyja rozmowom, skupieniu, wspólnemu tworzeniu obrazów. Spotkania odbywają się w każdy wtorek w strefie gier WBP o godzinie 17. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść. Przed nami kolejne spotkanie w ramach warsztatów Book Journal, czyli kreatywny dziennik czytelnika. Proponuje je Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Najbliższe spotkanie w piątek, podczas którego zaplanowano wprowadzenie dla nowych osób, a także kontynuację dla tych, którzy byli na poprzednich warsztatach. Zajęcia są skierowane dla młodzieży i dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Początek w piątek o godzinie 17 w sali konferencyjnej MBP w Opolu. 33. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa rozpocznie się w niedzielę we Wrocławiu. To będzie okazja, aby posłuchać organów wraz z bogatym instrumentarium w murach gotyckiej kolegiaty. To wszystko w niedzielne wieczory lipca i sierpnia na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. W ramach koncertu inauguracyjnego zaplanowano połączenie dostojeństwa sakralnej tradycji z pasją operowej ekspresji. Wystąpi 4 tenorów zespołu wokalnego Servi Dominicantores, śpiewający Słudzy Pańscy. Początek tego koncertu w niedzielę o godzinie 19 w kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja przy Placu Kościelnym 1 we Wrocławiu. Szczegóły w zakładce patronaty na stronie internetowej Radia Opole.
5: Pogoda. Czas na informacje o tym, co czeka nas w nocy, a może nie. Zacznijmy od tego, co obecnie. 33-34 stopnie Celsjusza w naszym regionie, troszeczkę mniej, 32 w Nysie i w Namysłowie. W tych dwóch miejscach tylko w nocy temperatura spadnie do przedziału od 20 do 21 stopni. Zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, burze. To nic dobrego, szczególnie dla tych, którzy chcieliby szeroko okna w nocy otworzyć, żeby przewietrzyć, żeby tego ciepła, które nagromadziło się w domach, w mieszkaniach, trochę oddać. No chyba, że będzie to taki bardzo czujny sen w nocy. Co jutro? Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale temperatura, tutaj istotna informacja, jutro już trochę niżej, od 29 do 31 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No ale dodam też tę informację, że jutro przelotne opady deszczu i burze też są przez meteorologów zapowiadane.

Jeśli chodzi o prognozę pogody, 7 minut po godzinie 18, to jest Twoje Radio Opole. W składzie Maciej Dudek, za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajpa, na antenie Rolling Stonesi.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika, największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie, noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz o tym, co w kalendarzu. Dziś Dzień Ratownika Wodnego, obchodzony co roku 29 czerwca, czyli zaraz na początku wakacji. To okazja, by zwrócić uwagę na ważną służbę nad wodą oraz przypominać o bezpieczeństwie. Najczęstszym grzechem kąpiących się jest wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu, mówi Adrian Ptak z Pogotowia Ratunkowego. Alkohol powoduje nie tylko zaburzenia percepcji, ale też niedotlenienie organizmu, co w wodzie jest kluczowe.
2: No proszę zobaczyć, jeżeli wchodzimy do wody, to jest aktywność fizyczna. No więc w momencie, kiedy my płyniemy, nasz organizm zużywa tlen. A w momencie, kiedy my jeszcze dodatkowo upośledzamy nasz organizm i go nie dotleniamy, no to brakuje tego tlenu w organizmie. Męczymy się dwa razy szybciej, nawet jak nie trzy. Opadamy z sił, no i w tym momencie zaczyna działać panika, no i głowa nas nie puszcza i zaczynamy się topić.
1: W czasie upałów istotne jest, by nie wchodzić do wody na sucho. Po dłuższym opalaniu się na słońcu to grozi śmiercią w męczarniach, dodaje bez ogródek Adrian Ptak.
2: Mamy temperatury, szczególnie te rekordowe. Nasze naczynia krwionośne są bardzo rozszerzone po to, żeby ta krew mogła swobodnie przepłynąć i dostarczyć ten tlen do naszego organizmu, do każdej naszej komórki. Więc w momencie, kiedy wchodzimy do tej wody, to schładzamy się i obkurczamy te naczynia krwionośne. One się zmniejszają, może dojść nawet do nas do szoku termicznego. Organizm jest nienatleniony, mamy tak zwaną ujemną pływalność i po prostu idziemy na dno jak kamień. I wtedy nasza świadomość jeszcze działa około 6 do 7 minut, więc wyłącza nam wszystko, a my jesteśmy świadomi, że toniemy. Nie możemy nic zrobić, leżymy na dnie. To jest bardzo tragiczna śmierć.
1: Ostrożność nad wodą niezmiennie apelujemy. Tragiczny bilans minionego weekendu. Tutaj wiele mówi i no, przekonuje nas w tym, że jednak takie apele powinny wybrzmiewać jak najczęściej. Halo.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz ostrzeżenie od klimatologów o tym, że po fali upałów nad Polskę nadciągnęły burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed tymi zjawiskami. Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego Bogdan Chojnicki zwraca uwagę na panujące warunki do występowania gwałtownych burz.
2: Za nami historyczny rekord ciepła i to powietrze, no nie dość, że jest ciepłe, to jest jeszcze bardzo wilgotne. No i w zasadzie to są doskonałe warunki do powstawania burz. Przez najbliższe dwa dni będą się formować fronty. One będą docierać od zachodniej strony naszego kraju. Oczywiście będą wywoływać zjawiska burzowe.
1: Profesor Bogdan Chojnicki zauważa, że największym zagrożeniem będzie gwałtowny przebieg burz i ich niszczycielska siła.
2: Podtopienia czy zniszczenia wywołane silnym wiatrem jak najbardziej należy brać pod uwagę. Energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Powietrze o temperaturze 33 stopni, no to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
1: Niewykluczone jest pojawienie się trąb powietrznych. Burze zdążyły już wyrządzić pierwsze szkody. Strażacy interweniowali wczoraj na przykład w województwie lubuskim. My na bieżąco śledzimy oczywiście to, co dzieje się w pogodzie. Te informacje też przekazujemy po wiadomościach. Kolejna prognoza pogody oczywiście po 19:00.

0: Twoje Radio Opole.
1: A teraz w naszym programie informacja o tym, że z Wrocławia wystartowała wczoraj po raz czwarty wielka wyprawa maluchów dla dzieci. Na trasę liczącą ponad 5,5 tysiąca kilometrów wyjechały 72 Fiaty 126P. Załogi przejadą przez Czechy, Austrię, Szwajcarię i Francję, a następnie wrócą do Polski. Celem wyprawy jest zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz edukacja na temat bezpieczeństwa. Dyrektor generalny wyprawy Marcin Małysz podkreśla, że przed uczestnikami najtrudniejsza trasa w historii projektu.
2: 5,5 tysiąca kilometrów, z czego 3,5 tysiąca to trasa zagraniczna. Będziemy jechali przez Alpy Francuskie, Alpy Szwajcarskie, właściwie najwyższe przełęcze, w jakich do tej pory chyba maluchy podróżowały. Będziemy się wspinali na wysokość ponad 2800 metrów. To jest spore wyzwanie dla załóg, spore wyzwanie serwisowe, ale dla nas najważniejsze wyzwanie to przede wszystkim bezpiecznie dojechać do celu i zebrać jak najwięcej środków.
1: Uczestnicy przyjechali z całej Polski. Agata Kisielczykowska z Konina mówi, że mimo awarii swojego Fiata nie wyobrażała sobie, by zrezygnować z udziału w wyprawie.
3: Nasz budyniowy Fiat 126P niestety dwa razy na lawecie i już tak się zepsuł, że na szczęście sąsiad nas uratował, dostarczył nam właśnie tego groszkowego. Także budyń zmienił się w groszek. No, jedziemy, no i mam nadzieję, że dojedziemy do samego końca bez przygód.
1: To już czwarta wielka wyprawa maluchów. W trzech poprzednich odsłonach uczestnicy zebrali prawie 13 milionów złotych na pomoc dzieciom oraz działania związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zbliża się 19. Nasze pierwsze wakacyjne spotkanie powoli już dobiega końca. Dziękując za uwagę, nie pozostaje mi nic innego, jak krótko podpowiedzieć, co przed nami. Bo mamy zmiany. Zmiany po 19. Wakacyjna propozycja Sezon Ogórkowy, w którym dziś spotkanie z Katarzyną Zawadzką. A co w programie? Na pewno coś dla miłośników fotografii. Będzie też o kojących właściwościach sztuki w czasie upałów. Natomiast po godzinie 21 w wieczornej części naszego programu Witek Sułek i będzie coś dla miłośników fantastyki. Fantastycznie było też gościć w waszych domach, samochodach, może też w pracy. Zachęcam do tego, by z Radiem Opole czasu jak najwięcej spędzać. Realizujący program Maciej Dudek jeszcze tu pozostaje. Ja udanego wieczoru, dobrej nocy życzę, spokojnej i chłodnej. O właśnie, by udało się wpuścić do domów trochę chłodniejszego powietrza. Ponownie spotykamy się jutro po 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Słońce, chill i play.
1: Zbliża się godzina 19 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole, pora na wiadomości. Czy powstanie spalarnia w Ozimku? Burmistrz takiej inwestycji nie chce, podobnie mieszkańcy.
2: Nie chciałbym, aby taka spalarnia powstała. Będę zabiegał o interesy naszych mieszkańców.
1: Ostrzeżenie przed burzami dla Dolnego Śląska. Smogorzów spod Namysłowa, drugi raz na podium w krajowym konkursie.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak drogi. Utrudnienia w Większycach na trasie Prudnik-Kędzierzyn-Koźle to krajowa droga numer 40. Tuż przed godziną 18 dachowało tam auto osobowe, jechał pojazdem tylko kierujący. Ma być poszkodowany na miejscu służby, w tym 3 zastępy Straży Pożarnej. Temat możliwej budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenach pochutniczych w Ozimku ponownie zdominował obrady Rady Miejskiej. Mieszkańcy ponownie pojawili się na sesji, choć burmistrz Mirosław Wierzchowski zadeklarował, że nie chce w gminie powstania spalarni. Protestujący chcą na to gwarancji.
3: Jego stanowisko, że nie chce tych odpadów medycznych tutaj, jak najbardziej przez nas jest pozytywnie przyjęte, ale to jest tylko chęć. A my wiemy, że za tym idą przepisy, za tym idzie prawo, które pozwala mu poniekąd zmienić plan zagospodarowania przestrzennego miasta.
1: Mówił Artur Rejek z Ozimka, reprezentujący mieszkańców południowej części miasta. Ich niepokój budzą też zapisy dotyczące planowanej bazy magazynowo-transportowej i sortowni odpadów na terenach dawnej huty. Burmistrz przekonywał, że zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają umożliwić wyeliminowanie inwestycji, które nie mają społecznej akceptacji.
2: Nie chciałbym, aby taka spalarnia powstała. Będę zabiegał o interesy naszych mieszkańców i występował w ich obronie. Oczywiście kompetencje do dokonywania zmian mają tylko i wyłącznie radni, którzy podejmując pewne uchwały, stanowią prawo miejscowe. Myślę, że samorząd gminy Ozimek wysyła konkretny apel do wszystkich zainteresowanych stron. W Ozimku nie przewidujemy lokalizowania spalarni oraz składowisk odpadów.
1: Jak dodał Mirosław Wierzchołek, w najbliższych miesiącach odbędą się konsultacje społeczne. Mieszkańcy będą więc mogli zgłaszać uwagi.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
1: Upały wciąż dają się nam we znaki, ale IMGW wydało dziś ostrzeżenia drugiego stopnia dla wszystkich opolskich powiatów, także przed burzami, którym towarzyszyć mogą bardzo silne opady deszczu do 40 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę, a punktowo nawet do 100 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić do godziny 22. Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami obowiązuje dziś po sąsiedzku w zachodniej i północno-zachodniej części Dolnego Śląska, mówi rzecznik wojewody dolnośląski Tomasz Jankowski.
4: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu. W całym regionie możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach i potokach. Ulewne opady mogą powodować lokalne podtopienia, zalania posesji oraz utrudnienia na drogach, zwłaszcza w terenach zurbanizowanych.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego. Chce w ten sposób uczcić wszystkich bohaterów, którzy w różnych epokach walczyli o Ukrainę. Witold Zembaczyński, opolski poseł Koalicji Obywatelskiej, mówił na antenie Polskiego Radia 24, że Ukraińcy mają problem z prawdą historyczną, ale w interesie Polski jest dalsze wspieranie wschodniego sąsiada.
5: My to odbieramy z własną wrażliwością, mamy do tego pełne prawo i do naszych roszczeń mamy prawo, ale dla mnie, jako odpowiedzialnego polityka, najważniejsza jest przyszłość stosunków polsko-ukraińskich. Wojna, którą toczą być może zwycięska z Rosją poprzez użycie najnowszych technologii, współpraca technologiczna między naszymi armiami i szansa dla polskich firm na odbudowę Ukrainy. Do tego ekshumację i dążenie do tego, żeby prawda o Wołyniu była szerzej znana w Ukrainie i żeby każdy tam potrafił oddzielić, a kto był tym zbrodniarzem.
1: Z kolei zdaniem Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości strona ukraińska nie podejmuje inicjatywy, by złagodzić napięte stosunki z Polską.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Smogorzów spod Namysłowa, drugi raz na podium w krajowym konkursie Fundusz Sołecki, najlepsza inicjatywa. Mieszkańcy wsi zrealizowali projekt o nazwie Skwer 100 smoków w Smogorzowie. Zrewitalizowali i zagospodarowali dawny park maszynowy miejscowego PGR-u. Teraz jest tam plenerowe centrum spotkań mieszkańców. Jest boisko, alejki, ławki, kino plenerowe i witacz z wizerunkiem smoka z miejscowej legendy. Smogorzów mógł wziąć udział w etapie krajowym, bo wcześniej wygrał etap wojewódzki. Dodajmy, że w 2023 roku Smogorzów wygrał etap ogólnopolski z projektem pod nazwą Wizualne wyróżniki Smogorzowa jako wioski smoków.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dzisiaj taka pogoda spod znaku smoka, bo zieje ogniem, chociaż teraz już mniej, bo niebo się trochę zaciągnęło chmurami. Miały być chmury, tak prognozowali na dziś synoptycy. Możliwe są też przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burzy może sięgnąć 40 mm. Przypomnę, że dla województwa opolskiego wydano alert drugiego stopnia przed burzami właśnie. Jeśli chodzi o temperaturę, ta nadal jest wysoka, chociaż słońca w tej chwili przynajmniej w Opolu nie widać, ale na termometrach prawie 35 stopni zarówno w centrum województwa, jak i na południowych krańcach. Ciśnienie na poziomie 1016 hektopaskali. Wiatr na razie umiarkowany, a wieje z północnego zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

sezon ogórkowy. Ta audycja nam będzie towarzyszyła w letniej ramówce Radia Opole przez lipiec i sierpień od godziny 19 do 21. We wrześniu powróci zaś już znana audycja Więcej Kultury. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. W sezonie ogórkowym także tematy kulturalne, ale także sporo muzyki i taki letni, wakacyjny klimat. Dzisiaj będzie o 16. Opolskim Festiwalu Fotografii. Za nami weekend otwarcia, a to znaczy, że w stolicy regionu można oglądać wiele ciekawych wystaw fotograficznych. O niektórych z nich za chwilę będziemy rozmawiać.

0: O 16 Opolskim Festiwalu Fotografii dzisiaj rozmawiamy w audycji Sezon Ogórkowy, która nam towarzyszy w letniej ramówce Radia Opole od 19 do 21. Jednym z gości, który pojawił się w studiu Radia Opole, był Marcin Śliwa, autor wystawy fotograficznej Druga Strona. Był z nami także Arkadiusz Gola, który jest kuratorem tegorocznego Festiwalu Fotografii, cenionym artystą fotografem. Rozmawialiśmy z autorami m.in. o wystawie Marcina Śliwy, który zainteresował się takim społecznym tematem związanym z blokiem znajdującym się w centrum Katowic, gdzie mieszkańcy właściwie w takim zaciemnieniu mieszkają, ponieważ rusztowanie przysłania im okna. To jest efekt źle wykonanej termomodernizacji i decyzji spółdzielni, która postanowiła najpierw pójść do sądu z wykonawcą, a dopiero później przeprowadzić naprawę. No i w ten sposób mieszkańcy tego bloku doświadczają wielu uciążliwości. Tę wystawę Marcina Śliwy znajdziemy w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Krakowskiej 32 i można tę wystawę oglądać, a teraz sam autor będzie nam o niej opowiadał, a towarzyszył mu także Arkadiusz Gola, przypomnę.
1: Jakiś czas temu zajęłem się tematem mieszkańców jednego z bloków w centrum Katowic, gdzie doszło do dość niespotykanej sytuacji, w której 4 lata mają przy swoim budynku, w którym mieszkają, rusztowania i częściowo to jest przysłonięte siatką i można by pomyśleć, tak jak mijamy taki obiekt idąc ulicą, okej, remont jakich wiele, prawda? No ale jednak za tą historią kryje się ten bardzo długi czas, który to się wiąże jakby z pewną jakąś taką sytuacją, powiedzmy, administracyjno-prawną, która się przeciąga i właśnie ci ludzie są po drugiej stronie jakby tego konfliktu, ponoszą całą odpowiedzialność za to, więc tak chciałem wystąpić z taką troszeczkę interwencyjną, użyć języka fotografii, aby zwrócić uwagę też na sytuację ludzi i też spróbować trochę szerzej o tym opowiedzieć.
0: Jak ta fotografia i taki społeczny wymiar może się dokonywać właśnie za pośrednictwem tego medium? Dlaczego to medium jest szczególne, jeśli chodzi o tematy społeczne?
2: Bo ono jest uniwersalne. To tak jak już Marcin powiedział wcześniej, język fotografii użył takiego stwierdzenia. Tak, to jest najbardziej uniwersalny język i powinniśmy o tym pamiętać. Język fotografii jest tak samo zrozumiały pod różnymi szerokościami geograficznymi. Wcale nie trzeba się posługiwać językiem werbalnym, żeby tą fotografię w różnych miejscach podobnie odbierać, poczuć. To współodczuwanie fotografii jest najbardziej istotne w rozumieniu obrazu, w rozumieniu fotografii i tym uniwersalnym językiem jesteśmy w stanie się komunikować z wszystkimi widzami i to jest najbardziej istotne, bo pewne elementy, problemy, sytuacje są dla wszystkich grup jednakowe. Takie emocje jak miłość, strach, gniew, to wszystko można przenieść na fotografię i wytłumaczyć to, co mamy do powiedzenia.
0: Myślę, że takim wspólnym obszarem dla Was, tak mi się wydaje, jest takie zbliżenie się właśnie do swojego tematu. Jeśli to są tematy takie wrażliwe też społecznie, to jest pewnego rodzaju potrzeba zbudowania zaufania, prawda? Z tą przestrzenią czy osobami, które się fotografuje.
1: Zdecydowanie, no to jest fundament do tego, żeby móc opowiadać o jakimś temacie. Jednak trzeba mieć dostęp do tego. Ktoś musi się podzielić i zaprosić do jakiegoś swojego życia, do swojej intymności. Więc to zaufanie jest takim pierwszym krokiem, takim fundamentem. Wtedy można jakby się spotkać rzeczywiście z jakąś sytuacją, mieć do niej dostęp i spróbować o niej opowiedzieć wtedy, prawda? Bo to też, tak jak na przykład próbowałem opowiadać o tym bloku, no to była taka sytuacja, gdzie zobaczymy część fotografii i konstrukcji, które są wykonane z zewnątrz, ale to ich jest kilka, a reszta to jednak musiałem być w środku. Ktoś musi chcieć się poczuć na tyle bezpiecznie, zaprosić jakby do mieszkania, podzielić się, porozmawiać o swoich emocjach, uczuciach, nie? Gdzieś jednak potem ja jestem przy tych pierwszych spotkaniach obcą osobą, więc zaufanie to jest fundament, ale myślę, że to właśnie gdzieś ono się buduje, kiedy przyświeca temu działaniu właśnie jakiś taki cel właśnie, żeby zwrócić uwagę na tę sytuację, że jednak spotykamy się, jakiś tam wspólny cel.
0: Jak trafiłeś na ten temat?
1: To nie jest taki temat, czy inaczej, to jest temat, który w pewnym momencie on zyskał rozgłos ogólnopolski, bo i były materiały telewizyjne na temat tego bloku, bo tam uwaga TVN, interwencja Polsatu. Natomiast ja sam też jestem dziennikarzem, równolegle do tego, że jestem fotografem, też o tym pisałem, natomiast w pewnym momencie zrodził się taki bunt, że te tematy dziennikarskie, kolejne media podejmują ten temat, opisują tę sytuację i nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. stwierdziłem, że właśnie wykorzystam język fotografii, żeby jednak, że on może zadziała jakoś inaczej i inaczej jakoś zwróci uwagę na ten problem i wydobędzie z niego też coś innego, pokaże tę sytuację z troszeczkę właśnie innej strony. Dlatego taka decyzja, żeby po w zasadzie opisaniu tej historii dziennikarskim jednak spojrzeć na to językiem fotografii bardziej artystycznie.
0: Marcin Śliwa, autor wystawy Druga Strona i Arkadiusz Gola, kurator tegorocznego, jeden z kuratorów tegorocznego festiwalu fotografii, nam dzisiaj towarzyszą w audycji Sezon Ogórkowy, która z kolei jest częścią letniej ramówki Radia Opole.

0: Radio Pole. Powracamy teraz do naszych rozmów o fotografii. Za nami otwarcie 16. Polskiego Festiwalu Fotografii, a to znaczy, że w różnych miejscach stolicy regionu czekają na nas bardzo ciekawe wystawy fotograficzne. Znajdziemy je m.in. w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Galerii ZPAP Pierwsze Piętro, a także w Centrum Aktywizacji Społecznej. Tam można znaleźć pracę Marcina Śliwy. Jego wystawa nosi tytuł Druga Strona. Autor był gościem Radia Opole i w naszym studiu gościł też jeden z kuratorów tegorocznego Festiwalu Fotografii, Arkadiusz Gola.
1: To są bardzo subtelne zdjęcia, które pokazują brutalną rzeczywistość. To znaczy, to jest rzeczywistość taka, wyobraźcie sobie Państwo, że macie dom pozasłaniany takimi foliami na rusztowaniach, jak jest remont elewacji, i to stoi i nikt tego nie odsłania, i to już trwa ile?
2: 4 lata, w sierpniu zacznie biec 5. rok.
1: Piąty rok. I ten dom jest opakowany tymi wszystkimi workami, foliami. Nikt tego nie może ściągnąć, jest sytuacja patowa i żyjemy w mieszkaniu, gdzie okna są cały czas pozasłaniane. To jest jakaś klaustrofobiczna sytuacja, trudna dla tych ludzi. I Marcin starał się pokazać tą sytuację od strony człowieka, który rzeczywiście zmaga się z tym już kilka lat, nie może nic zrobić, a dotyczy to jego takiej, można powiedzieć, bardzo intymnej przestrzeni, bo własnego mieszkania, gdzie każdy z nas ma prawo czuć się bezpiecznie i dobrze w swoim mieszkaniu. Tam tak nie jest. I ta sytuacja jest bardzo ciekawie wyjaśniona przez Marcina właśnie za pomocą fotografii, nie tylko w taki sposób techniczny, dokumentalny, że on pokazuje ten dom, pokazuje tych ludzi i tak dalej. Wiele tych fotografii pokazuje emocje tych ludzi, to na co patrzą, to z czym się zmagają. Na niektórych fotografiach są ci ludzie tyłem również. Te fotografie, które nie traktują tego tematu wprost, budują atmosferę, w którą my jako widzowie również możemy wejść.
0: Czy macie takie też spostrzeżenia i obserwacje, że właśnie takie projekty fotograficzne, one mają też większą siłę rażenia na przykład niż takie stricte klasyczne dziennikarstwo, prawda? Podchodzące do jakiegoś tematu prasowo, czy radiowo, czy telewizyjnie?
1: Ja to porównuję często do literatury. Mamy oczywiście teksty reporterskie, są felietony, ale czasami warto sięgnąć po poezję też. I ona nam też coś innego daje i nas potrafi na inne tory wpuścić. I ja myślę, że ta praca Marcina to jest między felietonem a poezją coś. I mieszanie tych gatunków w świecie fotografii jest również bardzo ciekawe, bo fotografia nie jest jednostajna. My tą fotografię posługujemy się, używamy jej w taki sposób, w jaki chcemy. I też ciekawie wypada, uważam, mieszanie tych gatunków. Tak jak mówię, najłatwiej to porównać do tekstów literackich, bo to jest bardziej zrozumiałe, ale tutaj ten poetycki wymiar tego brutalnego przedstawienia rzeczywistości u Marcina jest jednak takim wiodącym elementem.
0: To jest bardzo ciekawe też, czy trudny temat właśnie przetworzony poetycko jakoś się zmienia i czy na przykład to nie jest trochę estetyzacja też jakiegoś czegoś trudnego i czy ona jest etycznie, powinniśmy ją rozważać w takich kategoriach, czy w ogóle nie?
1: Na pewno można to rozważać, bo dyskusja taka ogólnoświatowa o estetyzacji wybrzmiała w światowej fotografii po publikacjach Sebastiana Salgado, takiego światowego fotografa, któremu zarzucono, że estetyzuje biedę. Rzeczywiście coś w tym jest. To jest jego sposób pokazywania rzeczywistości. To jest jego język. Jego język jest pewną estetyzacją, w tym przypadku biedy w Afryce, czy uchodźców, czy ciężkich warunków życia i pracy. U Marcina jest to jednak troszkę inaczej. I ja myślę, że każdy z nas próbuje wypracować jakiś swój język w fotografii, a przede wszystkim użyć tego języka do dostosowania go do formy wypowiedzi takiej, żeby jednak forma nie przewyższała treści. Ja myślę, że u Marcina ta treść absolutnie jest, ale żeby ona była, żeby ją poczuć, żeby była dobrze wytłumaczona, to ta forma jest niezbędna.
2: Dziękuję za to pytanie, bo też i w trakcie procesu i później też przy wyborze i pracy też nad wystawą, też gdzieś jakby ten temat był i jakby o tym rozmawialiśmy i jakby to byliś, jakby byłem jako autor też

0: świadome, żeby jakby nie wejść coś takiego, ale to, no, to najlepiej przyjść, zobaczyć, bo tam też no, jest trochę jakby właśnie takiej delikatności, ale inaczej też ten temat byłby zbyt też ciężki, prawda, bo tam jest też dużo takich zdjęć, no, mrocznych, takich właśnie ciężkich, więc tutaj trzeba było złapać balans i też właśnie jednocześnie, no, też zadbać też o tych ludzi, którzy są bohaterami, żeby też ich nie pokazać tak jedynie z tej takiej strony jakby mrocznej, trudnej, jakby to oni też jakby są, żyją, tam się toczy ich życie, więc jednak i ono jakby jest troszeczkę właśnie po tej drugiej stronie, ono jest naruszone poprzez tę sytuację, ale ja zachęcam też właśnie do przyjścia i do zobaczenia, żeby samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie też.
1: Marcin Śliwa, Arkadiusz Gola, przypomnę, nam dzisiaj towarzyszą w Radio Opole w audycji Sezon Ogórkowy. Ta wystawa, o której rozmawiamy, przypomnę, znajduje się w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Krakowskiej 32.

0: Audycja Sezon Ogórkowy towarzyszy nam w letnie, lipcowe i sierpniowe wieczory w Radio Opole. Dzisiaj rozmawiamy o fotografii, o 16. Festiwalu Fotografii. Arkadiusz Gola, Marcin Śliwa gościli w studiu Radia Opole. Mnie też ciekawi na przykład, na ile w ogóle fotograf może kontrolować swój proces, a na ile jakby jest skazany na to, jaka jest zastana rzeczywistość, na ile ona buduje fotografię, a na ile to spojrzenie fotograficzne, prawda? Bo ta sama przestrzeń może być pokazana na bardzo wiele różnych sposobów.
1: Dokładnie, mi się wydaje, że to zależy w niektórych tematach. Właśnie przestrzeń, ona determinuje to, w jaki sposób się idzie, a z drugiej strony czasami osoby tworzące mogą mieć właśnie jakiś swój styl, swoje jakby poszukiwania, coś autentycznego i unikalnego dla siebie i jakby przez to filtrować też troszeczkę rzeczywistość i wydaje mi się, że trzeba też ważyć właśnie w kontekście tematu, jaki to jest, na ile jakby możemy stosować jakieś swoje własne środki wyrazu i one jakby pracują z tematem i na jego rzecz i tworzą spójną całość i wzmacniają go, a na ile jakby jakieś środki wyrazu jakby są takimi, nazwę to w cudzysłowie, fajerwerkami jakby autorskimi, a niekoniecznie jakby służą sprawie, więc wydaje mi się, że do pewnego stopnia fotograf może to kontrolować, ale no są też takie okoliczności, które to absolutnie wymuszają jakby dany sposób pracy, wagę tematu poprzez właśnie to, że to jest jakieś znaczące, nie wiem, wydarzenie, czy no coś takiego rzeczywiście istotnego spotykamy, no to tam wtedy wydaje mi się, że to trochę determinuje to, w jaki sposób pracujemy z tym tematem. Nie wiem, czy się zgodzisz, Arku.
2: Tak, to znaczy oczywiście jednak fotografia autorska, interpretacja rzeczywistości, reinterpretacja, to jest tak, że to my idziemy w miejsce, z którym się spotykamy się z różnymi sytuacjami, ludźmi i to jest interpretacja tej naszej rzeczywistości. Nie ma czegoś takiego, jak często się mówi, czy fotografia może być obiektywna. Popularne pytanie, prawda? W moim rozumieniu nie, w ogóle nie ma takiego tematu. Już to, kiedy naciskamy spust migawki, kiedy fotografujemy, czy obracamy ten aparat w prawo czy w lewo, to już jest nasza interpretacja, to jest nasza decyzja, a nasza decyzja jest zawsze naszą decyzją subiektywną. To my decydujemy o tym, co pokazujemy, w jaki sposób i kiedy fotografujemy. I dlaczego? Oczywiście każdy fotograf odpowiada sobie na pytanie, dlaczego teraz naciskam spust migawki. Do tego pociągnęło, prawda? Co mnie zainteresowało i teraz fotografuję. To jest nasz wybór i to jest nasza interpretacja rzeczywistości i tworzy się nasza autorska wypowiedź na dany temat. Oczywiście, że ta wypowiedź, ufam, że jest spójna z oczekiwaniami czy w ogóle rozumieniem tematu ludzi, którzy nam zaufali. To, co Marcin powiedział, jemu ludzie zaufali, wpuścili go do swoich mieszkań i w jego poczuciu przyzwoitości jest to, że tych ludzi nie można skrzywdzić. Łatwiej jest skrzywdzić obrazem nawet niż słowem. Zdjęcie się ogląda w ułamku sekundy i nie można, jakby to powiedzieć, no, dla poklasku kogoś ośmieszyć albo pokazać go w świetle, w którym on tak naprawdę nie występował, prawda? Trzeba być odpowiedzialnym za obraz.
1: I jeszcze tutaj nawiązując klamrą do poprzedniego pytania, które odnosiło się do tego, czy te obrazy fotograficzne mogą mieć większą moc niż na przykład treści dziennikarskie, no to oczywiście wszystko zależy od kontekstu, ale obraz potrafi zostać na długo też z nami, nie? Bo czasami coś przeczytamy, jakby tych treści jest mnóstwo, a jednak jeżeli jest obraz, który dociera do wrażliwości człowieka, to potrafi zostać na dłużej i to czasami potrafi być zdecydowanie, nie? To co mówił Arek, jest to słynne zdjęcie tej dziewczynki z Afganistanu National Geographic, to jest doskonały przykład, że potem jakby gdzieś jednak to poszło tak, że ta kobieta no, potem w dalszym życiu, no to z tych relacji, które wiemy, no to jej zaszkodziło jednak, nie? Więc trzeba brać też odpowiedzialność.
2: Jej życie już nie było takie same, tak.
0: A jakie jeszcze inne ciekawe wystawy oglądamy w tym roku, które Was intrygują, które są dla Was też kogoś, kto fotografuje, kto jest w tej branży, interesujące, odważne, w jakiś sposób może świeże?
2: No właśnie, zapraszamy na naszą wystawę tą główną do Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie prezentujemy fotografie naszych studentów, absolwentów, studentek w całym wachlarzu wypowiedzi fotograficznej. W tym roku w tej głównej sali Muzeum Śląska Opolskiego wypełniamy ją całą, tą salę setkami zdjęć, treściami, z którymi, które zajmują naszych studentów, którymi oni się dzielą, zwracają uwagę na rzeczy, które uważają za istotne, ważne. To są historie od jakichś niepokojów poprzez traumy, poprzez zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, wojnę w Sudanie czy na Ukrainie. Różne, przeróżne historie. Każda z tych historii niesie indywidualny rys autorki czy autora. Myślę, że to będzie fantastyczne, żeby spotkać się tym wachlarzem różnego rodzaju wypowiedzi i tam właśnie można zobaczyć, jak fotografia może być uniwersalnym językiem do tłumaczenia świata, różnych historii, drugiego człowieka po prostu.
0: Naszymi gośćmi byli jeden z kuratorów Festiwalu Fotografii, fotograf Arkadiusz Gola, a także Marcin Śliwa, autor wystawy fotograficznej Druga Strona. W kolejnej godzinie programu Sezon Ogórkowy kolejne kulturalne, artystyczne tematy, ale także sporo muzyki.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Opole zachęca do picia kranówki opolanki. Rzecznik warszawskiej prokuratury po przesłuchaniu doktora Emila Jędrzejewskiego. W Chicago oczekiwanie na oficjalne potwierdzenie kontraktu Roberta Lewandowskiego.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak koniec utrudnienia we Większycach na odcinku drogi krajowej nr 40 Prudnik-Kędzierzyn-Koźle. Przypomnijmy, tuż przed godziną 18 dachowało tam auto osobowe. Jedna osoba została ranna w tym zdarzeniu. Droga była zablokowana w obu kierunkach. Obecnie ruch wrócił już do normy.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Śledczy są usatysfakcjonowani z przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego i planują kolejne czynności procesowe w sprawie. Informował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. To kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. Prokurator Skiba przekazał, że planowane jest także dodatkowe zabezpieczenie dokumentacji medycznej placówki.
4: W zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych w szpitalu południowym w Warszawie. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków. Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze szpitala południowego.
2: Na pierwszym przesłuchaniu świadek milczał, nie chciał odpowiedzieć na pytania prokuratora bez pełnomocnika. Był ordynator chirurgii wcześniej w Kanale Zero. Sugerował, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza milionera Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
2: Miejskie spółki z Opola łączą siły i rozpoczynają kampanię społeczną Łyk Wody, Łyk Supermocy. Jej celem jest przekonanie mieszkańców Opola do picia wody pochodzącej prosto z miejskich wodociągów. Woda opolanka jest dostępna wszędzie, mówi Sebastian Paroń, wiceprezes zarządu WIK Opole.
5: Jest tania przede wszystkim, dostępna dla każdego z nas. 1,5 litra wody kranowej, którą każdy z nas ma w domu, jest 100 razy tańsza niż woda, którą kupujemy w sklepie. 1,5 litra wody opolanki to jest tylko 2 grosze. Jest ona świeża, chłodna.
6: Woda w Opolu daje się gotowa i jest bezpieczna do spożycia bezpośrednio z kranu. Dzięki przede wszystkim temu, że jest z głębokich ujęć podziemnych. Nie jest to woda z rzeki. Woda jest wolna od bakterii chorobotwórczych. No i zawiera te dobre pierwiastki, wapń, magnez.
2: Dodaje Michał Stojak, kierownik laboratorium opolskiego WIK-u. Jak przekonują z kolei medycy z Centrum Zdrowia w Opolu, zwłaszcza w upalne dni należy wypijać nawet 3 litry płynów w ciągu doby. Prawidłowe nawodnienie jest istotne dla zdrowia, mówi Martyna Klimek, lekarz rodzinny.
7: Uczucie pragnienia jest już takim ostatnim alarmem, który mówi nam o tym, że tej wody musimy się napić. Ważne jest to, abyśmy wodę pili codziennie, małymi łykami przez cały dzień. Jest ona nam niezbędna do prawidłowej pracy mózgu, serca, do prawidłowej koncentracji. Jeździmy samochodami. Na ulicach widać, że ta koncentracja jest mniejsza.
2: Do kampanii włączyły się także opolski MOPR i MZK. W miejskich autobusach pojawią się plakaty informujące o kampanii.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Robert Lewandowski według nieoficjalnych wciąż doniesień mediów ma w najbliższym czasie zostać piłkarzem Chicago Fires. Klub doniesień też nie potwierdza. Z kolei w środowisku polonijnym Wietrznego Miasta jest wyczekiwanie, a temat elektryzuje Polonię.
8: Pojawiają się informacje, że Robert Lewandowski mógłby zadebiutować w Fire w spotkaniu w Chicago przeciwko Vancouver Whitecaps 16 lipca. Wtedy oficjalnie zostałby przedstawiony kibicom. Transfer reprezentanta Polski to wyjątkowe wydarzenie dla środowiska polsko-amerykańskiego, komentuje Andrzej Wąsewicz, redaktor naczelny wychodzącego od kilku dekad w Chicago tygodnika Express.
9: To jest idol, to jest ktoś, kto rzeczywiście zrobił karierę, no i teraz, jeżeli będzie działał w naszym polsko-amerykańskim środowisku, jest to naprawdę spore wydarzenie.
8: Robert Lewandowski ma podpisać 2-letni kontrakt.
2: Dziś rozpoczął się tenisowy wielkoszlemowy Wimbledon. Właśnie teraz trwa mecz Magdaleny Frank przeciwko Rosjance Annie Kalińskiej. Pierwszy set dla Rosjanki, wygrała go 7-6. W drugim secie także na razie na prowadzeniu Rosjanka, w gemach jest 3-2 dla Kalińskiej. Rozpoczęła się już także batalia Magdy Linet z Mirną Andrzejewą. Trwa pierwszy set tego spotkania, 5-4 dla Polki.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Aż trudno uwierzyć, że jest dopiero godzina 20. Tak ciemno zrobiło się w Opolu. Przybyło chmur zgodnie z zapowiedziami synoptyków. Z tych chmur może też popadać. Może popadać deszcz, może też nam towarzyszyć burza, a lokalnie może spaść grad. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 40 mm. Temperatura nadal wysoka, ale coraz niższa. 33 stopnie na termometrach. Ciśnienie 1016 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami jednak zaczyna się ten wiatr wzmagać, a wieje z północnego zachodu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
10: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Reklama społeczna. Yeah.

Audycja Sezon Ogórkowy, druga godzina tego programu właśnie się rozpoczyna i to jest czas letnich wieczorów, kiedy będziemy słuchać muzyki razem wspólnie, ale też będą się pojawiać tematy kulturalne w letniej ramówce, a we wrześniu powróci na antenę audycja Więcej Kultury. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, kłaniam się. Dzisiaj słowo fiaka będzie nam towarzyszyło właśnie w tej godzinie programu. Słowo, które w Chorwacji oznacza taki stan ducha związany z klimatem, upałem, ale to też moment, kiedy najważniejsza jest teraźniejszość, życie staje się wolniejsze, bardziej relaksujące. To jest taki stan leniwego spokoju, idealny, zwłaszcza na dzisiejszą pogodę. Będziemy rozmawiać z Aleksandrą Wojtaszek, autorką książki Fiaka, sezon na Chorwację, która kilka lat temu ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne i dla tych, którzy po Chorwacji podróżują, z pewnością może to być dobra wskazówka, pozwalająca bardziej poznać taką mentalność, historię tego kraju, też różne miejsca. Autorka poświęca też uwagę takiej Chorwacji poza sezonem, bo takie spojrzenie na ten kraj również pozwala lepiej przyjrzeć się jego naturze. Za chwilę rozmowa i też sporo muzyki w tej audycji.

0: dla Pawła Tota i chuj.
1: A gościem programu jest teraz Aleksandra Wojtaszek, bałkanistka, dziennikarka i tłumaczka, autorka książki Fiaka, sezon na Chorwację, a jej książka, wspomniana już Fiaka, sezon na Chorwację, rozpoczyna się od opisania tego kraju, wybrzeża, tak tuż po sezonie. Co autorkę zainteresowało właśnie w tym miejscu, wówczas, kiedy już tych tłumów turystycznych nie ma? Na co zwróciła uwagę? O tym teraz.
2: Przede wszystkim urzeka mnie to, jak ten kraj jest niezwykle różnorodny i pod względem krajobrazowym, i pod względem kulturowym, co oczywiście wynika z przeszłości Chorwacji, czyli z tego, jak historycznie ten kraj był bardzo podzielony między różne, wpływały na niego różne kultury, a więc w Chorwacji tak naprawdę w małym przecież kraju możemy zakosztować jednocześnie kultury śródziemnomorskiej, te znamy najlepiej z wakacji, ale też możemy zobaczyć, jak wyglądają te prawdziwe Bałkany, czyli Bałkany potureckie, gdzie sięgało Imperium Osmańskie na wschodzie kraju. Możemy też zobaczyć taką prawdziwą środkowoeuropejską kulturę w Zagrzebiu stołecznym, więc to bogactwo chyba smaków, oczywiście w przenośnym też sensie, jest bardzo ciekawe.
1: A czy takie wyjazdy do Chorwacji są trochę zagrożone tym, że coraz więcej dla rodzin takich prostych, coraz więcej celebrytów chce tam jeździć?
2: No niestety pojawia się ta tendencja w Chorwacji, żeby to była coraz bardziej turystyka właśnie dla ludzi o dużym portfelu, którzy wydają nieporównywalnie więcej podczas takiego kilkudniowego pobytu niż przeciętna polska czy czeska rodzina, ale wydaje mi się, że Chorwacja się nie da, to znaczy, że ta turystyka tam jest, jednak silna jest ta turystyka taka pojedyncza, czyli te pojedyncze apartamenty, to zaprzyjaźnianie się z ludźmi, którzy przyjeżdżają, więc wydaje mi się, że jednak no, ceny rosną niestety, ale nie rosną tylko ceny dla turystów, rosną w ogóle ceny w Chorwacji, to jest problem tego kraju duży. Natomiast wydaje mi się, że wciąż jednak będą takie miejsca, gdzie będzie można pojechać po prostu z rodziną.
1: A jak wygląda życie takich Chorwatów, którzy utrzymują się z turystyki, gdyby na to spojrzeć w takiej szerszej perspektywie, właśnie tej, której nie widzi przeciętny turysta?
2: Pojawiły się badania, które wskazują niestety na negatywny skutek tych rejonów, gdzie turystyka jest bardzo silna, ponieważ mniejsza ilość młodych ludzi chce się tam kształcić i rozwijać, bo mają wrażenie, że to nie ma sensu, skoro tak naprawdę czeka na nich tylko i wyłącznie praca w turystyce, która nie wymaga przecież studiów czy kwalifikacji. I to życie cechuje się też ogromnymi amplitudami, czyli w tym sezonie trzymiesięcznym turystycznym jest bardzo intensywnie, pracuje się właściwie bez dnia przerwy, pracuje się od rana do nocy, natomiast potem w zimie z kolei ten rytm się strasznie spowalnia, robi się taki bardzo, jest wręcz trochę pusto, głucho, nie ma zajęć, więc to te amplitudy są naprawdę spore.
1: A co urzeka w takiej Chorwacji, kiedy już wyjadą turyści, gdyby na nią też spojrzeć okiem kogoś, kto jest przybyszem właśnie tam i może się tym krajobrazem delektować, ale już nie musi się przedzierać przez tłumy turystów?
2: No chyba właśnie to, że nie trzeba się przedzierać przez tłumy turystów, a pogoda nadal i na wiosnę, i jesienią jest bardzo ładna. Chorwacja poza tym, w Chorwacji widać bardzo dobrze, jak różne też były tutaj cywilizacje się przez ten teren, przecież jakby w żyzne tereny nad Morzem Śródziemnym, więc bardzo łatwo natknąć się na przykład na ruiny, jeśli ktoś lubi, na ruiny po Rzymianach, które właściwie są elementem krajobrazu, nie są jakby czymś jak w muzeum, tylko na przykład w Splicie, w Pałacu Diokleciana z IV wieku się mieszka normalnie i wywiesza tam pranie. Oczywiście dla tych, którzy interesują ich te bardziej nieco współczesne atrakcje, ja na przykład polecam wycieczkę śladami socmodernistycznych pomników jugosłowiańskich, które robią niesamowite wrażenie. To nie są takie pomniki. To są pomniki poświęcone walce partyzanckiej, ale one nie wyglądają tak, że tam matka, ojczyzna trzyma partyzanta na ramionach, tylko są to niesamowite konstrukcje przypominające trochę, nie wiem, statki z Gwiezdnych Wojen na przykład. Druga rzecz to myślę, że Chorwacja też dla wielbicieli urbexu, czyli ruin, jest świetnym krajem, bo i ruin postprzemysłowych, i ruin takich po turystyce tej jugosłowiańskiej, czyli po tych wielkich ośrodkach, kompleksach przemysłowych jest mnóstwo, więc to też jest ciekawy, taki zupełnie inny pomysł. Ale przede wszystkim Chorwacja to piękne krajobrazy i piękne miasta, miasteczka, bardzo sympatyczni, serdeczni ludzie.
1: A jakby opisać tę sytuację dzisiaj, po trudnych przemianach, po rozpadzie Jugosławii, jak Chorwaci postrzegają właśnie swoją historię?
2: Tu oczywiście jest duże zróżnicowanie, to znaczy zależy, kogo zapytamy, jakie będą jego poglądy. Oczywiście wiele osób uważa, że takim najważniejszym wydarzeniem dla chorwackiej aktualnej historii było oczywiście oderwanie się od Jugosławii, była wojna, którą Chorwaci nazywają wojną ojczyźnianą. To jest taki bardzo ważny, oczywiście w pewnym sensie jednoczący element, element najnowszej historii. Natomiast spory trwają. Trwają spory chociażby o Jugosławię, o to, czy faktycznie Chorwatom było w niej tak źle, bo bardzo często okazuje się, że jednak nie. Trwają spory o postać pierwszego chorwackiego prezydenta i ojca ojczyzny, czyli Franja Tudjmana, chociaż coraz rzadsze, bo jednak zaczyna być taką trochę postacią z pomnika i z cokołu. Trwają oczywiście spory o Josipa Broza Tita, który również był Chorwatem oraz przywódcą Jugosławii. Niektórzy uważają go za dyktatora, inni za wybitnego wodza, jakby męża stanu, więc tych sporów w chorwackiej najnowszej historii jest sporo, a mówię tylko o XX wieku. Druga wojna światowa, oczywiście niechlubne dziedzictwo Ustaszów, więc tych sporów jest w chorwackiej najnowszej historii bardzo dużo.
1: Aleksandra Wojtaszek, autorka książki o Chorwacji, dzisiaj nam towarzyszy w Radio Pole. Powrócimy jeszcze do tej rozmowy.

0: Przypomnę, że rozmawiam z autorką książki pod tytułem Fiaka, sezon na Chorwację, Aleksandrą Wojtaszek. A jak pani ocenia, ten kraj wypada ekonomicznie, bazując tak mocno na turystyce i tej gałęzi usług związanej z turystami, która na pewno daje spory dochód, ale też jest ryzykowna zapewne, bo jest bardzo taka skoncentrowana jakby w jednym kierunku.
1: Tak, zależy z kim albo z czym Chorwację porównamy. To znaczy, jeśli popatrzymy na inne państwa w regionie, czyli na przykład na sąsiadujące, Słowenia akurat to inna historia, ale na sąsiadującą na przykład Bośnię, czy Serbię, czy Czarnogórę, to Chorwacja na ich tle wypada świetnie. Jest też częścią Unii Europejskiej. Te przeciętne wynagrodzenia tam nie odbiegają aż tak bardzo od standardów Unii Europejskiej. Natomiast tak jak pani mówi, jest to bardzo niestabilna gałąź gospodarki. Wystarczy jeden kiepski sezon związany z czymkolwiek, chociażby właśnie z pandemią pokazała, jak bardzo jest to zły pomysł, żeby inwestować w jedną gałąź gospodarki, i to w turystykę. Chorwatom udało

0: Na uproszczenia czy stereotypy? Czy w ogóle pani wierzy, że jest coś takiego jak jakiś charakter narodowy, że to się, że się rodzimy w jakimś kraju, czyni nas w jakiś sposób takim, a nie innym człowiekiem, podobnym do innych o tej samej narodowości?
1: Nie, absolutnie nie. Jakby takie charakter narodowy, coś takiego, to jest oczywiście wymysł. I spotkałam Chorwatów, którzy w ogóle nie pasowali do stereotypu południowca, byli, nie wiem, blondynami i mieli i introwertycznymi. Więc oczywiście, że nie. Istnieje jakby, to znaczy w pewnym sensie, posłużę się Maksymu, byt określa świadomość, to znaczy pewne sytuacje, w których jesteśmy, czyli na przykład to, jak wygląda sytuacja ekonomiczna Chorwacji albo sytuacja społeczna, wymusza czasem na nas pewne zachowania. Natomiast trudno mówić o czymkolwiek. Możemy oczywiście opowiadać o jakichś tam różnicach kulturowych, które są też już widoczne, bo nie ma co udawać, że nie istnieje coś takiego jak różnice kulturowe, czy jakby pewne kanony zachowań, które w jednym kraju są bardziej dopuszczalne, w innym mniej. Natomiast charakter narodowy, no nie, zdecydowanie. I zgadzam się z panią, że w ogóle pomysł pisania książki o kraju jest jakby z góry skazany na niepowodzenie i bardzo karkołomny, bo to nigdy nie będzie coś całościowego, to nigdy nie będzie jakiś zamknięty projekt. No w przypadku Chorwacji akurat zależało mi, żeby nie pisać o jednym konkretnym zagadnieniu, ale właśnie w pewnym sensie o całym kraju, ponieważ jak dotąd no nie ma książki reporterskiej w Polsce, nie było dotąd o Chorwacji. Chciałam, żeby Polacy mieli możliwość jakby też dostać w jednej książce możliwie różne informacje, z tym, że ona z założenia jest trochę fragmentaryczna, ponieważ każdy rozdział dotyczy trochę innego problemu. Ja absolutnie nie twierdzę, że ta lista jest skończona i że też te problemy, które są przedstawiane w poszczególnych rozdziałach, że to jest jakby ich wyczerpujący opis. To raczej, powiedziałabym, jest taka próba zarysowania pewnej panoramy i wskazania też kierunku, w której można by podążać, czy której mogłaby podążać osoba, która planuje się interesować nieco głębiej tym krajem.
0: A co pani osobiście się szczególnie ważne wydaje w tej panoramie? Co wpływa, co jest istotne dla kogoś, kogo interesuje właśnie Chorwacja? To kim jest, kim są ci ludzie, jak ten kraj wygląda i funkcjonuje?
1: Wydaje mi się, że żeby próbować zrozumieć współczesną Chorwację, to przede wszystkim, przynajmniej też tak mnie poniekąd wyszło, kiedy robiłam research, że bardzo kluczowy jest właśnie ten moment, ten przełom lat 80. i 90., bo wtedy wiele kwestii, które wpływają na dzisiejsze, na to, jak dzisiaj wygląda Chorwacja, zostało ukształtowanych. Wiele narracji, które dzisiaj dominują w chorwackiej polityce, powstało. Takim jakby tematem, który zobaczyłam, że mi się ciągle przewija, nawet nie była wojna, która jest oczywiście traumatyczna i zostawiła ze sobą liczne reperkusje, ale tematem, który okazało się, że ciągle się przewija, była właśnie prywatyzacja i deindustrializacja Chorwacji. Myślę, że ona miała ogromny wpływ. To nie są takie bardzo sexy historie, ponieważ historie o tym, jak likwidowano poszczególne zakłady pracy, jak prywatyzowano często w sposób zupełnie jakby nieekonomiczny, czy niezgodny nawet z prawem, jak prywatyzowano poszczególne zakłady pracy. To nie brzmi jak najbardziej interesująca historia, ale ona pozwala zrozumieć historię wielu ludzi. Bardzo często w rozmowach ze starszymi osobami zaczynało się od tego, że zaczynają mi opowiadać, w jakim pracowali zakładzie, co tam robili i w jaki sposób potem z niego wylecieli, jak to się w latach 90., jak on upadał. Więc to wydaje mi się ważne, że najpierw Chorwację w latach 50. w Jugosławii tak intensywnie industrializowano, a potem tak intensywnie deindustrializowano. Bo nie oszukujmy się, no na krajobraz kraju oczywiście kultura jest bardzo ważna. Ja dużo mówię o literaturze, o muzyce w tej książce, bo też pozwala pewne rzeczy uchwycić, ale na codzienne życie większości ludzi jednak wpływ ma mają przede wszystkim przemiany gospodarcze.
0: Aleksandra Wojtaszek towarzyszy nam w tej godzinie. Rozmawiamy o książce Fiaka, Sezon na Chorwację, w audycji Sezon ogórkowy, która w letnie wieczory towarzyszy nam na antenie Radia Opole.

0: Dzisiaj o Chorwacji ze znawczynią tego miejsca, Aleksandrą Wojtaszek, która jest bałkanistką, dziennikarką, literaturoznawczynią.
1: A gdyby tak spróbować nakreślić różnice kulturowe, których powinna spodziewać się osoba albo brać pod uwagę, gdyby na przykład chciała w Chorwacji mieszkać poza tego kręgu kulturowego, na przykład z Polski, a nie tylko pojechać na wakacje tak turystycznie?
2: No myślę, że Chorwaci są bardziej jednak otwarci, bardziej spontaniczni nieco. Jak oni z kolei przyjeżdżają do Polski, to narzekają, że my jesteśmy trochę zbyt chłodni, zdystansowani, że trzeba dopiero się z kimś zaprzyjaźnić, żeby można było go trochę lepiej poznać. Więc może się spodziewać tego, że Chorwaci będą na przykład bardziej się gdzieś w nasze życie prywatne, czy będą bardziej ciekawscy, wścibscy. Na pewno mają dużo brutalniejsze poczucie humoru i tu uprzedzam od razu osoby, oczywiście nie wszyscy znowu, ale uprzedzam osoby, które mogłyby się chcieć obrazić o to, że Chorwaci zaczną dość brutalnie żartować. To po prostu u nich to jest jakby wyraz bliskości raczej niż jakaś obraza. Mają trochę luźniejszy stosunek do zakazów i nakazów, czyli na przykład, nie wiem, choćby fakt, że w Chorwacji można spożywać alkohol w miejscach, powiedzmy, publicznych, w parkach i nikt się nie denerwuje. Są oczywiście trochę głośniejsi, więc proszę się spodziewać tego, że raczej nikt o naruszanie ciszy nocnej rzadko się zdarza, żeby ktoś na przykład się o to denerwował, bo po prostu większość ludzi mówi głośno. No jak to, a to akurat nie jest jakaś różnica kulturowa między Polską i Chorwacją, ale wiem, że dużo osób, które kupuje w Chorwacji domy, potem ma duży problem związany z tym, że prawo własnościowe jest tam często skomplikowane i okazuje się, że na przykład kupiliśmy dom i działkę, tylko dom nie jest na tej działce, którą kupiliśmy, więc uprzedzam, jeśli ktoś ma takie marzenie, żeby bardzo dokładnie sprawdzał księgi wieczyste.
1: A mają Chorwaci jakieś stereotypy, do których pani dotarła na temat nas Polaków?
2: Nie, myślą o nas mniej niż my o nich, bo to jednak dla nas oni są ciekawsi ze względu na wakacje. Natomiast jeśli chodzi o starsze osoby, to one często wskazują na to, że jak bardzo sytuacja się zmieniła, czyli że za czasów Jugosławii to Polacy, czyli za czasów komunistycznych, to Polacy byli dużo biedniejsi od Chorwatów. Kiedy przyjeżdżali, to było widać te, bo przyjeżdżali z rzeczami na sprzedaż, albo nie wiem, świeciły im się oczy na widok dżinsów z Triestu. Natomiast później ta sytuacja się zmieniła. Dzisiaj raczej, jeśli chodzi o możliwości pracy, czy pewne kwestie ekonomiczne, to Polska jednak stoi lepiej. To też jest częściowo stereotyp, bo na przykład płace w edukacji czy płace w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia są w Chorwacji wyższe zazwyczaj niż w Polsce. Natomiast był taki w okolicach kryzysu w 2008 roku, na którym Chorwacja bardzo ucierpiała, zaczęły się pojawiać właśnie w chorwackiej prasie takie nagłówki, że Polska jest zieloną wyspą, że nie dotknął ją kryzys gospodarczy tak bardzo w 2008, więc stąd ten stereotyp, że w Polsce dzieje się dużo lepiej.
1: Właśnie tak patrzę na okładkę, bo chcę dobrze powiedzieć to słowo. Fiaka, co to jest za kategoria chorwacka?
2: Fiaka to jest takie słowo, które odnosi się głównie do śródziemnomorskiego właśnie kręgu kulturowego. Oznacza taki stan, w którym zazwyczaj jest gorąco, zazwyczaj patrzymy w morze, bardzo, bardzo nie chce nam się nic robić. Jesteśmy jakby, Chorwaci mówią, że na przykład dzisiaj mam fiakę, albo chwyciła mnie dzisiaj fiaka i to oznacza, że raczej nasza produktywność tego dnia będzie zerowa. Jest w tym słowie jakaś pogodność, jakieś pogodzenie się z losem, jakiś taka właśnie relaks, czy też, nie wiem, brak takiego nacisku, żeby cały czas do czegoś dążyć, czy jakby spieszyć się. Natomiast ja w nim dostrzegłam również trochę ponurych nut związanych trochę z marazmem, może z apatią, z takim brakiem właśnie inicjatywy, bo niewiele da się zmienić, więc w moim przypadku Chorwaci pewnie by się ze mnie śmiali bardzo, że tutaj tak filozofuję, ale to słowo wydawało mi się mieć dwa oblicza, tak jak i właśnie dwa oblicza często ma ten kraj, który my znamy głównie ze słońca i plaż i morza, natomiast oczywiście jak to zwykle bywa z wszystkimi krajami zapewne, ma też tą ciemniejszą stronę.
1: W książce wylicza pani, że Chorwacja ma 78 wysp, jeszcze więcej wysepek, jak się to wszystko zliczy, to jest ponad 1200 takich miejsc. Na czym polega ten upór wyspiarski, żeby tam mieszkać i żyć?
2: Przez wieki na wyspach żyło się bardzo trudno. Ziemia tam nie tylko dlatego, że to zamknięte jakby obszar, do który często zdarzały się sytuacje, że brakowało wody i na przykład była susza na wyspie i statek z wodą nie mógł dopłynąć, ale też ziemie były nieurodzajne. Zazwyczaj niewiele dało się hodować. Zazwyczaj hodowano na wyspach winorośl, zazwyczaj żyto też z połowu ryb. No i też te społeczności były bardzo zamknięte, ponieważ były oczywiście ograniczone przestrzennie, ale też przez to, że życie było na nich tak trudne, trudne, to konieczne były pewne normy, które jakby spajały, więc to były często właśnie takie konserwatywne, małe, zamknięte społeczności, ale też właśnie życie na wyspach, na których bardzo wiele zależy od pogody, od warunków, od tego, co się, nie wiem, staje w świecie natury, powodowało, że trzeba było mieć dużo uporu, żeby tam zostać. Przez wieki ludzie z wysp raczej wyjeżdżali, bo trudno im było, więc ci, którzy zostawali, to byli właśnie ludzie, którzy cechowali się dużym uporem. Dzisiaj to się trochę zmieniło, bo na wyspy chętnie przyjeżdżają na przykład jacyś cyfrowi nomadzi, spragnieni odrobiny, nie wiem, dzikości czy samotności, ale często też nie wytrzymują długo, bo właśnie, bo wyspa wymaga uporu, wymaga przekonania, że się chce tam być i jakby umiejętności godzenia się z tym, co na przykład właśnie natura nam oferuje.
1: A czy władze Chorwacji mają świadomość, jak cenne jest to ich położenie naturalne i starają się jakoś chronić właśnie naturę przed taką masową turystyką?
2: Chorwacja tak, ma tę świadomość i oczywiście dużo inwestowano w różne projekty ekologiczne, natomiast faktycznie wielkim zagrożeniem dla Chorwacji jest masowa turystyka, z której akurat się nie rezygnuje, ponieważ jest głównym źródłem dochodu, ponieważ stanowi o 1/4 ekonomii Chorwacji. No więc tu akurat jest taki konflikt wynikający z tego, że z jednej strony oczywiście jakby wielką wartością naturalną Chorwacji jest właśnie sama natura, sam krajobraz, ale też jakby nie chroni się go dostatecznie przed tym masowym przypływem turystów.
0: I tak refleksyjnie kończymy rozmowę z Aleksandrą Wojtaszek o Chorwacji, która jest często wybieranym kierunkiem wśród polskich turystów. To jest audycja Sezon Ogórkowy, towarzyszy nam ona w letniej ramówce Radia Opole od poniedziałku do piątku od godziny 19 do 21, a audycja Więcej Kultury powróci we wrześniu. Dziękuję za uwagę, kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, dobrego wieczoru.

0: Zbliża się godzina 21. Słuchają Państwo Radio Opole. U nas teraz informacje. Alerty przed burzami w regionie. Poseł Masełko grzmi po wizycie Grzegorza Brauna w Kędzierzynie-Koźlu i jego słowach o Ukrainie. W tym serwisie także sport, a w sporcie piłka nożna i tenis.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Alert drugiego stopnia przed burzami wydało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ślad za prognozą IMGW i tak do północy w powiatach głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, krapkowickim, nyskim, oleskim, prudnickim, strzeleckim, opolskim i w Opolu mieście prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć mają bardzo silne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie wystąpić może grad, to jest z kolei alert dla powiatów namysłowskiego i brzeskiego, także drugiego stopnia, obowiązuje do jutra do godziny 6 rano. Pierwsze skutki burz w regionie już są na razie niegroźne. Strażacy wzywani byli do połamanych gałęzi głównie. Takich interwencji było dotąd i to licząc od rana przeszło 30. Burze wystąpiły już w powiatach głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, opolskim. Jak słychać i widać, grzmi i błyska się także w Opolu.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Nie ma miejsca w przestrzeni publicznej dla osób szerzących nacjonalizm i nienawiść na tle rasowym. Tak poseł Paweł Masełko z Koalicji Obywatelskiej komentuje sobotnie wystąpienie Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej w Kędzierzynie-Koźlu na uroczystości upamiętniającej ludobójstwo na Kresach Wschodnich. Obchody zorganizowało miejscowe Stowarzyszenie Kresowian. Braun postulował m.in. wstrzymanie przekazywania uzbrojenia Ukrainie. Jestem zdziwiony, że środowiska kresowe tak mocno skręcają na prawo, mówi poseł Paweł Masełko.
2: Nikt z nas nie neguje ludobójstwa na Kresach Wschodnich, na Wołyniu. Należy rozliczyć ten temat, należy ekshumować osoby, które zostały zamordowane, ale należy o tym rozmawiać w sposób cywilizowany, za pośrednictwem ekspertów i historyków, a nie osób, które narzucają pseudonarrację i wykorzystują ją do swoich celów politycznych.
0: Witold Listowski, prezes Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle, odpowiada, że wszystkie partie polityczne dostały zaproszenie na uroczystości.
3: Przeciwko jednemu się wszystko zwróci. Przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Nie wiem dlaczego, chociaż miał wypowiedź bardzo, bym powiedział, prawdziwą, historyczną. On nie mówił nic o polityce. Mówił o Ukrainie rzeczywiście banderowskiej, bo ta Ukraina banderowska jest. Polska wysłała sprzęt na wojnę na Ukrainę. Nic za to nie otrzymaliśmy. Wysłała, nasze pieniądze poszły na Ukrainę, a oni dzisiaj plują nam w twarz.
0: Kędzierzyńsko-kozielski magistrat zapowiedział wyciągnięcie wobec organizatora obchodów konsekwencji prawnych, zarzuca bowiem uczestnikom wydarzenia nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Po ponad 9 godzinach zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura ocenia zeznania jako bardzo wartościowe i zapowiada kolejne czynności, w tym zabezpieczenie dodatkowej dokumentacji szpitala.
4: Dokumentacją oraz zeznaniami kolejnych świadków.
5: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego.
4: Prokuratura podkreśla, że nowe informacje wymagają jeszcze weryfikacji, ale już wpłynęły na plan dalszego śledztwa.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Pierwszy rok funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie logistyki podsumowano dziś w Grodkowie. W tym czasie placówka przeszkoliła 500 osób, mówi dyrektor placówki Monika Musiał-Biernat.
6: To naprawdę bardzo duży wyczyn. W tych 500 osobach jest 300 dorosłych, 150 uczniów i 50 nauczycieli. Mam nadzieję, że te szkolenia będą kontynuowane. Do końca jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość takiego branżowego centrum. Na pewno projekt trwa jeszcze 3 lata, na pewno jakieś pieniążki będą. Przypuszczam, że na szkolenia dla nauczycieli i dla uczniów, nie wiem jak z dorosłymi na tą chwilę.
0: Utworzenie centrum w Grodkowie kosztowało prawie 15 milionów złotych. Nie jest to jedyna tego typu placówka w kraju. Podobne funkcjonują we Wrocławiu oraz w Grodzisku Mazowieckim. Trwa mecz Magdy Linet z Mirrą Andrzejewą na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w pierwszym secie uległa Rosjance 5-7. W drugim secie Polka na razie też przegrywa w gemach 4-5. A już teraz więcej sportu.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: Na zegarze 4,5 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Zaczynamy oczywiście od wiadomości wprost z mundialu. Rzutem na taśmę Brazylia pokonała Japonię 2-1 i zameldowała się w 1/8 finału. Na piłkarskich mistrzostwach świata w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu Holendrzy zmierzą się w Monterrey z Marokiem w walce o 1/8 finału. Media w Holandii zastanawiają się, jakie szanse ma ich drużyna na pokonanie zespołu, który w rankingach FIFA stoi wyżej od nich. O szczegółach Katarzyna Van Rooyen.
8: Holandia ma świadomość, że aby awansować, musi teraz pokonać czołową reprezentację, pisze NOS. To drużyna z najwyższej półki w Maroku, który w ostatnich latach zanotował bezprecedensowy awans. Lwy Atlasu zajmują 7 miejsce w rankingu FIFA, o 1 miejsce wyżej niż Holandia. Portal NUNL przypomina, że w ostatnich 3 latach pomarańczowym nie udało się wygrać z tak dobrą drużyną. Dlatego trener Koeman zyskał reputację osoby, która nie wygrywa z czołowymi zespołami, ale zwyciężając najbliższy mecz może pozbyć się tej etykiety za jednym zamachem. Szczerze mówiąc, nie przejmuję się tą etykietą. Chcę po prostu pokonać Maroko, choć zdaję sobie sprawę, że będzie to trudne, mówił Ronald Koeman na konferencji prasowej. Pomarańczowi przygotowują się na rzuty karne, do których są według Koemana dobrze przygotowani. Virgil van Dijk przyznał zaś, że spodziewa się trudnego meczu, gdyż Maroko gra bardziej ofensywnie, co oznacza, że podejmuje większe ryzyko. Napięcie przed meczem rośnie w całej Holandii. Domy i kawiarnie są często udekorowane holenderskimi i marokańskimi flagami. Wielu holenderskich Marokańczyków bowiem kibicuje obu drużynom. Burmistrzowie miast zaś obawiają się zamieszek, do których może dojść bez względu na wynik meczu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
7: Początek meczu Holandia-Maroko o 3 w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Maja Chwalińska odpadła z tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Mananchayą Savangakhef z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. Polka, która miała nawet mecz bola, od końcówki drugiej partii odczuwała coraz większe problemy fizyczne. Chwalińska opowiedziała o nich po meczu.
9: Pod koniec tego drugiego seta tak naprawdę zaczęło mi opać kurcze w całym ciele. Myślę, że to nie było czysto fizyczne. Myślę, że dużo rzeczy się na to złożyło. Na pewno stres, na pewno też intensywny czas przed Wimbledonem. Jest to w sumie jeden z takich chyba najcięższych dla mnie meczów na razie w karierze. Popatrzę sobie chwilę i to moje życie się zmieniło naprawdę bardzo po Paryżu, więc tak naprawdę zrobiłam wszystko, co mogłam i nie mam żadnych do siebie pretensji po prostu, bo wiem, że zrobiłam wszystko najlepiej, jak tylko mogłam.
7: Przegrała również Magdalena Frech z Rosjanką Anną Kalińską. Polka uległa rozstawionej z numerem 19 rywalce 6-7-4-6. Mecz trwał 109 minut. Zwycięstwo odniósł natomiast Hubert Hurkacz, który awansował do drugiej rundy po pokonaniu Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-2-7-6.
1: Pogoda.
0: To jeszcze w uzupełnieniu tych sportowych informacji, niestety Magdalinet również uległa Mirze Andrzejewej 0-2, także dla Polki przygoda z Wimbledonem się kończy. A jeśli chodzi o pogodę, grzmi i błyska się w Opolu. Możliwe są dziś jeszcze przelotne opady deszczu i burze w całym województwie, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość tych opadów podczas burz może wynieść nawet 40 mm. Temperatura spada. W centrum województwa na razie do niespełna 31 stopni. Na południu już termometry pokazują 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie za to wzrosło do 1018 hektopaskali. Wiatr jest słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
11: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
12: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
11: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
13: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
14: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która tak się właśnie nazywa. Dobry wieczór, tu Opole. Zazwyczaj w poniedziałki spotykamy się, żeby mówić o patologiach społecznych, ale raz w miesiącu będziemy się spotykali także, żeby zaprezentować organizacje pożytku publicznego. Tych organizacji w Opolu jest sporo. Zajmują się bardzo, bardzo różnymi rzeczami. Ja myślę, że gdyby Państwo teraz poszporali w głowie, bo jak ktoś się tym zajmuje, interesuje się tematem, to pewnie bez trudu wie, na czym to polega i czym takie organizacje pożytku publicznego się zajmują. No idąc takim pierwszym tokiem myślenia, pierwszym skojarzeniem, czyli robią coś, co przynosi pożytek nam wszystkim, mieszkańcom. Czyli taka organizacja sobie działa i robi coś dobrego dla społeczności. I tak rzeczywiście jest. Ja myślę, że ta definicja nam w zupełności wystarczy, bo wiemy, że to są i stowarzyszenia, i fundacje. Bardzo często kojarzymy, że zajmują się zdrowiem, czy to osobami wykluczonymi, niepełnosprawnymi i tak dalej. Mamy też hospicja. I ta działalność jest jakby tak najwyżej eksponowana, bo uznajemy, że te osoby wymagają największej troski, największego zainteresowania. Natomiast całe szczęście, i powiem dlaczego tak jest, dlatego że organizacje pożytku publicznego mogą otrzymywać dofinansowania publiczne. Można na te stowarzyszenia i fundacje wpłacać też ten procent podatku, który macie, żeby mogły działać. A dla mnie pożytek publiczny to jest na szczęście też sfera kultury. I dziś ze mną w studiu właśnie dwoje takich gości, którzy reprezentują stowarzyszenie OKF Feniks, a jest to Patrycja Drabik. Cześć Patrycja.
1: Cześć.
0: Skarbniczka stowarzyszenia i Paweł Kwasik, prezes stowarzyszenia.
2: Cześć.
0: No i myślę, że dla Opolan na pewno jesteście znani, kiedy nazwa Feniks pada. Zresztą jakiś czas temu niektórzy z Was, Patrycja była na pewno, rozmawialiśmy też o literaturze, bo takim pierwszym ważnym, myślę, emblematem Waszym to są te imprezy, które robicie. Imprezy otwarte, imprezy darmowe, imprezy dla wszystkich. Mieliśmy jedną niedawno, a po wakacjach będzie kolejna. Ale to nie jest jedyna Wasza działalność. Natomiast powiedzmy, jakie one są i czy rzeczywiście cieszą się coraz większym wzięciem. Ja uważam, że tak, ale wolę, żebyście to Wy się troszeczkę pochwalili z Opolkonu i z tych innych działań.
2: Tak, to trzeba przyznać, że jednak ta kultura fantastyczna cieszy się coraz większą popularnością. Możemy to zawdzięczać nie tylko temu integracyjnemu charakterowi, czy temu, że wychodzimy już z monopolii i prostych książek, które dla niektórych są niepoważne, ale przede wszystkim, że choćby seriale bardzo mocno promują tą popkulturę. Nie będę ukrywał, że kiedy pewien serial pojawił się w internecie, to bardzo dużo osób nas pyta po prostu o to, czy mamy konkretnie Dungeons and Dragons, czy można w to zagrać, czy można poznać, o co w tym tak naprawdę chodzi. No i ci ludzie przychodzą, coraz częściej jest ich coraz więcej zainteresowanych.
0: Ja tutaj od razu mogę powiedzieć, że możemy pewne nazwy filmów, książek i tak dalej wymieniać, to nie jest żadna kryptoreklama. Natomiast padło tutaj bardzo ważne dwa właściwie słowa. Integracja, bo to jest pierwsze, o czym będziemy na pewno rozmawiali, bo Wasza działalność służy integracji społecznej. I dwa, kiedy padają te różne nazwy, czy to książka, czy gra, różne eventy, które robicie, na których można grać w gry, które są, umówmy się, bardzo drogie. Książki też, zwłaszcza dla osób, którym się nie przelewa, albo osób, no, nie przelewa. Nawet tych, które są naprawdę biedne, bo wiemy, że ten poziom ubóstwa jakkolwiek spada, to on ciągle jednak jest. I dla wielu osób nadal książka za 50, 70, a nawet 100 zł, a wiemy, że w przypadku komiksów i niektórych dzieł to jest grubo ponad 100 zł, jest to bariera nie do przejścia. Oczywiście mamy biblioteki, wy z tymi bibliotekami również współpracujecie. W przypadku gier jest podobnie, a dwa, że trzeba mieć jeszcze z kim zagrać. I to jest ten bardzo ważny aspekt, bo jak ktoś jest samotny, nie bardzo odnajduje się w szkole z rówieśnikami, może przyjść na spotkania, które organizujecie, znaleźć grupę przyjaciół, pograć, zintegrować się, nie czuć się samotny i wykluczony, a wiemy, że taka samotność i wykluczenie to bardzo często depresja, próby samobójcze, no bo po co mam żyć, skoro nikt do mnie nie wyciąga ręki, w szkole się ze mnie śmieją i tak dalej, i tak dalej. I tutaj to jest ten ważny, ważny punkt. Tutaj powiedzieli się fantastyka, ale ja wiem od razu, że fantastyka, fantazy, to jest w rankingach wydaje się, że najlepiej sprzedają się kryminały i young adult. Myślę, że te rankingi są, jak to z rankingami bywa, ranking sprzedaży nie odzwierciedla rzeczywistego zainteresowania, bo jak popatrzymy na eventy i spotkania, to ten gatunek w Polsce cieszy się ogromnym uznaniem. Myślę, że po prostu statystyki nieco są zachwiane, dlatego że tutaj dużo osób się wymienia, pożycza wzajemnie, więc nie można patrzeć tylko na to, że się najlepiej sprzedaje, prawda? Zwłaszcza, że kupuje tego też dużo dzieciaków, które nie mają kasy na najzwyczajniej w świecie.
2: Bardzo często opowiada właśnie z bibliotek. Ja sam pamiętam, kiedy byłem młody, to kryminały mnie nie interesowały, ale też książek nie kupowałem tak dużo, tylko korzystałem właśnie z biblioteki. I tam, i w liceum, i w gimnazjum pani bibliotekarka bardzo mocno im pomagała wybrać te tytuły, właśnie akurat związane z fantastyką.
0: I tutaj jeszcze jest kolejny aspekt, to Patrycja na pewno powie, bo to poniekąd wyszło podczas naszego spotkania dotyczącego literatury. Bardzo wiele dzieł, a rozmawialiśmy o kilku naprawdę topowych pozycjach, w tym anturażu SF czy fantazy porusza w gruncie rzeczy problemy bardzo poważne, psychologiczne. I tak naprawdę tylko mamy także przeniesione to jest w jakiś świat przyszłości. Jak popatrzymy na bohatera czy bohaterkę, to bardzo często łatwo jest się postawić tej osobie właśnie wykluczonej, prześladowanej jako bohaterowi czy bohaterce książki, która w jakimś świecie odhumanizowanym, gdzie są same cyborgi, wszystko jest wyliczone od do, czuje, że traci resztki człowieczeństwa i to człowieczeństwo walczy. No to możemy bardzo łatwo postawić tę część ludzi jako bohaterów tych właśnie książek.
1: Tak, właśnie jest dużo bohaterów nie tylko z książek dla dorosłych, ale też młodzieżowych, gdzie właśnie ci główni bohaterowie czują się wybrakowani, czują właśnie, że czegoś nie mają, że gdzieś nie przynależą do jakiejś grupy i właśnie potem się okazuje, że nawet takie fantastyczne stwory, czy krasnoludy, czy elfy, które też mogą czuć się jakoś wybrakowane, można je w pewnym sensie jakby przenieść na naszą rzeczywistość i że tak naprawdę niczym się nie różnimy, w sensie, że wszyscy jesteśmy wartościowi tacy, jacy jesteśmy, możemy znaleźć swoją grupę, możemy znaleźć jakby swoje dobre otoczenie, także po prostu czasami warto szukać, warto być otwartym i ta społeczność gdzieś jest, do której należymy, w której będziemy się po prostu czuć dobrze.
0: I tutaj myślę, że można przywołać, poruszając się wśród kultury, to nawet nie jest popkultura, chociaż film odniósł ogromny sukces, Labirynt Fauna, absolutnie genialne dzieło, dlatego że mamy tutaj właściwie element baśniowy, ale ten element baśniowy jest w umyśle, w świecie dziewczynki, a akcja jest w czasie wojny domowej, dzieją się rzeczy okropne. Ona ucieka poniekąd w ten świat tych fantastycznych postaci, ale tak naprawdę dzięki temu oswaja wszystko to, co powoduje traumę, strach itd., itd. Fantastycznie uważam, że jeden z najpiękniejszych filmów, jakie w ogóle nakręcono i też teoretycznie reklamowane jako fantazy. No ale to jest właśnie pokazana siła fantazy tutaj. Właśnie to nie jest tylko fantastyka. My to w głowach wszystko mamy. Uciekamy w fantazję. Fantazjujemy, marzymy, czasami zupełnie nierealnie. I chociaż może nie o jednorożcach koniecznie, ale w gruncie rzeczy ten jednorożec może być symbolem bezpieczeństwa. Tak naprawdę, bo jak popatrzymy na ten etos, na tą symbolikę, bo ona jest bardzo ważna tutaj, no to co on symbolizuje? Męstwo, jakieś wieczne życie, dobro, czystość, czyli te wszystkie cechy, do których jako społeczeństwo chcielibyśmy, żebyśmy tacy byli, żebyśmy żyli w takim właśnie świecie.
1: No, tak naprawdę takie elementy symboliczne dla każdego mogą znaczyć co innego. Niektóre mogą być uniwersalne, jak uczymy się na przykład w liceum, czy uczyliśmy się kiedyś w gimnazjum, żeby na maturze zdać konkretne rzeczy, że to znaczy to, a to znaczy tamto. Ale tak naprawdę każdy może przypisać swoje własne znaczenia pewnym symbolom i one nie muszą być kompletnie uniwersalne.
0: I ja myślę, że ta wasza działalność taka integrująca też ludzi i skupiająca ich wokół siebie, że nie czują się też samotni, czują się potrzebni i ważni, to jest też umiejętność opowiadania o tym, bo wy bardzo się rozwinęliście przez te wszystkie lata, przez które działacie. Bo na początku rzeczywiście można było powiedzieć, grupa pasjonatów SF Fantazy postanowiła zrobić stowarzyszenie, no i promować tę literaturę, to co się pisze, ludzi, którzy piszą, no i spotykać się we własnym gronie i żeby sobie we własnym sosie się potarmosić i sobie porozmawiać. No i takich klubów mamy mnóstwo, prawda? Może być klub fajczarzy, miłośników fajki, może być klub szachistów. No i można powiedzieć, na jaki z tego, no pożytek dla tych, którzy lubią w to grać. Natomiast ja uważam, że w waszym przypadku to zaczyna chyba wykraczać dużo dalej, niż sami chyba zakładali się na początku, zakładając stowarzyszenie.
2: Czy przyznaję, że kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie, to 12 lat temu, to nawet wtedy nie podejrzewaliśmy, oczywiście, tak jak mówisz, że to się tak rozwinie. Kiedy 20 lat temu zakładano sam klub, to tamtejszy prezes też nie przewidywał, że aż tak się rozwiniemy, ale to gdzieś zawsze nam się łączy. Ten element integracyjny, to nie chodzi tylko o pokolenia, to nie chodzi tylko o wiek, ale sama taka pomoc otwarcie się na coś nowego, bo możemy właśnie lubić książki, możemy lubić tylko jedną rzecz, ale to jest cenne, że my pokazujemy, że można coś dodatkowego jeszcze też zobaczyć, coś nowego, coś innego. Może to być takie bardzo abstrakcyjne dla kogoś, ale kultura Japonii, mangi, anime, które też promujemy, bardzo mocno łączy się z fantastyką, z tym, co mamy tutaj w Europie, co jest dla nas bardziej znane, a to też otwiera nam spojrzenie na świat, na inną kulturę, właśnie poprzez no, te mangi czy anime.
0: No to prawda, to właśnie jest kolejny aspekt, jak już o tym powiedziałeś, to pójdźmy w takim razie za tym, że konkretne różne kraje mają też swoje kultury. Manga jest bardzo charakterystyczna, ale już wiemy i Patrycja chyba o tym nawet kiedyś wspominałaś, że są różnice między Japonią a Koreą chociażby. Ta Korea, zwłaszcza jeżeli chodzi o kino koreańskie, też mocno wchodzi. I my tak naprawdę poprzez to wszystko poznajemy kulturę. To jest też specyficzny rodzaj muzyki. Ja w tej chwili nie porwę się na to, żeby sobie przypomnieć dokładnie, jak nazywa się ta japońska odmiana muzyki, gdzie śpiewają trochę po angielsku, trochę po japońsku, jest to trochę metalu, trochę jakiejś japońskiej muzyki ludowej. Jest to totalny miks.
1: To nie ale Baby Metal?
0: Bird? No, Baby Metal mają.
2: Baby Metal i, tak, no. I Lady Bird. O, tak
0: no, to było. Genialne rzeczy, po prostu genialne. Tam wyłapałem sobie kilka fantastycznych zespołów, zwłaszcza dziewczyny poprzebierane jeszcze za postacie z mangi, a wychodzą z tymi gitarami, grają tak, że naprawdę część metalowców mogłaby schować swoje instrumenty i od tych dziewczyn wyglądających nie pozornie się uczyć, ale tak, to jest ten kolejny ważny właśnie element, który znowu się pojawia, bo wy też w gruncie rzeczy przez te lata dokształcacie się i troszeczkę jakby ludzie też was poniekąd zmuszają, prawda, bo z każdym razem, z każdym spotkaniem będzie więcej, prawda, no to nie płyńmy tylko po powierzchni, wejdźmy w to głębiej, dowiedzmy się czegoś więcej, prawda, o kulturze, o tradycji, o mitologii i tak się to wszystko napędza.
2: No. Tak, a potem jeszcze pojedziemy na inne wydarzenie i się okaże, że można jeszcze więcej powiedzieć o danym temacie. Mnie na przykład zdziwiło ostatnio na Prykonie, dosłownie w zeszły weekend, jest cała strefa Korei. I nie będę ukrywał, że inne wydarzenia raczej o tym mało mówią. To staje się coraz popularniejsze. Niedawno mieliśmy też K-popowe łowczynie demonów, które wzbudziły to zainteresowanie Koreą. I teraz fajnie by było ludziom pokazać tą Koreę, żeby skorzystać choćby z tego, że jest zainteresowanie. Bo to będzie coś nowego i dla nas, i dla wszystkich w koło, a coś wyciągniemy na pewno z tego bardzo pozytywnego.
0: Aha, a to prawda, ale z tą Koreą tak powiedziałem, bo też niedawno obejrzałem koreański serial o takim dziwnym hotelu, gdzie dusze trafiają, jak nie mogą opuścić jeszcze ziemi i nie do końca zapadła decyzja, czy mają pójść do tak zwanego nieba, czy też do tak zwanego piekła, chociaż to nie jest typowe piekło, ani typowe niebo, bo mamy kulturę koreańską. Fantastyczna rzecz. Dawno tak się nie wciągnąłem, obejrzałem, bo jak to ja nie lubię na bieżąco i czekać tydzień na odcinek, więc oglądam to, co już się skończyło, żeby móc sobie obejrzeć jednym ciągiem, jak tylko trafi mi się wolny weekend. Ale tak, zupełnie inna mentalność też właśnie. No, fantastycznie się to zupełnie oglądało. A jednocześnie te wielkie pytania oczywiście o sens życia, o to, czym jest śmierć, co jest po, o nasze relacje, o to, czy możemy coś naprawić i tak dalej, i tak dalej. Wiele fantastycznych też wątków. I tutaj od razu powiem, bo mówię się o Pyrkonie, że kiedyś rzeczywiście ludzie, którzy się tym interesowali, no musieli jeździć na ten Pyrkon. To jest tak, i tak jeżdżą pewnie ci, których stać. Ale ponownie, waszą taką kolejną taką cegiełką ważną dla Opola, Opolszczyzny, czyli tego naszego regionu jest to, że coraz więcej, coraz częściej zapraszacie ludzi z Polski i nie tylko z Polski, żeby tutaj podczas waszych spotkań, różnych zdarzeń występowali. I to ponownie, zwłaszcza dla tych, którzy mają trudniejszą sytuację, jest to poczucie, że tak, nawet tutaj, nie mając specjalnie kasy, nie powodzi mi się, ale jest na szczęście OPP Phoenix, oni dbają o to, żeby to było coraz lepsze, żeby przyjeżdżali ludzie, żeby czegoś ciekawego posłuchać, czegoś ciekawego się dowiedzieć.
2: I ciągle staramy się to trzymać, bo faktycznie to jest bardzo duża wartość dodana, kiedy my słyszymy to od uczestników, że oni wybrali właśnie nas, Opolkon, jako pierwszą ich tego typu imprezę, bo jest za darmo. Już nawet sam fakt, że to jest gdzieś blisko, to jest jedno, ale że jesteśmy za darmo. Oni potem na innych imprezach też ich spotykamy, ale wracają do nas, bo to jest dostępne. My właśnie staramy się, szczególnie przed pierwszą edycją Opolkonu, chcieliśmy, żeby jak najwięcej osób było stać, czyli za darmo, jak najwięcej osób, żeby mogło przyjechać, zostać, dlatego też oferowaliśmy możliwość noclegu i te osoby przychodzą. Właśnie otwieramy się, żeby dać im jak najwięcej. Program co roku jest coraz szerszy, coraz ciekawszy, zapraszamy coraz więcej gości właśnie po to, żeby podzielić się czymś ciekawym, czymś takim całkowicie innym niż mamy na co dzień.
0: Mhm. No i do tego promujecie też już na całą Polskę Opolszczyznę, bo to naprawdę stał się bardzo głośny festiwal. Ja widywałem ludzi, którzy przyjeżdżali z dużymi plecakami. Widać było, że będą w Opolu nocować. A już niektórzy, wiem, że to oni dlatego, że też specyficznie ubrani bardzo często w takie stroje, że od razu wiem, aha, przyjechali na Opolkon. Ale to jest kolejny ważny cel waszego stowarzyszenia, czyli promowanie też Opola, Opolszczyzny. Czego też na pewno nie zakładaliście na początku, że gdzie my tutaj w Opolu z naszym klubem, takich klubów miłośników fantastyki jest pewnie wiele w Polsce, gdzie nam się uda zrobić ogólnopolską świetną imprezę i rozpromować też Opole. A udało się.
2: Tutaj muszę wbić się, że jednak to nie do końca było, tak?
0: Liczyliście na to.
2: Liczyliśmy na to, że pokażemy, że Opole stoi tą fantastyką. Mhm. W Opolu na przykład kiedyś istniał Sokibus F. To był klub fantastyki, który jako jedyny w Polsce miał kabaret fantastyczny na przykład. W latach 80. 90. działali bardzo prężnie, udzielali się w wielu miejscach, po czym kiedy oni zakończyli swoją działalność, po prostu życie ich dopadło, mówiąc tak kolokwialnie, to Opole nam zniknęło z mapy fantastyki.

0: wyniki. Zniknęło nam z mapy konwentów. My to wskrzesiliśmy, wiedzieliśmy, że kiedy my to wskrzesimy, to pojawimy się. Będziemy wiedzieli, że to Opole się będzie promowane, siłą rzeczy sama nazwa, Opolkon, ma nawiązywać właśnie do Opola. Ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak będzie to rozpoznawalne. Myśleliśmy, że będziemy bardziej lokalni niż tutaj dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie, tak blisko. A tu jednak docierają nas osoby nawet z Podlasia zachodniopomorskiego czy pomorskiego. Czyli jest to jednak zdecydowanie dalej promowane.
1: Mhm. I teraz jeszcze, jeżeli pozwolicie, bo tutaj Patrycja jest skarbniczką, ja wiem, że o finansach zawsze najgorzej się rozmawia, najtrudniej, żeby nie było, że płaczemy i biadolimy. Wy akurat macie tę szczęśliwą sytuację, że macie wsparcie. To wsparcie umożliwia wam organizowanie na pewno Opolkonu, wielu wydarzeń, na pewno wydawanie też miesięcznika, czyli Owki, która też jest za darmo, prawda?
2: Tak, no właśnie dzięki temu, że dostajemy dofinansowanie z miasta, to jesteśmy w stanie te numery też drukować na żywo, roznosić je po punktach kultury w Opolu, nie tylko w wydziałach Uniwersytetu Opolskiego, ale też kawiarniach, właśnie bibliotekach, żeby to wszystko było darmowe, dostępne, żeby ktoś właśnie przychodząc sobie do księgarni, czy przechodząc po prostu przez punkt kultury, mógł zobaczyć za darmo, poczytać właśnie utwory młodych twórców, czy nawet osób znanych, ponieważ prowadzimy też wywiady ze znanymi autorami w Owce.
1: Aha, i tutaj to, ja wiem, znani autorzy oczywiście zwiększają czytelnictwo, ale bardzo mnie cieszy to, bo to jest kolejna znowu ważna cegiełka, że na wasze łamy mogą trafiać ludzie, którzy debiutują, stawiają pierwsze kroki, próbują i mają możliwość bycia wydanymi, opublikowanymi. Każdy, kto w dzieciństwie, kto nas teraz słucha, próbował napisać wiersz, opowiadanie i tak gdzieś w tyle głowy miał, że a może zostanę tym pisarzem czy pisarką, wie, jak można łatwo się zniechęcić, jak można popaść naprawdę w bardzo przygnębiający stan, kiedy obija się człowiek od drzwi, kiedy ktoś mówi nie, albo nawet tego nie czyta, nie, my tego nie publikujemy, my tu mamy swoich autorów, tak i prawda. No to może dobić człowieka i muszą być takie miejsca. No mieliśmy kiedyś, ja uważam, że akurat w Opolu jest troszeczkę, wrzucę też tę łyżkę dziegciu, były pisma kulturalno-społeczno-literackie, których już nie mamy. I to jest luka moim zdaniem bardzo poważna do wypełnienia. Ja wiem, że w tej chwili, to taka dygresja odbiegając, coraz mniej pism się trzyma. No istnieje jeszcze Odra, ale jak popatrzycie Państwo na nakłady Odry, to jest to naprawdę zatrważające, jak jest malutko już czytelników, podobnie z twórczością. Powstają oczywiście czasami nowe, jak poetycki Liridram, nagród poetów jest sporo, tam mają jakąś taką pulę. No była oczywiście fantastyka, kiedyś absolutnie kultowe pismo, ale też umówmy się, no jak mamy ogólnopolskie duże pismo, no to ono będzie rzeczywiście wyda tych topowych autorów, autorki, ale wbicie tam jest bardzo trudno. Natomiast zadebiutować w takim piśmie jak Owka jest na pewno łatwiej i to może uskrzydlić też, dodać komuś sił, zwłaszcza, że to nie tylko, że opublikuje, prawda? To już znaczy, że ktoś to przeczytał z was, bo nie publikujecie wszystkiego jak leci. Jest jakaś redakcja, a być może nawet myślę, że można porozmawiać, dowiedzieć się, mieć jakieś uwagi, konsultujecie czasami też te teksty, spotykacie się z autorami, autorkami, którzy publikują w Owce. Jak wygląda ta praca nad wydaniem pisma?
2: Tak naprawdę Owka wzięła się z tego, że nasza działająca sekcja literacka po prostu bardzo chciała pracować nad swoim warsztatem i stwierdzili, że chcą wzajemnie po prostu polepszać swoje umiejętności pisarskie, właśnie czytać własne teksty, dawać sobie informacje zwrotne i potem stwierdzili, że będą to publikować, po prostu zrobią coś z tym na większą skalę. Więc tak, te spotkania odbywają się zdalnie, tam wszyscy właśnie autorzy starają się ze sobą rozmawiać. Też mamy wspólnego Discorda, gdzie można dołączyć się z Discord Owki, tam można również porozmawiać o swoich tekstach, można je podesłać w ramach naborów, ponieważ regularnie ogłaszamy nabory do Owki, teraz także też na grafiki, wcześniej także mieliśmy komiks w Owce, więc jest to bardzo otwarte i szeroko dostępne właśnie dla młodych twórców.
1: No szczególnie oczywiście w przypadku, kiedy jest to finansowane, wy jesteście głównie w większości finansowani przez miasto, jeżeli chodzi o wasze wsparcie, więc jakby poniekąd jest to zrozumiałe, że no, powinniście, skoro organizacja pożytku publicznego, robić też coś dla ludzi, nie zamykać się też tylko we własnym gronie. Zresztą szybko byłoby to, myślę, ciężko strawne. Ludzie jakoś tak nie lubią takich hermetycznych, zamkniętych środowisk, gdzie w kółko jest właściwie to samo. Oczywiście mamy ulubionego, no to można powiedzieć, zawsze czekamy na opowiadanie Patrycji, bo jest wybitna i genialna, prawda? Niech ona cała samą tą Ewkę pisze.

0: my trochę na złość takim osobom, bo przychodzą nas oczywiście, mówimy, dobrze, my ci pomożemy, to zrób to. Mamy coraz lepsze zaplecze, mamy właśnie choćby Owkę, mamy nasze zasoby gdzieś cyfrowe, lokalowe i pomagamy ludziom, żeby zrobić coś więcej, to co oni chcą. Pomagamy im rozwinąć tą inicjatywę. Raz lepiej, raz gorzej oczywiście. Czasami to wychodzi idealnie i możemy coś rozwijać dalej, a czasami ktoś zauważa, że to jednak nie jest takie łatwe, bo samo, tak cofnąć do tej Owki, wydanie czegokolwiek zajmuje bardzo dużo czasu. Ta praca nad tekstem, redakcja, korekta, skład cyfrowy, a potem skład do fizycznego wydania, to są dwie różne rzeczy zajmujące bardzo dużo czasu, a ktoś może nie mieć tego po prostu świadomości, tylko myśli, że ja sobie wydam czasopismo, będzie fajnie. A tutaj też to pokazujemy ludziom, że to jest dużo pracy, ale satysfakcjonującej.
1: No to prawda, jako osoba, która napisała troszeczkę w życiu tekstów krytycznych, recenzji, naprawdę wygląda to tak, że tydzień czasami nad tekstem, który ma dwie strony, można pracować i to nie dlatego, że się nie wie, co napisać, tylko chce się zrobić to jak najlepiej. Trzeba wyciągnąć jakąś esencję, znaleźć jakiś klucz, bo to przecież pisze po to, żeby dać coś najlepszego, co tylko chce. A później jeszcze i tak bardzo często wychodzi i naprawdę u najlepszych autorów i autorek, że korektor znajduje i tak jakiś brak przecinka, a błąd. Bo my piszemy jakby, my widzimy dobrze, już wiemy, zdanie mamy w głowie, tylko wydało nam się, że je po prostu przepisaliśmy, a po drodze zrobiliśmy jednak parę błędów. Te błędy zdarzają się nawet w książkach. Nawet złośliwi niektórzy mówią, że dzisiaj część wydawców oszczędza niestety na redakcji i korekcie i dlatego wychodzą później jakieś literówki zupełnie kuriozalne, wręcz błędy kiedyś, nie do pomyślenia.
0: Redaktor i korektor sprawdzą, poprawią, ale zdarza się, że my sami czytamy tekst jeden, drugi, piąty raz, a jednak coś tutaj nam umknie, więc trzeba korzystać. Jak jest taka możliwość, skorzystać z profesjonalnych osób, wsparcia, bo to nam też pomoże się rozwijać.
1: Ale jak już powiedziałeś o tych osobach, które przychodzą i mówi, a jeszcze to moglibyście zrobić, a jeszcze tamto moglibyście zrobić, bo ja wiem, że tak jest. Też myślę, mógłbym kilka rzeczy powiedzieć, które bym chciał, żebyście zrobili. No to oczywiście musimy brać pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście będą finanse, bo zrobić można wiele i zakładam, że wy w głowach macie też na pewno jeszcze mnóstwo pomysłów, co jeszcze byście chcieli, prawda? Jak jeszcze to wszystko rozwinąć, rozbudować? Można oczywiście robić wszystko, wszystko. Umownie, jak niektórzy twierdzą, skoro miasto płaci, skoro organizacja pożytku publicznego, stowarzyszenie, no to właśnie róbcie jeszcze to, jeszcze tamto. To może prawda, jakieś zawody sportowe fantastyczne, elfy kontra trole na przykład w piłkę nożną albo coś takiego. No możemy oczywiście to zrobić. Ja uważam, że takie zawody, tu mistrzostwa świata, nie każdy się zachwyca. Jakby trole kontra elfy rozegrały mecz, to myślę, że byłoby to zabawne.
0: Ale ja powiem, że ze studenckich nawet robiliśmy mecze Quidditcha. W sensie, akurat przyznaję, przepraszam, nie jako Feniks, ale były mecze Quidditcha. Był taki moment, że było to dość popularne w Polsce w ogóle. I na kampusie UO odbył się taki mecz Quidditcha, więc da się to połączyć.
1: Ale lataliście, przepraszam bardzo, mieliście miotły latające rzeczywiście?
0: My byliśmy na pewno w powietrzu. My lataliśmy bardzo dobrze i udało nam się dostać wiele punktów.
1: Staram się sobie to wyobrazić. No, moglibyście idąc słowiańskim tropem i Kajkiem i Kokoszem, to tam akurat Jaga w szkole latania miała maść specjalną, którą miotło się smarowało, więc być może my jako Słowianie byliśmy wcześniej w ogóle niż Harry Potter, od tego zacznijmy. I już Wiedźma Jaga wymyśliła taką maść, tylko trzeba było wierszyk powiedzieć. Pole, las, woda, wieś, nadszedł czas, miotło nieś. Nawet zapamiętałem, wiecie, z głowy. Do dzisiaj próbowałem, ale niestety nie udało mi się spotkać Jagi, ani takiej maści dostać, więc nie polatałem sobie. Mówię nieco żartobliwie, ale myślę, że tutaj to poczucie humoru, ta werba, entuzjazm jest potrzebny. No, bo do takiej działalności, jaką robicie, wiecie, można szybko się też wypalić, prawda? Bo to jednak jest mnóstwo pracy ku chwale społeczności tak naprawdę. I trzeba liczyć na takich pasjonatów, którzy nie tylko 8 godzin idą do domu, ale jeszcze dwa razy tyle z pasji.
0: Przede wszystkim jest po tych 8 godzinach, które wykonujemy w pracy, potem poświęcamy ten czas prywatny, ale przede wszystkim tak wypalające może być to, że finanse to jest jeden element. My, naj,

0: najczęstszy, to największy problem. My nawet gdybyśmy chcieli zrobić to właśnie wiele rzeczy, pomysłów multum, jeszcze coś polepszyć, finanse nas blokują, niestety, ale czasami nawet sama ta ilość czasu wolnego, jednak chcemy też poświęcić się rodzinie, mieć ten czas na przeczytanie książki i wtedy brakuje już choćby tego czasu zaangażowania, ale udaje nam się jeszcze, żeby tutaj ludzi motywować i zaangażować ich w robienie tego, bo mamy coraz więcej wydarzeń i elementów.
1: No bardzo chciałem, żeby to wybrzmiało, bo czasami się wydaje, że jak ktoś ma finansowanie i organizacja akurat jest, ma ten jakby podstawy zapewnione, no to dobrze im się żyje. No to tak nie do końca jest, drodzy Państwo. To nie jest praca na etacie jednak.
0: To są właśnie te podstawy. Jednak nie chciałbym nikogo obrazić, ale jeżeli zarabiamy na niższą krajową, jesteśmy w stanie przeżyć. Oczywiście, od pierwszego do pierwszego damy sobie radę. Ale jeżeli chcemy pójść na wakacje, musimy coś kombinować. Jeżeli chcemy kupić sobie nowy telefon, musimy kombinować. Jeżeli chcemy chodzić do restauracji tydzień, to niestety mamy podstawę, ale dalej trzeba kombinować.
1: Ja myślę, że z restauracją to już może być bardzo trudne. No, delikatnie mówiąc, patrząc na to, widzę po prostu, mijając te tablice, bo są teraz modne, na szczęście, menu wystawione, potykacze i to... I myślę, że do przemyślenia bardzo, bardzo poważnego. Oczywiście nie mam za złe, ja absolutnie nie krytykuję restauratorów. Każdy może, jak dla mnie, sprzedawać sobie co chce i za ile chce. No to kwestia, czy ktoś to po prostu kupi, czy nie. Stąd ja nigdy nie czepiam się cen płyt, cen książek i tak dalej, i tak dalej. No po prostu widocznie ci, którzy je wydają, uznali, że okej, jest dobre, jesteśmy z tego zadowoleni, nie ma powodu, żeby coś tutaj oszczędzać. Widocznie dla nich jest to satysfakcjonujące. I tak wiemy, że później tak jest promocja za promocją. Więc jak ktoś jest takim polowaczem na promocję, to oczywiście może, ale to nie to jest naszym tematem. Tematem jest to, że tutaj dzięki organizacjom pożytku publicznego, w tym waszym, można to wszystko mieć właśnie za darmo. Więc ten argument, że nie korzystam z kultury, nie robię czegoś, a nic się w Opolu nie dzieje, o jak ja często to słyszałem.
2: Ja to nawet czasami jeszcze teraz słyszę.
1: No. Mnie to przeraża, załamuje ręce, bo naprawdę dzieje się mnóstwo. Tak można było narzekać naprawdę te 30-40 lat temu, bo można było pójść do Domu Kultury, zapisać się na jakąś sekcję, ale takich pozytywnych wariatuńców jak wy, to można było szukać ze świecą, a nawet jeżeli byli, no to nie było taką prostą sprawą, pójść sobie, bo my chcielibyśmy zrobić festiwal, no to róbcie, no ale co, mamy własne pieniądze wyłożyć, ale z drugiej strony też tak się wydaje, zróbcie coś tam. Wiemy doskonale i po to są organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia takie jak wasze, że zrobienie takiego eventu to są pozwolenia, to jest straż pożarna, to jest bezpieczeństwo uczestników, to jest zgłoszenie na policję i tak dalej. Nie ma takiej możliwości, tu mówię do tych, którym się wydaje, że a to możemy się zebrać i sobie zrobimy. Nie. A kto napisze cały program, a kto napisze te wszystkie podania o te wszystkie zezwolenia i przede wszystkim, czy je uzyskacie? Prywatna osoba, a jaka jest odpowiedzialność prawna i cywilna? To jest szereg tego typu rzeczy, które są absolutnie niezbędne, bo my idziemy do parku na jakiś skwer, prawda, mamy parę namiotów, tu malowanie, gry, zabawy, koncert, fajnie. No ale to jest multum tego typu rzeczy, które trzeba zrobić. Do tego są potrzebne organizacje, które mają też status prawny, odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność prawną i wy to wszystko macie jako OPP i stowarzyszenie.
0: I też przez lata do tego dążyliśmy, żeby profesjonalizować tego typu elementy. Bo nie ukrywajmy, kiedy zaczynaliśmy, próbowaliśmy różnie działać, tak? Jednak ten cały element prawny w ogóle w Polsce, czy księgowość, to są rzeczy, które też potrafią zabić niektóre organizacje pozarządowe. To jest coś, co my, pomimo że istniejemy tyle lat, dalej dowiadujemy się czegoś nowego, dalej się uczymy. Nawet jak mieliśmy kontrolę w zeszłym roku, to czegoś nowego się jeszcze dowiedziałem. Wszystko było w porządku, tak tylko znaczy z kontrolą, ale czegoś nowego się dowiedziałem, na co powinniśmy lepszą uwagę zwrócić, a myśleliśmy, że robimy wszystko w porządku.
1: Aha, wiecie, bo dobry kontroler czy audytor powinien tak naprawdę przyjść po to, żeby pomóc i powiedzieć, co jeszcze można zrobić, jak usprawnić. Bo ja myślę, że dużo dzieje się po prostu w nastawieniu. Organizacje takie jak wasze powstają po to, bo robią to ludzie z pasją, które bardzo chcą coś zrobić. Nie tylko dla siebie. Oczywiście chwała wam, jak śpiewają folkowe zespoły i sława. Ale przecież chodzi też o to, żebyśmy my dostawali jak najwięcej fajnej oferty kulturalnej takiej i mieli co robić, mieli w czym wybierać i mogli to mieć też za darmo jako społeczność, bo na te wszystkie otwarte eventy, na te wszystkie wydarzenia możecie sobie przychodzić, nie ma żadnych ograniczeń, no ale warto pamiętać, że musicie też dostawać wsparcie, bo bez tego wsparcia nic się naprawdę nie da i nie może być tak, że ktoś przyjdzie i powie, a tutaj błąd w papierku, i ciach, prawda, i likwiduje się firmę, a wiem też i z wieloma różnymi organizacjami rozmawiałem i ludźmi, którzy pracują. Naprawdę czasami papierologia to jest rzeczywiście droga przez mękę i tu apel mój oczywiście, wiem, że większość pewnie się stara i chce, ale do wszystkich tych, którzy mogą, niech pomagają, bo przypominam sobie, czy wydawnictwa, stowarzyszenia literackie czy inne, jak szukały rozpaczliwie jakiejś księgowej, żeby cokolwiek im doradzić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to zatrudnijcie. No, nie, nie. Budżet i te stawki są takie, że tych po prostu stowarzyszeń nie stać na to. Naprawdę. Trzeba brać to pod uwagę, że to są wszystko koszty, no. Najzwyczajniej w świecie. Ale wy taką pomoc prawną, zakładam, macie już z waszym statusem i konsultacje możliwe.
0: My też, nie będę ukrywał, działamy, mamy na przykład Związek Stowarzyszeń Fandom Polski. Są to organizacje z całej Polski, które też działają w temacie fantastyki, w tym, czym my się zajmujemy. Korzystamy z dobrych praktyk, korzystamy z pomocy z miasta, korzystamy z pomocy Fundacji GECO na przykład. I to taką synergię nam tworzy, że wiemy, jakie najlepsze rzeczy powyciągać z tych różnych źródeł tak naprawdę, aby to pod aspektem prawnym działało jak najlepiej.
1: Ale wiesz, teraz powiedziałaś kolejną bardzo ważną rzecz. Jeżeli słuchają nas inne stowarzyszenia, małe, początkujące i tak dalej, czy ktoś, kto chciałby takie założyć, powiedziałeś rzecz fantastyczną, że współpracujecie też z innymi, że jest w ogóle jakiś fandom polski, czyli jak rozumiem, jak są jakieś kwestie, możecie wymienić się też z innymi stowarzyszeniami w Polsce, a jak to wygląda u was, a jakie macie sposoby, żeby coś rozwiązać, prawda? A jak to widzicie, to jest, nie pomyślałam o tym, że można, prawda? Że ktoś tam komuś się będzie chciało i w ogóle mi powie, nie? Bo tak, wiecie, rzadko się udziela jakichś porad prawnych, poświęca się swój czas, żeby komuś obcemu pomóc, a to się okazuje można.
0: To nawet tyle, często jest też tak, że my w ramach tego fandomu, tak szeroko pojętego, dzielimy się choćby informacjami, co się dzieje w innej części Polski. Przypomina mi się ostatnio taka sytuacja, że pewien fan, przepraszam, nie powtórzę, jaka to była miejscowość, ale miał problem, ponieważ w jego domu kultury on prowadził właśnie klub gier planszowych, gier RPG. Przyszedł nowy dyrektor i dyrektor stwierdził, że on to likwiduje, bo on chce zainwestować bardziej w sport. I dzięki temu, że on też zwrócił się do fandomu, do właśnie tej społeczności fanów, uzyskał więcej wsparcia, co zrobić, do jakich mediów pójść, jakieś oficjalniejsze wsparcie, że to jest faktycznie prężnie działający klub, bo się udzielają, bo działają, bo widać. I to pomogło, z tego co wiem, właśnie pozostawić ten klub działający w tym domu kultury, że nie został zamknięty.
1: No to jest niestety pewnego rodzaju też nieszczęście, kiedy oceniana jest działalność stowarzyszeń i różnych aktywności prospołecznych z perspektywy ilości ludzi. No bo umówmy się, zawsze jakiś event na świeżym powietrzu sportowy będzie pewnie miał większą oglądalność i więcej uczestników, zwłaszcza jeżeli to są jakieś zawody i przy okazji jeszcze jest koncert obok na scenie, do tego jeszcze grill się smaży, prawda, zjeżdżalnie, dmuchańce dla dzieciaków, czyli wielki rodzinny festyn. No umówmy się, tak, to wtedy rzeczywiście, czy to będzie stowarzyszenie promujące warsztaty teatralne i inne. Niedawno też i takiej rozmowy też będziecie Państwo za jakiś czas słuchali. Są ludzie, którzy w ramach tego typu aktywności robią teatr. I to na przykład teatr z osobami niepełnosprawnymi. Albo z więźniami, albo z młodzieżą w ośrodkach specjalnych, prawda? Czy poprawczakach i tak dalej. Z trudną młodzieżą. Tym wszystkim, którym należy, no, próbować pomagać. No i teraz co? To mamy ich zestawiać, bo tam jest kilkadziesiąt osób albo kilkanaście i to nie warto tego robić, tego finansować jako organizacji? No, no nie. Umówmy się, że żeby tak zmierzając do puenty, zerkam lekko na zegar, żeby dobrze to zabrzmiało. Nie dlatego, że was lubię, to nie ma nic wspólnego, bo uważam, że wydawanie publicznych pieniędzy i wspieranie organizacji jest wtedy zasadne, kiedy one rzeczywiście robią coś dobrego, a uważam, że robicie coś dobrego, tylko to nie zawsze widać, że tylko, to dla fanów fantastyki. To jest cała masa ludzi, coraz większa grupa ludzi to raz, a poza tym wspierając was, wy będziecie ciągle się rozwijać. Bo to są już gry, to są też spotkania, to są też warsztaty, to jest malowanie, to jest coraz więcej rzeczy po prostu. I z tych pomysłów, które, no nie wiem, co, mówiłem o tym meczu oczywiście żartobliwie, ale oczywiście powiedzmy wprost, no teraz będzie za jakiś czas układanie jakichś największych puzli, prawda, w bibliotece. Nie wiem, co na tych puzlach będzie, zastanawiałem się właśnie.
0: Mapa świata chyba.
1: Mapa świata.
0: Chyba mapa świata.
1: No to ci, którzy dostaną ocean, będą się męczyć. No, ci, co dostaną Europę, to jakoś sobie poradzą, bo na tle reszty świata to taka bardzo, bardzo malutka. No ale właśnie to urasta do rangi wielkiego, wielkiego wydarzenia. A czym ono jest? No właśnie jest integracją, bo jest szansa, że przyjdą po prostu różni ludzie, rodziny z dziećmi, będą się świetnie bawić. Cały czas pamiętajmy, to ma być też zabawa. My jesteśmy społeczeństwem, które mówi ciągle, jesteśmy zapracowani, zestresowani. Potrzebne są organizacje, które nam dadzą nareszcie możliwość, można coś fajnego zrobić, można wyjść, można się rozerwać w sposób mądry, inteligentny. Więc nawet jeżeli wam się wydaje, że roboty kosmiczne, inne stwory, elfy nie są dla was, może spróbujcie jednak. Tak z takim apelem się zwrócę. Może się okazać, że jednak są, a odnośnie tego, że fantastyka ma bardzo duże znaczenie, ostatnio oglądając mecz Portugalii, usłyszałem CR7, CR7. Myślę sobie, o co chodzi? To jakiś Artudi, jego kolega gra na tym boisku. Okazało się, że Cristiano Ronaldo gra z siódemką i komentatorzy zrobili z niego CR7. Dla mnie nawiązanie do Gwiezdnych Wojen fantastyczne, bo on rzeczywiście ma 41 lat. Nie chcę nikogo obrażać, nie żeby był robotem i grał jak robot, ale on wygląda ciągle podobnie i kondycję ma taką, że zaczynają być podejrzenia, czy on przypadkiem nie jest jednak taki CPO gdzieś tam i ten jakimś cyborgiem. Ale zobaczcie, jak to wszystko działa, prawda? Więc ja wam życzę, żebyście też mieli takie siły jak CR7 i długo jeszcze robili swoją dobrą, moim zdaniem, robotę. A za dzisiejsze spotkanie muszę wam już dziękować. Ale mam nadzieję, że spotkamy się znowu. Tu patrzę też na Patrycję w audycji literackiej. Tak już wstępnie zdradzę, że się umawialiśmy i porozmawiamy wtedy też o nowych książkach. Niekoniecznie nowych, ale o książkach ważnych, ciekawych, żeby to takie nastawienie do SF-u i fantazji jako gatunkowej tylko i wyłącznie literatury przełamać. Co ty na to, Patrycji?
2: Bardzo chętnie.
1: Super. I słuchajcie, dziękuję ślicznie. Oczywiście przedstawię was jeszcze, bo wypada, jest w dobrym tonie. Paweł Kwasik, prezes Stowarzyszenia OKF Fenix i Patrycja Drabik, skarbniczka, ale myślę, że robi tam dużo więcej rzeczy niż tylko skarbnikuje. Również oczywiście Stowarzyszenie OKF Fenix, organizacja pożytku publicznego. Byli moimi i waszymi gośćmi. Dzięki śliczne.
2: Dzięki.
1: I państwu oczywiście też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. To wszystko, co dla was przygotowałem. Wam również życzę dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi?

0: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radia Opole, a że na zegarach już prawie godzina 22, to pora znów na wiadomości. Burze przechodzą przez region dla powiatów brzeskiego i namysłowskiego. Alerty przed nimi obowiązują do rana. Powiemy też o rozwijaniu tzw. ekonomii społecznej w Opolskiem i jak zwykle o tej porze będą też informacje po ukraińsku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Do 65 wzrosły interwencje strażaków w regionie związane z usuwaniem skutków zjawisk pogodowych, głównie burz przechodzących przez województwo opolskie. Strażacy wzywani są przede wszystkim do przewróconych drzew i połamanych konarów. I tak na przykład w Michałkowicach, to powiat głubczycki, przewrócone drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne. W Balcarzowicach z kolei w powiecie strzeleckim wiatr zerwał plandekę z dachu jednego z domów poszkodowanego jeszcze przez majową nawałnicę. W obu tych miejscach działania strażaków już się zakończyły. W Opolu natomiast strażacy działali przy ulicy Jaronia, gdzie z dachu budynku spadły fragmenty murowanego komina na auto sąsiedniej posesji. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Burze wystąpiły już w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim, także w opolskim i w Opolu mieście. Dla przeważającego obszaru naszego województwa alert drugiego stopnia przed burzami obowiązuje do północy, natomiast dla powiatów namysłowskiego i brzeskiego do jutra do godziny 6 rano. Utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim po zderzeniu tam 2 samochodów i ciężarówki pomiędzy węzłami Brzezimierz i Brzeg. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Katowic. Policja zorganizowała objazd z węzła Brzezimierz na drogę wojewódzką 396 i krajową 94 do węzła Przylesie. Utrudnienia mają potrwać około 2 godzin.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Policjanci z Kędzierzyna Koźla wyjaśniają okoliczności groźnego zdarzenia w gminie Pawłowiczki. 2 psy zaatakowały tam jadącego rowerem 9-letniego chłopca. Dziecko z obrażeniami do szpitala przetransportowano śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Do zdarzenia doszło w momencie, gdy 25-letnia kobieta poszła dać wody zwierzętom. To właśnie wtedy psy uciekły z kojca i wybiegły z posesji przez otwartą bramę.
0: Mówiła młodsza aspirant Klaudia Tokarczyk z policji w Kędzierzynie Koźlu. Na drodze właśnie psy zaatakowały przejeżdżającego rowerem 9-latka. Chłopiec doznał obrażeń rąk, nóg i głowy. Przebywa obecnie w szpitalu. Psy są natomiast pod obserwacją specjalistów. Były zaszczepione.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Są projekty i pieniądze, ale mało jest podmiotów ekonomii społecznej, które mogą realizować zadania przekazywane przez gminy. O problemie w Prudniku dyskutowali przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu lokalnego z południa regionu. Chcemy rozwijać ideę trzeciego sektora, mówi Bernadeta Bednarczuk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.
3: Tutaj na terenie powiatu prudnickiego mamy potrzebę tworzenia wielu podmiotów ekonomii społecznej, dlatego że pojawiają się zadania, które możemy przekazać podmiotom ekonomii społecznej, natomiast no jesteśmy w niedosycie tych podmiotów, no i trudności są z przekazaniem do realizacji tych zadań, choćby w formie premii społecznej.
0: Takie spotkania pomagają w nowym podejściu do naszej działalności, mówi z kolei Anna Węgrzynowicz, prezes Kanyskiego Stowarzyszenia Otwarte Skrzydła.
4: Dom artysty, który z niebawem się otworzy, będzie to i dla artystów, i dla młodych, i dla dzieci, i dla osób starszych, senioralnych. Te zajęcia ktoś musi prowadzić. To spotkanie dzisiejsze, informacje, które dostaliśmy, pomogą nam, jeżeli chodzi właśnie też o miejsca pracy. Ja skoro działające stowarzyszenie No Profit, okazuje się, że możemy też w jakiś sposób zarabiać.
0: Inkubator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nysie obejmuje doradztwem 6 powiatów południowego subregionu oraz miasto Opole. Na działalność otrzymał inkubator blisko 7 milionów złotych z funduszy europejskich dla opolskiego.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: 3 polskie tenisistki odpadły już pierwszego dnia singlowych zmagań wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Magda Linet nie dała rady triumfatorce tegorocznego Rolanda Garrosa, Rosjance Mirze Andrijewej, ulegając jej 5-7-4-6. Wcześniej Magdalena Fręk przegrała z Rosjanką Anną Kalińską 6-7-4-6. Za burtą jest również grająca w Londynie dzięki dzikiej karcie Maja Chwalińska. W trakcie spotkania pojawiły się problemy zdrowotne u Polki i przegrała ona z Mananchayą Suankao z Tajlandii 6-2-5-7-2-6. W singlu na placu boju wśród Polek pozostała już tylko broniąca tytułu w Wimbledonie Iga Świątek, która jutro zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Zwycięstwo odniósł natomiast Hubert Hurkacz, który awansował do drugiej rundy po pokonaniu Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-2-7-6.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: Niespełna 5 minut po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Witaju всіх слухачів Радіо Поле у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. У Запоріжжі війська Російської Федерації атакували безпілотником маршрутку із пасажирами. Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За інформацією рятувальників, загинули троє людей. Восьмеро зазнали осколкових поранень, серед них дитина. В Україні знову вводять графіки відключення світла. У низці регіонів це відбудеться вже із 30 червня. Зокрема, відключення та обмеження електроенергії запланували у Запорізькій, Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Про це повідомляють місцеві компанії Обленерго. Причина – різке зростання споживання електроенергії та навантаження на енергосистему через аномальну спеку. Відключення можуть тривати до 5 годин на добу. Понад 2 мільйони 600 тисяч осіб та понад 500 транспортних засобів перетнули західний кордон України у червні. Про це повідомила речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда.
6: Левову частку з них складає ділянка українсько-польського кордону. Саме тут ми фіксуємо найактивніший пасажиропотік. На Львівщині традиційно найзавантаженішими пунктами пропуску є Шегині та Краківець. В інших областях високий показник завантаженості відмічаємо в пунктах пропуску Ужгород, Чоп, Лужанка, Порубне.
5: Зазначила Світлана Бурда. І на завершення про погоду Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження другого рівня для всього польського регіону. Сьогодні ввечері прогнозуються грози, що супроводжуватимуться дуже сильними опадами, місцями до 40 мм та поривами вітру до 90 км за годину із локальними піками до 100 км. За годину місцями можливий град. Проте високі температури збережуться в Опольському регіоні максимально до 35 градусів. І це була остання інформація випуску. Будьте здорові, бережіть себе. У студії працювала Світлана Мех.
1: Погода.
0: Trochę zagrzmiało w Opolu i trochę też popadało. Nadal jednak możliwe są w regionie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu podczas burz może sięgnąć 40 mm. Temperatura spadła do 22 stopni Celsjusza. Rośnie za to ciśnienie. Na barometrach 1021 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, miejscami jednak porywisty. Wieje z kierunków, które się zmieniają. Podczas burz porywy wiatru mogą sięgnąć 90 kilometrów na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest doktor inżynier Robert Junga z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: A będziemy rozmawiać o laboratorium termicznej konwersji paliw i materiałów. Brzmi bardzo mądrze i w ogóle od razu tak powiem, że trudne to będzie dla mnie, humanisty, różne tematy w tym programie poruszałem, ale właściwie od razu ułatwię sobie zadanie i o wszystko po prostu będę pytał pana, a wiem, że właściwie jest to takie pana dziecko. Zacznijmy od historii, jak doszło do powstania tego laboratorium i kiedy to było?
1: Tak, dokładnie. To jest właściwie historia mojego powrotu do Opola, bo w roku 2008 wróciłem ze stażu naukowego w Szczecinie i tam zajmowałem się takim dosyć nietypowym, nawet byśmy mogli powiedzieć egzotycznym tematem, a mianowicie badaniem zapachów i ich rozprzestrzenianiem w powietrzu atmosferycznym. I tam zobaczyłem, jak takie nowoczesne laboratoria mogą łączyć naukę z praktycznymi problemami. A ponieważ ja od dziecka jestem związany z naszym miastem, no to uznałem, że zamiast szukać gdzieś indziej, spróbuję zbudować własne laboratorium w Opolu. My zaczynaliśmy faktycznie bardzo skromnie, czyli to był teren drugiej jednostki wojskowej i budynek niewyremontowany, w którym były po prostu gołe ściany. Więc zaczęliśmy od jego remontu i tam stworzyliśmy takie niewielkie laboratorium do badania procesów spalania. Badaliśmy niewielkie kotły grzewcze. Czyli niewielkie, to mam na myśli urządzenia o mocy 100 kW, czyli powiedzmy w domkach jednorodzinnych stosujemy jednostki 20-kilowatowe, ale byliśmy w stanie badać urządzenia o większych mocach i też systemy sterowania. W tym okresie w laboratorium oprócz mnie działał doktor Marek Nicze, on tam akurat robił doktorat, profesor Stanisławski i profesor Małgorzata Wzorek. Tak jak wspomniałem, my od początku współpracowaliśmy z producentami urządzeń grzewczych, z producentami również automatyki i to są firmy, które na rynku są powszechnie znane. To jest firma Tech, Estyma, to jest firma Plum. I to laboratorium również cały czas żyło studentami, więc powstawały prace dyplomowe, realizowaliśmy projekty badawcze i były nawet takie okresy, kiedy studenci spędzali w tym laboratorium kilka tygodni.
0: No, czyli takie laboratorium żyjące, tętniące życiem i właściwie to od razu tak sobie myślę, nie dla samej nauki, które powstało, ale właściwie dla tych praktycznych zastosowań, dla firm, dla przemysłu, tak? Bo to chyba tak sobie myślę, często o to chodzi. Dzisiaj się bardzo podkreśla, że kierunki specjalnie są otwierane w konsultacji z firmami, z lokalnymi przedsiębiorcami, z zapotrzebowaniem takim, żeby to nie było tylko takie czysto akademickie rozważanie, więc tam już wtedy mocno wchodziliście w jakiś konkretny przemysł, w branżę właśnie taką grzewczą. Co byście dla nich dokładnie robili?
1: My dla nich robiliśmy takie tematy, które były związane przede wszystkim z optymalizacją procesów spalania w takim kotle, czyli ile powinniśmy dawkować na przykład powietrza, w jaki sposób ustawić proporcje paliwa do powietrza, w jaki sposób realizować wtryski powietrza, ale też były takie bardzo ciekawe projekty realizowane z producentami sterowników, z producentami automatyki, gdzie integrowaliśmy systemy hybrydowe. Ja mam na myśli integrację układu sterowania kotła z pompą ciepła i z systemem solarnym.
0: I to wszystko już w 2008 roku.
1: Tak, to już wówczas prowadziliśmy prace. One były przede wszystkim związane z optymalizacją działania kotłów, czyli z doborami dawek paliwa, względem powietrza, z wtryskami drugiego powietrza. Te prace nadal realizujemy. Między innymi teraz obecnie z firmą Blaze Harmony działamy nad zastosowaniem recyrkulacji spalin celem obniżania emisji, celem poprawy sprawności tych jednostek.
0: No to już usłyszałem słowo teraz, czyli zostawiliśmy historię, przeszliśmy do teraźniejszości. Zanim, oczywiście, że powiemy, czym się dokładnie zajmuje laboratorium w tej chwili, no ale ja też sięgnąłem tutaj po wszechwiedzący internet i znalazłem takie oto informacje, że jeśli chodzi o laboratorium, o którym mówimy, czyli termicznej konwersji paliw i materiałów, to tworzą to laboratorium 3 pracownie. Analiz instrumentalnych inżynierii środowiska i energetyce, badań termochemicznej konwersji paliw i materiałów, no i badań kotłów i palników. Może pokrótce chociaż omówmy te 3 pracownie.
1: Tak, ta pracownia, o której pan na samym końcu wspomniał, to jest dokładnie ta pracownia, która wcześniej była laboratorium.
0: Kotłów i palników,
1: tak,
0: dokładnie.
1: Tak, kotłów i palników. I w wyniku głównie dofinansowania z projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, którą otrzymaliśmy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powstały te 2 pozostałe pracownie. Czyli no, możemy powiedzieć, że przeszliśmy taką drogę od badania pojedynczych kotłów do badań nowoczesnych procesów, materiałów, które są wykorzystywane w gospodarce i też w gospodarce obiegu zamkniętego.
0: Okej. I proszę powiedzieć, to w takim razie od jakiego czasu istnieje to laboratorium właśnie w takim wymiarze, że są już te 3 pracownie, że jakby, no nie wiem, dostaliście takie, powiem, nowe życie chyba, tak?
1: Tak. To laboratorium w takim nowym otoczeniu funkcjonuje od około 4 lat.
0: Mm-hmm. Okej. No to przejdźmy do tej teraźniejszości. Faktycznie pan już zaczął mówić, czym się zajmujecie. To rozszerzmy to w takim razie. Do czego na co dzień to służy? Kto z niego korzysta? No i przede wszystkim po co?
1: Tak. Czyli najprościej mówiąc, tak jak wskazuje sama nazwa, my sprawdzamy, co dzieje się z materiałami pod wpływem wysokiej temperatury. Czyli taką podstawą naszych analiz, taką codziennością, to są analizy paliwa, węgla, biomasy, peletu i coraz częściej jest to paliwo wytwarzane z odpadów. Sprawdzamy szereg parametrów, czyli sprawdzamy wartość opałową, sprawdzamy zawartość popiołu, sprawdzamy skład pierwiastkowy, zawartość węgla, wodoru, azotu, siarki.
0: Jakieś spaliny też?
1: Zdecydowanie. Mm-hmm. To spaliny to jest fragment badań, które są realizowane głównie w tej pracowni, badań kotłów i palników. Natomiast tutaj musimy od razu sobie powiedzieć, że ten skład paliwa determinuje nam skład spalin.
0: No tak,
1: czyli
0: myślałem.
1: Tak, zawartość azotu, zawartość siarki, one mają podstawowy wpływ na później emisję słynnych tlenków azotu bądź tlenków siarki do powietrza atmosferycznego. Ale, żeby było ciekawiej, to badamy wiele materiałów, których tutaj przeciętny słuchacz nie skojarzyłby z energetyką, bo trafiają do nas też łuski słonecznika, łuski palmy olejowej, konopie.
0: Takie biopaliwa,
1: tak,
0: powiedzmy.
1: Tak, biopaliwa, ale też kleje przemysłowe, elastomery. Był też taki okres czasu, gdzie badaliśmy zużyte opony samochodowe. Takie
0: oj, popularne. To już nie brzmi zbyt optymistycznie. To znaczy, to rozumiem, trzeba było wykazać, jak bardzo toksyczne są te pewnie związki przy spalaniu, bo nie jako materiał do palenia chyba, prawda?
1: Tak, ale to laboratorium służy też do badania materiałów. My akurat wtedy zajmowaliśmy się możliwością zagospodarowania termicznego. Ja wspomnę może później o opowiem, na czym polegają niektóre procesy termiczne, jak pyrolizy, w ten sposób, żeby przetworzyć te zużyte opony do na przykład dywaników bądź gum, które są stosowane w samochodach. Więc próbowaliśmy i dać drugie życie.
0: O, no to już brzmi dużo lepiej i tak bardziej ekologicznie, bo powiedziałbym rzeczywiście.
1: Tak, bo tak naprawdę obecnie energetyka to nie jest tylko węgiel, to nie jest tylko paliwo, tak? To jest
0: no nawet słyszy się, że odchodzimy od tych kopalnych, takie są trendy. Ja wiem, że rzeczywistość sobie, a marzenia ekologów sobie, a zwłaszcza w naszym, zdaje się, kraju, ale nie tylko. Ale tak jak tu zwróciłem uwagę, no właśnie to, co pan tam wcześniej wymienił, to na przykład te właśnie paliwa kopalne, takie no najbardziej te podstawowe. One mają jeszcze przyszłość, pan myśli?
1: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to będzie przede wszystkim kwestia też technologii, bo jeżeli chodzi o węgiel, to nadal są realizowane badania, które związane są ze zgazowaniem. Mm-hmm. To są takie technologie bardziej zaawansowane i zdecydowanie korzystniejsze, bym powiedział, jeżeli rozmawiamy o tym aspekcie środowiskowym. Biomasa, oczywiście, że tak. I tutaj być może słuchacze nie wiedzą, ale kotły na biomasę, na przykład małych mocy, one bardzo dobrze egzystują na rynkach zagranicznych, czyli zarówno w Austrii, w Niemczech, we Włoszech, we Francji, tudzież w Skandynawii. I z niektórymi firmami również prowadzimy prace badawcze w tym zakresie, gdzie wykorzystujemy potencjał tego laboratorium.
0: No to od razu nasuwa się pytanie, a u nas? No bo jak pan wymienia kraje zagraniczne, które tak bardziej stawiają na to eko, a co z nami?
1: A u nas również.
0: O,
1: czyli
0: no to dobrze.
1: Wbrew pozorom akurat mam stały kontakt z przedsiębiorstwem Pelas, czyli z jednym z największych producentów palników na biomasę i faktycznie po tym etapie stagnacji, gdzie wręcz bym powiedział, że byliśmy w pewien sposób zachłyśnięci pompami ciepła, tak? Mm-hmm. No to też było związane z reklamą i z szeregiem dofinansowań. Znowu rynek biomasy w pewien sposób odżył i zapotrzebowanie na kotły zaczęło się pojawiać.
0: No to przejdziemy teraz do takiego pytania, jak dokładnie wyglądają te badania, jak to się odbywa, jak to się dzieje, co spalacie i co z tego wynika?
1: Tak, czyli to jest ciekawe, bo często analizujemy próbki takimi zaawansowanymi technikami i te próbki ważą zaledwie kilka miligramów. To żeby wow. można było sobie wyobrazić te nowoczesne techniki analityczne, to my mówimy o ilości, która się mieści na główce szpilki.
0: A to w ogóle wynika coś z takiego badania? Przepraszam, to się da spalić? Znaczy coś osiągnąć? Jakiś wynik?
1: Tak, i te badania są bardzo powtarzalne. Oczywiście to jest kwestia doświadczenia laboranta, tudzież osoby obsługującej. To jest również kwestia umiejętności poboru próbki i przygotowania próbki, która będzie próbką referencyjną.
0: No to głośno.
1: Wytniemy i przy...
0: Jedno zdanie, no niech pan
1: okej, to jest kwestia doświadczenia laboranta i przygotowania próbki, która będzie próbką referencyjną, która będzie próbką ujednoliconą. I to wbrew pozorom nie jest takie proste, bo kiedy my mówimy o paliwach takich jak drewno, to te materiały ze względu na niewielką zawartość frakcji organicznej, czyli popularnego popiołu, można bardzo w bardzo prosty sposób zhomogenizować, czyli ujednolicić pod potrzebę pomiaru. Natomiast pojawiają się, może nie pojawiają się trudności, ale trudne jest przygotowanie próbek złożonych z różnych materiałów, które są w różnych proporcjach. Czyli, co mam na myśli? Na przykład jakiś rodzaj biomasy, drewno, zmieszane z odpadami typu plastik.
0: Aha, no tak. Proszę.
1: I to jest znacznie trudniejsze. I później taka próbka, tych 5, być czasami 10 mg, ona jest umieszczana w takim specjalnym piecu i stopniowo jest podgrzewana do temperatur około 1000 stopni.
0: Okay.
1: Aczkolwiek nasze piece pozwalają na badania w temperaturach do 1600 stopni Celsjusza, tylko większość materiałów organicznych rozkłada się zdecydowanie w tym zakresie do 1000 stopni. I my zaczynamy wówczas obserwować, kiedy materiał się rozkłada. Czyli jak szybko przebiega taki proces i jakie też związki są uwalniane. Trzeba mieć na uwadze, że każdy taki materiał zachowuje się inaczej. Czyli jedne rozkładają się szybko, na przykład drewno, a inne są odporne termicznie. Węgiel jest znacznie bardziej odporny termicznie. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że każdy taki materiał ma taki swój specyficzny termiczny odcisk palca.
0: Okay.
1: I dzięki tej aparaturze, którą stosujemy, którą zgromadziliśmy w ramach projektu RID w laboratorium, to nie tylko obserwujemy proces rozkładu tego materiału, ale identyfikujemy substancje, które pojawiają się na poszczególnych etapach rozkładu.
0: No, czyli taka cała kompleksowa analiza, bardzo szczegółowa, rozumiem. No dobrze, to jeszcze zanim zapytam, co wynika po takim spaleniu, to jeszcze muszę zapytać, bo jestem strasznie ciekawi, jakie jeszcze te materiały spalacie? No tak, drewno, węgiel, wspomniał pan tutaj o jakichś takich elementach, no, tworzyw sztucznych, co jeszcze? Nie wiem, metale na przykład? Czy to byłaby jakaś abstrakcja?
1: Tak, i tutaj mówimy o procesie spalania, ale i to był nasz początek działalności, o czym rozmawialiśmy już wcześniej. Natomiast teraz my większą naszą uwagę poświęcamy na takie nowoczesne technologie przetwarzania materiałów, czyli ja mam na myśli toryfikację, pyrolizę albo hydrotermalną karbonizację, tak zwane HTC.
0: O matko, chyba każde z tych pojęć będzie pan musiał osobno wytłumaczyć naszym słuchaczom.
1: Ale ta idea jest bardzo prosta, bo chodzi o to, żeby z materiału, która ma niewielką wartość energetyczną, uzyskać produkt, który będzie bardziej wartościowy energetycznie lub przemysłowo. Czyli jeżeli chodzi o toryfikację i pyrolizę, to podgrzewamy materiał bez dostępu tlenu.
0: Aha, rozumiem.
1: Tylko i wyłącznie w atmosferze azotu albo z niewielkim udziałem tlenu i wtedy powstaje karbonizat. To jest materiał, który jest bogaty w węgiel, poza tym jest hydrofobowy, czyli jest materiałem, który jest odporny na wilgoć. To możemy kojarzyć na przykład deski tarasowe. Są również poddawane temu procesowi i te, które są montowane na tarasach, drewniane deski po procesie termolizy, czy też
0: nie nasiąkają wodą.
1: Nie nasiąkają wodą.
0: Okej, no tak. To jest ciekawe.
1: One między innymi też mają wysoką gęstość energii, czyli koszty ich transportu są niższe. I dodatkowo jeszcze w czasie tych procesów, w czasie procesu toryfikacji bądź pyrolizy, toryfikacja od pyrolizy różni się tym, że proces toryfikacji jest prowadzony w temperaturach do około 325 stopni, a pyroliza jest do 800 stopni Celsjusza. I też uzyskujemy gazy i ciecze i one też mogą być wykorzystane. To jest taki obszar, o który mnie osobiście pyta bardzo wiele firm. Głównie też dlatego, że my posiadamy jeden z nielicznych w Polsce i w Europie pieców obrotowych, które pracują w sposób ciągły. To my mówimy teraz o takiej skali półtechnicznej.
0: Okej.
1: I on pozwala nam prowadzić badania w takich warunkach już bardzo zbliżonych do warunków przemysłowych i w połączeniu również z analizą składu gazów, które są emitowane w czasie tego procesu.
0: Jak pan wspomniał o tym, że no też jakieś płyny w ten sposób badacie, próbujecie spalać, to nie wiem, chodzi po prostu o paliwa płynne, czy o jakieś różne dziwne inne płyny, które nie wiem, przyjdą do głowy?
1: Nie, miałem tutaj na myśli to, że w momencie, kiedy prowadzony jest proces pyrolizy, efektem tego procesu jest karbonizat, czyli ten materiał wsadowy jest materiałem uwęglonym, ale oprócz tego są emitowane substancje gazowe o wysokiej temperaturze. Jeżeli zainstalujemy za takim urządzeniem, za takim pyrolizatorem płuczkę, tak, czy raczej chłodnicę, to nie płuczka, ale chłodnicę, to wówczas możemy wykondensować gaz i otrzymamy ciecze.
0: A, rozumiem,
1: tak,
0: w ten sposób.
1: I te ciecze mają bardzo często bardzo dobre właściwości palne.
0: O, czyli właśnie takie paliwa w ten sposób
1: takie paliwa
0: powstają,
1: w ten sposób.
0: Tak?
1: Tak.
0: To na przykład ze spalania czego powstaje takie paliwo?
1: O, chociażby bardzo popularne są te zużyte opony samochodowe, o których rozmawialiśmy i tutaj nawet firma, realizowaliśmy kilka lat temu taki projekt z firmą Prodigo z Podwrocławia, gdzie faktycznie badaliśmy te frakcje ciekłe, ich skład. I to paliwo jest wykorzystywane dalej w energetyce jako ciecz palna.
0: Tylko mnie zastanawia koszt uzyskania takiego paliwa, no bo jednak, no, wie pan, jedno z najgorszych skojarzeń takich, nie eko, to jest właśnie spalanie opon, tak?
1: Tak, ale my mówimy tutaj o procesie, który jest prowadzony w atmosferze inertu i my mówimy tutaj o procesach, które też są bardzo często realizowane w tak zwanych układach wsadowych typu batch, czyli komora jest zamknięta, komora nie jest otwarta, tak? I ta emisja gazu, ona nie jest tutaj aż tak znacząca, to raz, dwa. tego typu systemy często często wyposażone są w układy do oczyszczania spalin.
0: Okej.
1: Tak, żeby spełniały odpowiednie normy środowiskowe.
0: Czyli jeśli już ktokolwiek ma te opony palić, to co najwyżej naukowcy w takich specjalnych laboratoriach i piecach z tymi systemami, które zapobiegną temu, żebyśmy później wdychali te makabryczne, rakotwórcze przecież, o ile dobrze pamiętam, cząstki.
1: Czyli my ich nie palimy, my je przetwarzamy do karbonizatu, który później jest stosowany w hutnictwie, a przy okazji otrzymujemy ciecze, które mają bardzo dobre właściwości palne i istnieje faktycznie na nie popyt.
0: No to bardzo duży plus moim zdaniem, bo faktycznie no to tak nawet, nie wiem, przy jakimś przetwarzaniu odpadów, myślę, bardzo korzystna technologia.
1: Tak, bo tutaj mógłbym nawet powiedzieć, że my stosujemy też taką inną technologię. To jest właśnie technologia, która powstała w oparciu o reaktor zakupiony z tego projektu, o którym rozmawiamy, a mianowicie zajmujemy się hydrotermalną karbonizacją różnych rodzajów biomasy, w tym drewna gabarytowego, łusek, a nawet odchodów. I to polega na gotowaniu takiego materiału, czyli z cieczą, tak jak gotujemy w garnku, tylko że pod ciśnieniem sięgającym, czy też powyżej 100 barów, ciśnienie w oponie samochodowej to około 2 samochodu osobowego, a tutaj mówimy o ciśnieniach powyżej 100 barów i później jeszcze dodatkowo ten materiał, który otrzymujemy, czyli ten karbonizat, tak, poddajemy odpowiedniej obróbce termicznej i efektem tego są materiały sopcyjne o bardzo dobrych właściwościach. One są stosowane głównie w technologiach oczyszczania gazów i cieczy, czyli tak zwane węgle aktywowane.
0: Aha.
1: I teraz przygotowujemy nawet ciekawy cykl publikacji, bo z takich materiałów, które nam się mogą faktycznie wydawać bardzo niewygodne do zagospodarowania, jest też, uzyskaliśmy bardzo dobrej jakości sorbenty. Ale jako ciekawostkę też powiem, że zajmujemy się odzyskiem włókien węglowych z uszkodzonych ram karbonowych, też w ramach tej technologii.
0: O proszę, ramy karbonowe.
1: Tak.
0: Gdzie my wykorzystujemy ramy karbonowe, bo mi się od razu jakieś motoryzacje...
1: W rowerach.
0: A, na przykład, no... Czyli dobrze, szedłem dobrym
1: tortem.
0: Rowery, samochody ewentualnie, tak?
1: Rowery, samochody, był również taki okres czasu, to też w ramach naszego laboratorium, gdzie intensywnie współpracowaliśmy z partnerską jednostką, mogę tutaj wymienić Politechnikę Śląską.
0: Chyba śmiało, mogę, oczywiście, tak.
1: I tam współpracowaliśmy również w ramach tej technologii, gdzie zajmowaliśmy się z kolei rozkładem łopat turbin wiatrowych.
0: O, proszę.
1: Więc
0: czeka nas to prędzej czy później, bo to zdaje się tam żywotność takiej turbiny też nie jest wieczna absolutnie. Tak,
1: nie.
0: Tak.
1: Nie, i takie badania są i takie badania stają się coraz popularniejsze, bo tak naprawdę gros tych materiałów

0: Dawniej to się, zdaje się, mówiło spalarnia na to, mniej ekologiczna nazwa może to była, ale zdaje się, że na tym samym to polega. Jeśli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu. I oczywiście zawsze są od razu obawy mieszkańców, że będzie smród, wieczny czarny dym z komina i to będzie te resztki osiadały wszędzie na domach, ulicach, parapetach i firankach.
1: Nie, ja tutaj mogę uspokoić, bo też ten temat jest mi bliski, tym bardziej, że ja miałem przyjemność odwiedzenia kilku takich zakładów. To są tak zwane ITPOKi, czyli instalacje termicznego przetwarzania odpadów. No
0: właśnie, tak to się nazywa, tak.
1: Tak, między innymi...
0: A to nie jest to samo, co to spalanie kiedyś, tak po prostu?
1: To jest bardzo podobne, to jest właściwie to samo, tak, bo
0: no
1: jeżeli my tutaj mówimy o spalarniach, którą wszyscy kojarzą z Wiedniem najczęściej, to jest dokładnie ta sama spalarnia. Tak zwana popularna
0: spalarnia. No to chciałbym się zapytać, to gdzie tu ta nowoczesna technologia?
1: Co może zaskakiwać? Tego typu zakłady są bardzo dobrze monitorowane. I no, ja jako osoba od lat zajmująca się pomiarami emisji zwróciłem uwagę, że stężenia tlenku węgla, czyli tak zwanego popularnego czadu, są na tak niskich zakresach, których my nie jesteśmy w stanie w ogóle uzyskać w czasie spalania chociażby w naszych domach. To samo tyczy się innych rodzajów zanieczyszczeń.
0: Ten słynny pył zawieszony 2,5 na przykład?
1: Tak. Te instalacje są wyposażone w bardzo efektywne układy do odpylania spalin i to stężenie pyłu jest bardzo restrykcyjnie monitorowane. Pozostałych związków gazowych też. W związku z powyższym uważam, że to nie jest wcale taki zły kierunek.
0: Natomiast w oparciu o to, co mówiliśmy wcześniej, byłoby chyba idealnie, a może i tak będzie się działo, że całą masę tych różnych odpadów jeszcze właśnie pozyskamy do tych instalacji, o których my tu mówimy, tak? I na przykład zamienimy je tymi wszystkimi skomplikowanymi procedurami w jakieś paliwa i jeszcze raz wykorzystamy.
1: Tak, bo my mówimy cały czas...
0: Choćby te opony właśnie.
1: Dokładnie.
0: Spektakularny przykład.
1: Dywersyfikacji, prawda? Czyli technologia spalania, którą naprawdę mamy dobrze opanowaną i też te nowoczesne technologie, pyroliza, HTC, o którym wspominałem. Czyli próbujemy znaleźć kilka równoległych, czy też różniących się ścieżek właśnie zagospodarowania tych materiałów
0: odpadowych. Pytanie, czy te firmy z tego korzystają, czy ta wiedza, którą teraz my tu przekazujemy słuchaczom, czy, rozumiem, że to nie jest wiedza tajemna, te firmy też o tym wiedzą, czyli mam nadzieję, że ona się upowszechnia i że ktoś to wdraża w życie, że to nie jest tylko, właśnie to, o czym mówiłem na początku, że wy badacie, wychodzą fantastyczne wyniki, a później tak wszyscy wrzucają wszystko do jednego pieca i to idzie z dymem.
1: Nie. Czyli to dla kogo badamy, tak?
0: No.
1: My współpracujemy z przemysłem i tych prac realizujemy dosyć sporo. Z takich ciekawych na przykład, na samym początku były prace, które były realizowane dla Barlinka, czyli producenta podłóg. Tam chodziło o to, że niektóre partie ich peletu, skądinąd bardzo dobrej jakości, po prostu spiekały. I też wykorzystując zasoby naszego laboratorium znaleźliśmy tą przyczynę. Tutaj tak nawiązując do wcześniej, niektóre z przedsiębiorstw mamy umowy i klauzule NDA. W związku z powyższym ja nie mogę do końca zdradzić słuchaczom i panu, jaki był powód.
0: Rozumiem.
1: Ale powód został wyeliminowany.
0: Niejako zostaliście wezwani na pomoc,
1: tak?
0: W jakimś zagadnieniu, w jakimś problemie,
1: dokładnie.
0: Tak jak tu ten Barlinek,
1: My mówimy o przedsiębiorstwie, który wówczas, nie wiem, nie znam statystyk obecnych, ale wówczas rocznie wytwarzał około 150 tysięcy ton peletu. My nie mówimy o dużych ilościach materiału, ale bywały partie, które charakteryzowały się takim zjawiskiem, czyli w momencie, kiedy materiał znajdował się na ruszcie, czy też na ruszcie palnikowym, wówczas pojawiała się zgorzel, taki spiek. To przypomina pumeks.
0: Okej.
1: Tak, kocioł się oczywiście wyłączy. Ja wiem, że są systemy, które pozwalają w sposób mechaniczny to usuwać, ale nie wszyscy takie posiadają. A firma była w potrzebie, zgłosiła się do nas, więc pomogliśmy. Prowadzimy badania i współpracujemy też z firmami lokalnymi, chociażby z Galmetem, naszym tutaj z Głubczyc, nad systemami grzewczymi, czyli taka integracja kotła, pompy.

0: ciepła i instalacji solarnej, to te badania też realizowaliśmy kilka lat temu. Z takich dużych, znaczących firm, które z pewnością słuchacze kojarzą, między innymi Stegu Arena, czyli tak, firma Stegu. Tak, tam pomagamy z kolei, nasz zespół pomaga przy optymalizacji procesów suszenia. Wspomniane przedsiębiorstwo Pelas, czy też Blaze Harmony, ja bym mógł tego dosyć sporo wymienić, ale...
1: Nie, no dobrze, bardzo mnie to cieszy. Żeby było jasne, to nie jest żadna tutaj krypciocha w radiu publicznym, po prostu podajemy przykłady, bo na przykładach najlepiej operować, kiedy słyszymy konkretnie, jaka firma z jakim problemem, w czym pomogliście. Ja tak sobie pomyślałem jeszcze, że dopytam o tą kwestię taką bardziej akademicką. No jeśli mówimy, że to jest wszystko właśnie na Politechnice Opolskiej, że to jest Wydział Mechaniczny, a konkretnie no tutaj pan jest z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej. No dobrze, to studenci jakich kierunków korzystają z tego laboratorium? Czego się tam uczą, przeprowadzają te różne badania, tak, zdobywają wiedzę, pewnie później będą rozchwytywani w tych firmach, dla których wy pracujecie, ale jak to wygląda od tej strony akademickiej?
0: Od tej strony akademickiej wygląda to w ten sposób, że zajęcia są prowadzone na Wydziale Mechanicznym i w tych zajęciach głównie uczestniczą studenci kierunku energetyka, inżynieria środowiska, mechanika, budowa maszyn również. Ponieważ prowadzę też nie tylko zajęcia związane z termodynamiką techniczną, bo my mówimy o takich procesach, które są z tą dziedziną związane, ale też procesy spalania czy termicznej konwersji, to staram się zawsze na jakichś zajęciach dodatkowych, chociażby ze statystyki, przejść z nimi do laboratorium i pokazać możliwości tego laboratorium. I tutaj pan ma faktycznie rację, że niektórzy z nich znajdują zatrudnienie w firmach. Obecnie na przykład realizujemy pracę doktorską i doktorant jest, no mogę śmiało powiedzieć, moim wychowankiem. On ponad 15 lat temu skończył doktorat. Jest dyrektorem działu badawczo-rozwojowego w firmie produkującej palniki i on dalej realizuje swoje pasje. On zresztą tworzył to pierwsze laboratorium, on był bardzo blisko niego, o którym mówimy, tą pierwszą pracownię badania kotów i palników. I też być może co ciekawe, to, że ja postanowiłem otworzyć to laboratorium dla studentów, dla dyplomantów, powoduje, że nadal z niektórymi spośród nich mam dosyć ścisły kontakt. I faktycznie wielu z nich znalazło zatrudnienie w energetyce. Tym razem nie będę wymieniał firm, bo mógłbym.
1: Okej, nie, no bardzo mnie to cieszy. Już nie będę drążył, czy to się udaje zrobić w naszym województwie, czy uciekają nam gdzieś do tych ościennych, większych braci.
0: To mogę zdradzić.
1: Proszę.
0: Różnie.
1: No, tak właśnie się domyślałem. A propos, no bardzo duży zakład i dużo spala elektrownia Opole i tam mają też komponent ten bio jakiś do tych pieców, nowe bloki powstały. Tu jakaś współpraca kiedykolwiek była albo widzi pan zastosowanie?
0: Tutaj była współpraca i muszę powiedzieć, że ta współpraca, kiedy ja jeszcze byłem studentem, to faktycznie współpracowaliśmy bardzo intensywnie z elektrownią Opole. Ta współpraca głównie dotyczyła współmielenia biomasy z węglem kamiennym. Później również wspólnie z elektrownią Opole osobiście byłem zaangażowany, to były lata 2008-2012, w prace związane z wdrożeniem systemów odazotowania spalin. Natomiast był taki okres, że staraliśmy się tą współpracę ponownie reaktywować, ale gdzieś nasze ścieżki się rozeszły.
1: No rozumiem, to nie będziemy tego drążyć, ale tak widzi pan, zapytałem i okazało się, że taka współpraca była. No dobrze, to jeszcze bym chciał być może zapytać o przyszłość, no bo tak, wiemy, że od tego 2008 sporo się pozmieniało, laboratorium się rozrosło, no choćby o te trzy wspomniane pracownie. Temat wydaje się bardzo przyszłościowy i taki, że właściwie no zamówienia, jak to się mówi, powinniście mieć jak Penderecki. Ale czy tak jest i jak pan to widzi dalej?
0: jak widzę to dalej? Przede wszystkim pracownią tworzą ludzie. I to o tym muszę tutaj wspomnieć, czyli na co dzień tworzy je nasz zespół techników, Ania Matuszek i Tobiasz Kostka. Mam do współpracy również osoby, które są zatrudnione, chociażby doktora Abdulla Kajuma, który ukończył Wydział Chemii Polskiej Akademii Nauk. On z nami współpracuje, więc proszę, mamy taki zespół bardzo interdyscyplinarny. Doktorantów, nielicznych niestety studentów. I to moim zdaniem chyba jest główna bolączka, czyli ludzie.
1: Chciałem zapytać, co to nie znaczy nielicznych studentów? Martwię się.
0: Tak, nielicznych studentów, dlatego że to laboratorium wymaga również przeszkolenia, czyli to laboratorium wymaga, żeby obsługiwać tak zaawansowany sprzęt, realizacji pewnej ścieżki dydaktycznej. To wygląda bardzo często w ten sposób, że już na etapie ustalania pracy dyplomowej studenci przychodzą, ustalamy pewien temat, następnie odwiedzają laboratorium, uczą się jak wykonywać doświadczenia i później już nabywają takie kompetencje, że często mogą prowadzić te badania już tak.
1: Zostawić samych w tym laboratorium i wiadomo, że nic nie wybuchnie.
0: Dokładnie.
1: Zobrazowo bardzo i mało naukowo, ale tak jest po prostu.
0: To, że bywały takie czasy, że wybuchało, bo no właśnie, praca z kotłami na zgazowanie na przykład, tak? Czyli to jest taki kocioł, gdzie w górnej komorze znajduje się, znajdują się polana drewna. I wytwarzamy tak zwany gaz drzewny. To jest popularny Holzgas. Kiedyś były samochody przed drugą wojną światową, właśnie opalane tym Holzgasem. I na dole się znajduje komora spalania. Jeżeli ten gaz nie przejdzie z górnej komory do dolnej komory, to bywa tak, szczególnie kiedy testujemy dla firm prototypy kotłów, że na przykład klapa rewizyjna w przemowdzie kominowym może odlecieć chociażby na 4-5 metrów. Dalej. Były
1: takie przypadki. Szaleni naukowcy, tak się od razu to tak jakoś, wie pan, filmowo jakoś skojarzyło, no ale tak, no w sumie, jeśli dokonujecie tam takich właśnie, no niby w kontrolowanych warunkach, ale jednak nigdy nie wiadomo, to są siły natury, to jest fizyka, chemia i urządzenia, które się bardzo trudno
0: i wysoka temperatura
1: nazywają. I wysoka temperatura tego wszystkiego. No dobrze, ale mam nadzieję, że nigdy nie doszło do żadnych poważniejszych wypadków i no wszyscy cali zdrowi.
0: Nie, odpukać w niemalowany nigdy nie doszło, więc wszyscy wychodzili chyba zadowoleni.
1: To ja jeszcze tak na sam już koniec. Kogo byśmy zachęcili w ogóle do studiowania właśnie na kierunkach, gdzie wykorzystywane jest to laboratorium, z jaką pasją, albo ewentualnie co można po tym robić?
0: Przede wszystkim...
1: Chciałbym tych studentów panu przysporzyć, wie pan.
0: O,
1: teraz.
0: Bardzo się cieszę, tak, bo to jest pewna bolączka tych studentów brakuje, ale osoby, które mają zmysł, chociażby majsterkowania, osoby, które pasjonują się czy motoryzacją, czy procesami grzewczymi, czy układami sterowania, z pewnością mogą znaleźć i będą zaopiekowane w tym laboratorium.
1: Albo ekologią szeroko rozumianą, no bo w jakimś sensie też dążycie do takich rozwiązań, które nie będą szkodziły planecie, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. Tutaj jako ciekawostkę na przykład wspomnę, że my cały czas to laboratorium rozwijamy. Obecnie we współpracy z moim dyplomantem, to jest magistrant, zbudowaliśmy komorę do badania próbek ogniowych. Takiej, ona jest niewielka, ma wymiary około 1,5 metra na metr. Takich obiektów również jest niewiele, więc my prowadzimy cały czas prace rozwojowe, szukamy nowych, ciekawych nisz i staramy się to rozwijać. Gdzie zatrudnienie znajdują absolwenci? W różnych gałęziach. Ja mam pewien przegląd zatrudnienia, oczywiście energetyka, tak, bo to się nasuwa samo przez się, ale również pracują w branży związane z szeroko pojętą inżynierią środowiska. Ja tutaj mam na myśli o zakłady związane z gospodarką odpadami, z gospodarką wodno-ściekową.
1: No bo tak, nasz tak, profil, to przetwarzanie całe, tak, jakieś.
0: Nasz profil generalnie kształci ludzi właśnie w tym kierunku.
1: No to życzę, żeby tych studentów nie zabrakło, bo są poniekąd siłą napędową właśnie takich jednostek jak takie laboratorium. Przypomnę, rozmawiamy o laboratorium termicznej konwersji paliw i materiałów. Takowe znajduje się na Politechnice Opolskiej, a gościem salonu naukowego, który pięknie o tym wszystkim opowiedział i mam nadzieję, że przybliżył nieco te różne skomplikowane terminy także i wam, drodzy słuchacze, był dziś doktor inżynier Robert Junga z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Piękne dzięki za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję także wam, drodzy słuchacze, i już od razu teraz zapraszam na kolejną audycję z cyklu Salon Naukowy. To jak zwykle w poniedziałek po 22, a dziś już Krzysztof Rap mówi dobranoc.
2: A mama mówiła, nie mieszaj się. Yeah.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Na zegarach już prawie godzina 23 pora, więc na ostatni dziś serwis informacyjny. Burze przechodzą nad regionem. Powiemy też o konsolidacji szpitali Nyskiego i Głuchołaskiego. Robert Lewandowski, piłkarzem Chicago Fire.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. I od tej ostatniej informacji zaczynamy. Robert Lewandowski, piłkarzem Chicago Fire. Pozyskaliśmy Roberta Lewandowskiego, światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, przekazał klub w krótkim komunikacie. Trener Chicago Fire Greg Berhalter zdążył już skomentować pozyskanie Roberta Lewandowskiego w internetowym programie Up and Adams. Mogę potwierdzić, że Robert Lewandowski jest teraz piłkarzem Chicago Fire. To wspaniałe. Chcemy zbudować światową organizację i potrzebujemy do tego światowej klasy zawodników. Greg Berhalter dodał, że debiut Polaka może nastąpić 16 lipca. Podpisanie kontraktu potwierdził również w mediach społecznościowych Robert Lewandowski. Reprezentant Polski zamieścił krótkie nagranie w koszulce nowego klubu. Przez ostatnich kilka sezonów Polak reprezentował barwy FC Barcelony.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Do 71 wzrosła liczba interwencji strażaków w regionie związanych z usuwaniem skutków zjawisk pogodowych, głównie burz. Przechodzących nad województwem strażacy najczęściej wzywani są do usuwania przewróconych drzew lub połamanych konarów. W Michałkowicach, to powiat głubczycki, takie właśnie powalone na ziemię drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne. Z kolei w Balcarzowicach, to już powiat strzelecki, silny wiatr zerwał plandekę z dachu domu poszkodowanego jeszcze przez majową nawałnicę. Z kolei w Opolu przy ulicy Jaronia z dachu budynku spadły fragmenty murowanego komina na auto na sąsiedniej posesji. Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany. Przypomnijmy, że dla przeważającego obszaru naszego województwa IMGW wydało alert drugiego stopnia przed burzami. Obowiązuje ten alert do północy. Z kolei dla powiatów namysłowskiego i brzeskiego ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 6 rano.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Autostrada A4 zablokowana za węzłem Brzezimierz w województwie dolnośląskim na jezdni w kierunku Katowic. Nad ranem ciężarówka uderzyła tam w most i bariery energochłonne. Teraz rozpoczął się przeładunek towaru. Zamknięcie drogi może potrwać do godziny 1:30 w nocy. Kierowcy muszą zjechać z autostrady na węźle Brzezimierz, następnie kierować się objazdem, na przykład wojewódzką 396 i krajową 94 przez Oławę, a następnie drogą krajową 39 i wojewódzką 403 aż do węzła Przylesie. Prokuratura rejonowa w Opolu prowadzi śledztwo po ujawnieniu zwłok mężczyzny w akwenie przy Rejtana. Według niepotwierdzonych informacji był to zaginiony 35-letni mieszkaniec Mołdawii. Na obecnym etapie postępowania śledczy nie przesądzają o przyczynie śmierci, mówi prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu.
2: Zostały przeprowadzone oględziny ciała na miejscu ich ujawnienia. W trakcie tej czynności nie stwierdzono obrażeń wskazujących na zadawanie ciosów. Niemniej jednak zlecona została sekcja zwłok, która dziś została przeprowadzona. W tej chwili trwają czynności dowodowe mające na celu rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z przestępczym spowodowaniem śmierci, czy też z aktem o charakterze samobójczym.
0: Postępowanie prowadzone jest obecnie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Formalna droga do połączenia w jeden podmiot szpitali w Nysie i Głuchołazach otwarta. Uchwałę intencyjną w tej sprawie przegłosowała Rada Powiatu Nyskiego. Takie rozwiązanie rekomenduje też zespół do spraw opracowania optymalnego modelu ochrony zdrowia w powiecie. W pracach tego gremium uczestniczyli dyrektorzy szpitali, samorządowcy, przedstawiciele NFZ-u.
3: Dublujące się oddziały takie jak pulmonologia, jak rehabilitacja pulmonologiczna czy rehabilitacja kardiologiczna, jeżeli będą w jednych rękach, to wykorzystując ten sam potencjał, będą miały możliwość obniżenia kosztów bez uszczerbku dla pracowników i dla wachlarza usług, i takie też plany mamy.
0: Mówił starosta Nyski Daniel Palimonka. Na obecnym etapie potrzeby konsolidacji nie widzi szpital MSWiA w Głuchołazach, dodaje starosta Nyski. Uchwała finalizująca konsolidację ma być głosowana na grudniowej sesji Rady Powiatu Nyskiego.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura spadła do 22 stopni Celsjusza, na barometrach 1021 hektopaskali, wieje teraz słaby zachodni wiatr. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze są zapowiadane lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 40 mm. Temperatura w nocy wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, ale w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość 90 km na godzinę. Jutro w dzień dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Także spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu oraz burz. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrej i chłodnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.
4: Dobry wieczór, Witold Sułek i Paweł Oliwa, który realizuje dzisiejszą audycję, której bohaterem będzie muzyka Theloniusa Monka, ale nie grana przez niego samego, tylko jego kompozycje wykonywane przez współczesnych polskich artystów. Mówię celowo artystów, dlatego że oboje nie ograniczają się tylko i wyłącznie do muzyki jazzowej, a będą to Tymon Tymański ze swoim Jastetem oraz Maja Laura Septet. Oboje wzięli się, w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, za kompozycję Theloniusa Monka, wydali płyty z jego właśnie utworami, a w gruncie rzeczy bardzo zasadnie jest tutaj powiedzieć, ze swoją wizją Monka, interpretacjami jego muzyki, z bardzo dużym wkładem własnym. I mamy tutaj taką właściwie, no mówiłem, interpretacja, to też nie do końca tak jest. Oni chcieli oboje oddać ducha muzyki Monka, a mają do niego dosyć różny stosunek. Zaczniemy od Tymona Tymańskiego. On sam już na łamach prasy powiedział, że dla mnie Monk, podobnie jak Ellington, Mingus czy Coltrane, jest kompozytorem kompletnym. Gdy słucham jego utworów, przypomina mi się oniryczna logika powieści wybitnych literatów pokroju Kawki, Szulca czy Gombrowicza, ale też Hrabala czy Woneguta. I te nazwiska są tutaj, moim zdaniem, zwłaszcza literackie, bardzo kluczowe, czyli element czarnego humoru, satyry, autoironii i to, zdaniem też Tymona Tymańskiego, słychać u Monka. Mówi, że Monk pisał aforystycznie, ekscentrycznie i idiosynkratycznie, miał swój klucz, sznyt, szwung, dysponując całościowym, rytmiczno-melodyczno-harmonicznym systemem. I w owym genialnym rozcapierzeniu fraz, melodii, stryjek Thelonious, jak sobie żartobliwie nieco i poufale mówi Tymański, wydawał się być dziwnie znajomy, rozpoznawalny już po paru nutach. Jego utwory potrafiły śmieszyć, frapować, inspirować, wzruszać, a także czasami katapultować w kosmos niewypowiedzianych emocji i przeczuć. I trudno się z tym nie zgodzić i myślę, że płyta, którą nagrał Tymon Tymański z Jastetem C. Monk, czyli come on, czyli jest takie zabawa słowem, come on, prawda? Mówimy i to jest come on, czyli dalej Monk. Rzeczywiście pokazuje i tę przewrotność, i odrobinę humoru i ironii, ale też to, że Monk ciągle jest bardzo ważnym kompozytorem. Bardzo. To oczywiście jest truizm, ale jeżeli już nagrywać płyty z Monkiem, jeżeli już robić to, to moim zdaniem tak jak to zrobił Tymon Tymański i Maja Laura Jaryczewska ze swoim septetem, przy czym zaczniemy, przepraszam, od Tymona Tymańskiego, dlatego że u niego tej ironii, tego humoru jest znacznie więcej. Oczywiście zasadniczych różnic będzie więcej między nimi, ponieważ Maja Laura jest pianistką, no a Tymański nie. I on nie stawia na fortepian. To już jest kolejna bardzo znacząca rzecz, jeżeli chodzi o tę płytę. Utwory też są bardzo zwarte. Tu jedyna dłuższa kompozycja ma 5 minut. Najczęściej mamy 2-3-minutowe kompozycje. W oryginale często dużo, dużo dłuższe i rozbudowane o improwizację. Nie zależało Tymańskiemu na robieniu długich, improwizowanych części, na wykazywaniu się poszczególnych członków Jastetu swoimi umiejętnościami. On postawił na zwarte kompozycje, swoją własną wizję. Towarzyszą mu tutaj trębacz Tomasz Ziętek, saksofoniści Ireneusz Wojtczak i Marcin Ślusarczyk, klawiszowiec Szymon Burnos, perkusiści Jakub Staruszkiewicz i Jacek Prościński. I oni właściwie robią dokładnie, myślę, zamierzenie monkowskiej wizji Tymona Tymańskiego. Wspaniała moim zdaniem sesja. Jeżeli grywać dziś klasykę, to właśnie w taki sposób. Wybrałem dla Was kilka utworów. Oczywiście wśród utworów bez wątpienia te bardzo, bardzo znaczące. Bemsza Swing, Epistrofy, Evidence, Green Chimes, Off Minor i Thelonious.

tried to catch. I don't think he caught the bottle side.

0: Jazzofonia.
1: Za nami Tymon Tymański i jego wizja mąkowych kompozycji, a przed nami Maja Laura Septet, Monk My Dear. Artystka, podobnie jak Tymon Tymański, który zaznacza bardzo swoje wielkie uznanie dla mistrza, tutaj jakby Maja Laura jeszcze dalej, Monk My Dear, i tutaj taki cytat mamy też na płycie: moje serce jest Monkowi wierne, takiej wierności życzę każdej miłości. Maja Laura, pianistka, więc tutaj będziemy mieli znowu inaczej, dlatego że no, Monk jako pianista i Maja Laura jako pianistka, na ten fortepian będziemy zwracali uwagę, dlatego że nie ucieka Maja Laura od gry, także partii solowych, a jak wiemy, Państwo na pewno wiecie, słuchając audycji jazzowych, że w przypadku Monka mamy od rzeczy solo do rozbudowanych składów, i tutaj tak będzie. Oczywiście nie będzie tylko i wyłącznie akustycznie, dlatego że pojawi się elektronika, moim zdaniem w bardzo udany sposób wpleciona. Nie dominuje, to też nie stara się być na siłę nowoczesne, ale nowoczesne na pewno. Z jednej strony akustyczne, surowe brzmienia, z drugiej bardzo rozbudowane. I tutaj troszeczkę inaczej niż w przypadku Tymańskiego, Maja Laura dała bardzo duże pole do swobodnych też interpretacji członkom zespołu. No, naprawdę dobrała sobie wyśmienity skład. Mamy tutaj Krzysztofa Hadrycha na gitarze, Kamilę Drabek na kontrabasie, Teo Oltera na perkusji, Łukasza Kordybalskiego na trąbce, Dominika Strychalskiego na fletach blokowych. To będzie też bardzo ładnie tutaj w paru momentach słychać, pięknie wykorzystane instrumenty. Jakuba Klemensiewicza na saksofonie barytonowym, Krzysztofa Kuśmierka na saksofonie tenorowym, więc też bardzo ładne te basowe, niskie brzmienia. No i do tego oczywiście Maja Laura, która też wplata swoje melodie, swoje utwory w melodię Monka. Nie są to tylko i wyłącznie jego utwory, zresztą w przypadku Body and Soul, który na płycie jest, a nie jest utworem Monka, zamieściła tutaj Maja Laura informację, dlaczego właśnie ta kompozycja. Ano dlatego, że Monk bardzo często grał ją na koncertach. Uwielbiał ten utwór, grał go, oczywiście też interpretując po swojemu. Dwa utwory będą

ironii, prawda, zabawy też dźwiękiem. Tutaj zdecydowanie bardziej jest to poważne i w inną zupełnie idzie stronę. Mówiłem, że te płyty będą się od siebie pod tym względem znacznie różniły. Dlatego mamy wewnątrz książeczki jeszcze okładkę Monk's Music. Pamiętacie Państwo, Monk siedzi na takim małym dziecięcym wózeczku. To też jest oczywiście autoironiczne, chociaż płyta absolutnie genialna. Zakładam, że płyta bardzo bliska Maji Laurze. No i będziemy, drodzy Państwo, myślę, przyglądali się tej artystce, bo ona robi też rzeczy popularne, muzykę elektroniczną, śpiewaną, piosenki. Ale to jazzowe właśnie wcielenie wydaje się najbardziej docenione. Zresztą docenił to też Dionizy Piątkowski, mówiąc, że to jest młody polski jazz. Brawo. Ja się z tym zgadzam. Przed Wami Maja Laura Septet, Monk My Dear. A ja życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

Sezon ogórkowy. Ta audycja nam będzie towarzyszyła w letniej ramówce Radia Opole przez lipiec i sierpień od godziny 19 do 21. We wrześniu powróci zaś już znana audycja Więcej Kultury. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. W sezonie ogórkowym także tematy kulturalne, ale także sporo muzyki, taki letni, wakacyjny klimat. Dzisiaj będzie o 16. Opolskim Festiwalu Fotografii. Za nami weekend otwarcia, a to znaczy, że w stolicy regionu można oglądać wiele ciekawych wystaw fotograficznych. O niektórych z nich za chwilę będziemy rozmawiać.

0: O 16 Opolskim Festiwalu Fotografii dzisiaj rozmawiamy w audycji Sezon Ogórkowy, która nam towarzyszy w letniej ramówce Radia Opole od 19 do 21. Jednym z gości, który pojawił się w studiu Radia Opole, był Marcin Śliwa, autor wystawy fotograficznej Druga Strona. Był z nami także Arkadiusz Gola, który jest kuratorem tegorocznego Festiwalu Fotografii, cenionym artystą fotografem. Rozmawialiśmy z autorami m.in. o wystawie Marcina Śliwy, który zainteresował się takim społecznym tematem związanym z blokiem znajdującym się w centrum Katowic, gdzie mieszkańcy właściwie w takim zaciemnieniu mieszkają, ponieważ rusztowanie przesłania im okna. To jest efekt źle wykonanej termomodernizacji i decyzji spółdzielni, która postanowiła najpierw pójść do sądu z wykonawcą, a dopiero później przeprowadzić naprawę. No i w ten sposób mieszkańcy tego bloku doświadczają wielu uciążliwości. Tę wystawę Marcina Śliwy znajdziemy w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Krakowskiej 32 i można tę wystawę oglądać, a teraz sam autor będzie nam o niej opowiadał, a towarzyszył mu także Arkadiusz Gola, przypomnę.
1: Jakiś czas temu zająłem się tematem mieszkańców jednego z bloków w centrum Katowic, gdzie doszło do dość niespotykanej sytuacji, w której 4 lata mają przy swoim budynku, w którym mieszkają, rusztowania i częściowo to jest przysłonięte siatką i można by pomyśleć, tak jak mijamy taki obiekt idąc ulicą, okej, remont jakich wiele, prawda? No ale jednak za tą historią kryje się ten bardzo długi czas, który to się wiąże jakby z pewną jakąś taką sytuacją, powiedzmy administracyjno-prawną, która się przeciąga i właśnie ci ludzie są po drugiej stronie jakby tego konfliktu, ponoszą całą odpowiedzialność za to, więc tak chciałem wystąpić z taką troszeczkę interwencyjną, użyć języka fotografii, aby zwrócić uwagę też na sytuację ludzi i też spróbować trochę szerzej o tym opowiedzieć.
0: Jak ta fotografia i taki społeczny wymiar może się dokonywać właśnie za pośrednictwem tego medium? Dlaczego to medium jest szczególne, jeśli chodzi o tematy społeczne?
2: Bo ono jest uniwersalne. To tak jak już Marcin powiedział wcześniej, język fotografii użył takiego stwierdzenia. Tak, to jest najbardziej uniwersalny język i powinniśmy o tym pamiętać. Język fotografii jest tak samo zrozumiały pod różnymi szerokościami geograficznymi. Wcale nie trzeba się posługiwać językiem werbalnym, żeby tą fotografię w różnych miejscach podobnie odbierać, poczuć. To współodczuwanie fotografii jest najbardziej istotne w rozumieniu obrazu, w rozumieniu fotografii i tym uniwersalnym językiem jesteśmy w stanie się komunikować z wszystkimi widzami i to jest najbardziej istotne, bo pewne elementy, problemy, sytuacje są dla wszystkich grup jednakowe. Takie emocje jak miłość, strach, gniew, to wszystko można przenieść na fotografię i wytłumaczyć to, co mamy do powiedzenia.
0: Myślę, że takim wspólnym obszarem dla Was, tak mi się wydaje, jest takie zbliżenie się właśnie do swojego tematu. Jeśli to są tematy takie wrażliwe też społecznie, to jest pewnego rodzaju potrzeba zbudowania zaufania, prawda? Z tą przestrzenią czy osobami, które się fotografuje.
1: Zdecydowanie, no to jest fundament do tego, żeby móc opowiadać o jakimś temacie. Jednak trzeba mieć dostęp do tego, ktoś musi się podzielić i zaprosić do jakiegoś swojego życia, do swojej intymności, więc to zaufanie jest takim pierwszym krokiem, takim fundamentem. Wtedy można jakby się spotkać rzeczywiście z jakąś sytuacją, mieć do niej dostęp i spróbować o niej opowiedzieć wtedy, prawda? Bo to też, tak jak na przykład próbowałem opowiadać o tym bloku, no to była taka sytuacja, gdzie zobaczymy część fotografii i konstrukcji, które są wykonane z zewnątrz, ale to ich jest kilka, a reszta to jednak musiałem być w środku. Ktoś musi chcieć się poczuć na tyle bezpiecznie, zaprosić jakby do mieszkania, podzielić się, porozmawiać o swoich emocjach, uczuciach, nie? Gdzieś jednak potem ja jestem przy tych pierwszych spotkaniach obcą osobą, więc zaufanie to jest fundament, ale myślę, że to właśnie gdzieś ono się buduje, kiedy przyświeca temu działaniu właśnie jakiś taki cel właśnie, żeby zwrócić uwagę na tę sytuację, że jednak spotykamy się, jakiś tam wspólny cel.
0: Jak trafiłeś na ten temat?
1: To nie jest taki temat, czy inaczej, to jest temat, który w pewnym momencie on zyskał rozgłos ogólnopolski, bo i były materiały telewizyjne na temat tego bloku, bo tam uwaga TVN, interwencja Polsatu. Natomiast ja sam też jestem dziennikarzem, równolegle do tego, że jestem fotografem, też o tym pisałem, natomiast no w pewnym momencie zrodził się taki bunt, że te tematy dziennikarskie, kolejne media podejmują ten temat, opisują tę sytuację i nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. stwierdziłem, że właśnie wykorzystam język fotografii, żeby jednak, że on może zadziała jakoś inaczej i inaczej jakoś zwróci uwagę na ten problem i wydobędzie z niego też coś innego, pokaże tę sytuację z troszeczkę właśnie innej strony. Dlatego taka decyzja, żeby po w zasadzie opisaniu tej historii dziennikarskim jednak spojrzeć na to językiem fotografii bardziej artystycznie.
0: Marcin Śliwa, autor wystawy Druga Strona i Arkadiusz Gola, kurator tegorocznego, jeden z kuratorów tegorocznego Festiwalu Fotografii, nam dzisiaj towarzyszą w audycji Sezon Ogórkowy, która z kolei jest częścią letniej ramówki Radia Opole.

0: Radio Pole. Powracamy teraz do naszych rozmów o fotografii. Za nami otwarcie 16. Polskiego Festiwalu Fotografii, a to znaczy, że w różnych miejscach stolicy regionu czekają na nas bardzo ciekawe wystawy fotograficzne. Znajdziemy je m.in. w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Galerii ZPAP, pierwsze piętro, a także w Centrum Aktywizacji Społecznej. Tam można znaleźć pracę Marcina Śliwy. Jego wystawa nosi tytuł Druga Strona. Autor był gościem Radia Opole i w naszym studiu gościł też jeden z kuratorów tegorocznego Festiwalu Fotografii, Arkadiusz Gola.
1: To są bardzo subtelne zdjęcia, które pokazują brutalną rzeczywistość. To znaczy, to jest rzeczywistość taka, wyobraźcie sobie Państwo, że macie dom pozasłaniany takimi foliami na rusztowaniach, jak jest remont elewacji, i to stoi i nikt tego nie odsłania, i to już trwa ile?
2: 4 lata, w sierpniu zacznie biec piąty rok.
1: I ten dom jest opakowany tymi wszystkimi workami, foliami. Nikt tego nie może ściągnąć, jest sytuacja patowa i żyjemy w mieszkaniu, gdzie okna są cały czas pozasłaniane. To jest jakaś klaustrofobiczna sytuacja, trudna dla tych ludzi, i Marcin starał się pokazać tą sytuację od strony człowieka, który rzeczywiście zmaga się z tym już kilka lat, nie może nic zrobić, a dotyczy to jego takiej, można powiedzieć, bardzo intymnej przestrzeni.

0: również możemy wejść.
1: Czy macie takie też spostrzeżenia i obserwacje, że właśnie takie projekty fotograficzne, one mają też większą siłę rażenia na przykład niż takie stricte klasyczne dziennikarstwo, prawda? Podchodzące do jakiegoś tematu prasowo, czy radiowo, czy telewizyjnie.
0: Ja to porównuję często do literatury. Mamy oczywiście teksty reporterskie, są felietony, ale czasami warto sięgnąć po poezję też. I ona nam też coś innego daje i nas potrafi na inne tory wpuścić. I ja myślę, że ta praca Marcina to jest między felietonem a poezją coś. I mieszanie tych gatunków w świecie fotografii jest również bardzo ciekawe, bo fotografia nie jest jednostajna. My tą fotografią posługujemy się, używamy jej w taki sposób, w jaki chcemy. I też ciekawie wypada, uważam, mieszanie tych gatunków. Tak jak mówię, najłatwiej to porównać do tekstów literackich, bo to jest bardziej zrozumiałe, ale tutaj ten poetycki wymiar tego brutalnego przedstawienia rzeczywistości u Marcina jest jednak takim wiodącym elementem.
1: To jest bardzo ciekawe też, czy trudny temat właśnie przetworzony poetycko jakoś się zmienia i czy na przykład to nie jest trochę estetyzacja też jakiegoś czegoś trudnego i czy ona jest etycznie, powinniśmy ją rozważać w takich kategoriach, czy w ogóle nie?
0: Na pewno można to rozważać, bo dyskusja taka ogólnoświatowa o estetyzacji wybrzmiała w światowej fotografii po publikacjach Sebastiana Salgado, takiego światowego fotografa, któremu zarzucono, że estetyzuje biedę. Rzeczywiście coś w tym jest. To jest jego sposób pokazywania rzeczywistości. To jest jego język. I jego język jest pewną estetyzacją, w tym przypadku biedy w Afryce, czy uchodźców, czy ciężkich warunków życia i pracy. U Marcina jest to jednak troszkę inaczej i ja myślę, że każdy z nas próbuje wypracować jakiś swój język w fotografii, a przede wszystkim użyć tego języka do dostosowania go do formy wypowiedzi takiej, żeby jednak forma nie przewyższała treści. Ja myślę, że u Marcina ta treść absolutnie jest, ale żeby ona była, żeby ją poczuć, żeby była dobrze wytłumaczona, to ta forma jest niezbędna.
2: Dziękuję za to pytanie, bo też i w trakcie procesu i później też przy wyborze i pracy też nad wystawą, też gdzieś jakby ten temat był i jakby o tym rozmawialiśmy i jakby to byliś, jakby byłem jako autor też świadomy, żeby jakby nie wejść coś takiego, ale to, no, to najlepiej przyjść, zobaczyć, bo tam też no, jest trochę jakby właśnie takiej delikatności, ale inaczej też ten temat byłby zbyt też ciężki, prawda, bo tam jest też dużo takich zdjęć no, mrocznych, takich właśnie ciężkich, więc tutaj trzeba było złapać balans i też właśnie jednocześnie no też zadbać też o tych ludzi, którzy są bohaterami, żeby też ich nie pokazać tak jedynie z tej takiej strony jakby mrocznej, trudnej, jakby to oni też jakby są, żyją, tam się toczy ich życie, więc jednak i ono jakby jest troszeczkę właśnie po tej drugiej stronie, ono jest naruszone poprzez tę sytuację. Ale ja zachęcam też właśnie do przyjścia i do zobaczenia, żeby samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie też.
1: Marcin Śliwa, Arkadiusz Gola, przypomnę, nam dzisiaj towarzyszą w Radio Pole w audycji Sezon Ogórkowy. Ta wystawa, o której rozmawiamy, przypomnę, znajduje się w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Krakowskiej 32.

0: Audycja Sezon Ogórkowy towarzyszy nam w letnie, lipcowe i sierpniowe wieczory w Radio Opole. Dzisiaj rozmawiamy o fotografii, o 16. Festiwalu Fotografii. Arkadiusz Gola, Marcin Śliwa gościli w studiu Radia Opole. Mnie też ciekawi na przykład, na ile w ogóle fotograf może kontrolować swój proces, a na ile jakby jest skazany na to, jaka jest zastana rzeczywistość, na ile ona buduje fotografię, a na ile to spojrzenie fotograficzne, prawda? Bo ta sama przestrzeń może być pokazana na bardzo wiele różnych sposobów.
1: Dokładnie. Mi się wydaje, że to zależy w niektórych tematach. Właśnie przestrzeń, ona determinuje to, w jaki sposób się idzie, a z drugiej strony czasami osoby tworzące mogą mieć właśnie jakiś swój styl, swoje jakby poszukiwania, coś autentycznego, unikalnego dla siebie i jakby przez to filtrować też troszeczkę rzeczywistość i wydaje mi się, że trzeba też ważyć właśnie w kontekście tematu, jaki to jest, na ile jakby możemy stosować jakieś swoje własne środki wyrazu i one jakby pracują z tematem i na jego rzecz i tworzą spójną całość i wzmacniają go, a na ile jakby jakieś środki wyrazu jakby są takimi, nazwę to w cudzysłowie, fajerwerkami jakby autorskimi, a niekoniecznie jakby służą sprawie, a więc wydaje mi się, że do pewnego stopnia fotograf może to kontrolować, ale no są też takie okoliczności, które to absolutnie wymuszają jakby dany sposób pracy, wagę tematu poprzez właśnie to, że to jest jakieś znaczące, nie wiem, wydarzenie, czy no coś takiego rzeczywiście istotnego spotykamy, no to tam wtedy wydaje mi się, że to trochę determinuje to, w jaki sposób pracujemy z tym tematem. Nie wiem, czy się zgodzisz, Arku.
2: Tak, to znaczy oczywiście jednak fotografia autorska, interpretacja rzeczywistości, reinterpretacja, to jest tak, że to my idziemy w miejsce, z którym się spotykamy się z różnymi sytuacjami, ludźmi i to jest interpretacja tej naszej rzeczywistości. Nie ma czegoś takiego, jak często się mówi, czy fotografia może być obiektywna. Popularne pytanie, prawda? W moim rozumieniu nie, w ogóle nie ma takiego tematu. Już to, kiedy naciskamy spust migawki, kiedy fotografujemy, czy obracamy ten aparat w prawo czy w lewo, to już jest nasza interpretacja, to jest nasza decyzja, a nasza decyzja jest zawsze naszą decyzją subiektywną. To my decydujemy o tym, co pokazujemy, w jaki sposób i kiedy fotografujemy. I dlaczego? Oczywiście każdy fotograf odpowiada sobie na pytanie, dlaczego teraz naciskam spust migawki, do tego pociągnęło, prawda? Co mnie zainteresowało i teraz fotografuję. To jest nasz wybór i to jest nasza interpretacja rzeczywistości i tworzy się nasza autorska wypowiedź na dany temat. Oczywiście, że ta wypowiedź, ufam, że jest spójna z oczekiwaniami czy w ogóle rozumieniem tematu ludzi, którzy nam zaufali. To, co Marcin powiedział, jemu ludzie zaufali, wpuścili go do swoich mieszkań i w jego poczuciu przyzwoitości jest to, że tych ludzi nie można skrzywdzić. Łatwiej jest skrzywdzić obrazem nawet niż słowem. Zdjęcie się ogląda w ułamku sekundy i nie można, jakby to powiedzieć, no, dla poklasku kogoś ośmieszyć albo pokazać go w świetle, w którym on tak naprawdę nie występował, prawda? Trzeba być odpowiedzialnym za obraz.
1: I jeszcze tutaj nawiązując klamrą do poprzedniego pytania, które odnosiło się do tego, czy te obrazy fotograficzne mogą mieć większą moc niż na przykład treści dziennikarskie, no to oczywiście wszystko zależy od kontekstu, ale obraz potrafi zostać na długo też z nami, nie? Bo czasami coś przeczytamy, jakby tych treści jest mnóstwo, a jednak jeżeli jest obraz, który dociera do wrażliwości człowieka, to potrafi zostać na dłużej i to czasami potrafi być zdecydowanie. Nie? To, co mówił Arek, jest to słynne zdjęcie tej dziewczynki z Afganistanu, National Geographic, to jest doskonały przykład, że on potem jakby gdzieś jednak to poszło tak, że ta kobieta no, potem w dalszym życiu, no to z tych relacji, które wiemy, no to jej zaszkodziło jednak, nie? Więc trzeba brać też odpowiedzialność.
2: Jej życie już nie było takie same, tak.
0: A jakie jeszcze inne ciekawe wystawy oglądamy w tym roku, które Was intrygują, które są dla Was też kogoś, kto fotografuje, kto jest w tej branży, interesujące, odważne, w jakiś sposób może świeże?
2: No właśnie, zapraszamy na naszą wystawę tą główną do Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie prezentujemy fotografie naszych studentów, absolwentów, studentek w całym wachlarzu wypowiedzi fotograficznej. W tym roku w tej głównej sali Muzeum Śląska Opolskiego wypełniamy ją całą, tą salę setkami zdjęć, treściami, które zajmują naszych studentów, którymi oni się dzielą, zwracają uwagę na rzeczy, które uważają za istotne, ważne, To są historie od jakichś niepokojów poprzez traumy, poprzez zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, wojnę w Sudanie czy na Ukrainie. Różne, przeróżne historie. Każda z tych historii niesie indywidualny rys autorki czy autora. Myślę, że to będzie fantastyczne, żeby spotkać się tym wachlarzem różnego rodzaju wypowiedzi i tam właśnie można zobaczyć, jak fotografia może być uniwersalnym językiem do tłumaczenia świata, różnych historii, drugiego człowieka po prostu.
0: Naszymi gośćmi był jeden z kuratorów Festiwalu Fotografii i fotograf Arkadiusz Gola, a także Marcin Śliwa, autor wystawy fotograficznej Druga Strona. W kolejnej godzinie programu Sezon Ogórkowy kolejne kulturalne, artystyczne tematy, ale także sporo muzyki.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

Audycja Sezon Ogórkowy, druga godzina tego programu właśnie się rozpoczyna i to jest czas letnich wieczorów, kiedy będziemy słuchać muzyki razem wspólnie, ale też będą się pojawiać tematy kulturalne w letniej ramówce, a we wrześniu powróci na antenę audycja Więcej Kultury. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, kłaniam się. Dzisiaj słowo fiaka będzie nam towarzyszyło właśnie w tej godzinie programu. Słowo, które w Chorwacji oznacza taki stan ducha związany z klimatem, upałem, ale to też moment, kiedy najważniejsza jest teraźniejszość, życie staje się wolniejsze, bardziej relaksujące. To jest taki stan leniwego spokoju, idealny, zwłaszcza na dzisiejszą pogodę. Będziemy rozmawiać z Aleksandrą Wojtaszek, autorką książki Fiaka, sezon na Chorwację, która kilka lat temu ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne i dla tych, którzy po Chorwacji podróżują, z pewnością może to być dobra wskazówka, pozwalająca bardziej poznać taką mentalność, historię tego kraju, też różne miejsca. Autorka poświęca też uwagę takiej Chorwacji poza sezonem, bo takie spojrzenie na ten kraj również pozwala lepiej przyjrzeć się jego naturze. Za chwilę rozmowa i też sporo muzyki w tej audycji.

0: no Paweł to ta i chuj.
1: A gościem programu jest teraz Aleksandra Wojtaszek, bałkanistka, dziennikarka i tłumaczka, autorka książki Fiaka, sezon na Chorwację. A i książka, wspomniana już Fiaka, sezon na Chorwację, rozpoczyna się od opisania tego kraju, wybrzeża, tak tuż po sezonie. Co autorkę zainteresowało właśnie w tym miejscu, wówczas, kiedy już tych tłumów turystycznych nie ma? Na co zwróciła uwagę? O tym teraz.
2: Przede wszystkim urzeka mnie to, jak ten kraj jest niezwykle różnorodny i pod względem krajobrazowym, i pod względem kulturowym, co oczywiście wynika z przeszłości Chorwacji, czyli z tego, jak historycznie ten kraj był bardzo podzielony między różne, wpływały na niego różne kultury, a więc w Chorwacji tak naprawdę w małym przecież kraju możemy zakosztować jednocześnie kultury śródziemnomorskiej, te znamy najlepiej z wakacji, ale też możemy zobaczyć, jak wyglądają te prawdziwe Bałkany, czyli Bałkany potureckie, gdzie sięgało Imperium Osmańskie na wschodzie kraju. Możemy też zobaczyć taką prawdziwą środkowoeuropejską kulturę w Zagrzebiu stołecznym, więc to bogactwo chyba smaków, oczywiście w przenośnym też sensie, jest bardzo ciekawe.
1: A czy takie wyjazdy do Chorwacji są trochę zagrożone tym, że coraz więcej dla rodzin takich prostych, coraz więcej celebrytów chce tam jeździć?
2: No niestety pojawia się ta tendencja w Chorwacji, żeby to była coraz bardziej turystyka właśnie dla ludzi o dużym portfelu, którzy wydają nieporównywalnie więcej podczas takiego kilkudniowego pobytu niż przeciętna polska czy czeska rodzina, ale wydaje mi się, że Chorwacja się nie da, to znaczy, że ta turystyka tam jest, jednak silna jest ta turystyka taka pojedyncza, czyli te pojedyncze apartamenty, to zaprzyjaźnianie się z ludźmi, którzy przyjeżdżają, więc wydaje mi się, że jednak to ceny rosną, niestety, ale nie rosną tylko ceny dla turystów, rosną w ogóle ceny w Chorwacji, to jest problem tego kraju duży. Natomiast wydaje mi się, że wciąż jednak będą takie miejsca, gdzie będzie można pojechać po prostu z rodziną.
1: A jak wygląda życie takich Chorwatów, którzy utrzymują się z turystyki, gdyby na to spojrzeć w takiej szerszej perspektywie, właśnie tej, której nie widzi przeciętny turysta?
2: Pojawiły się badania, które wskazują niestety na negatywny skutek tych rejonów, gdzie turystyka jest bardzo silna, ponieważ mniejsza ilość młodych ludzi chce się tam kształcić i rozwijać, bo mają wrażenie, że to nie ma sensu, skoro tak naprawdę czeka na nich tylko i wyłącznie praca w turystyce, która nie wymaga przecież studiów czy kwalifikacji. I to życie cechuje się też ogromnymi amplitudami, czyli w tym sezonie trzymiesięcznym turystycznym jest bardzo intensywnie, pracuje się właściwie bez dnia przerwy, pracuje się od rana do nocy, natomiast potem w zimie z kolei ten rytm się strasznie spowalnia, robi się taki bardzo, jest wręcz trochę pusto, głucho, nie ma zajęć, więc to te amplitudy są naprawdę spore.
1: A co urzeka w takiej Chorwacji, kiedy już wyjadą turyści, gdyby na nią też spojrzeć okiem kogoś, kto jest przybyszem właśnie tam i może się tym krajobrazem delektować, ale już nie musi się przedzierać przez tłumy turystów?
2: No chyba właśnie to, że nie trzeba się przedzierać przez tłumy turystów, a pogoda nadal i na wiosnę, i jesienią jest bardzo ładna. Chorwacja poza tym, w Chorwacji widać bardzo dobrze, jak różne też były tutaj cywilizacje się przez ten teren, przecież jakby wrzyzne tereny nad Morzem Śródziemnym, więc bardzo łatwo natknąć się na przykład na ruiny, jeśli ktoś lubi, na ruiny po Rzymianach, które właściwie są elementem krajobrazu, nie są jakby czymś jak w muzeum, tylko na przykład w Splicie, w Pałacu Dioklecjana z IV wieku się mieszka normalnie i wywiesza tam pranie. Oczywiście dla tych, którzy interesują ich te bardziej nieco współczesne atrakcje, ja na przykład polecam wycieczkę śladami socmodernistycznych pomników jugosłowiańskich, które robią niesamowite wrażenie. To nie są takie pomniki, to są pomniki poświęcone walce partyzanckiej, ale one nie wyglądają tak, że tam matka, ojczyzna trzyma partyzanta na ramionach, tylko są to niesamowite konstrukcje przypominające trochę, nie wiem, statki z Gwiezdnych Wojen na przykład. Druga rzecz to myślę, że Chorwacja też dla wielbicieli Urbexu, czyli ruin, jest świetnym krajem, bo i ruin postprzemysłowych, i ruin takich po turystyce tej jugosłowiańskiej, czyli po tych wielkich ośrodkach, kompleksach przemysłowych jest mnóstwo, więc to też jest ciekawy, taki zupełnie inny pomysł. Ale przede wszystkim Chorwacja to piękne krajobrazy i piękne miasta, miasteczka, bardzo sympatyczni, serdeczni ludzie.
1: A jakby opisać tę sytuację dzisiaj, po trudnych przemianach, po rozpadzie Jugosławii, jak Chorwaci postrzegają właśnie swoją historię?
2: Tu oczywiście jest duże zróżnicowanie, to znaczy zależy, kogo zapytamy, jakie będą jego poglądy. Oczywiście wiele osób uważa, że takim najważniejszym wydarzeniem dla chorwackiej aktualnej historii było oczywiście oderwanie się od Jugosławii, była wojna, którą Chorwaci nazywają wojną ojczyźnianą. bliźnianą. To jest taki bardzo ważny, oczywiście w pewnym sensie jednoczący element, element najnowszej historii. Natomiast spory trwają. Trwają spory chociażby o Jugosławię, o to, czy faktycznie Chorwatom było w niej tak źle, bo bardzo często okazuje się, że jednak nie. Trwają spory o postać pierwszego chorwackiego prezydenta i ojca ojczyzny, czyli Franja Tudjmana, chociaż coraz rzadsze, bo jednak zaczyna być taką trochę postacią z pomnika i z cokołu. Trwają oczywiście spory o Josipa Broza Tita, który również był Chorwatem oraz przywódcą Jugosławii. Niektórzy uważają go za dyktatora, inni za wybitnego wodza, jakby męża stanu, więc tych sporów w chorwackiej najnowszej historii jest sporo, a mówię tylko o XX wieku. Druga wojna światowa, oczywiście niechlubne dziedzictwo Ustaszów, więc tych sporów jest w chorwackiej najnowszej historii bardzo dużo.
1: Aleksandra Wojtaszek, autorka książki o Chorwacji, dzisiaj nam towarzyszy w Radio Pole. Powrócimy jeszcze do tej rozmowy.

0: przypomnę, że rozmawiam z autorką książki pod tytułem Fiaka, sezon na Chorwację, Aleksandrą Wojtaszek. A jak pani ocenia ten kraj, wypada ekonomicznie, bazując tak mocno na turystyce i tej gałęzi usług związanej z turystami, która na pewno daje spory dochód, ale też jest ryzykowna zapewne, bo jest bardzo taka skoncentrowana jakby w jednym kierunku.
1: Tak, zależy z kim albo z czym Chorwację porównamy. To znaczy, jeśli popatrzymy na inne państwa w regionie, czyli na przykład na sąsiadujące, Słowenia akurat to inna historia, ale na sąsiadującą na przykład Bośnię, czy Serbię, czy Czarnogórę, to Chorwacja na ich tle wypada świetnie. Jest też częścią Unii Europejskiej. Te przeciętne wynagrodzenia tam nie odbiegają aż tak bardzo od standardów Unii Europejskiej. Natomiast tak jak pani mówi, jest to bardzo niestabilna gałąź gospodarki. Wystarczy jeden kiepski sezon związany z czymkolwiek, chociażby właśnie z pandemią pokazała, jak bardzo jest to zły pomysł, żeby inwestować w jedną gałąź gospodarki i to w turystykę. Chorwatom udało się suchą stopą przejść pandemię, jakby mieli trochę szczęścia, trochę też jakby poradzili sobie z tym marketingowo, zaczęli się reklamować jako kraj wybitnie bezpieczny, w którym COVID-u właściwie nie ma i nie było aż tak dramatyczna sytuacja, no ale jednak pandemia pokazała, że to nie jest najlepszy sposób, tylko pytanie, czy Chorwacja sama w sobie ma, może tę sytuację łatwo zmienić po tym, jak wyglądała prywatyzacja, ale też po tym, jak wygląda sytuacja w całej Europie, gdzie wiadomo, że Chorwacja jest w pewnym sensie krajem peryferyjnym Unii Europejskiej, więc ta zmiana nie będzie łatwa.
0: Zawsze jest pewne ryzyko, jak się podejmuje taką próbę opowiedzenia o danym narodzie, stosując pewne uproszczenia czy stereotypy. Czy w ogóle pani wierzy, że jest coś takiego jak jakiś charakter narodowy, że się rodzimy w jakimś kraju, czyni nas w jakiś sposób takim, a nie innym człowiekiem, podobnym do innych o tej samej narodowości?
1: Nie, absolutnie nie. Jakby takie charakter narodowy, coś takiego, to jest oczywiście wymysł. I spotkałam Chorwatów, którzy w ogóle nie pasowali do stereotypu południowca, byli, nie wiem, blondynami i introwertycznymi, więc oczywiście, że nie. Istnieje jakby, to znaczy w pewnym sensie, posłużę się Maksymu, byt określa świadomość, to znaczy pewne sytuacje, w których jesteśmy, czyli na przykład to, jak wygląda sytuacja ekonomiczna Chorwacji albo sytuacja społeczna, wymusza czasem na nas pewne zachowania. Natomiast trudno mówić o czymkolwiek. Możemy oczywiście opowiadać o jakichś tam różnicach kulturowych, które są też już widoczne, bo nie ma co udawać, że nie istnieje coś takiego jak różnice kulturowe, czy jakby pewne kanony zachowań, które w jednym kraju są bardziej dopuszczalne, w innym mniej. Natomiast charakter narodowy, no nie, zdecydowanie. I zgadzam się z panią, że w ogóle pomysł pisania książki o kraju jest jakby z góry skazany na niepowodzenie i bardzo karkołomny, bo to nigdy nie będzie coś całościowego, to nigdy nie będzie jakiś zamknięty projekt. No w przypadku Chorwacji akurat zależało mi, żeby nie pisać o jednym konkretnym zagadnieniu, ale właśnie w pewnym sensie o całym kraju, ponieważ jak dotąd nie ma książki reporterskiej w Polsce, nie było dotąd o Chorwacji. Chciałam, żeby Polacy mieli możliwość jakby też dostać w jednej książce możliwie różne informacje, z tym, że ona z założenia jest trochę fragmentaryczna, ponieważ każdy rozdział dotyczy trochę innego problemu. Ja absolutnie nie twierdzę, że ta lista jest skończona i że też te problemy, które są przedstawiane w poszczególnych rozdziałach, że to jest jakby ich wyczerpujący opis. To raczej, powiedziałabym, jest taka próba zarysowania pewnej panoramy i wskazania też kierunku, w którym można by podążać, czy której mogłaby podążać osoba, która planuje się interesować nieco głębiej tym krajem.
0: A co pani osobiście się szczególnie ważne wydaje w tej panoramie? Co wpływa, co jest istotne dla kogoś, kogo interesuje właśnie Chorwacja? To kim jest, kim są ci ludzie, jak ten kraj wygląda i funkcjonuje?
1: Wydaje mi się, że żeby próbować zrozumieć współczesną Chorwację, to przede wszystkim, przynajmniej też tak mnie poniekąd wyszło, kiedy robiłam research, że bardzo kluczowy jest właśnie ten moment, ten przełom lat 80. i 90., bo wtedy wiele kwestii, które wpływają na dzisiejsze, na to, jak dzisiaj wygląda Chorwacja, zostało ukształtowanych. Wiele narracji, które dzisiaj dominują w chorwackiej polityce, powstało. Takim jakby tematem, który zobaczyłam, że mi się ciągle przewija, nawet nie była wojna, która jest oczywiście traumatyczna i zostawiła ze sobą liczne reperkusje, ale tematem, który okazało się, że ciągle się przewija, była właśnie prywatyzacja i deindustrializacja Chorwacji. Myślę, że ona miała ogromny wpływ. To nie są takie bardzo sexy historie, ponieważ historie o tym, jak likwidowano poszczególne zakłady pracy,

0: czasy, jak prywatyzowano często w sposób zupełnie jakby nieekonomiczny czy niezgodny nawet z prawem, jak prywatyzowano poszczególne zakłady pracy. To nie brzmi jak najbardziej interesująca historia, ale ona pozwala zrozumieć historię wielu ludzi. Bardzo często w rozmowach ze starszymi osobami zaczynało się od tego, że zaczynali mi opowiadać, w jakim pracowali zakładzie, co tam robili i w jaki sposób potem z niego wylecieli, jak to się w latach 90., jak on upadał. Więc to wydaje mi się ważne, że najpierw Chorwację w latach 50. w Jugosławii tak intensywnie industrializowano, a potem tak intensywnie deindustrializowano. Bo nie oszukujmy się, no na krajobraz kraju oczywiście kultura jest bardzo ważna. Ja dużo mówię o literaturze, o muzyce w tej książce, bo też pozwala pewne rzeczy uchwycić, ale na codzienne życie większości ludzi jednak wpływ ma mają przede wszystkim przemiany gospodarcze.
1: Aleksandra Wojtaszek towarzyszy nam w tej godzinie. Rozmawiamy o książce Fiaka, Sezon na Chorwację, w audycji Sezon ogórkowy, która w letnie wieczory towarzyszy nam na antenie Radia Opole.

0: Dzisiaj o Chorwacji ze znawczynią tego miejsca, Aleksandrą Wojtaszek, która jest bałkanistką, dziennikarką, literaturoznawczynią.
1: A gdyby tak spróbować nakreślić różnice kulturowe, których powinna spodziewać się osoba albo brać pod uwagę, gdyby na przykład chciała w Chorwacji mieszkać poza tego kręgu kulturowego, na przykład z Polski, a nie tylko pojechać na wakacje tak turystycznie?
2: No myślę, że Chorwaci są bardziej jednak otwarci, bardziej spontaniczni nieco. Jak oni z kolei przyjeżdżają do Polski, to narzekają, że my jesteśmy trochę zbyt chłodni, zdystansowani, że trzeba dopiero się z kimś zaprzyjaźnić, żeby można było go trochę lepiej poznać. Więc może się spodziewać tego, że Chorwaci będą na przykład bardziej się gdzieś w nasze życie prywatne, czy będą bardziej ciekawscy, wścibscy. Na pewno mają dużo brutalniejsze poczucie humoru i tu uprzedzam od razu osoby, oczywiście nie wszyscy znowu, ale uprzedzam osoby, które mogłyby się chcieć obrazić o to, że Chorwaci zaczną dość brutalnie żartować. To po prostu u nich to jest jakby wyraz bliskości raczej niż jakaś obraza. Mają trochę luźniejszy stosunek do zakazów i nakazów, czyli na przykład, nie wiem, choćby fakt, że w Chorwacji można spożywać alkohol w miejscach, powiedzmy, publicznych, w parkach i nikt się nie denerwuje. Są oczywiście trochę głośniejsi, więc proszę się spodziewać tego, że raczej nikt o naruszanie ciszy nocnej rzadko się zdarza, żeby ktoś na przykład się o to denerwował, bo po prostu większość ludzi mówi głośno. No jak to, a to akurat nie jest jakaś różnica kulturowa między Polską i Chorwacją, ale wiem, że dużo osób, które kupuje w Chorwacji domy, potem ma duży problem związany z tym, że prawo własnościowe jest tam często skomplikowane i okazuje się, że na przykład kupiliśmy dom i działkę, tylko dom nie jest na tej działce, którą kupiliśmy, więc uprzedzam, jeśli ktoś ma takie marzenie, żeby bardzo dokładnie sprawdzał księgi wieczyste.
1: A mają Chorwaci jakieś stereotypy, do których pani dotarła na temat nas Polaków?
2: Nie, myślą o nas mniej niż my o nich, bo to jednak dla nas oni są ciekawsi ze względu na wakacje. Natomiast jeśli chodzi o starsze osoby, to one często wskazują na to, że jak bardzo sytuacja się zmieniła, czyli że za czasów Jugosławii to Polacy, czyli za czasów komunistycznych, to Polacy byli dużo biedniejsi od Chorwatów. Kiedy przyjeżdżali, to było widać te, bo przyjeżdżali z rzeczami na sprzedaż, albo nie wiem, świeciły im się oczy na widok dżinsów z Triestu. Natomiast później ta sytuacja się zmieniła. Dzisiaj raczej, jeśli chodzi o możliwości pracy, czy pewne kwestie ekonomiczne, to Polska jednak stoi lepiej. To też jest częściowo stereotyp, bo na przykład płace w edukacji czy płace w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia są w Chorwacji wyższe zazwyczaj niż w Polsce. Natomiast był taki w okolicach kryzysu w 2008 roku, na którym Chorwacja bardzo ucierpiała, zaczęły się pojawiać właśnie w chorwackiej prasie takie nagłówki, że Polska jest zieloną wyspą, że nie dotknął ją kryzys gospodarczy tak bardzo w 2008, więc stąd ten stereotyp, że w Polsce dzieje się dużo lepiej.
1: Właśnie chcę, tak patrzę na okładkę, bo chcę dobrze powiedzieć to słowo. Fiaka, co to jest za kategoria chorwacka?
2: Fiaka to jest takie słowo, które odnosi się głównie do śródziemnomorskiego właśnie kręgu kulturowego. Oznacza taki stan, w którym zazwyczaj jest gorąco, zazwyczaj patrzymy w morze, bardzo, bardzo nie chce nam się nic robić. Jesteśmy jakby, Chorwaci mówią, że na przykład dzisiaj mam fiakę, albo chwyciła mnie dzisiaj fiaka i to oznacza, że raczej nasza produktywność tego dnia będzie zerowa. Jest w tym słowie jakaś pogodność, jakieś pogodzenie się z losem, jakiś taka właśnie relaks, czy też, nie wiem, brak takiego nacisku, żeby cały czas do czegoś dążyć, czy jakby spieszyć się. Natomiast ja w nim dostrzegłam również trochę ponurych nut związanych trochę z marazmem, może z apatią, z takim brakiem właśnie inicjatywy, bo niewiele da się zmienić, więc w moim przypadku Chorwaci pewnie by się ze mnie śmiali bardzo, że tutaj tak filozofuję, ale to słowo wydawało mi się mieć dwa oblicza, tak jak i właśnie dwa oblicza często ma ten kraj, który my znamy głównie ze słońca i plaż i morza, natomiast oczywiście jak to zwykle bywa z wszystkimi krajami zapewne, ma też tą ciemniejszą stronę.
1: W książce wylicza pani, że Chorwacja ma 78 wysp, jeszcze więcej wysepek. Jak się to wszystko zliczy, to jest ponad 1200 takich miejsc. Na czym polega ten upór wyspiarski, żeby tam mieszkać i żyć?
2: Przez wieki na wyspach żyło się bardzo trudno. Ziemia tam nie tylko dlatego, że to zamknięty jakby obszar, do którego często zdarzały się sytuacje, że brakowało wody i na przykład była susza na wyspie i statek z wodą nie mógł dopłynąć, ale też ziemie były nieurodzajne. Zazwyczaj niewiele dało się hodować. Zazwyczaj hodowano na wyspach winorośl, zazwyczaj żyto też z połowu ryb. No i też te społeczności były bardzo zamknięte, ponieważ były oczywiście ograniczone przestrzennie, ale też przez to, że życie było na nich tak trudne, to konieczne były pewne normy, które jakby spajały, więc to były często właśnie takie konserwatywne, małe, zamknięte społeczności, ale też właśnie życie na wyspach, na których bardzo wiele zależy od pogody, od warunków, od tego, co się, nie wiem, staje w świecie natury, powodowało, że trzeba było mieć dużo uporu, żeby tam zostać. Przez wieki ludzie z wysp raczej wyjeżdżali, bo trudno im było, więc ci, którzy zostawali, to byli właśnie ludzie, którzy cechowali się dużym uporem. Dzisiaj to się trochę zmieniło, bo na wyspie chętnie przyjeżdżają na przykład jacyś cyfrowi nomadzi, spragnieni odrobiny, nie wiem, dzikości czy samotności, ale często też nie wytrzymują długo, bo właśnie, bo wyspa wymaga uporu, wymaga przekonania, że się chce tam być i jakby umiejętności godzenia się z tym, co na przykład właśnie natura nam oferuje.
1: A czy władze Chorwacji mają świadomość, jak cenne jest to ich położenie naturalne i starają się jakoś chronić właśnie naturę przed taką masową turystyką?
2: Chorwacja tak, ma tę świadomość i oczywiście dużo inwestowano w różne projekty ekologiczne. Natomiast faktycznie wielkim zagrożeniem dla Chorwacji jest masowa turystyka, z której akurat się nie rezygnuje, ponieważ jest głównym źródłem dochodu, ponieważ stanowi o 1/4 ekonomii Chorwacji. No więc tu akurat jest taki konflikt wynikający z tego, że z jednej strony oczywiście jakby wielką wartością naturalną Chorwacji jest właśnie sama natura, sam krajobraz, ale też jakby nie chroni się go dostatecznie przed tym masowym przypływem turystów.
0: I tak refleksyjnie kończymy rozmowę z Aleksandrą Wojtaszek o Chorwacji, która jest często wybieranym kierunkiem wśród polskich turystów. To jest audycja Sezon Ogórkowy, towarzyszy nam ona w letniej ramówce Radia Opole od poniedziałku do piątku od godziny 19 do 21, a audycja Więcej Kultury powróci we wrześniu. Dziękuję za uwagę, kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, dobrego wieczoru.